0: sierpnia. Domagają się nowego systemu wynagrodzeń, powiązanego z przeciętną krajową płacą oraz natychmiastowej 15-procentowej podwyżki. ZNP podkreśla, że rozmowy z rządem utknęły w martwym punkcie, a zapowiadane przez ministerstwo zmiany nie są wystarczające. Protest odbędzie się dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Europie trwa walka z pożarami lasów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Belgii, gdzie płomienie zniszczyły już 3000 hektarów w rezerwacie High Fence. W Hiszpanii i Grecji również nie jest lepiej, gdzie ogień zmusił do ewakuacji setki osób. Pożary dotknęły także Wielką Brytanię, Chorwację, Portugalię i Francję. Strażacy z całego kontynentu walczą z żywiołem, próbując opanować sytuację. Huragan Lala uderzył w Hawaje, pozbawiając prądu ponad 200 tysięcy osób. Potężne wichury i ulewne deszcze zniszczyły drogi, mosty oraz linie wysokiego napięcia. Na wyspie Oahu i Big Island sytuacja jest najtrudniejsza, a naprawa szkód może potrwać kilka dni. Mimo że huragan osłabł do burzy tropikalnej, władze apelują o ostrożność i unikanie podróży.
0: W Chorzowie, przed meczem Ruchu Chorzów z Lechią Gdańsk, doszło do próby bójki między kibicami. Policja szybko zareagowała, zatrzymując 6 osób, które usłyszały już zarzuty udziału w bójce i zbiegowisku chuligańskim. Dzięki sprawnej interwencji funkcjonariuszy sytuacja została opanowana, a kibice bezpiecznie dotarli na stadion.
2: W roku szkolnym 2026 uczniowie będą mieli prawie dwutygodniową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia. Dodatkowy dzień wolny przypadnie 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Pracujący dorośli również skorzystają, ponieważ drugi dzień świąt wypadnie w sobotę, co oznacza dodatkowy dzień wolny w pracy. W administracji publicznej będzie to 28 grudnia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na drodze krajowej numer 45 w Krapkowicach policja zatrzymała kierowcę BMW, który jechał z prędkością 201 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 131 km na godzinę. 36-letni mieszkaniec powiatu opolskiego otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Dodatkowo jego prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń prędkości.
2: Psychotesty oparte na intuicyjnym wyborze obrazków zyskują na popularności. Te proste wizualne wybory mogą ujawnić, jak postrzegają nas inni i co mówi o nas nasza podświadomość. Psychologowie od dawna wykorzystują ten mechanizm, aby odkrywać ukryte schematy myślowe i emocjonalne. To fascynująca podróż w głąb naszej osobowości.
0: Pusty nalot na okapie kuchennym można łatwo usunąć bez użycia silnych detergentów. Wystarczy nasączyć papierowy ręcznik octem i przyłożyć go do zabrudzonej powierzchni na około 30 minut. Po tym czasie osad zmięknie, co ułatwi jego usunięcie wilgotną ściereczką. Pamiętajmy, że regularne czyszczenie okapu co 3 tygodnie zapobiega powstawaniu trudnych do usunięcia zabrudzeń.
2: Twarda woda i wysoka temperatura powodują szybkie gromadzenie się osadu w czajniku elektrycznym. Zamiast octu, który może zostawić nieprzyjemny zapach, warto sięgnąć po naturalne rozwiązanie – jabłka. Dzięki zawartym w nich kwasom organicznym skutecznie usuwają kamień bez przykrych aromatów. Wystarczy zagotować obierzyny z jabłek w czajniku, by cieszyć się czystym urządzeniem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Krakowa zatrzymali dwie osoby w powiecie bydgoskim w związku z nielegalnym handlem lekami opioidowymi. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu. Zatrzymano 37-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę. Zabezpieczono również narkotyki, sprzęt elektroniczny i gotówkę. Kobieta została tymczasowo aresztowana, a mężczyzna objęty dozorem policyjnym. Śledztwo jest częścią większej operacji przeciwko grupie przestępczej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Świat pożegnał Hayden Panettiere, aktorkę, która dorastała na oczach milionów, ale życie nie było dla niej łaskawe. Zmagała się z nałogami, depresją i utratą praw do opieki nad córką. Mimo prób odbudowy życia, los nie dał jej szansy na szczęśliwe zakończenie. Zmarła kilka dni przed 37 urodzinami, pozostawiając za sobą historię pełną wzlotów i upadków.
2: Edyta Górniak może być dumna z syna, który nie tylko podąża jej muzycznymi śladami, ale i znalazł miłość swojego życia. Alan Enso, młody muzyk, świętuje pierwszą rocznicę związku z ukochaną Kasią, dzieląc się w sieci wzruszającymi wyznaniami. Jak widać, nie tylko muzyka, ale i miłość kwitnie w rodzinie Górniaków. Ciekawe, co na to były partner Alana, Nicole Pniewska, której rodzice swego czasu mocno angażowali się w jego życie uczuciowe. Maja Oświecińska, córka znanego aktora Tomasza Oświecińskiego, już świętuje swoje 17 urodziny, choć do oficjalnej daty jeszcze 2 dni. W miniony weekend młoda gwiazda bawiła się w stolicy, prezentując się w odważnej czarnej sukience z głębokim dekoltem. Czyżby młodzież teraz świętowała urodziny z wyprzedzeniem, żeby mieć więcej czasu na kolejne imprezy? A może to po prostu nowa moda na przedurodzinowe sesje zdjęciowe z balonami w tle? Cóż, Maja z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę.
1: Daniel Martyniuk, syn znanego Zenona, znów zaszalał w mediach społecznościowych. Po tym, jak zablokowano mu karty, w wulgarny sposób zażądał od rodziców 100 tysięcy złotych, obwiniając ich za swoje problemy. Nie oszczędził też swojej żony Faustyny, narzekając na jej relacje z matką. Wygląda na to, że młody Martyniuk nie zamierza przestać szokować, a jego życie to prawdziwy serial z niekończącymi się zwrotami akcji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Dominika Rybak, znana z TikToka i sukcesów w Oktagonie, oficjalnie zakończyła swoje małżeństwo. Plotki o jej nowym związku z zawodnikiem MMA, Kamilem Mindą, rozgrzały internet do czerwoności. Sama Dominika nie przebiera w słowach, nazywając te doniesienia obrzydliwymi i wyjętymi z kosmosu. Wygląda na to, że celebrytka nie zamierza wracać do Polski, pozostając w Tajlandii. Wielkie emocje w 32. edycji Tańca z Gwiazdami, która startuje 6 września. Fani już teraz nie szczędzą krytyki, zwłaszcza w kierunku Mandaryny i Magdy Tarnowskiej. Mandaryna, zawodowa tancerka, wzbudza kontrowersje swoją obecnością, a Magda Tarnowska i jej partner Dominik Smaruj są na językach wszystkich. Jakby tego było mało, Julia Wieniawa może zasiąść w fotelu jurorskim, co wywołuje kolejne fale spekulacji. Cóż, zapowiada się gorący sezon pełen niespodzianek. Jan Frycz, legenda polskiego kina, odszedł 15 sierpnia, pozostawiając po sobie niezapomniane role i pustkę, której nie da się zapełnić. Od Jarka w Wielkim Szu po czarny charakter Ślepnąc od świateł, jego kreacje na zawsze zapisały się w sercach widzów. 3 orły na półce i Niezliczone wspomnienia to tylko część jego dziedzictwa. Teatr Narodowy w Warszawie, z którym był związany, ogłosił tę smutną wiadomość, podkreślając, jak bardzo będzie brakować jego charyzmy i śmiechu. Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsacie rewolucja goni rewolucję. Taniec z Gwiazdami wraca 6 września, ale nie obyło się bez kontrowersji. Mariusz Mielczarek, muzyk z orkiestry programu, ujawnił, że część zespołu pożegnała się z pracą, ponieważ są za starzy. Ciekawe, czy nowe studio i świeży skład artystyczny zdołają przyćmić te burzliwe zmiany. Marek Piekarczyk, wokalista TSA, powraca z biografią, która ma więcej stron niż niejedna encyklopedia. Zwierzenia Kontestatora w nowej, poszerzonej edycji to prawdziwa uczta dla fanów, którzy mogą zanurzyć się w 650 stronach pełnych, niepublikowanych wcześniej materiałów i szczerych wyznań. Piekarczyk przyznaje, że praca nad książką była dla niego jak terapia, a teraz jego życie jest uporządkowane jak nigdy wcześniej. Premiera zaplanowana na październik, ale już teraz można zdobyć egzemplarz z autografem, bo kto by nie chciał mieć takiego skarbu na półce. W świecie muzyki nie brakuje teorii spiskowych, ale ta o rzekomej śmierci Paula McCartneya bije wszystkie na głowę. Według legendy, Paul zginął w wypadku samochodowym w 1966 roku, a jego miejsce zajął sobowtór. Fani The Beatles przez lata doszukiwali się ukrytych wskazówek na płytach, a nawet okładki albumów analizowano jak scenariusze filmowe. Sam McCartney z ironicznym uśmiechem wydał album Paul is Live, pokazując, że ma do całej sytuacji ogromny dystans. Cóż, jeśli to sobowtór, to przynajmniej świetnie gra na basie. Scott Ian z Antraxu przyznaje, że wyrzucenie Joeya Belladonny w latach 90. to był błąd. Cóż, kto by pomyślał, że rockowi giganci też mogą się mylić? Po latach refleksji Ian stwierdza, że Belladonna mógłby śpiewać na albumie Sound of White Noise, a teraz zespół szykuje się do wydania nowej płyty Cursum Perficio, która trafi na półki już 18 września. Czy to będzie kolejny hit, czy może znów będą musieli przyznać się do błędu? Czas pokaże.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Po fali upałów, które przyniosły temperatury sięgające 35 stopni, nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W najbliższych dniach spodziewamy się więcej chmur, opadów i burz, a nocą temperatura może spaść do 10 stopni. W drugiej połowie sierpnia pogoda będzie kapryśna, z przeplataniem słońca i deszczu. Długotrwałe upały już nie wrócą, a opady mogą przekroczyć normę w niektórych regionach. W czwartek wieczorem na przystanku tramwajowym w Warszawie strażnicy miejscy uratowali życie 45-letniego mężczyzny. Zauważyli go w nienaturalnej pozycji na ławce i szybko przystąpili do reanimacji. Dzięki ich błyskawicznej reakcji i użyciu defibrylatora udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.
1: Od 15 sierpnia obywatele Gruzji, Kolumbii i Wenezueli muszą posiadać wizę, by podjąć pracę w Polsce. Nowe przepisy mają na celu walkę z nielegalnym zatrudnieniem i szarą strefą. Zmiany dotyczą tylko nowych przyjazdów. Osoby już przebywające w Polsce nie są nimi objęte. To krok w kierunku większej kontroli nad migracją zarobkową. W Warszawie zakończyły się poszukiwania zaginionego mężczyzny, który wszedł do Wisły z plaży Poniatówka. Niestety, akcja ratunkowa zakończyła się tragicznie. Odnaleziono ciało mężczyzny. Służby przypominają, że Wisła w tym rejonie nie jest miejscem do kąpieli, a jej nurt może być niebezpieczny. Szczegóły zdarzenia są nadal badane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Mazowszu doszło do makabrycznej zbrodni. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zaginęli pod koniec maja zeszłego roku. Ich ciała znaleziono w lesie w innym województwie. Oskarżony o morderstwo Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Grozi mu dożywocie. W sprawie oskarżono także 5 innych osób o poplecznictwo i zatajenie informacji. Rondo Wiatraczna w Warszawie przechodzi tymczasowy remont. Od dziś zamknięta jest ulica Zakole, a Grochowska została zwężona. Kierowcy muszą korzystać z objazdów, a autobusy linii 123, 173, 188 i 523 zmieniają trasy. Prace obejmują wymianę nawierzchni i poprawę infrastruktury pieszej, a zakończą się jeszcze w sierpniu.
0: Tragiczny finał wesela w Wadowicach. Podczas zamkniętej imprezy doszło do bójki, w wyniku której zmarł 37-letni mężczyzna. Policja zatrzymała 7 uczestników wesela, którzy mogą być związani z tym zdarzeniem. Śledczy ustalają teraz szczegóły zajścia, a ciało zmarłego zabezpieczono do sekcji zwłok.
1: W Częstochowie doszło do brutalnego ataku na 31-letnią kobietę, która została ugodzona nożem 4 razy. Policja szybko zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzewanego o napaść, który miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Poszkodowana trafiła do szpitala, a jej stan jest ciężki, choć nie zagraża życiu. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, analizując m.in. nagrania z monitoringu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotował specjalną ofertę na koniec lata. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą skorzystać z 50% zniżki na pobyt. Promocja obejmuje śniadanie i jeden dodatkowy posiłek. To doskonała okazja dla rodzin, które chcą spędzić jeszcze kilka dni nad Bałtykiem przed rozpoczęciem roku szkolnego.
1: Popularny youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem testując hotel Linea Mar. Choć docenił czystość i przestronność pokoju, brak klimatyzacji i ograniczone atrakcje kulinarne były dla niego rozczarowaniem. W porównaniu z wcześniejszą wizytą w hotelu Gołębiewski, Linea Mar wypadł gorzej. Mimo to Książulo ocenił pobyt jako poprawny, choć bez efektu wow. Mateusz Morawiecki opuszcza Prawo i Sprawiedliwość, co może wywołać poważne zmiany na polskiej scenie politycznej. Według jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego ruch ten nie przyniesie mu sukcesu, a może nawet zaszkodzić PiS. Jackowski przewiduje również zaskakującą koalicję Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji ze Sławomirem Mentzenem na czele rządu. We Wrocławiu na Wyspie Słodowej doszło do niebezpiecznego incydentu. 6 młodych ludzi weszło do Odry pod wpływem alkoholu, co zakończyło się interwencją ratowników WOPR i policji. Jedna z osób doznała urazu nogi. Ratownicy przypominają, że w tym miejscu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. To nie jedyna interwencja tego poranka. Później zgłoszono osobę, która wpadła do rzeki Bystrzyca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Christian Grossi, popularny amerykański influencer, odwiedził Polskę i zachwycił się Wrocławiem, nazywając go polską Wenecją. W swojej relacji podkreślił malownicze wyspy i kanały miasta oraz jego tętniącą życiem atmosferę. Grossi docenił również umiarkowane ceny w Polsce, które pozwalają na odkrywanie lokalnej kuchni bez dużych wydatków. Wrocław z jego krasnalami i historycznym klimatem stał się dla Grossiego jednym z najciekawszych miejsc w Polsce. W Wałbrzychu doszło do dramatycznego wypadku. Jednoroczne dziecko wypadło z okna na wysokim parterze w dzielnicy Sobiecin. Na miejscu interweniowały wszystkie służby, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował malucha do szpitala we Wrocławiu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie lekkie opady deszczu. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz intensywne opady deszczu. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już 2 innych polskich piłkarzy.
0: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambe. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
0: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski. Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
1: Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju. Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Iga Świątek, zaledwie 2 dni po triumfie w Kanadzie, rozpoczęła zmagania na kortach w Cincinnati. Mimo początkowych trudności adaptacyjnych, Polka pewnie pokonała Emilianę Arango 6-3, 6-0. Teraz czeka ją starcie z Marią Sakkari w trzeciej rundzie turnieju. Mecz zaplanowano na najbliższy poniedziałek o godzinie 17:00 czasu polskiego.
0: Zmarł Jan Frycz, wybitny polski aktor, który odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Oficjalny komunikat o jego śmierci podał Teatr Narodowy w Warszawie, z którym artysta był związany przez ponad 2 dekady. Jan Frycz, poza swoją działalnością artystyczną, był także zapalonym kibicem krakowskiej Krakowi. Pozostanie w pamięci jako jeden z najwybitniejszych twórców polskiej sceny filmowej i teatralnej. Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Marysia Rogowska stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy jej mąż Artur zacznie się od niej oddalać. Psycholożka Judyta stanie się powierniczką Marysi, pomagając jej zrozumieć dziwne zachowanie męża. Artur, jak się okazuje, wyznał miłość Joannie, co wprowadza dodatkowe napięcie w ich małżeństwo. Marysia, kierując się intuicją, będzie musiała zmierzyć się z prawdą o swoim związku. Judyta, świadoma problemów Artura, doradzi mu wizytę u terapeuty. Czy jej rady pomogą uratować małżeństwo Rogowskich? Nowy sezon zapowiada się pełen dramatycznych zwrotów akcji. W nowym sezonie M jak miłość Marcin Chodakowski staje przed trudnym wyborem. Już na początku sezonu jego praca u Elżbiety Domańskiej zaczyna go przytłaczać. Szefowa przekracza kolejne granice, a jej kłamstwa i próby zbliżenia się do Marcina komplikują sytuację. Marcin, który zamienił pracę detektywa na spokojniejsze zajęcie, zaczyna odczuwać, że nowe obowiązki nie są dla niego wybawieniem. Dodatkowo Elżbieta planuje wspólny wyjazd do Krakowa, okłamując go, że towarzyszyć im będzie jej mąż. Marcin przypadkiem odkrywa prawdę i zaczyna rozważać, czy dalsza praca w firmie Elżbiety ma sens. Czy Chodakowski zdecyduje się rzucić pracę, która odbiera mu energię i czas dla żony? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. Pierwsza miłość wraca na ekrany już 31 sierpnia, a nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o 18 w Polsacie. W centrum wydarzeń znajdzie się Jola Tomczak, której wątek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Justyna Zielska, odtwórczyni roli Joli, zdradza, że scenarzyści przygotowali dla jej postaci coś naprawdę zaskakującego. Do serialu powróci także Tomek, co może wywołać spore zamieszanie w życiu Joli. Ich skomplikowana przeszłość i dawne uczucia mogą ponownie dać o sobie znać. Czy dawny romans odżyje? Emocje i niespodzianki gwarantowane. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, a emocje sięgają zenitu. Już 29 i 30 sierpnia o 20.55 widzowie będą mogli zobaczyć premierowe odcinki prosto z Tajlandii. Wśród nowych mieszkańców rajskiej willi znajdą się Filip Kuliński, Szymon Woźniakiewicz i Maria Chrystko. Filip, pełen energii i szczerości, wierzy w prawdziwą miłość, choć nie stroni od flirtu. Szymon, miłośnik sportu i prowokacji, może stać się królem dram. Maria, tancerka z Rzeszowa, szuka zarówno miłości, jak i prawdziwych przyjaciółek. Każdy z nich wnosi do programu swoją unikalną energię, co zapowiada mnóstwo niespodzianek i zwrotów akcji. Po premierze program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na wspólnej wkracza w emocjonujący etap. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia, widzowie będą świadkami pogrzebu Marii Zięby. To wydarzenie stanie się początkiem trudnej drogi dla Włodka, który nie może pogodzić się z utratą ukochanej. Bar, który prowadziła Maria, pozostanie zamknięty, a decyzja o jego przyszłości zapadnie dopiero we wrześniu. Włodek znajdzie wsparcie w swoich córkach, Renacie i Monice. W odcinku 4274, po kilkunastu tygodniach, Włodek wróci do baru, by kontynuować dzieło Marii. W październiku dołączy do niego Dorota Zakrzewska, co przyniesie nowe zwroty akcji. W 4727 odcinku Klanu Anna Surmacz, grana przez Joannę Żółkowską, zaskoczy wszystkich, prowadząc rozmowę z portretem zmarłego męża, Tadeusza. Witek i Ilona, będący świadkami tej nietypowej sytuacji, zaczną się martwić o zdrowie Anny. Zaniepokojeni wezwą doktora Kowalskiego, który jednak nie dostrzeże poważnych problemów. Anna uważa swoje rozmowy z Tadeuszem za osobisty rytuał, który pomaga jej w codziennym życiu. Mimo to, bliscy postanowią bacznie obserwować jej zachowanie. Ten emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już 7 września o 17.55 na TVP1. Wszystkie odcinki Klanu dostępne są również w serwisie TVP VOD.
1: W 177. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda na widzów czeka emocjonujący zwrot akcji. Cihan i Hanser, byli małżonkowie, plątują się w dramatyczny wypadek samochodowy, potrącając młodą kobietę. Poszkodowana, która przeżyje, trafi do szpitala, gdzie para zacznie poznawać urywki jej smutnej historii. Tajemnicza kobieta, Sila, okaże się być siostrą Hanser, choć bohaterowie jeszcze tego nie wiedzą. Wypadek wywoła burzliwą kłótnię między Cihanem a Hanser, która oskarży go o brawurową jazdę. W szpitalu Cihan i Hanser zaoferują Sili pomoc, nieświadomi jak blisko są związani z jej losem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia. W serialu Pierwsza Miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ostro skrytykował środowisko Grzegorza Brauna. Wskazał na obecność osób podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji i skrytykował poglądy dotyczące zagrożenia ze wschodu, jako oderwane od rzeczywistości. Bogucki zaapelował do wyborców prawicy o refleksję nad polskim interesem. Podkreślił znaczenie odpowiedzialnego myślenia o sprawach kraju. Prezydent Karol Nawrocki wywołał polityczną burzę, nazywając Polaków obrońcami Monte Cassino podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Posłanka Kinga Gajewska subtelnie skrytykowała prezydenta, przypominając spotkanie z premierem Indii, który znał prawdziwą historię bitwy. Jej wpis nawiązuje do różnic w wiedzy historycznej między politykami.
2: Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, planuje założenie nowej partii, którą nazywa Konfederacją Light. We wrześniu rusza w podróż po Polsce, by zdobyć poparcie i szukać współpracowników. Jego główne postulaty to brak nowych podatków, niższa składka zdrowotna i walka z biurokracją. Petru, znany z założenia Nowoczesnej, chce teraz stworzyć ruch o liberalnych, ale nie radykalnych poglądach.
0: Kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego budzi kontrowersje w koalicji rządzącej. Tomasz Trela z Lewicy apeluje, by jego ugrupowanie zagłosowało przeciw, podkreślając, że politycy nie powinni zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Decyzja w tej sprawie ma należeć do klubu parlamentarnego Lewicy, jeśli kandydatura zostanie formalnie zgłoszona.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana z ról w serialach Herosi i Nashville. Informacje o jej nagłym odejściu przekazali przedstawiciele aktorki, a rodzina potwierdziła te doniesienia. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Hayden Panettiere osierociła 11-letnią córkę Kaję. Coraz cieplejsze wody morskie sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii Vibrio vulnificus, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Bakterie te, zwane mięsożernymi, są wykrywane już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, w tym w rejonie Morza Śródziemnego i Bałtyku.

0: Do zakażenia może dojść przez niewielkie skaleczenie podczas kąpieli w ciepłej wodzie. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści z ranami, tatuażami lub piercingiem.
1: Tragiczny wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech ponownie zwrócił uwagę na Mediugorie. Do katastrofy doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 w rejonie miejscowości Mezo Kerestes. Śledczy badają przyczyny, ale dotychczasowe wypadki związane z pielgrzymkami miały charakter ziemski, często związany z nocną jazdą i zmęczeniem kierowców. Mediugorje, mimo kontrowersji wokół rzekomych objawień, pozostaje jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w Europie. Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła przekazanie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego do muzeów w Europie. Pierwsze czołgi T-72 trafią na Litwę, Łotwę, do Estonii, Danii i Holandii. Inicjatywa ma na celu dokumentowanie skutków rosyjskiej agresji i wzmocnienie dyplomacji kulturalnej. Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że sprzęt jest bezpieczny dla zwiedzających.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Polsce trwa debata na temat gotowości obronnej zainicjowana przez propozycję Sławomira Mentzena o przeprowadzeniu próbnej mobilizacji. Generał Maciej Klisz podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo. Sezon na śliwki w pełni, a to idealny czas na domowe wypieki. Aby uniknąć zakalca w cieście drożdżowym ze śliwkami, warto zastosować prosty trik. Przed pieczeniem owoce należy dokładnie umyć, osuszyć i obtoczyć w mące, co zapobiegnie nadmiernemu wyciekaniu soku. Dzięki temu ciasto zawsze wyjdzie idealnie.
1: Żółte zacieki i osad w muszli klozetowej to problem wielu łazienek. Skutecznym domowym sposobem na ich usunięcie jest użycie ciepłego octu spirytusowego. Wystarczy podgrzać ocet, namoczyć nim papierowe ręczniki i obłożyć nimi zabrudzone miejsca na pół godziny. Ocet nie tylko usuwa osad, ale także dezynfekuje powierzchnię.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć większą skłonność do samokrytycyzmu i wątpienia we własne możliwości. Wśród nich wymienia się raka, pannę, wagę, ryby, koziorożca i skorpiona. Mimo talentu i doświadczenia, osoby spod tych znaków często zmagają się z niską samooceną. Warto jednak pamiętać, że horoskop nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na pewność siebie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rybiki cukrowe to częsty problem w naszych łazienkach. Te małe owady uwielbiają wilgoć i ciemność, ale można je łatwo zwalczyć domowymi sposobami. Wystarczy kartka papieru posmarowana miodem, aby skutecznie je unieruchomić. Warto też pamiętać o utrzymaniu niskiej wilgotności, aby zapobiec ich powrotowi. Koniec lata to kluczowy moment dla hortensji. W tym czasie należy zmienić sposób nawożenia, rezygnując z azotu na rzecz fosforu i potasu, które wzmocnią rośliny przed zimą. Ważne jest także ostrożne przycinanie, zwłaszcza u odmian krzewiastych i bukietowych, aby nie uszkodzić przyszłorocznych pąków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju, w Szczecinie, na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Edyta Górniak, znana z tego, że potrafi zaskoczyć, tym razem postanowiła podzielić się z fanami czymś więcej niż tylko muzyką. Artystka zdradziła, że jej relacja z publicznością stała się tak głęboka, że rozważa organizację warsztatów dla fanów. Cóż, wygląda na to, że fani Edyty nie tylko słuchają jej piosenek, ale i piszą do niej wiadomości tak szczere, że sama nie wie, czy odważyłaby się je pokazać światu. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowej guru duchowej?
2: Iga Cembrzyńska, znana aktorka, odeszła, a jej śmierć poruszyła wielu, w tym jezuitę Grzegorza Kramera. Duchowny wspomina miesiąc spędzony z aktorką, kiedy to pełnił rolę jej kierowcy. Kramer podkreśla, że choć to tylko chwila, bliskość z Cembrzyńską pozostawiła w nim niezatarte wspomnienia. Cóż, okazuje się, że nawet gwiazdy potrzebują czasem szofera z duszą. Jan Frycz, wybitny aktor, odszedł w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie nie tylko artystyczne dziedzictwo, ale i odnowione relacje rodzinne. Jego córka, Olga Frycz, po latach niełatwych kontaktów, nadała swojemu synowi imię po dziadku, co jest pięknym symbolem pojednania. Frycz, mimo choroby, do końca planował nowe projekty, pokazując, że prawdziwa pasja nie zna granic. Odszedł w otoczeniu najbliższych, z głową pełną marzeń i sercem pełnym miłości. Dziś Warszawa żegna Igę Cembrzyńską, ikonę polskiego kina i teatru. Na pogrzebie pojawił się tłum gwiazd, które przyszły oddać hołd artystce, której talent i osobowość były nie do podrobienia. Wzruszająca ceremonia odbywa się w Kościele Środowisk Twórczych, a po niej kondukt przejdzie na powązki wojskowe. Rodzina zaskoczyła wszystkich, prosząc o wsparcie puckiego hospicjum zamiast kwiatów, co nadaje temu pożegnaniu wyjątkowy wymiar.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Sarah James, nasza młoda gwiazda, która kiedyś podbiła serca na Eurowizji Junior, teraz zasiądzie w fotelu trenerskim The Voice Kids. Zaledwie 18-letnia, będzie najmłodszą jurorką w historii programu. Ciekawe, czy jej młody wiek pomoże w budowaniu więzi z uczestnikami, czy może raczej wywoła burzę wśród starszych kolegów po fachu. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jej debiut zaplanowano dopiero na wiosnę 2027 roku. Sebastian Fabiański, znany aktor, postanowił podbić muzyczną scenę i rozważa udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Internauci zareagowali entuzjastycznie, dając mu aż 93% poparcia w ankiecie. Czyżbyśmy mieli nowego kandydata na eurowizyjną scenę w Bułgarii? Czekamy na ruch telewizji polskiej, która jeszcze nie ogłosiła konkursu, ale Fabiański już nie może się doczekać.
2: Karolina Ludwiniak, młoda aktorka z brytyjskim dyplomem, wkracza na polską scenę serialową, zdobywając rolę Dorotki w kultowym Ranczu. Jak się okazuje, nie było tu żadnych magicznych sztuczek ani znajomości, tylko tradycyjny casting i odrobina szczęścia. Choć sama przyznaje, że stresowała się reakcją doświadczonej obsady, została przyjęta z otwartymi ramionami. Teraz pozostaje tylko czekać, jak Dorotka, córka Kusego i Lucy, podbije serca widzów. Leszek Lichota, znany niegdyś jako sympatyczny Grzegorz Zięba z Na Wspólnej, dziś obchodzi 49. urodziny. Kto by pomyślał, że ten uroczy chłopak z sąsiedztwa zamieni się w twardego kapitana Wiktora Rebrowa z Watachy? A to nie koniec niespodzianek, bo poza kamerą Lichota błyszczy przy snukerowym stole, zdobywając złote medale. W życiu prywatnym też nie brakuje zwrotów akcji. Po rozstaniu z Iloną Wrońską teraz jest związany z kostiumografką Katarzyną Baran. Cóż, życie Leszka to prawdziwy serial pełen emocji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Courtney Love, znana z kontrowersji i bezkompromisowego stylu, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o skandale, ale o dramatyczne wyznanie dotyczące walki o życie. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii jej ciało odmówiło posłuszeństwa, a lekarze przygotowywali ją na najgorsze. Mimo fatalnych prognoz, Love nazywa swoje wyzdrowienie absolutnym cudem i zapowiada powrót do muzyki, choć jej nowy album mógł być ostatnim. Phil Collins, legenda muzyki, zaskakuje fanów, sugerując, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Choć od 16 lat nie wydał nowego albumu, a jego zdrowie pozostawia wiele do życzenia, artysta nie wyklucza powrotu do studia. W międzyczasie Collins dołączy do Rock and Roll Hall of Fame za swoją solową karierę, choć na ceremonii nie zaśpiewa. Cóż, może to i lepiej, bo jak sam przyznał, kondycja już nie ta. Queens of the Stone Age znowu zaskakują. W sieci pojawił się krwawy zwiastun nowego albumu Perfect, w którym lider zespołu, Josh Homme, wbija sobie nóż w dłoń podczas niebezpiecznej gry. Premiera płyty zapowiadana jest na 30 września, ale data ta została przekreślona, więc kto wie, kiedy naprawdę usłyszymy nowe utwory. A może to tylko kolejna sztuczka, by podgrzać atmosferę? Cóż, czekamy z niecierpliwością, bo jak mówi Homme, ich muzyka to jak uderzenie w nerw łokciowy. Boli, ale śmieszy. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta. Po 33 latach przerwy znowu na scenie z Deep Purple. W amfiteatrze Jones Beach, 12 sierpnia. Fani rocka przeżyli prawdziwe déjà vu, gdy Blackmore i jego dawni koledzy zagrali Smoke on the Water. Cała akcja była spontaniczna, bo pomysł narodził się zaledwie dzień przed koncertem. Blackmore przyznał, że nie przyszedł tam, by grać bezbłędnie, ale by zobaczyć starych przyjaciół. Cóż, czasem wystarczy jeden kawałek, by pokazać, że stare właśnie można zostawić za sobą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rondo wiatraczna w Warszawie przechodzi remont. Drogowcy kładą nową nawierzchnię, co oznacza utrudnienia dla kierowców i zmiany tras autobusów. Ulica Zakole zostanie zamknięta, a Grochowska zwężona. Prace obejmują także nowe przejścia dla pieszych i więcej zieleni w okolicy. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod odwołaniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Sztuczna inteligencja ocenia szanse na sukces tej inicjatywy na 0%. Prezydent Trzaskowski skrócił swój urlop, by zająć się sprawami miasta, w tym widmem referendum.
2: Przed nami zmiana pogody. Po upalnych dniach z temperaturami sięgającymi 35 stopni, druga połowa sierpnia przyniesie ochłodzenie. W ciągu dnia termometry pokażą od 20 do 25 stopni, a nocami temperatura może spaść do około 10 stopni. Prognozy wskazują na więcej chmur, deszczu i burz, zwłaszcza na południu kraju. Upały tego lata są już za nami.
1: Wczoraj wieczorem w Warszawie zakończyła się tragicznie akcja ratunkowa nad Wisłą. Służby odnalazły ciało młodego mężczyzny, który wszedł do rzeki z plaży Poniatówka. W poszukiwaniach brały udział straż pożarna, policja, nurkowie i ratownicy. Mężczyzna zniknął w prądzie rzeki, a jego ciało odnaleziono po 2 godzinach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Tragiczny finał wesela w Wadowicach. W wyniku bójki zmarł 37-letni mężczyzna, a policja zatrzymała 7 osób. Śledztwo prowadzone jest w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura analizuje zapis monitoringu i czeka na wyniki sekcji zwłok, które będą kluczowe dla dalszych decyzji.
1: Karolina Wróbel zaginęła ponad 1,5 roku temu, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Mimo licznych poszukiwań, w tym ostatnich działań nad Wisłą, nie udało się jej odnaleźć. Rodzina sprzeciwia się możliwemu zawieszeniu śledztwa przez prokuraturę. Niezależne poszukiwania prowadzone są nadal, a bliscy apelują o pomoc w odnalezieniu Karoliny.
2: Znany youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem recenzując hotel Linea Mar. Choć wnętrza były zadbane, brak klimatyzacji w pokoju za 1800 zł za dobę wzbudził jego zastrzeżenia. W porównaniu z wcześniej ocenianym hotelem Gołębiewski, Linea Mar wypadł słabiej. Książulo podsumował wizytę jako poprawną, ale bez wyjątkowych wrażeń. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje specjalną promocję na koniec wakacji. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą spędzić pobyt za połowę ceny. W ramach oferty goście otrzymują śniadanie i drugi posiłek, a dodatkowo mogą skorzystać z licznych atrakcji, takich jak baseny czy aquapark. To doskonała okazja na rodzinny wyjazd nad morze w luksusowych warunkach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze krajowej numer 16 między Augustowem a Sejnami doszło do tragicznego wypadku. W przewięzi samochód marki BMW wypadł z jezdni, uderzył w drzewa i dachował. Kierowca zginął na miejscu. Strażacy pracowali do rana, a ruch odbywał się wahadłowo do godziny 6.
1: W Białymstoku doszło do nietypowego zatrzymania. Pijany 32-latek zasnął w taksówce, a po przybyciu na miejsce okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. Mężczyzna, który ukrywał się od maja, trafił prosto do aresztu. Policja szybko obezwładniła go, gdy próbował uciec. Na brzegu zalewu Arkadia w Suwałkach znaleziono porzucone ubrania, co uruchomiło akcję ratunkową. Wczorajsze poszukiwania na wodzie nie przyniosły rezultatów, dlatego dzisiaj zostaną wznowione. Policja wciąż nie ustaliła, kto mógł zostawić rzeczy nad wodą. W miejscowości Boćki doszło do tragicznego wypadku. 47-letni mężczyzna podczas cofania autem przejechał własne dziecko. 4-letni chłopiec z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Kierowca został zatrzymany i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wrocławskie służby ratunkowe interweniowały dziś rano na Wyspie Słodowej, gdzie 6-osobowa grupa młodych ludzi weszła do Odry pod wpływem alkoholu. Jedna z kobiet doznała urazu nogi, a ratownicy WOPR udzielili jej pomocy. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Ratownicy przypominają o całkowitym zakazie kąpieli w tym rejonie i ostrzegają przed łączeniem alkoholu z pływaniem. Na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz, w którym Milan pokonał Manchester United 4-2. Mimo wysokich cen biletów, trybuny były niemal pełne, a kibice z całej Polski i zagranicy tłumnie przybyli, by zobaczyć swoich idoli. Fani Manchesteru United dominowali liczebnie, choć to sympatycy Milanu mieli więcej powodów do radości. Organizatorzy już planują kolejne takie wydarzenia, widząc ogromne zainteresowanie.
2: W niedzielnym meczu żużlowym Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Sparte. Wrocław 48-42. Mimo porażki, wrocławianie zdobyli punkt bonusowy, co przybliża ich do wygrania fazy zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, podkreślił trudności związane z wyborem składu na wyścigi nominowane i przyznał, że podjąłby inną decyzję, gdyby miał taką możliwość. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Białymstoku termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane opady deszczu. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Europejski przemysł zmaga się z wyraźnym spowolnieniem. W czerwcu produkcja w strefie euro nie wzrosła, a w całej Unii Europejskiej zanotowano jedynie symboliczny wzrost o 0,2%. Na tym tle Polska wypada znacznie lepiej. Choć w porównaniu z majem produkcja spadła o 0,3%, to w skali roku wzrosła aż o niecałe 5%, co daje Polsce trzecie miejsce w Unii. Lepsze wyniki osiągnęły tylko Litwa i Dania. Tymczasem w Luksemburgu produkcja spadła o ponad 10%. Europejski przemysł wciąż czeka na mocniejsze odbicie.
2: Zakup mieszkania z licytacji komorniczej może wydawać się świetną okazją, ale niesie ze sobą wiele ryzyk. Niska cena nie zawsze oznacza zysk, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak remont czy opłaty prawne. Nowy właściciel często musi długo czekać na możliwość korzystania z lokalu, a czasem nawet zmagać się z obecnymi mieszkańcami. Kluczowe jest dokładne sprawdzenie dokumentacji, nie tylko księgi wieczystej, ale także akt egzekucyjnych. Eksperci podkreślają, że prawdziwa okazja to nie tylko niska cena, ale i przewidywalne ryzyko. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint zaprezentuje dziś w Danii swój najnowszy pocisk balistyczny FP-9. To zaawansowana broń zdolna do rażenia celów strategicznych głęboko na terytorium Rosji. Prezentacja odbędzie się podczas targów Dalo Industry Days 2026, jednego z największych wydarzeń tego typu w Skandynawii. Pocisk FP-9 ma zasięg do 855 km i może być użyty operacyjnie już późną jesienią tego roku. Wybór Danii na miejsce prezentacji podkreśla silne wsparcie tego kraju dla Ukrainy. Firepoint pokaże także inne swoje produkty, w tym drony FP-1 i pocisk manewrujący FP-5 Flamingo. Niewiadów Polska, grupa militarna, spółka akcyjna, zainwestuje 7 milionów złotych w rozwój krajowego przemysłu obronnego. Dzięki nowej umowie z Polską Grupą Hutniczą, NPGM uzyska dostęp do produkcji kluczowych komponentów, takich jak korpusy bomb NATO i rakiet. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć udział polskich firm w sektorze obronnym. Współpraca obejmuje także rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia się od zagranicznych dostawców. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie. Ukraina zmaga się z poważnym niedoborem pocisków do systemów Patriot przed nadchodzącą zimą. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie dostaw, podkreślając, że obecne zapasy są niewystarczające. Problem dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Stanów Zjednoczonych i Europy, które również borykają się z ograniczoną dostępnością tych pocisków. Plany uruchomienia produkcji w Ukrainie napotykają na liczne przeszkody techniczne i polityczne. Alternatywą może być rozwój tańszych pocisków FP-7,10, które mają uzupełnić amerykańskie PAK-3. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż Rosja może nasilić ataki zimą, co zwiększa presję na ukraińską obronę powietrzną.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i turecki gigant MKE pogłębiają współpracę obronną. W Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezes PGZ Adam Leszkiewicz i dyrektor generalny MKE Ilhami Keleś. Rozmowy dotyczyły programów amunicyjnych, obrony przeciwlotniczej oraz zabezpieczenia kluczowych surowców. To kontynuacja dialogu rozpoczętego w lipcu w Turcji. Celem jest rozwój partnerstwa w sektorze obronnym i wymiana doświadczeń. Spotkanie ma wzmocnić potencjał obronny Polski i jej sojuszników.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia widzowie zobaczą zupełnie odmienioną Józefinę Rawiczową. Kiedyś wpływowa i pewna siebie. Teraz zmaga się z utratą majątku i zaufania. Po bolesnych doświadczeniach z oszustem matrymonialnym Andrzejem, Józefina zamieszka u Basi, próbując zacząć życie od nowa. Przyzna, że skrzywdziła bliskich i postanowi naprawić relacje z nimi. W jej życiu pojawi się Tolek, który okaże się ważnym wsparciem. Ich relacja przyciągnie uwagę otoczenia, a Józefina zacznie doceniać prawdziwą życzliwość. To ogromna zmiana dla kobiety, która kiedyś chciała kontrolować życie innych.
2: Barwy Szczęścia wracają z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach po wakacjach Maciej Wilk znów pojawi się w życiu Natalii Zwoleńskiej. Choć ich romans to już przeszłość, Wilk nie zamierza odpuścić. Proponuje Natalii zakup mieszkania na swoim nowym osiedlu przy Zacisznej. Czy to kolejny podstęp, by mieć ją po swojej stronie? Natalia, mimo że zna prawdziwe oblicze Wilka, może być skuszona jego ofertą. Zwłaszcza, że po sprzedaży domu z Cezarym nie będzie miała zbyt wielu opcji. Mieszkańcy Zacisznej obawiają się, że nowe inwestycje Wilka zmienią ich spokojną okolicę w plac budowy. Jak potoczą się losy Natalii i czy Wilk osiągnie swój cel, dowiemy się już wkrótce.
1: Barwy Szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zmianami. Natalia i Józefina po aresztowaniu Cezarego postanawiają rozpocząć nowe życie. Choć ich drogi się rozchodzą, nie tracą kontaktu, wspierając się dla dobra małej Lei. Natalia zamieszka z córką w mieszkaniu Jaworskiego, a Józefina mimo trudności nie zniknie z ich życia. Obie kobiety będą się wspierać, a Józefina zaoferuje pomoc, gdy Lea nie najlepiej zniesie przeprowadzkę. Natalia doceni wsparcie teściowej i obieca zaprosić ją na parapetówkę. Nowy sezon zapowiada się pełen wzruszeń i rodzinnych więzi.
2: Panna Młoda wkracza na nowe tory w 177 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 17:20 na TVP2. W dramatycznych okolicznościach Cichan potrąca młodą kobietę, jadąc z Hanser. Na szczęście ofiara przeżywa i trafia do szpitala, gdzie byli małżonkowie otaczają ją opieką. Tajemnicza kobieta, Sila, kryje w sobie wiele sekretów, a jej historia porusza Hanser. Nieświadoma, że to jej siostra, Hanser, stara się pomóc. W szpitalu Sila nie zdradza swojej tożsamości, a jej przeszłość pozostaje zagadką. Widzowie będą musieli poczekać kilka miesięcy, by odkryć, kim naprawdę jest Sila.
1: W nowym sezonie M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczną decyzję. Postanowi rzucić pracę w szpitalu w Grudku, aby ratować swoje małżeństwo z Marysią. Jednak odejście z pracy nie wystarczy, by zapomnieć o Joannie. Jedno przypadkowe spotkanie z nią uświadomi Arturowi, że emocje wciąż są żywe. Mimo że stara się odciąć od przeszłości, jego serce mówi co innego. Artur będzie musiał zmierzyć się z trudnymi wyborami, które mogą zaważyć na jego przyszłości. Czy uda mu się skupić na rodzinie, czy też uczucia do Joanny znów wezmą górę? Nowe odcinki zapowiadają się pełne napięcia i emocji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który podbija serca widzów na TVP1. Już 1 września zostanie wyemitowany emocjonujący 946 odcinek. W nim ciotka Lolity walczy o życie, a dziewczyna staje przed trudnym wyborem między rodziną a miłością. Antonito ryzykuje wszystko, by odzyskać swój wynalazek, podczas gdy Don Ramon otrzymuje list od złodziei z żądaniem nagrody. Rozstanie Blanki i Diego okazuje się sprytnym fortelem. Tymczasem Silvia i pułkownik Arturo Valverde szykują się do ślubu w otoczeniu przyjaciół. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i tajemnic, które trzymają w napięciu. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 947 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września, czeka nas dramatyczne wydarzenie. Blasco strzela do Silvii, ale pułkownik poświęca się, zasłaniając ją własnym ciałem i ginie. Silvia podejrzewa, że Blasco ukradł klucz do mieszkania jej przyjaciół. Ramon odzyskuje plany wynalazku Antonita, a Blanka, udając uwodzenie Samuela, rani go nożem i ucieka z Diegiem oraz Moisesem. Serial opowiada także o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach ucieka od brutalnego męża. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandro Meco i Sarę Mikel. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. Już od jesieni na ekranach pojawi się Simona, grana przez Agnieszkę Fitkał-Perepeczko, która wraca do Grabiny po długiej przerwie. Wraz z nią przyjedzie jej syn Stefan, co z pewnością wywoła spore zamieszanie w życiu mieszkańców wsi. Do obsady dołączą także nowe twarze, Marcin Kwaśny i Katarzyna Chrzanowska, wprowadzając świeże wątki. Marysia, zraniona przez Artura, wyjedzie na Mazury, gdzie spotka tajemniczego Jerzego Wielickiego. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Serial Pierwsza Miłość powraca po letniej przerwie z prawdziwym hukiem. W jesiennych odcinkach widzowie zobaczą Pawła Krzyżanowskiego, którego gra teraz Mateusz Kościukiewicz. Po 13 latach nieobecności Paweł wraca z zupełnie nowym wyglądem, co zaskoczyło fanów. Jego powrót wywraca fabułę do góry nogami, odkrywając, że przez lata przebywał w kolumbijskim więzieniu. Teraz, na wolności, próbuje odbudować swoje życie we Wrocławiu i odnowić relacje z Marysią. Nowa fryzura Pawła to symbol jego przemiany i być może początek nowego rozdziału. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła Czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Przeciwnicy Rafała Trzaskowskiego zebrali już 40 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie. Do uruchomienia głosowania potrzeba jednak aż 132 tysiące prawidłowych podpisów. Organizatorzy muszą przyspieszyć tempo zbiórki, by zdążyć do 28 września. Jeśli referendum dojdzie do skutku, wyzwaniem będzie zmobilizowanie około 467 tysięcy warszawiaków do udziału w głosowaniu.
3: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podsumował rok swojej pracy, podkreślając kluczowe ustawy i wyzwania. Nowe przepisy mają chronić rolników przed skargami mieszkańców wsi, którzy narzekają na nocne prace polowe. Krajewski wyraził zadowolenie z dialogu z Komisją Europejską na temat definicji aktywnego rolnika, co może wpłynąć na przyszłe wsparcie finansowe. Minister zaznaczył również, że mimo trudnych warunków pogodowych, Polska nadal eksportuje więcej żywności niż importuje.
2: Mateusz Morawiecki po rozłamie z PiS utworzył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Były premier zapowiada budowę nowej oferty politycznej, skupiając się na gospodarce i bezpieczeństwie. Jego tajemnicza zapowiedź "w tym tygodniu będzie się działo" sugeruje kolejną ofensywę. Na razie nie zdradza szczegółów, ale jego działania mogą wpłynąć na układ sił na polskiej prawicy. Nauczyciele z Związku Nauczycielstwa Polskiego planują protest przed kancelarią premiera 31 sierpnia. Domagają się nowego systemu wynagrodzeń, powiązanego z przeciętną krajową płacą oraz natychmiastowej 15-procentowej podwyżki. ZNP podkreśla, że rozmowy z rządem utknęły w martwym punkcie, a zapowiadane przez ministerstwo zmiany nie są wystarczające. Protest odbędzie się dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Europie trwa walka z pożarami lasów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Belgii, gdzie płomienie zniszczyły już 3000 hektarów w rezerwacie High Fence. W Hiszpanii i Grecji również nie jest lepiej, gdzie ogień zmusił do ewakuacji setki osób. Pożary dotknęły także Wielką Brytanię, Chorwację, Portugalię i Francję. Strażacy z całego kontynentu walczą z żywiołem, próbując opanować sytuację. Huragan Lala uderzył w Hawaje, pozbawiając prądu ponad 200 tysięcy osób. Potężne wichury i ulewne deszcze zniszczyły drogi, mosty oraz linie wysokiego napięcia. Na wyspie Oahu i Big Island sytuacja jest najtrudniejsza, a naprawa szkód może potrwać kilka dni. Mimo że huragan osłabł do burzy tropikalnej, władze apelują o ostrożność i unikanie podróży.
2: Tragiczna katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy z 15 na 16 sierpnia pojazd z polskimi pielgrzymami zjechał z autostrady M3 i przewrócił się, co doprowadziło do śmierci 12 osób. Prokuratura okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo, a polski prokurator wraz z ekspertami jest już na miejscu, by uczestniczyć w oględzinach. Węgierskie służby przesłuchały kierowców, z których jeden został zatrzymany. Śledztwo trwa, a przyczyny wypadku są nadal badane.
3: W roku szkolnym 2026 uczniowie będą mieli prawie dwutygodniową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia. Dodatkowy dzień wolny przypadnie 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Pracujący dorośli również skorzystają, ponieważ drugi dzień świąt wypadnie w sobotę, co oznacza dodatkowy dzień wolny w pracy. W administracji publicznej będzie to 28 grudnia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Żółknąca trawa w ogrodzie może być wynikiem działania pędraków, a nie tylko braku wody. Te larwy chrząszczy niszczą korzenie, prowadząc do obumierania roślin. Skutecznym i ekologicznym sposobem na ich zwalczanie jest napar z wrotyczu pospolitego. Warto działać szybko, by ochronić trawnik przed dalszym zniszczeniem.
2: Rozpoczął się sezon na czarny bez, który jest prawdziwą skarbnicą witamin i przeciwutleniaczy. Te ciemne owoce mogą znacząco wzmocnić naszą odporność, ale pamiętajmy, że surowe mogą być toksyczne i wymagają obróbki cieplnej. Czarny bez zawiera witaminę C, minerały oraz antocyjany, które działają przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Warto sięgać po sok lub dżem z czarnego bzu, by wspomóc organizm, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.
3: Twarda woda i wysoka temperatura powodują szybkie gromadzenie się osadu w czajniku elektrycznym. Zamiast octu, który może zostawić nieprzyjemny zapach, warto sięgnąć po naturalne rozwiązanie – jabłka. Dzięki zawartym w nich kwasom organicznym skutecznie usuwają kamień bez przykrych aromatów. Wystarczy zagotować obierzyny z jabłek w czajniku, by cieszyć się czystym urządzeniem.
2: Policjanci z Krakowa zatrzymali dwie osoby w powiecie bydgoskim w związku z nielegalnym handlem lekami opioidowymi. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu. Zatrzymano 37-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę. Zabezpieczono również narkotyki, sprzęt elektroniczny i gotówkę. Kobieta została tymczasowo aresztowana, a mężczyzna objęty dozorem policyjnym. Śledztwo jest częścią większej operacji przeciwko grupie przestępczej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarł Jan Frycz, wybitny polski aktor w wieku 72 lat. Jego śmierć poruszyła zarówno świat kultury, jak i polityki. Frycz, znany z ról w Teatrze Starym w Krakowie i Narodowym w Warszawie, obchodził w tym roku 50-lecie pracy artystycznej. Pozostawił po sobie bogate dziedzictwo filmowe i teatralne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Świat pożegnał Hayden Panettiere, aktorkę, która dorastała na oczach milionów, ale życie nie było dla niej łaskawe. Zmagała się z nałogami, depresją i utratą praw do opieki nad córką. Mimo prób odbudowy życia, los nie dał jej szansy na szczęśliwe zakończenie. Zmarła kilka dni przed 37 urodzinami, pozostawiając za sobą historię pełną wzlotów i upadków.
2: Edyta Górniak może być dumna z syna, który nie tylko podąża jej muzycznymi śladami, ale i znalazł miłość swojego życia. Alan Enso, młody muzyk, świętuje pierwszą rocznicę związku z ukochaną Kasią, dzieląc się w sieci wzruszającymi wyznaniami. Jak widać, nie tylko muzyka, ale i miłość kwitnie w rodzinie Górniaków. Ciekawe, co na to były partner Alana, Nicole Pniewska, której rodzice swego czasu mocno angażowali się w jego życie uczuciowe. Maja Oświecińska, córka znanego aktora Tomasza Oświecińskiego, już świętuje swoje 17 urodziny, choć do oficjalnej daty jeszcze 2 dni. W miniony weekend młoda gwiazda bawiła się w stolicy, prezentując się w odważnej czarnej sukience z głębokim dekoltem. Czyżby młodzież teraz świętowała urodziny z wyprzedzeniem, żeby mieć więcej czasu na kolejne imprezy? A może to po prostu nowa moda na przedurodzinowe sesje zdjęciowe z balonami w tle? Cóż, Maja z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę.
1: Daniel Martyniuk, syn znanego Zenona, znów zaszalał w mediach społecznościowych. Po tym, jak zablokowano mu karty, w wulgarny sposób zażądał od rodziców 100 tysięcy złotych, obwiniając ich za swoje problemy. Nie oszczędził też swojej żony Faustyny, narzekając na jej relacje z matką. Wygląda na to, że młody Martyniuk nie zamierza przestać szokować, a jego życie to prawdziwy serial z niekończącymi się zwrotami akcji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Na pogrzebie Igi Cemrzyńskiej nie zabrakło wzruszeń i wspomnień o jej niezwykłej osobowości. Bożena Stachura odczytała fragmenty książki Mój intymny świat, przypominając głos zmarłej aktorki. Cemrzyńska, znana z niezależności i artystycznej wszechstronności, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wyznania. Jej miłość do Andrzeja Kondratiuka była fundamentem życia, a ich wspólna twórczość nadal inspiruje. Wielkie emocje w 32. edycji Tańca z Gwiazdami, która startuje 6 września. Fani już teraz nie szczędzą krytyki, zwłaszcza w kierunku Mandaryny i Magdy Tarnowskiej. Mandaryna, zawodowa tancerka, wzbudza kontrowersje swoją obecnością, a Magda Tarnowska i jej partner Dominik Smaruj są na językach wszystkich. Jakby tego było mało, Julia Wieniawa może zasiąść w fotelu jurorskim, co wywołuje kolejne fale spekulacji. Cóż, zapowiada się gorący sezon pełen niespodzianek.
1: Świat polskiego kina pogrążony w żałobie. Jan Frycz, legenda sceny, odszedł w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Małgorzata Kożuchowska, poruszona do głębi, wspomina go nie tylko jako kolegę z teatru, ale i mentora, który pokazał jej, że aktorstwo to coś więcej niż tylko zawód. Mimo ciężkiej choroby, Frycz do końca był aktywny na scenie, co tylko potwierdza jego niezłomną pasję do sztuki.
2: Rafał Olbrychski, syn legendarnego Daniela Olbrychskiego, przyznaje, że słynne nazwisko to nie tylko przepustka do świata artystycznego, ale i bilet na emocjonalny rollercoaster. Jak sam mówi, popularność ojca czasem pomaga, a czasem przeszkadza, bo przecież połowa Polski kocha Daniela, a druga połowa? Cóż, niekoniecznie. Rafał nie ukrywa, że czasem obrywa za poglądy ojca, który nie boi się wyrażać swoich opinii. Wygląda na to, że bycie Olbrychskim to nie tylko przywilej, ale i wyzwanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsacie rewolucja goni rewolucję. Taniec z Gwiazdami wraca 6 września, ale nie obyło się bez kontrowersji. Mariusz Mielczarek, muzyk z orkiestry programu, ujawnił, że część zespołu pożegnała się z pracą, ponieważ są za starzy. Ciekawe, czy nowe studio i świeży skład artystyczny zdołają przyćmić te burzliwe zmiany. Marek Piekarczyk, wokalista TSA, powraca z biografią, która ma więcej stron niż niejedna encyklopedia. Zwierzenia Kontestatora w nowej, poszerzonej edycji to prawdziwa uczta dla fanów, którzy mogą zanurzyć się w 650 stronach pełnych niepublikowanych wcześniej materiałów i szczerych wyznań. Piekarczyk przyznaje, że praca nad książką była dla niego jak terapia, a teraz jego życie jest uporządkowane jak nigdy wcześniej. Premiera zaplanowana na październik, ale już teraz można zdobyć egzemplarz z autografem, bo kto by nie chciał mieć takiego skarbu na półce.
2: Kto by pomyślał, że filmowy wojownik z mieczem otworzy Queen drzwi do muzycznego raju? Album A Kind of Magic miał być tylko tłem dla Nieśmiertelnego, a stał się jednym z największych sukcesów zespołu. Krytycy kręcili nosami, nazywając go ciężkim plastikiem, ale fani z Europy mieli inne zdanie, masowo kupując płyty. I tak oto muzyka do filmu, który w Stanach Zjednoczonych ledwo zarobił na popcorn, stała się finałowym akordem koncertowej kariery Freddiego Mercury'ego.
1: Scott Ian z Anthraxu przyznaje, że wyrzucenie Joeya Belladonny w latach 90. to był błąd. Cóż, kto by pomyślał, że rockowi giganci też mogą się mylić? Po latach refleksji Ian stwierdza, że Belladonna mógłby śpiewać na albumie Sound of White Noise, a teraz zespół szykuje się do wydania nowej płyty Cursum Perficio, która trafi na półki już 18 września. Czy to będzie kolejny hit, czy może znów będą musieli przyznać się do błędu? Czas pokaże.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Po fali upałów, które przyniosły temperatury sięgające 35 stopni, nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W najbliższych dniach spodziewamy się więcej chmur, opadów i burz, a nocą temperatura może spaść do 10 stopni. W drugiej połowie sierpnia pogoda będzie kapryśna, z przeplataniem słońca i deszczu. Długotrwałe upały już nie wrócą, a opady mogą przekroczyć normę w niektórych regionach.
2: Na Mazowszu doszło do dwóch kontrowersyjnych incydentów z udziałem kierowców, którzy mimo dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów ponownie zasiedli za kierownicą po alkoholu. W Wołominie 45-latek spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia, a w Wiązownie 46-latek został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. W obu przypadkach sądy nie zgodziły się na areszt, nakładając jedynie dozór policyjny. W Warszawie zakończyły się poszukiwania zaginionego mężczyzny, który wszedł do Wisły z plaży Poniatówka. Niestety, akcja ratunkowa zakończyła się tragicznie. Odnaleziono ciało mężczyzny. Służby przypominają, że Wisła w tym rejonie nie jest miejscem do kąpieli, a jej nurt może być niebezpieczny. Szczegóły zdarzenia są nadal badane. Rondo Wiatraczna w Warszawie przechodzi tymczasowy remont. Od dziś zamknięta jest ulica Zakole, a Grochowska została zwężona. Kierowcy muszą korzystać z objazdów, a autobusy linii 123, 173, 188 i 523 zmieniają trasy. Prace obejmują wymianę nawierzchni i poprawę infrastruktury pieszej, a zakończą się jeszcze w sierpniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny finał wesela w Wadowicach. 37-letni mężczyzna zmarł pobójcę, a 7 osób zostało zatrzymanych. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym i czeka na wyniki sekcji zwłok. Od nich zależy, czy zatrzymani usłyszą zarzuty. W Częstochowie doszło do brutalnego ataku na 31-letnią kobietę, która została ugodzona nożem 4 razy. Policja szybko zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzewanego o napaść, który miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Poszkodowana trafiła do szpitala, a jej stan jest ciężki, choć nie zagraża życiu. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, analizując m.in. nagrania z monitoringu.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotował specjalną ofertę na koniec lata. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą skorzystać z 50% zniżki na pobyt. Promocja obejmuje śniadanie i jeden dodatkowy posiłek. To doskonała okazja dla rodzin, które chcą spędzić jeszcze kilka dni nad Bałtykiem przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2: Popularny youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem testując hotel Linea Mar. Choć docenił czystość i przestronność pokoju, brak klimatyzacji i ograniczone atrakcje kulinarne były dla niego rozczarowaniem. W porównaniu z wcześniejszą wizytą w hotelu Gołębiewski, Linea Mar wypadł gorzej. Mimo to Książulo ocenił pobyt jako poprawny, choć bez efektu wow.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Silny sztorm, który uderzył w polskie wybrzeże Bałtyku, zmusił do zamknięcia wszystkich kąpielisk w Dąbkach. Czerwone flagi oznaczają całkowity zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokich fal i niebezpiecznych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17 stopni, a wody 18 stopni, co w połączeniu z porywistym wiatrem tworzy trudne warunki. Mimo że woda jest czysta, bezpieczeństwo wypoczywających jest priorytetem.
2: Mateusz Morawiecki opuszcza Prawo i Sprawiedliwość, co może wywołać poważne zmiany na polskiej scenie politycznej. Według jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego ruch ten nie przyniesie mu sukcesu, a może nawet zaszkodzić PiS. Jackowski przewiduje również zaskakującą koalicję Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji ze Sławomirem Mentzenem na czele rządu. Jagiellonia Białystok zyskała nowego skrzydłowego. Ousmane Sow, 26-letni zawodnik z Senegalu, dołączył do drużyny na zasadzie wypożyczenia z duńskiego Brøndby IF. Sow wcześniej grał w Górniku Zabrze i jest zadowolony z powrotu do Polski. W nadchodzącym sezonie chce wspierać zespół, strzelając gole i asystując.
1: W niedzielnym meczu żużlowym Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Sparte Wrocław 48-42. Mimo porażki drużyna z Wrocławia zdobyła punkt bonusowy, co przybliża ją do sukcesu w fazie zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, przyznał, że żałuje decyzji o wyborze zawodników do wyścigów nominowanych. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu na Wyspie Słodowej doszło do niebezpiecznego incydentu. 6 młodych ludzi weszło do Odry pod wpływem alkoholu, co zakończyło się interwencją ratowników WOPR i policji. Jedna z osób doznała urazu nogi. Ratownicy przypominają, że w tym miejscu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. To nie jedyna interwencja tego poranka. Później zgłoszono osobę, która wpadła do rzeki Bystrzyca.
1: Christian Grossi, popularny amerykański influencer, odwiedził Polskę i zachwycił się Wrocławiem, nazywając go polską Wenecją. W swojej relacji podkreślił malownicze wyspy i kanały miasta oraz jego tętniącą życiem atmosferę. Grossi docenił również umiarkowane ceny w Polsce, które pozwalają na odkrywanie lokalnej kuchni bez dużych wydatków. Wrocław z jego krasnalami i historycznym klimatem stał się dla Grossiego jednym z najciekawszych miejsc w Polsce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Białymstoku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę, też wynoszącą 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy.
2: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radom. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambę. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
2: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski. Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
1: Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju. Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia.
2: Iga Świątek zmierzy się dziś z Marią Sakkari w trzeciej rundzie turnieju WTA w Cincinnati, gdzie broni tytułu. To już 10. starcie tych zawodniczek, a 3. w tym sezonie. Polka ma na koncie 5 zwycięstw w ich dotychczasowych pojedynkach, a Greczynka 4. Wcześniej Świątek pewnie pokonała Kolumbijkę Emilianę Arango, wygrywając 6-3, 6-0. Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4 na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy. Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Aynur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Aynur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Marysia Rogowska stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy jej mąż Artur zacznie się od niej oddalać. Psycholożka Judyta stanie się powierniczką Marysi, pomagając jej zrozumieć dziwne zachowanie męża. Artur, jak się okazuje, wyznał miłość Joannie, co wprowadza dodatkowe napięcie w ich małżeństwo. Marysia, kierując się intuicją, będzie musiała zmierzyć się z prawdą o swoim związku. Judyta, świadoma problemów Artura, doradzi mu wizytę u terapeuty. Czy jej rady pomogą uratować małżeństwo Rogowskich? Nowy sezon zapowiada się pełen dramatycznych zwrotów akcji. W nowym sezonie M jak Miłość Marcin Chodakowski staje przed trudnym wyborem. Już na początku sezonu jego praca u Elżbiety Domańskiej zaczyna go przytłaczać. Szefowa przekracza kolejne granice, a jej kłamstwa i próby zbliżenia się do Marcina komplikują sytuację. Marcin, który zamienił pracę detektywa na spokojniejsze zajęcie, zaczyna odczuwać, że nowe obowiązki nie są dla niego wybawieniem. Dodatkowo Elżbieta planuje wspólny wyjazd do Krakowa, okłamując go, że towarzyszyć im będzie jej mąż. Marcin przypadkiem odkrywa prawdę i zaczyna rozważać, czy dalsza praca w firmie Elżbiety ma sens. Czy Chodakowski zdecyduje się rzucić pracę, która odbiera mu energię i czas dla żony? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. Pierwsza Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi odcinkami, pełnymi niespodzianek. Jedną z nich jest spektakularna zmiana wyglądu Pawła Krzyżanowskiego, który po 13 latach wrócił do serialu. Paweł, grany teraz przez Mateusza Kościukiewicza, pożegnał się z charakterystyczną fryzurą, co symbolizuje nowy etap w jego życiu. Po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu, bohater próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości we Wrocławiu. W jego powrocie do normalności pomagają bliscy, a szczególnie Artur i Janek, którzy przyczynili się do jego uwolnienia. Paweł stara się odbudować relacje z Marysią, co nie jest łatwe po traumatycznych przeżyciach. Jego dalsze losy będą jednym z najciekawszych wątków nadchodzących odcinków. Czy nowa fryzura Pawła zwiastuje nowy rozdział w jego historii? O tym przekonamy się już wkrótce. Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie.
0: Rancho powraca z nowym, 11 sezonem, a Cezary Żak ponownie wcieli się w niezapomniane role braci Koziołów. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na grudzień. Paweł Kozioł, znany z politycznych intryg, będzie musiał odnaleźć się w roli prezydenta Polski podczas drugiej kadencji. Cezary Żak przyznał, że wolał grać Pawła, ponieważ postać ta była bardziej wyrazista i krwista. Rola księdza Piotra wymagała od aktora większego wysiłku, ale to właśnie Żak zasugerował, by duchowny został biskupem. Scenariusze Rancha dały aktorowi ogromne możliwości w budowaniu obu postaci. Powrót serialu zapowiada się jako prawdziwa gratka dla fanów. Na wspólnej wkracza w emocjonujący etap. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia, widzowie będą świadkami pogrzebu Marii Zięby. To wydarzenie stanie się początkiem trudnej drogi dla Włodka, który nie może pogodzić się z utratą ukochanej. Bar, który prowadziła Maria, pozostanie zamknięty, a decyzja o jego przyszłości zapadnie dopiero we wrześniu. Włodek znajdzie wsparcie w swoich córkach, Renacie i Monice. W odcinku 4274, po kilkunastu tygodniach, Włodek wróci do baru, by kontynuować dzieło Marii. W październiku dołączy do niego Dorota Zakrzewska, co przyniesie nowe zwroty akcji.
1: Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowelach. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mariusz Błaszczak, polityk Prawa i Sprawiedliwości, opowiedział się za wspólną listą prawicy w nadchodzących wyborach parlamentarnych, obejmującą Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację. Wykluczył jednak współpracę z Grzegorzem Braunem, krytykując jego kontrowersyjne wypowiedzi. Błaszczak ostro skrytykował również Mateusza Morawieckiego, obarczając go winą za rozłam w prawicy i podważanie wiarygodności własnego rządu. Te wypowiedzi pokazują, że na prawicy trwa intensywna dyskusja o przyszłości obozu wyborczego.
0: Prezydent Karol Nawrocki wywołał polityczną burzę, nazywając Polaków obrońcami Monte Cassino podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Posłanka Kinga Gajewska subtelnie skrytykowała prezydenta, przypominając spotkanie z premierem Indii, który znał prawdziwą historię bitwy. Jej wpis nawiązuje do różnic w wiedzy historycznej między politykami.
2: Maciej Berek został zgłoszony jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej prezydent odwołał go z funkcji ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. O stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego ubiega się także Artur Kotowski z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Sejm ma wybrać nowego sędziego na wrześniowym posiedzeniu. Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, planuje założenie nowej partii, którą nazywa Konfederacją Light. We wrześniu rusza w podróż po Polsce, by zdobyć poparcie i szukać współpracowników. Jego główne postulaty to brak nowych podatków, niższa składka zdrowotna i walka z biurokracją. Petru, znany z założenia Nowoczesnej, chce teraz stworzyć ruch o liberalnych, ale nie radykalnych poglądach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana z ról w serialach Herosi i Nashville. Informacje o jej nagłym odejściu przekazali przedstawiciele aktorki, a rodzina potwierdziła te doniesienia. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Hayden Panettiere osierociła 11-letnią córkę Kaję. Coraz cieplejsze wody morskie sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii Vibrio vulnificus, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Bakterie te, zwane mięsożernymi, są wykrywane już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, w tym w rejonie Morza Śródziemnego i Bałtyku. Do zakażenia może dojść przez niewielkie skaleczenie podczas kąpieli w ciepłej wodzie. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści z ranami, tatuażami lub piercingiem.
2: Tragiczny wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech ponownie zwrócił uwagę na Mediugorje. Do katastrofy doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 w rejonie miejscowości Mezo-Kerestes. Śledczy badają przyczyny, ale dotychczasowe wypadki związane z pielgrzymkami miały charakter ziemski, często związany z nocną jazdą i zmęczeniem kierowców. Mediugorje, mimo kontrowersji wokół rzekomych objawień, pozostaje jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w Europie. Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła przekazanie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego do muzeów w Europie. Pierwsze czołgi T-72 trafią na Litwę, Łotwę, do Estonii, Danii i Holandii. Inicjatywa ma na celu dokumentowanie skutków rosyjskiej agresji i wzmocnienie dyplomacji kulturalnej. Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że sprzęt jest bezpieczny dla zwiedzających.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Polsce trwa debata na temat gotowości obronnej zainicjowana przez propozycję Sławomira Mentzena o prowadzeniu próbnej mobilizacji. Generał Maciej Klisz podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo.
2: Żółte zacieki i osad w muszli klozetowej to problem wielu łazienek.

0: sukienek. Skutecznym domowym sposobem na ich usunięcie jest użycie ciepłego octu spirytusowego. Wystarczy podgrzać ocet, namoczyć nim papierowe ręczniki i obłożyć nimi zabrudzone miejsca na pół godziny. Ocet nie tylko usuwa osad, ale także dezynfekuje powierzchnię.
1: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć większą skłonność do samokrytycyzmu i wątpienia we własne możliwości. Wśród nich wymienia się raka, pannę, wagę, ryby, koziorożca i skorpiona. Mimo talentu i doświadczenia, osoby spod tych znaków często zmagają się z niską samooceną. Warto jednak pamiętać, że horoskop nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na pewność siebie.
0: Psychotesty oparte na intuicyjnym wyborze obrazków zyskują na popularności. Te proste wizualne wybory mogą ujawnić, jak postrzegają nas inni i co mówi o nas nasza podświadomość. Psychologowie od dawna wykorzystują ten mechanizm, aby odkrywać ukryte schematy myślowe i emocjonalne. To fascynująca podróż w głąb naszej osobowości.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rybiki cukrowe to częsty problem w naszych łazienkach. Te małe owady uwielbiają wilgoć i ciemność, ale można je łatwo zwalczyć domowymi sposobami. Wystarczy kartka papieru posmarowana miodem, aby skutecznie je unieruchomić. Warto też pamiętać o utrzymaniu niskiej wilgotności, aby zapobiec ich powrotowi. Koniec lata to kluczowy moment dla hortensji. W tym czasie należy zmienić sposób nawożenia, rezygnując z azotu na rzecz fosforu i potasu, które wzmocnią rośliny przed zimą. Ważne jest także ostrożne przycinanie, zwłaszcza u odmian krzewiastych i bukietowych, aby nie uszkodzić przyszłorocznych pąków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Rybak, znana z TikToka i sukcesów w oktagonie, oficjalnie zakończyła swoje małżeństwo. Plotki o jej nowym związku z zawodnikiem MMA, Kamilem Mindą, rozgrzały internet do czerwoności. Sama Dominika nie przebiera w słowach, nazywając te doniesienia obrzydliwymi i wyjętymi z kosmosu. Wygląda na to, że celebrytka nie zamierza wracać do Polski, pozostając w Tajlandii. Iga Cembrzyńska, znana aktorka, odeszła, a jej śmierć poruszyła wielu, w tym jezuitę Grzegorza Kramera. Duchowny wspomina miesiąc spędzony z aktorką, kiedy to pełnił rolę jej kierowcy. Kramer podkreśla, że choć to tylko chwila, bliskość z Cembrzyńską pozostawiła w nim niezatarte wspomnienia. Cóż, okazuje się, że nawet gwiazdy potrzebują czasem szofera z duszą. Dziś Warszawa żegna Igę Cembrzyńską, ikonę polskiego kina i teatru. Na pogrzebie pojawił się tłum gwiazd, które przyszły oddać hołd artystce, której talent i osobowość były nie do podrobienia. Wzruszająca ceremonia odbywa się w Kościele Środowisk Twórczych, a po niej kondukt przejdzie na powązki wojskowe. Rodzina zaskoczyła wszystkich, prosząc o wsparcie puckiego hospicjum zamiast kwiatów, co nadaje temu pożegnaniu wyjątkowy wymiar.
2: Sarah James, nasza młoda gwiazda, która kiedyś podbiła serca na Eurowizji Junior, teraz zasiądzie w fotelu trenerskim The Voice Kids. Zaledwie 18-letnia, będzie najmłodszą jurorką w historii programu. Ciekawe, czy jej młody wiek pomoże w budowaniu więzi z uczestnikami, czy może raczej wywoła burzę wśród starszych kolegów po fachu. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jej debiut zaplanowano dopiero na wiosnę 2027 roku.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sebastian Fabiański, znany aktor, postanowił podbić muzyczną scenę i rozważa udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Internauci zareagowali entuzjastycznie, dając mu aż 93% poparcia w ankiecie. Czyżbyśmy mieli nowego kandydata na eurowizyjną scenę w Bułgarii? Czekamy na ruch telewizji polskiej, która jeszcze nie ogłosiła konkursu, ale Fabiański już nie może się doczekać.
1: Karolina Ludwiniak, młoda aktorka z brytyjskim dyplomem, wkracza na polską scenę serialową, zdobywając rolę Dorotki w kultowym Ranczu. Jak się okazuje, nie było tu żadnych magicznych sztuczek ani znajomości, tylko tradycyjny casting i odrobina szczęścia. Choć sama przyznaje, że stresowała się reakcją doświadczonej obsady, została przyjęta z otwartymi ramionami. Teraz pozostaje tylko czekać, jak Dorotka, córka Kusego i Lucy, podbije serca widzów. Leszek Lichota, znany niegdyś jako sympatyczny Grzegorz Zięba z Na Wspólnej, dziś obchodzi 49. urodziny. Kto by pomyślał, że ten uroczy chłopak z sąsiedztwa zamieni się w twardego kapitana Wiktora Rebrowa z Watachy? A to nie koniec niespodzianek, bo poza kamerą Lichota błyszczy przy snukerowym stole, zdobywając złote medale. W życiu prywatnym też nie brakuje zwrotów akcji. Po rozstaniu z Iloną Wrońską teraz jest związany z kostiumografką Katarzyną Baran. Cóż, życie Leszka to prawdziwy serial pełen emocji. Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Phil Collins, legenda muzyki, zaskakuje fanów, sugerując, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Choć od 16 lat nie wydał nowego albumu, a jego zdrowie pozostawia wiele do życzenia, artysta nie wyklucza powrotu do studia. W międzyczasie Collins dołączy do Rock and Roll Hall of Fame za swoją solową karierę, choć na ceremonii nie zaśpiewa. Cóż, może to i lepiej, bo jak sam przyznał, kondycja już nie ta. Kolejny skandal na scenie muzycznej. Black metalowa formacja Abbath z legendarnym Abbath Doom Okulta na czele zdołała zagrać na fińskim festiwalu Saari Helvetti całe 2 minuty. Lider zespołu, zamiast w mrocznym makijażu, pojawił się w cywilnym ubraniu, rzucił sprzętem i zszedł ze sceny. Perkusista próbował ratować sytuację, tłumacząc problemy zdrowotne wokalisty, ale szczegółów brak. To nie pierwszy raz, kiedy koncert Abbath kończy się przedwcześnie, przypominając o dawnych problemach z uzależnieniami. Cóż, może to nowa moda na koncerty w wersji mini. Queens of the Stone Age znowu zaskakują. W sieci pojawił się krwawy zwiastun nowego albumu Perfect, którym lider zespołu, Josh Homme, wbija sobie nóż w dłoń podczas niebezpiecznej gry. Premiera płyty zapowiadana jest na 30 września, ale data ta została przekreślona, więc kto wie, kiedy naprawdę usłyszymy nowe utwory. A może to tylko kolejna sztuczka, by podgrzać atmosferę? Cóż, czekamy z niecierpliwością, bo jak mówi Homme, ich muzyka to jak uderzenie w nerw łokciowy. Boli, ale śmieszy. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta. Po 33 latach przerwy znowu na scenie z Deep Purple. W amfiteatrze Jones Beach, 12 sierpnia. Fani rocka przeżyli prawdziwe déjà vu, gdy Blackmore i jego dawni koledzy zagrali Smoke on the Water. Cała akcja była spontaniczna, bo pomysł narodził się zaledwie dzień przed koncertem. Blackmore przyznał, że nie przyszedł tam, by grać bezbłędnie, ale by zobaczyć starych przyjaciół. Cóż, czasem wystarczy jeden kawałek, by pokazać, że stare właśnie można zostawić za sobą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rondo wiatraczna w Warszawie przechodzi remont. Drogowcy kładą nową nawierzchnię, co oznacza utrudnienia dla kierowców i zmiany tras autobusów. Ulica Zakole zostanie zamknięta, a Grochowska zwężona. Prace obejmują także nowe przejścia dla pieszych i więcej zieleni w okolicy. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod odwołaniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Sztuczna inteligencja ocenia szanse na sukces tej inicjatywy na 0%. Prezydent Trzaskowski skrócił swój urlop, by zająć się sprawami miasta, w tym widmem referendum. Na Mazowszu doszło do makabrycznej zbrodni. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zaginęli pod koniec maja zeszłego roku. Ich ciała znaleziono w lesie w innym województwie. Oskarżony o morderstwo Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Grozi mu dożywocie. W sprawie oskarżono także 5 innych osób o poplecznictwo i zatajenie informacji.
0: Przed nami zmiana pogody. Po upalnych dniach z temperaturami sięgającymi 35 stopni, druga połowa sierpnia przyniesie ochłodzenie. W ciągu dnia termometry pokażą od 20 do 25 stopni, a nocami temperatura może spaść do około 10 stopni. Prognozy wskazują na więcej chmur, deszczu i burz, zwłaszcza na południu kraju. Upały tego lata są już za nami.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj wieczorem w Warszawie zakończyła się tragicznie akcja ratunkowa nad Wisłą. Służby odnalazły ciało młodego mężczyzny, który wszedł do rzeki z plaży Poniatówka. W poszukiwaniach brały udział straż pożarna, policja, nurkowie i ratownicy. Mężczyzna zniknął w prądzie rzeki, a jego ciało odnaleziono po 2 godzinach.
0: Na Mazowszu doszło do 2 niepokojących incydentów z udziałem kierowców łamiących sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W Wołominie 45-latek z 6 dożywotnimi zakazami spowodował kolizję pod wpływem alkoholu, a sąd nie zgodził się na jego aresztowanie. Podobnie w gminie Wiązowna, gdzie 46-latek z 7-letnim zakazem prowadził po alkoholu, mimo wcześniejszych wyroków. W obu przypadkach sądy zastosowały jedynie dozór policyjny, co budzi wątpliwości co do skuteczności takich środków. Tragiczny finał wesela w Wadowicach. W wyniku bójki zmarł 37-letni mężczyzna, a policja zatrzymała 7 osób. Śledztwo prowadzone jest w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura analizuje zapis monitoringu i czeka na wyniki sekcji zwłok, które będą kluczowe dla dalszych decyzji.
1: Karolina Wróbel zaginęła ponad 1,5 roku temu, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Mimo licznych poszukiwań, w tym ostatnich działań nad Wisłą, nie udało się jej odnaleźć. Rodzina sprzeciwia się możliwemu zawieszeniu śledztwa przez prokuraturę. Niezależne poszukiwania prowadzone są nadal, a bliscy apelują o pomoc w odnalezieniu Karoliny.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Znany youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem recenzując hotel Linea Mar. Choć wnętrza były zadbane, brak klimatyzacji w pokoju za 1800 zł za dobę wzbudził jego zastrzeżenia. W porównaniu z wcześniej ocenianym hotelem Gołębiewski, Linea Mar wypadł słabiej. Książulo podsumował wizytę jako poprawną, ale bez wyjątkowych wrażeń. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje specjalną promocję na koniec wakacji. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci w wieku od 4 do 14 lat mogą spędzić pobyt za połowę ceny. W ramach oferty goście otrzymują śniadanie i drugi posiłek, a dodatkowo mogą skorzystać z licznych atrakcji, takich jak baseny czy aquapark. To doskonała okazja na rodzinny wyjazd nad morze w luksusowych warunkach. Na drodze krajowej numer 16 między Augustowem a Sejnami doszło do tragicznego wypadku. W przewięzi samochód marki BMW wypadł z jezdni, uderzył w drzewa i dachował. Kierowca zginął na miejscu. Strażacy pracowali do rana, a ruch odbywał się wahadłowo do godziny 6.
1: Na brzegu zalewu Arkadia w Suwałkach znaleziono porzucone ubrania, co uruchomiło akcję ratunkową. Wczorajsze poszukiwania na wodzie nie przyniosły rezultatów, dlatego dzisiaj zostaną wznowione. Policja wciąż nie ustaliła, kto mógł zostawić rzeczy nad wodą.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Boćki doszło do tragicznego wypadku. 47-letni mężczyzna podczas cofania autem przejechał własne dziecko. 4-letni chłopiec z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Kierowca został zatrzymany i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
0: W Wałbrzychu doszło do dramatycznego wypadku. Jednoroczne dziecko wypadło z okna na wysokim parterze w dzielnicy Sobiecin. Na miejscu interweniowały wszystkie służby, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował malucha do szpitala we Wrocławiu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. W niedzielnym meczu żużlowym PS Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Sparte. Wrocław 48-42. Mimo porażki, wrocławianie zdobyli punkt bonusowy, co przybliża ich do wygrania fazy zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, podkreślił trudności związane z wyborem składu na wyścigi nominowane i przyznał, że podjąłby inną decyzję, gdyby miał taką możliwość. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane opady deszczu. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury podobnie 16 stopni oraz lekkie opady deszczu. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Europejski przemysł zmaga się z wyraźnym spowolnieniem. W czerwcu produkcja w strefie euro nie wzrosła, a w całej Unii Europejskiej zanotowano jedynie symboliczny wzrost o 0,2%. Na tym tle Polska wypada znacznie lepiej. Choć w porównaniu z majem produkcja spadła o 0,3%, to w skali roku wzrosła aż o niecałe 5%, co daje Polsce trzecie miejsce w Unii. Lepsze wyniki osiągnęły tylko Litwa i Dania. Tymczasem w Luksemburgu produkcja spadła o ponad 10%. Europejski przemysł wciąż czeka na mocniejsze odbicie.
2: Zakup mieszkania z licytacji komorniczej może wydawać się świetną okazją, ale niesie ze sobą wiele ryzyk. Niska cena nie zawsze oznacza zysk, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak remont czy opłaty prawne. Nowy właściciel często musi długo czekać na możliwość korzystania z lokalu, a czasem nawet zmagać się z obecnymi mieszkańcami. Kluczowe jest dokładne sprawdzenie dokumentacji, nie tylko księgi wieczystej, ale także akt egzekucyjnych. Eksperci podkreślają, że prawdziwa okazja to nie tylko niska cena, ale i przewidywalne ryzyko. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint zaprezentuje dziś w Danii swój najnowszy pocisk balistyczny FP-9. To zaawansowana broń zdolna do rażenia celów strategicznych głęboko na terytorium Rosji. Prezentacja odbędzie się podczas targów Dalo Industry Days 2026, jednego z największych wydarzeń tego typu w Skandynawii. Pocisk FP-9 ma zasięg do 855 km i może być użyty operacyjnie już późną jesienią tego roku. Wybór Danii na miejsce prezentacji podkreśla silne wsparcie tego kraju dla Ukrainy. Firepoint pokaże także inne swoje produkty, w tym drony FP-1 i pocisk manewrujący FP-5 Flamingo. Niewiadów Polska, grupa militarna, spółka akcyjna, zainwestuje 7 milionów złotych w rozwój krajowego przemysłu obronnego. Dzięki nowej umowie z Polską Grupą Hutniczą, NPGM uzyska dostęp do produkcji kluczowych komponentów, takich jak korpusy bomb NATO i rakiet. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć udział polskich firm w sektorze obronnym. Współpraca obejmuje także rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia się od zagranicznych dostawców. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie. Ukraina zmaga się z poważnym niedoborem pocisków do systemów Patriot przed nadchodzącą zimą. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie dostaw, podkreślając, że obecne zapasy są niewystarczające. Problem dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Stanów Zjednoczonych i Europy, które również borykają się z ograniczoną dostępnością tych pocisków. Plany uruchomienia produkcji w Ukrainie napotykają na liczne przeszkody techniczne i polityczne. Alternatywą może być rozwój tańszych pocisków FP-7,10, które mają uzupełnić amerykańskie PAK-3. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż Rosja może nasilić ataki zimą, co zwiększa presję na ukraińską obronę powietrzną.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i turecki gigant MKE pogłębiają współpracę obronną. W Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezes PGZ Adam Leszkiewicz i dyrektor generalny MKE Ilhami Keleś. Rozmowy dotyczyły programów amunicyjnych, obrony przeciwlotniczej oraz zabezpieczenia kluczowych surowców. To kontynuacja dialogu rozpoczętego w lipcu w Turcji. Celem jest rozwój partnerstwa w sektorze obronnym i wymiana doświadczeń. Spotkanie ma wzmocnić potencjał obronny Polski i jej sojuszników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą tak samo 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach po wakacjach Maciej Wilk znów pojawi się w życiu Natalii Zwoleńskiej. Choć ich romans to już przeszłość, Wilk nie zamierza odpuścić. Proponuje Natalii zakup mieszkania na swoim nowym osiedlu przy Zacisznej. Czy to kolejny podstęp, by mieć ją po swojej stronie? Natalia, mimo że zna prawdziwe oblicze Wilka, może być skuszona jego ofertą. Zwłaszcza, że po sprzedaży domu z Cezarym nie będzie miała zbyt wielu opcji. Mieszkańcy Zacisznej obawiają się, że nowe inwestycje Wilka zmienią ich spokojną okolicę w plac budowy. Jak potoczą się losy Natalii i czy Wilk osiągnie swój cel, dowiemy się już wkrótce.
2: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zmianami. Natalia i Józefina po aresztowaniu Cezarego postanawiają rozpocząć nowe życie. Choć ich drogi się rozchodzą, nie tracą kontaktu, wspierając się dla dobra małej Lei. Natalia zamieszka z córką w mieszkaniu Jaworskiego, a Józefina mimo trudności nie zniknie z ich życia. Obie kobiety będą się wspierać, a Józefina zaoferuje pomoc, gdy Lea nie najlepiej zniesie przeprowadzkę. Natalia doceni wsparcie teściowej i obieca zaprosić ją na parapetówkę. Nowy sezon zapowiada się pełen wzruszeń i rodzinnych więzi.
1: Panna Młoda wkracza na nowe tory w 177 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 17.20 na TVP2. W dramatycznych okolicznościach Cichan potrąca młodą kobietę, jadąc z Hanser. Na szczęście ofiara przeżywa i trafia do szpitala, gdzie byli małżonkowie otaczają ją opieką. Tajemnicza kobieta, Sila, kryje w sobie wiele sekretów, a jej historia porusza Hanser. Nieświadoma, że to jej siostra, Hanser, stara się pomóc. W szpitalu Sila nie zdradza swojej tożsamości, a jej przeszłość pozostaje zagadką. Widzowie będą musieli poczekać kilka miesięcy, by odkryć, kim naprawdę jest Sila.
2: W nowym sezonie M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczną decyzję. Postanowi rzucić pracę w szpitalu w Gródku, aby ratować swoje małżeństwo z Marysią. Jednak odejście z pracy nie wystarczy, by zapomnieć o Joannie. Jedno przypadkowe spotkanie z nią uświadomi Arturowi, że emocje wciąż są żywe. Mimo że stara się odciąć od przeszłości, jego serce mówi co innego. Artur będzie musiał zmierzyć się z trudnymi wyborami, które mogą zaważyć na jego przyszłości. Czy uda mu się skupić na rodzinie, czy też uczucia do Joanny znów wezmą górę? Nowe odcinki zapowiadają się pełne napięcia i emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W serialu Na Wspólnej zbliża się emocjonujący moment. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 31 sierpnia, widzowie będą świadkami pogrzebu Marii Zięby. To wydarzenie zgromadzi tłumy żałobników i stanie się początkiem nowego etapu dla Włodka, który musi zmierzyć się z życiem bez ukochanej żony. Bar u Marii pozostanie zamknięty, a decyzja o jego przyszłości zapadnie dopiero we wrześniu. Włodek, wspierany przez dzieci i wnuki, powoli odnajdzie w sobie siłę, by wrócić do baru. W 4274 odcinku ponownie założy fartuch i stanie za Ladą, próbując pogodzić się z utratą. Na początku października dołączy do niego Dorota Zakrzewska, co z pewnością doda mu otuchy. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anne Garces, Artura Sancho i Ewę Martin. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, a emocje sięgają zenitu. Już 29 i 30 sierpnia o 20.55 widzowie będą mogli zobaczyć premierowe odcinki prosto z Tajlandii. Wśród nowych mieszkańców rajskiej willi znajdą się Filip Kuliński, Szymon Woźniakiewicz i Maria Chrystko. Filip, pełen energii i szczerości, wierzy w prawdziwą miłość, choć nie stroni od flirtu. Szymon, miłośnik sportu i prowokacji, może stać się królem dram. Maria, tancerka z Rzeszowa, szuka zarówno miłości, jak i prawdziwych przyjaciółek. Każdy z nich wnosi do programu swoją unikalną energię, co zapowiada mnóstwo niespodzianek i zwrotów akcji. Po premierze program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1009 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Poyraz przyłapie Nanę na czytaniu tajemniczego listu miłosnego, co wywoła falę nieporozumień i zazdrości. Poyraz błędnie uzna, że Nana ma romans z Semichem, co zmieni jego zachowanie wobec niej. Tymczasem Nana, za namową Ainur, postanowi wyznać Poyrazowi swoje uczucia, co może doprowadzić do szczerej rozmowy między nimi. Ainur również podejmie ważną decyzję, wybierając Kiwansa zamiast Sinana, co może zmienić układ sił w serialu. Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. A każdy odcinek dostępny jest także online na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Huragan Lala uderzył w Hawaje, pozbawiając prądu ponad 200 tysięcy osób. Potężne wichury i ulewne deszcze zniszczyły drogi, mosty oraz linie wysokiego napięcia. Na wyspie Oahu i Big Island sytuacja jest najtrudniejsza, a naprawa szkód może potrwać kilka dni. Mimo że huragan osłabł do burzy tropikalnej, władze apelują o ostrożność i unikanie podróży.
2: Tragiczna katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy z 15 na 16 sierpnia pojazd z polskimi pielgrzymami zjechał z autostrady M3 i przewrócił się, co doprowadziło do śmierci 12 osób. Prokuratura okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo, a polski prokurator wraz z ekspertami jest już na miejscu, by uczestniczyć w oględzinach. Węgierskie służby przesłuchały kierowców, z których jeden został zatrzymany. Śledztwo trwa, a przyczyny wypadku są nadal badane. Sezon na śliwki w pełni, a to idealny czas na domowe wypieki. Aby uniknąć zakalca w cieście drożdżowym ze śliwkami, warto zastosować prosty trik. Przed pieczeniem owoce należy dokładnie umyć, osuszyć i obtoczyć w mce, co zapobiegnie nadmiernemu wyciekaniu soku. Dzięki temu ciasto zawsze wyjdzie idealnie. W Chorzowie, przed meczem Ruchu Chorzów z Lechią Gdańsk, doszło do próby bójki między kibicami. Policja szybko zareagowała, zatrzymując 6 osób, które usłyszały już zarzuty udziału w bójce i zbiegowisku chuligańskim. Dzięki sprawnej interwencji funkcjonariuszy sytuacja została opanowana, a kibice bezpiecznie dotarli na stadion.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W roku szkolnym 2026 uczniowie będą mieli prawie dwutygodniową przerwę świąteczną. Od 23 do 31 grudnia. Dodatkowy dzień wolny przypadnie 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Pracujący dorośli również skorzystają, ponieważ drugi dzień świąt wypadnie w sobotę, co oznacza dodatkowy dzień wolny w pracy. W administracji publicznej będzie to 28 grudnia.
2: Na drodze krajowej numer 45 w Krapkowicach policja zatrzymała kierowcę BMW, który jechał z prędkością 201 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 131 km na godzinę. 36-letni mieszkaniec powiatu opolskiego otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Dodatkowo jego prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń prędkości.
1: Żółknąca trawa w ogrodzie może być wynikiem działania pędraków, a nie tylko braku wody. Te larwy chrząszczy niszczą korzenie, prowadząc do obumierania roślin. Skutecznym i ekologicznym sposobem na ich zwalczanie jest napar z wrotyczu pospolitego. Warto działać szybko, by ochronić trawnik przed dalszym zniszczeniem.
2: W Suwałkach zatrzymano 20-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa internetowe. Policjanci z Jasła we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości ujęli go w połowie lipca. Mężczyzna miał wysyłać fałszywe linki, które prowadziły do stron podszywających się pod znane portale ogłoszeniowe. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Matowe sztućce nie muszą lądować w koszu. Można przywrócić im blask, używając jedynie folii aluminiowej i sody oczyszczonej. Wystarczy wyłożyć miskę folią, zanurzyć sztućce w gorącej wodzie z dodatkiem sody i poczekać kilka minut. To prosty sposób, bez potrzeby intensywnego szorowania. Pusty nalot na okapie kuchennym można łatwo usunąć bez użycia silnych detergentów. Wystarczy nasączyć papierowy ręcznik octem i przyłożyć go do zabrudzonej powierzchni na około 30 minut. Po tym czasie osad zmięknie, co ułatwi jego usunięcie wilgotną ściereczką. Pamiętajmy, że regularne czyszczenie okapu co 3 tygodnie zapobiega powstawaniu trudnych do usunięcia zabrudzeń. Rozpoczął się sezon na czarny bez, który jest prawdziwą skarbnicą witamin i przeciwutleniaczy. Te ciemne owoce mogą znacząco wzmocnić naszą odporność, ale pamiętajmy, że surowe mogą być toksyczne i wymagają obróbki cieplnej. Czarny bez zawiera witaminę C, minerały oraz antocyjany, które działają przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Warto sięgać po sok lub dżem z czarnego bzu, by wspomóc organizm, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.
1: Po 26 latach od zaginięcia dwóch nastolatek w Radzyminie do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom. Tomasz T. i Krzysztof R. są oskarżeni o zabójstwo Anki K. i Marty Sze, a także o wielokrotne zgwałcenie. Obu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Trzeci podejrzany nie został oskarżony z powodu braku dowodów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Krakowa zatrzymali dwie osoby w powiecie bydgoskim w związku z nielegalnym handlem lekami opioidowymi. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału

0: do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Zatrzymano 37-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę. Zabezpieczono również narkotyki, sprzęt elektroniczny i gotówkę. Kobieta została tymczasowo aresztowana, a mężczyzna objęty dozorem policyjnym. Śledztwo jest częścią większej operacji przeciwko grupie przestępczej. Zmarł Jan Frycz, wybitny polski aktor, w wieku 72 lat. Jego śmierć poruszyła zarówno świat kultury, jak i polityki. Frycz, znany z ról w Teatrze Starym w Krakowie i Narodowym w Warszawie, obchodził w tym roku 50-lecie pracy artystycznej. Pozostawił po sobie bogate dziedzictwo filmowe i teatralne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Świat pożegnał Hayden Panettiere, aktorkę, która dorastała na oczach milionów, ale życie nie było dla niej łaskawe. Zmagała się z nałogami, depresją i utratą praw do opieki nad córką. Mimo prób odbudowy życia, los nie dał jej szansy na szczęśliwe zakończenie. Zmarła kilka dni przed 37 urodzinami, pozostawiając za sobą historię pełną wzlotów i upadków.
1: Maja Oświecińska, córka znanego aktora Tomasza Oświecińskiego, już świętuje swoje 17 urodziny, choć do oficjalnej daty jeszcze 2 dni. W miniony weekend młoda gwiazda bawiła się w stolicy, prezentując się w odważnej czarnej sukience z głębokim dekoltem. Czyżby młodzież teraz świętowała urodziny z wyprzedzeniem, żeby mieć więcej czasu na kolejne imprezy? A może to po prostu nowa moda na przedurodzinowe sesje zdjęciowe z balonami w tle? Cóż, Maja z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę.
0: Edyta Górniak, znana z tego, że potrafi zaskoczyć, tym razem postanowiła podzielić się z fanami czymś więcej niż tylko muzyką. Artystka zdradziła, że jej relacja z publicznością stała się tak głęboka, że rozważa organizację warsztatów dla fanów. Cóż, wygląda na to, że fani Edyty nie tylko słuchają jej piosenek, ale i piszą do niej wiadomości tak szczere, że sama nie wie, czy odważyłaby się je pokazać światu. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowej guru duchowej?
1: Na pogrzebie Igi Cemrzyńskiej nie zabrakło wzruszeń i wspomnień o jej niezwykłej osobowości. Bożena Stachura odczytała fragmenty książki Mój intymny świat, przypominając głos zmarłej aktorki. Cemrzyńska, znana z niezależności i artystycznej wszechstronności, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wyznania. Jej miłość do Andrzeja Kondratiuka była fundamentem życia, a ich wspólna twórczość nadal inspiruje.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wielkie emocje w 32. edycji Tańca z Gwiazdami, która startuje 6 września. Fani już teraz nie szczędzą krytyki, zwłaszcza w kierunku Mandaryny i Magdy Tarnowskiej. Mandaryna, zawodowa tancerka, wzbudza kontrowersje swoją obecnością, a Magda Tarnowska i jej partner Dominik Smaruj są na językach wszystkich. Jakby tego było mało, Julia Wieniawa może zasiąść w fotelu jurorskim, co wywołuje kolejne fale spekulacji. Cóż, zapowiada się gorący sezon pełen niespodzianek.
0: Świat polskiego kina pogrążony w żałobie. Jan Frycz, legenda sceny, odszedł w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Małgorzata Kożuchowska, poruszona do głębi, wspomina go nie tylko jako kolegę z teatru, ale i mentora, który pokazał jej, że aktorstwo to coś więcej niż tylko zawód. Mimo ciężkiej choroby, Frycz do końca był aktywny na scenie, co tylko potwierdza jego niezłomną pasję do sztuki.
1: Rafał Olbrychski, syn legendarnego Daniela Olbrychskiego, przyznaje, że słynne nazwisko to nie tylko przepustka do świata artystycznego, ale i bilet na emocjonalny rollercoaster. Jak sam mówi, popularność ojca czasem pomaga, a czasem przeszkadza, bo przecież połowa Polski kocha Daniela, a druga połowa? Cóż, niekoniecznie. Rafał nie ukrywa, że czasem obrywa za poglądy ojca, który nie boi się wyrażać swoich opinii. Wygląda na to, że bycie Olbrychskim to nie tylko przywilej, ale i wyzwanie. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Wśród uczestników pojawiły się 3 nowe twarze: Estelle François, Kacper Rutka i Krystian Rzymkiewicz. Czyżby nowe gwiazdy miały zdetronizować starych wyjadaczy? Start programu już 6 września, więc przygotujcie się na taneczne szaleństwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Polsacie rewolucja goni rewolucję. Taniec z Gwiazdami wraca 6 września, ale nie obyło się bez kontrowersji. Mariusz Mielczarek, muzyk z orkiestry programu, ujawnił, że część zespołu pożegnała się z pracą, ponieważ są za starzy. Ciekawe, czy nowe studio i świeży skład artystyczny zdołają przyćmić te burzliwe zmiany. Marek Piekarczyk, wokalista TSA, powraca z biografią, która ma więcej stron niż niejedna encyklopedia. Zwierzenia Kontestatora w nowej, poszerzonej edycji to prawdziwa uczta dla fanów, którzy mogą zanurzyć się w 650 stronach pełnych niepublikowanych wcześniej materiałów i szczerych wyznań. Piekarczyk przyznaje, że praca nad książką była dla niego jak terapia, a teraz jego życie jest uporządkowane jak nigdy wcześniej. Premiera zaplanowana na październik, ale już teraz można zdobyć egzemplarz z autografem, bo kto by nie chciał mieć takiego skarbu na półce. W świecie muzyki nie brakuje teorii spiskowych, ale ta o rzekomej śmierci Paula McCartneya bije wszystkie na głowę. Według legendy, Paul zginął w wypadku samochodowym w 1966 roku, a jego miejsce zajął sobowtór. Fani The Beatles przez lata doszukiwali się ukrytych wskazówek na płytach, a nawet okładki albumów analizowano jak scenariusze filmowe. Sam McCartney z ironicznym uśmiechem wydał album Paul is Live, pokazując, że ma do całej sytuacji ogromny dystans. Cóż, jeśli to sobowtór, to przynajmniej świetnie gra na basie. Scott Ian z Antraxu przyznaje, że wyrzucenie Joeya Belladonny w latach 90. to był błąd. Cóż, kto by pomyślał, że rockowi giganci też mogą się mylić? Po latach refleksji Ian stwierdza, że Belladonna mógłby śpiewać na albumie Sound of White Noise. A teraz zespół szykuje się do wydania nowej płyty Cursum Perficio, która trafi na półki już 18 września. Czy to będzie kolejny hit, czy może znów będą musieli przyznać się do błędu? Czas pokaże.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Częstochowie doszło do brutalnego ataku na 31-letnią kobietę, która została ugodzona nożem 4 razy. Policja szybko zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzewanego o napaść, który miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Poszkodowana trafiła do szpitala, a jej stan jest ciężki, choć nie zagraża życiu. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, analizując m.in. nagrania z monitoringu.
2: Silny sztorm, który uderzył w polskie wybrzeże Bałtyku, zmusił do zamknięcia wszystkich kąpielisk w Dąbkach. Czerwone flagi oznaczają całkowity zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokich fal i niebezpiecznych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17 stopni, a wody 18 stopni, co w połączeniu z porywistym wiatrem tworzy trudne warunki. Mimo że woda jest czysta, bezpieczeństwo wypoczywających jest priorytetem.
1: Mateusz Morawiecki opuszcza Prawo i Sprawiedliwość, co może wywołać poważne zmiany na polskiej scenie politycznej. Według jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego ruch ten nie przyniesie mu sukcesu, a może nawet zaszkodzić PiS. Jackowski przewiduje również zaskakującą koalicję Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji ze Sławomirem Mentzenem na czele rządu. Jagiellonia Białystok zyskała nowego skrzydłowego. Ousmane Sow, 26-letni zawodnik z Senegalu, dołączył do drużyny na zasadzie wypożyczenia z duńskiego Brøndby IF. Sow wcześniej grał w Górniku Zabrze i jest zadowolony z powrotu do Polski. W nadchodzącym sezonie chce wspierać zespół, strzelając gole i asystując. W Białymstoku doszło do nietypowego zatrzymania. Pijany 32-latek zasnął w taksówce, a po przybyciu na miejsce okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. Mężczyzna, który ukrywał się od maja, trafił prosto do aresztu. Policja szybko obezwładniła go, gdy próbował uciec.
2: W latach 90. polską telewizję zdominowały amerykańskie seriale, które przyciągały widzów w każdym wieku. Według sztucznej inteligencji na szczycie listy najlepszych produkcji tamtej dekady znalazł się serial Przyjaciele, który zadebiutował w 1994 roku. Inne popularne tytuły to Z Archiwum X, Beverly Hills 9210, Ostry Dyżur oraz Miasteczko Twin Peaks. Każdy z nich wniósł coś wyjątkowego do polskiej kultury telewizyjnej.
1: W Polsce trwa debata na temat gotowości obronnej, zainicjowana przez propozycję Sławomira Mentzena o przeprowadzeniu próbnej mobilizacji. Generał Maciej Klisz podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo.
2: Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła przekazanie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego do muzeów w Europie. Pierwsze czołgi T-72 trafią na Litwę, Łotwę, do Estonii, Danii i Holandii. Inicjatywa ma na celu dokumentowanie skutków rosyjskiej agresji i wzmocnienie dyplomacji kulturalnej. Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że sprzęt jest bezpieczny dla zwiedzających. W niedzielnym meczu żużlowym Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 48-42. Mimo porażki drużyna z Wrocławia zdobyła punkt bonusowy, co przybliża ją do sukcesu w fazie zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, przyznał, że żałuje decyzji o wyborze zawodników do wyścigów nominowanych. Wspomniał także o powrocie Daniela Buleja do rywalizacji. Christian Grossi, popularny amerykański influencer, odwiedził Polskę i zachwycił się Wrocławiem, nazywając go polską Wenecją. W swojej relacji podkreślił malownicze wyspy i kanały miasta oraz jego tętniącą życiem atmosferę. Grossi docenił również umiarkowane ceny w Polsce, które pozwalają na odkrywanie lokalnej kuchni bez dużych wydatków. Wrocław, z jego krasnalami i historycznym klimatem, stał się dla Grossiego jednym z najciekawszych miejsc w Polsce.
1: Na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz, w którym Milan pokonał Manchester United 4-2. Mimo wysokich cen biletów, trybuny były niemal pełne, a kibice z całej Polski i zagranicy tłumnie przybyli, by zobaczyć swoich idoli. Fani Manchesteru United dominowali liczebnie, choć to sympatycy Milanu mieli więcej powodów do radości. Organizatorzy już planują kolejne takie wydarzenia, widząc ogromne zainteresowanie.
2: Żółte zacieki i osad w muszli klozetowej to problem wielu łazienek. Skutecznym domowym sposobem na ich usunięcie jest użycie ciepłego octu spirytusowego. Wystarczy podgrzać ocet, namoczyć nim papierowe ręczniki i obłożyć nimi zabrudzone miejsca na pół godziny. Ocet nie tylko usuwa osad, ale także dezynfekuje powierzchnię.
1: Rybiki cukrowe to częsty problem w naszych łazienkach. Te małe owady uwielbiają wilgoć i ciemność, ale można je łatwo zwalczyć domowymi sposobami. Wystarczy kartka papieru posmarowana miodem, aby skutecznie je unieruchomić. Warto też pamiętać o utrzymaniu niskiej wilgotności, aby zapobiec ich powrotowi. Coraz cieplejsze wody morskie sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii Vibrio vulnificus, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Bakterie te, zwane mięsożernymi, są wykrywane już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, w tym w rejonie Morza Śródziemnego i Bałtyku. Do zakażenia może dojść przez niewielkie skaleczenie podczas kąpieli w ciepłej wodzie. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści z ranami, tatuażami lub piercingiem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. Dla Wrocławia spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Europejski przemysł zmaga się z wyraźnym spowolnieniem. W czerwcu produkcja w strefie euro nie wzrosła, a w całej Unii Europejskiej zanotowano jedynie symboliczny wzrost o 0,2%. Na tym tle Polska wypada znacznie lepiej. Choć w porównaniu z majem produkcja spadła o 0,3%, to w skali roku wzrosła aż o niecałe 5%, co daje Polsce trzecie miejsce w Unii. Lepsze wyniki osiągnęły tylko Litwa i Dania. Tymczasem w Luksemburgu produkcja spadła o ponad 10%. Europejski przemysł wciąż czeka na mocniejsze odbicie.
2: Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
1: W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu. Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent, Kraken Technology Group, zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SEI. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czeskosłowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie. Ukraina zmaga się z poważnym niedoborem pocisków do systemów Patriot przed nadchodzącą zimą. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie dostaw, podkreślając, że obecne zapasy są niewystarczające. Problem dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Stanów Zjednoczonych i Europy, które również borykają się z ograniczoną dostępnością tych pocisków. Plany uruchomienia produkcji w Ukrainie napotykają na liczne przeszkody techniczne i polityczne. Alternatywą może być rozwój tańszych pocisków FP 7,10, które mają uzupełnić amerykańskie PAK-3. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż Rosja może nasilić ataki zimą, co zwiększa presję na ukraińską obronę powietrzną.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i turecki gigant MKE pogłębiają współpracę obronną. W Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezes PGZ Adam Leszkiewicz i dyrektor generalny MKE Ilhami Keleś. Rozmowy dotyczyły programów amunicyjnych, obrony przeciwlotniczej oraz zabezpieczenia kluczowych surowców. To kontynuacja dialogu rozpoczętego w lipcu w Turcji. Celem jest rozwój partnerstwa w sektorze obronnym i wymiana doświadczeń. Spotkanie ma wzmocnić potencjał obronny Polski i jej sojuszników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Ainur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Ainur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Marysia Rogowska stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy jej mąż Artur zacznie się od niej oddalać. Psycholożka Judyta stanie się powierniczką Marysi, pomagając jej zrozumieć dziwne zachowanie męża. Artur, jak się okazuje, wyznał miłość Joannie, co wprowadza dodatkowe napięcie w ich małżeństwo. Marysia, kierując się intuicją, będzie musiała zmierzyć się z prawdą o swoim związku. Judyta, świadoma problemów Artura, doradzi mu wizytę u terapeuty. Czy jej rady pomogą uratować małżeństwo Rogowskich? Nowy sezon zapowiada się pełen dramatycznych zwrotów akcji. W nowym sezonie M jak Miłość Marcin Chodakowski staje przed trudnym wyborem. Już na początku sezonu jego praca u Elżbiety Domańskiej zaczyna go przytłaczać. Szefowa przekracza kolejne granice, a jej kłamstwa i próby zbliżenia się do Marcina komplikują sytuację. Marcin, który zamienił pracę detektywa na spokojniejsze zajęcie, zaczyna odczuwać, że nowe obowiązki nie są dla niego wybawieniem. Dodatkowo Elżbieta planuje wspólny wyjazd do Krakowa, okłamując go, że towarzyszyć im będzie jej mąż. Marcin przypadkiem odkrywa prawdę i zaczyna rozważać, czy dalsza praca w firmie Elżbiety ma sens. Czy Chodakowski zdecyduje się rzucić pracę, która odbiera mu energię i czas dla żony? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 947 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września, czeka nas dramatyczne wydarzenie. Blasco strzela do Sylwii, ale pułkownik poświęca się, zasłaniając ją własnym ciałem i ginie. Sylwia podejrzewa, że Blasco ukradł klucz do mieszkania jej przyjaciół. Ramon odzyskuje plany wynalazku Antonita, a Blanka, udając uwodzenie Samuela, rani go nożem i ucieka z Diegiem oraz Moisesem. Serial opowiada także o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach ucieka od brutalnego męża. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandro Mecco i Sarę Michel. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Już 24 sierpnia na antenie TVP 2 o godzinie 15:05 widzowie będą mogli śledzić dramatyczne losy bohaterów. Jana z niepokojem opatruje pobitego Lope, obawiając się o jego zdrowie. Tymczasem Manuel i Curro wyruszają w niebezpieczną podróż przez las do posterunku Anglików. W pałacu emocje sięgają zenitu, gdy Adriano odwiedza Katalinę, a Maria przynosi wieści zza oceanu. Serial, osadzony w 1913 roku, przyciąga widzów intrygami i miłosnymi uniesieniami. W rolach głównych zobaczymy Anne Garces, Arturo Sancho i Ewę Martin. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka. W 177 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda na widzów czeka emocjonujący zwrot akcji. Cihan i Hanser, byli małżonkowie, wplątują się w dramatyczny wypadek samochodowy, potrącając młodą kobietę. Poszkodowana, która przeżyje, trafi do szpitala, gdzie para zacznie poznawać urywki jej smutnej historii. Tajemnicza kobieta, Sila, okaże się być siostrą Hanser, choć bohaterowie jeszcze tego nie wiedzą. Wypadek wywoła burzliwą kłótnię między Cihanem a Hanser, która oskarży go o brawurową jazdę. W szpitalu Cihan i Hanser zaoferują Sili pomoc. Nieświadomi, jak blisko są związani z jej losem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia. Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowelach. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą także 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: podsumowując jego kontrowersyjne wypowiedzi. Błaszczak ostro skrytykował również Mateusza Morawieckiego, obarczając go winą za rozłam w prawicy i podważanie wiarygodności własnego rządu. Te wypowiedzi pokazują, że na prawicy trwa intensywna dyskusja o przyszłości obozu wyborczego. Maciej Berek został zgłoszony jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej prezydent odwołał go z funkcji ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. O stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego ubiega się także Artur Kotowski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Sejm ma wybrać nowego sędziego na wrześniowym posiedzeniu. Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
1: W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana z ról w serialach Perosi i Nashville. Informacje o jej nagłym odejściu przekazali przedstawiciele aktorki, a rodzina potwierdziła te doniesienia. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Hayden Panettiere osierociła 11-letnią córkę Kaję. Coraz cieplejsze wody morskie sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii Vibrio vulnificus, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Bakterie te, zwane mięsożernymi, są wykrywane już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, w tym w rejonie Morza Śródziemnego i Bałtyku. Do zakażenia może dojść przez niewielkie skaleczenie podczas kąpieli w ciepłej wodzie. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści z ranami, tatuażami lub piercingiem.
0: Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła przekazanie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego do muzeów w Europie. Pierwsze czołgi T-72 trafią na Litwę, Łotwę, do Estonii, Danii i Holandii. Inicjatywa ma na celu dokumentowanie skutków rosyjskiej agresji i wzmocnienie dyplomacji kulturalnej. Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że sprzęt jest bezpieczny dla zwiedzających.
1: W Polsce trwa debata na temat gotowości obronnej, zainicjowana przez propozycję Sławomira Mentzena o przeprowadzeniu próbnej mobilizacji. Generał Maciej Klisz podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo.
0: Żółte zacieki i osad w muszli klozetowej to problem wielu łazienek. Skutecznym domowym sposobem na ich usunięcie jest użycie ciepłego octu spirytusowego. Wystarczy podgrzać ocet, namoczyć nim papierowe ręczniki i obłożyć nimi zabrudzone miejsca na pół godziny. Ocet nie tylko usuwa osad, ale także dezynfekuje powierzchnię.
1: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć większą skłonność do samokrytycyzmu i wątpienia we własne możliwości. Wśród nich wymienia się raka, pannę, wagę, ryby, koziorożca i skorpiona. Mimo talentu i doświadczenia, osoby spod tych znaków często zmagają się z niską samooceną. Warto jednak pamiętać, że horoskop nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na pewność siebie.
0: Psychotesty oparte na intuicyjnym wyborze obrazków zyskują na popularności. Te proste wizualne wybory mogą ujawnić, jak postrzegają nas inni i co mówi o nas nasza podświadomość. Psychologowie od dawna wykorzystują ten mechanizm, aby odkrywać ukryte schematy myślowe i emocjonalne. To fascynująca podróż w głąb naszej osobowości.
1: Rybiki cukrowe to częsty problem w naszych łazienkach. Te małe owady uwielbiają wilgoć i ciemność, ale można je łatwo zwalczyć domowymi sposobami. Wystarczy kartka papieru posmarowana miodem, aby skutecznie je unieruchomić. Warto też pamiętać o utrzymaniu niskiej wilgotności, aby zapobiec ich powrotowi.
0: Twarda woda i wysoka temperatura powodują szybkie gromadzenie się osadu w czajniku elektrycznym. Zamiast octu, który może zostawić nieprzyjemny zapach, warto sięgnąć po naturalne rozwiązanie – jabłka. Dzięki zawartym w nich kwasom organicznym skutecznie usuwają kamień bez przykrych aromatów. Wystarczy zagotować obierzyny z jabłek w czajniku, by cieszyć się czystym urządzeniem. Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą.
1: Radosław Sikorski, znany polski polityk, ma drugie imię – Tomasz. Informacja ta nie jest powszechnie znana, choć można ją znaleźć w dokumentach PKW. Sikorski pełnił wiele ważnych funkcji, w tym ministra obrony i spraw zagranicznych, a także był posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest również autorem kilku książek i wykładowcą na Uniwersytecie Harvardzkim.

0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura tak samo 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Górniak może być dumna z syna, który nie tylko podąża jej muzycznymi śladami, ale i znalazł miłość swojego życia. Alan Enso, młody muzyk, świętuje pierwszą rocznicę związku z ukochaną Kasią, dzieląc się w sieci wzruszającymi wyznaniami. Jak widać, nie tylko muzyka, ale i miłość kwitnie w rodzinie Górniaków. Ciekawe, co na to były partner Alana, Nicole Pniewska, której rodzice swego czasu mocno angażowali się w jego życie uczuciowe. Dominika Rybak, znana z TikToka i sukcesów w oktagonie, oficjalnie zakończyła swoje małżeństwo. Plotki o jej nowym związku z zawodnikiem MMA, Kamilem Mindą, rozgrzały internet do czerwoności. Sama Dominika nie przebiera w słowach, nazywając te doniesienia obrzydliwymi i wyjętymi z kosmosu. Wygląda na to, że celebrytka nie zamierza wracać do Polski, pozostając w Tajlandii.
2: Sebastian Fabiański, znany aktor, postanowił podbić muzyczną scenę i rozważa udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Internauci zareagowali entuzjastycznie, dając mu aż 93% poparcia w ankiecie. Czyżbyśmy mieli nowego kandydata na eurowizyjną scenę w Bułgarii? Czekamy na ruch telewizji polskiej, która jeszcze nie ogłosiła konkursu, ale Fabiański już nie może się doczekać.
1: Karolina Ludwiniak, młoda aktorka z brytyjskim dyplomem, wkracza na polską scenę serialową, zdobywając rolę Dorotki w kultowym Ranchu. Jak się okazuje, nie było tu żadnych magicznych sztuczek ani znajomości, tylko tradycyjny casting i odrobina szczęścia. Choć sama przyznaje, że stresowała się reakcją doświadczonej obsady, została przyjęta z otwartymi ramionami. Teraz pozostaje tylko czekać, jak Dorotka, córka Kusego i Lucy, podbije serca widzów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Paweł DeLong i Patrycja Komorowska powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Zofię Elżbietę. Aktor, nie kryjąc wzruszenia, podzielił się tą radosną nowiną na Instagramie, podkreślając, że to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Cóż za niespodzianka, że celebryci dzielą się każdą chwilą swojego życia w sieci. Zosia i jej mama czują się dobrze, a teraz czas na nowe wyzwania w domowym zaciszu.
2: Miss World 2026 zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Już 5 września w wietnamskim Nha Trang poznamy nową królową piękności. Polskę reprezentować będzie Maja Todd z Katowic, która dzięki swojemu międzynarodowemu pochodzeniu i umiejętnościom językowym ma szansę podbić serca jurorów. Czy uda jej się powtórzyć sukces Karoliny Bielawskiej z 2022 roku? Czas pokaże.
1: Courtney Love, znana z kontrowersji i bezkompromisowego stylu, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o skandale, ale o dramatyczne wyznanie dotyczące walki o życie. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii jej ciało odmówiło posłuszeństwa, a lekarze przygotowywali ją na najgorsze. Mimo fatalnych prognoz, Love nazywa swoje wyzdrowienie absolutnym cudem i zapowiada powrót do muzyki, choć jej nowy album mógł być ostatnim. Phil Collins, legenda muzyki, zaskakuje fanów, sugerując, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Choć od 16 lat nie wydał nowego albumu, a jego zdrowie pozostawia wiele do życzenia, artysta nie wyklucza powrotu do studia. W międzyczasie Collins dołączy do Rock and Roll Hall of Fame za swoją solową karierę, choć na ceremonii nie zaśpiewa. Cóż, może to i lepiej, bo jak sam przyznał, kondycja już nie ta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kolejny skandal na scenie muzycznej. Black metalowa formacja Abbath z legendarnym Abbath Doom Okulta na czele zdołała zagrać na fińskim festiwalu Saari Helvetti całe 2 minuty. Lider zespołu, zamiast w mrocznym makijażu, pojawił się w cywilnym ubraniu, rzucił sprzętem i zszedł ze sceny. Perkusista próbował ratować sytuację, tłumacząc problemy zdrowotne wokalisty, ale szczegółów brak. To nie pierwszy raz, kiedy koncert Abbath kończy się przedwcześnie, przypominając o dawnych problemach z uzależnieniem. Cóż, może to nowa moda na koncerty w wersji mini. Queens of the Stone Age znowu zaskakują. W sieci pojawił się krwawy zwiastun nowego albumu Perfect, którym lider zespołu, Josh Homme, wbija sobie nóż w dłoń podczas niebezpiecznej gry. Premiera płyty zapowiadana jest na 30 września, ale data ta została przekreślona, więc kto wie, kiedy naprawdę usłyszymy nowe utwory. A może to tylko kolejna sztuczka, by podgrzać atmosferę? Cóż, czekamy z niecierpliwością, bo jak mówi Homme, ich muzyka to jak uderzenie w nerw łokciowy. Boli, ale śmieszy. Kto by pomyślał, że filmowy wojownik z mieczem otworzy Queen drzwi do muzycznego raju? Album A Kind of Magic miał być tylko tłem dla Nieśmiertelnego, a stał się jednym z największych sukcesów zespołu. Krytycy kręcili nosami, nazywając go ciężkim plastikiem, ale fani z Europy mieli inne zdanie, masowo kupując płyty. I tak oto muzyka do filmu, który w Stanach Zjednoczonych ledwo zarobił na popcorn, stała się finałowym akordem koncertowej kariery Freddiego Mercury'ego. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta. Po 33 latach przerwy znowu na scenie z Deep Purple. W amfiteatrze Jones Beach 12 sierpnia. Fani rocka przeżyli prawdziwe déjà vu, gdy Blackmore i jego dawni koledzy zagrali Smoke on the Water. Cała akcja była spontaniczna, bo pomysł narodził się zaledwie dzień przed koncertem. Blackmore przyznał, że nie przyszedł tam, by grać bezbłędnie, ale by zobaczyć starych przyjaciół. Cóż, czasem wystarczy jeden kawałek, by pokazać, że stare właśnie można zostawić za sobą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Chociaż to lato, przelotny deszcz nad Polską prowadzi lekki, świeży powiew.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rondo wiatraczna w Warszawie przechodzi remont. Drogowcy kładą nową nawierzchnię, co oznacza utrudnienia dla kierowców i zmiany tras autobusów. Ulica Zakole zostanie zamknięta, a Grochowska zwężona. Prace obejmują także nowe przejścia dla pieszych i więcej zieleni w okolicy. Na Mazowszu doszło do dwóch kontrowersyjnych incydentów z udziałem kierowców, którzy mimo dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów ponownie zasiedli za kierownicą po alkoholu. W Wołominie 45-latek spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia, a w Wiązownie 46-latek został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. W obu przypadkach sądy nie zgodziły się na areszt, nakładając jedynie dozór policyjny. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod odwołaniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Sztuczna inteligencja ocenia szanse na sukces tej inicjatywy na 0%. Prezydent Trzaskowski skrócił swój urlop, by zająć się sprawami miasta, w tym widmem referendum. Na Mazowszu doszło do makabrycznej zbrodni. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zaginęli pod koniec maja zeszłego roku. Ich ciała znaleziono w lesie w innym województwie. Oskarżony o morderstwo Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Grozi mu dożywocie. W sprawie oskarżono także 5 innych osób o poplecznictwo i zatajenie informacji.
0: Słuchacie Radia Super Express. Tragiczny finał wesela w Wadowicach. W wyniku bójki zmarł 37-letni mężczyzna, a policja zatrzymała 7 osób. Śledztwo prowadzone jest w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura analizuje zapis monitoringu i czeka na wyniki sekcji zwłok, które będą kluczowe dla dalszych decyzji.
1: Karolina Wróbel zaginęła ponad 1,5 roku temu, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Mimo licznych poszukiwań, w tym ostatnich działań nad Wisłą, nie udało się jej odnaleźć. Rodzina sprzeciwia się możliwemu zawieszeniu śledztwa przez prokuraturę. Niezależne poszukiwania prowadzone są nadal, a bliscy apelują o pomoc w odnalezieniu Karoliny.
0: Znany youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem recenzując hotel Linea Mar. Choć wnętrza były zadbane, brak klimatyzacji w pokoju za 1800 zł za dobę wzbudził jego zastrzeżenia. W porównaniu z wcześniej ocenianym hotelem Gołębiewski, Linea Mar wypadł słabiej. Książulo podsumował wizytę jako poprawną, ale bez wyjątkowych wrażeń. Na drodze krajowej numer 16 między Augustowem a Sejnami doszło do tragicznego wypadku. W przewięzi samochód marki BMW wypadł z jezdni, uderzył w drzewa i dachował. Kierowca zginął na miejscu. Strażacy pracowali do rana, a ruch odbywał się wahadłowo do godziny 6.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Boćki doszło do tragicznego wypadku. 47-letni mężczyzna podczas cofania autem przejechał własne dziecko. 4-letni chłopiec z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Kierowca został zatrzymany i grozi mu kara do 5 lat więzienia. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ostro skrytykował środowisko Grzegorza Brauna. Wskazał na obecność osób podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji i skrytykował poglądy dotyczące zagrożenia ze wschodu, jako oderwane od rzeczywistości. Bogucki zaapelował do wyborców prawicy o refleksję nad polskim interesem. Podkreślił znaczenie odpowiedzialnego myślenia o sprawach kraju. Prezydent Karol Nawrocki wywołał polityczną burzę, nazywając Polaków obrońcami Monte Cassino podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Posłanka Kinga Gajewska subtelnie skrytykowała prezydenta, przypominając spotkanie z premierem Indii, który znał prawdziwą historię bitwy. Jej wpis nawiązuje do różnic w wiedzy historycznej między politykami.
0: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podsumował rok swojej pracy, podkreślając kluczowe ustawy i wyzwania. Nowe przepisy mają chronić rolników przed skargami mieszkańców wsi, którzy narzekają na nocne prace polowe. Krajewski wyraził zadowolenie z dialogu z Komisją Europejską na temat definicji aktywnego rolnika, co może wpłynąć na przyszłe wsparcie finansowe. Minister zaznaczył również, że mimo trudnych warunków pogodowych, Polska nadal eksportuje więcej żywności niż importuje.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Mateusz Morawiecki po rozłamie z PiS utworzył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Były premier zapowiada budowę nowej oferty politycznej, skupiając się na gospodarce i bezpieczeństwie. Jego tajemnicza zapowiedź "w tym tygodniu będzie się działo" sugeruje kolejną ofensywę. Na razie nie zdradza szczegółów, ale jego działania mogą wpłynąć na układ sił na polskiej prawicy.
0: Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, planuje założenie nowej partii, którą nazywa Konfederacją Light. We wrześniu rusza w podróż po Polsce, by zdobyć poparcie i szukać współpracowników. Jego główne postulaty to brak nowych podatków, niższa składka zdrowotna i walka z biurokracją. Petru, znany z założenia Nowoczesnej, chce teraz stworzyć ruch o liberalnych, ale nieradykalnych poglądach. W Wałbrzychu doszło do dramatycznego wypadku. Jednoroczne dziecko wypadło z okna na wysokim parterze w dzielnicy Sobiecin. Na miejscu interweniowały wszystkie służby, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował malucha do szpitala we Wrocławiu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy.
2: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radom. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambę. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
2: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski.
1: Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Nowak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, co pozwoliło jej awansować na 5. miejsce w światowym rankingu. Na czele zestawienia wciąż pozostaje Aryna Sabalenka, mimo że odpadła w 1/8 finału. Jelena Rybakina, która dotarła do finału, zmniejszyła swoją stratę do liderki do 354 punktów. W rankingu The Race, uwzględniającym wyniki z obecnego sezonu, Świątek zajmuje 10. pozycję, a prowadzi Rybakina.
2: Zmarł Jan Frycz, wybitny polski aktor, który odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Oficjalny komunikat o jego śmierci podał Teatr Narodowy w Warszawie, z którym artysta był związany przez ponad 2 dekady. Jan Frycz, poza swoją działalnością artystyczną, był także zapalonym kibicem krakowskiej Krakowi. Pozostanie w pamięci jako jeden z najwybitniejszych twórców polskiej sceny filmowej i teatralnej. Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4 na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: być gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach po wakacjach Maciej Wilk znów pojawi się w życiu Natalii Zwoleńskiej. Choć ich romans to już przeszłość, Wilk nie zamierza odpuścić. Proponuje Natalii zakup mieszkania na swoim nowym osiedlu przy Zacisznej. Czy to kolejny podstęp, by mieć ją po swojej stronie? Natalia, mimo że zna prawdziwe oblicze Wilka, może być skuszona jego ofertą. Zwłaszcza, że po sprzedaży domu z Cezarym nie będzie miała zbyt wielu opcji. Mieszkańcy Zacisznej obawiają się, że nowe inwestycje Wilka zmienią ich spokojną okolicę w plac budowy. Jak potoczą się losy Natalii i czy Wilk osiągnie swój cel, dowiemy się już wkrótce. Panna Młoda wkracza na nowe tory w 177 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 17.20 na TVP2. W dramatycznych okolicznościach Cichan potrąca młodą kobietę, jadąc z Hanser. Na szczęście ofiara przeżywa i trafia do szpitala, gdzie byli małżonkowie otaczają ją opieką. Tajemnicza kobieta, Sila, kryje w sobie wiele sekretów, a jej historia porusza Hanser. Nieświadoma, że to jej siostra, Hanser, stara się pomóc. W szpitalu Sila nie zdradza swojej tożsamości, a jej przeszłość pozostaje zagadką. Widzowie będą musieli poczekać kilka miesięcy, by odkryć, kim naprawdę jest Sila.
3: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garcés, Artura Sancho i Ewę Martin. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 945 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, Antonito wyrusza na poszukiwanie złodziei swojego wynalazku, wspierany przez Inigo i El Pene. Arturo, tuż przed ślubem, częściowo odzyskuje wzrok, co dodaje dramatyzmu wydarzeniom. Blanka i Diego oskarżają Samuela o uprowadzenie Mojsesa, ale Samuel wszystkiemu zaprzecza. W międzyczasie zakochany stróż Cesareo pojawia się z seksowną Salomę podczas konkursu, a El Pena oświadcza się Florze. Serial opowiada także o Carmen, młodej kobiecie, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. Akacjowa 38 to opowieść pełna napięcia, która nie pozwala oderwać się od ekranu.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący etap. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia, widzowie będą świadkami pogrzebu Marii Zięby. To wydarzenie stanie się początkiem trudnej drogi dla Włodka, który nie może pogodzić się z utratą ukochanej. Bar, który prowadziła Maria, pozostanie zamknięty, a decyzja o jego przyszłości zapadnie dopiero we wrześniu. Włodek znajdzie wsparcie w swoich córkach, Renacie i Monice. W odcinku 4274, po kilkunastu tygodniach, Włodek wróci do baru, by kontynuować dzieło Marii. W październiku dołączy do niego Dorota Zakrzewska, co przyniesie nowe zwroty akcji.
3: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1009 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Poyraz przyłapie Nanę na czytaniu tajemniczego listu miłosnego, co wywoła falę nieporozumień i zazdrości. Poyraz błędnie uzna, że Nana ma romans z Semichem, co zmieni jego zachowanie wobec niej. Tymczasem Nana, za namową Ainur, postanowi wyznać Poyrazowi swoje uczucia, co może doprowadzić do szczerej rozmowy między nimi. Ainur również podejmie ważną decyzję, wybierając Kiwanza zamiast Sinana, co może zmienić układ sił w serialu. Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. A każdy odcinek dostępny jest także online na platformie TVP VOD. M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. Już od jesieni na ekranach pojawi się Simona, grana przez Agnieszkę Fitkał-Perepeczko, która wraca do Grabiny po długiej przerwie. Wraz z nią przyjedzie jej syn Stefan, co z pewnością wywoła spore zamieszanie w życiu mieszkańców wsi. Do obsady dołączą także nowe twarze, Marcin Kwaśny i Katarzyna Chrzanowska, wprowadzając świeże wątki. Marysia, zraniona przez Artura, wyjedzie na Mazury, gdzie spotka tajemniczego Jerzego Wielickiego. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Serial Pierwsza Miłość powraca po letniej przerwie z prawdziwym hukiem. W jesiennych odcinkach widzowie zobaczą Pawła Krzyżanowskiego, którego gra teraz Mateusz Kościukiewicz. Po 13 latach nieobecności Paweł wraca z zupełnie nowym wyglądem, co zaskoczyło fanów. Jego powrót wywraca fabułę do góry nogami, odkrywając, że przez lata przebywał w kolumbijskim więzieniu. Teraz, na wolności, próbuje odbudować swoje życie we Wrocławiu i odnowić relacje z Marysią. Nowa fryzura Pawła to symbol jego przemiany i być może początek nowego rozdziału. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już wkrótce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to również 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Huragan Lala uderzył w Hawaje, pozbawiając prądu ponad 200 tysięcy osób. Potężne wichury i ulewne deszcze zniszczyły drogi, mosty oraz linie wysokiego napięcia. Na wyspie Oahu i Big Island sytuacja jest najtrudniejsza, a naprawa szkód może potrwać kilka

0: W Polsce w ramach NATO zyskały nowe życie na froncie ukraińskim, gdzie skutecznie niszczą rosyjskie drony Shahed. Gepardy, mimo swojego wieku, udowadniają swoją wartość, będąc kluczowym elementem obrony powietrznej. Ich obecność na defiladzie stała się już tradycją, pokazując siłę sojuszniczą. Sezon na śliwki w pełni, a to idealny czas na domowe wypieki. Aby uniknąć zakalca w cieście drożdżowym ze śliwkami, warto zastosować prosty trik. Przed pieczeniem owoce należy dokładnie umyć, osuszyć i obtoczyć w mące, co zapobiegnie nadmiernemu wyciekaniu soku. Dzięki temu ciasto zawsze wyjdzie idealnie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W roku szkolnym 2026 uczniowie będą mieli prawie dwutygodniową przerwę świąteczną. Od 23 do 31 grudnia. Dodatkowy dzień wolny przypadnie 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Pracujący dorośli również skorzystają, ponieważ drugi dzień świąt wypadnie w sobotę, co oznacza dodatkowy dzień wolny w pracy. W administracji publicznej będzie to 28 grudnia.
0: Na drodze krajowej numer 45 w Krapkowicach policja zatrzymała kierowcę BMW, który jechał z prędkością 201 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 131 km na godzinę. 36-letni mieszkaniec powiatu opolskiego otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Dodatkowo jego prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń prędkości.
2: Żółtnąca trawa w ogrodzie może być wynikiem działania pędraków, a nie tylko braku wody. Te larwy chrząszczy niszczą korzenie, prowadząc do obumierania roślin. Skutecznym i ekologicznym sposobem na ich zwalczanie jest napar z wrotyczu pospolitego. Warto działać szybko, by ochronić trawnik przed dalszym zniszczeniem.
0: W Suwałkach zatrzymano 20-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa internetowe. Policjanci z Jasła we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości ujęli go w połowie lipca. Mężczyzna miał wysyłać fałszywe linki, które prowadziły do stron podszywających się pod znane portale ogłoszeniowe. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rozpoczął się sezon na czarny bez, który jest prawdziwą skarbnicą witamin i przeciwutleniaczy. Te ciemne owoce mogą znacząco wzmocnić naszą odporność, ale pamiętajmy, że surowe mogą być toksyczne i wymagają obróbki cieplnej. Czarny bez zawiera witaminę C, minerały oraz antocyjany, które działają przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Warto sięgać po sok lub dżem z czarnego bzu, by wspomóc organizm, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.
2: Po 26 latach od zaginięcia dwóch nastolatek w Radzyminie do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom. Tomasz T. i Krzysztof R. są oskarżeni o zabójstwo Anki K. i Marty Sze, a także o wielokrotne zgwałcenie. Obu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Trzeci podejrzany nie został oskarżony z powodu braku dowodów.
0: Policjanci z Krakowa zatrzymali dwie osoby w powiecie bydgoskim w związku z nielegalnym handlem lekami opioidowymi. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu. Zatrzymano 37-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę. Zabezpieczono również narkotyki, sprzęt elektroniczny i gotówkę. Kobieta została tymczasowo aresztowana, a mężczyzna objęty dozorem policyjnym. Śledztwo jest częścią większej operacji przeciwko grupie przestępczej.
2: Rafał Trzaskowski w 2025 roku wziął udział w jednodniowym szkoleniu wojskowym Trenuj z Wojskiem w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Po ukończeniu kursu zamieścił certyfikat w mediach społecznościowych, podkreślając profesjonalizm instruktorów. Mimo to nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. Program Trenuj z Wojskiem to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, oferująca bezpłatne szkolenia dla chętnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zmarł Jan Frycz, wybitny polski aktor w wieku 72 lat. Jego śmierć poruszyła zarówno świat kultury, jak i polityki. Frycz, znany z ról w Teatrze Starym w Krakowie i Narodowym w Warszawie, obchodził w tym roku 50-lecie pracy artystycznej. Pozostawił po sobie bogate dziedzictwo filmowe i teatralne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Krakowem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 20 stopni. Tymczasem nad Szczecinem będzie można dojrzeć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tutaj tak samo maksymalnie 20 stopni. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko.

0: Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Świat pożegnał Hayden Panettiere, aktorkę, która dorastała na oczach milionów, ale życie nie było dla niej łaskawe. Zmagała się z nałogami, depresją i utratą praw do opieki nad córką. Mimo prób odbudowy życia, los nie dał jej szansy na szczęśliwe zakończenie. Zmarła kilka dni przed 37 urodzinami, pozostawiając za sobą historię pełną wzlotów i upadków.
2: Maja Oświecińska, córka znanego aktora Tomasza Oświecińskiego, już świętuje swoje 17 urodziny, choć do oficjalnej daty jeszcze 2 dni. W miniony weekend młoda gwiazda bawiła się w stolicy, prezentując się w odważnej czarnej sukience z głębokim dekoltem. Czyżby młodzież teraz świętowała urodziny z wyprzedzeniem, żeby mieć więcej czasu na kolejne imprezy? A może to po prostu nowa moda na przedurodzinowe sesje zdjęciowe z balonami w tle? Cóż, Maja z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę.
1: Daniel Martyniuk, syn znanego Zenona, znów zaszalał w mediach społecznościowych. Po tym, jak zablokowano mu karty, w wulgarny sposób zażądał od rodziców 100 tysięcy złotych, obwiniając ich za swoje problemy. Nie oszczędził też swojej żony Faustyny, narzekając na jej relacje z matką. Wygląda na to, że młody Martyniuk nie zamierza przestać szokować, a jego życie to prawdziwy serial z niekończącymi się zwrotami akcji. Edyta Górniak, znana z tego, że potrafi zaskoczyć, tym razem postanowiła podzielić się z fanami czymś więcej niż tylko muzyką. Artystka zdradziła, że jej relacja z publicznością stała się tak głęboka, że rozważa organizację warsztatów dla fanów. Cóż, wygląda na to, że fani Edyty nie tylko słuchają jej piosenek, ale i piszą do niej wiadomości tak szczere, że sama nie wie, czy odważyłaby się je pokazać światu. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowej guru duchowej?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Iga Cembrzyńska, znana aktorka, odeszła, a jej śmierć poruszyła wielu, w tym jezuitę Grzegorza Kramera. Duchowny wspomina miesiąc spędzony z aktorką, kiedy to pełnił rolę jej kierowcy. Kramer podkreśla, że choć to tylko chwila, bliskość z Cembrzyńską pozostawiła w nim niezatarte wspomnienia. Cóż, okazuje się, że nawet gwiazdy potrzebują czasem szofera z duszą. Na pogrzebie Igi Cembrzyńskiej nie zabrakło wzruszeń i wspomnień o jej niezwykłej osobowości. Bożena Stachura odczytała fragmenty książki Mój intymny świat, przypominając głos zmarłej aktorki. Cembrzyńska, znana z niezależności i artystycznej wszechstronności, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wyznania. Jej miłość do Andrzeja Kondratiuka była fundamentem życia, a ich wspólna twórczość nadal inspiruje. Rafał Olbrychski, syn legendarnego Daniela Olbrychskiego, przyznaje, że słynne nazwisko to nie tylko przepustka do świata artystycznego, ale i bilet na emocjonalny rollercoaster. Jak sam mówi, popularność ojca czasem pomaga, a czasem przeszkadza, bo przecież połowa Polski kocha Daniela, a druga połowa? Cóż, niekoniecznie. Rafał nie ukrywa, że czasem obrywa za poglądy ojca, który nie boi się wyrażać swoich opinii. Wygląda na to, że bycie Olbrychskim to nie tylko przywilej, ale i wyzwanie.
1: Sarah James, nasza młoda gwiazda, która kiedyś podbiła serca na Eurowizji Junior, teraz zasiądzie w fotelu trenerskim The Voice Kids. Zaledwie 18-letnia, będzie najmłodszą jurorką w historii programu. Ciekawe, czy jej młody wiek pomoże w budowaniu więzi z uczestnikami, czy może raczej wywoła burzę wśród starszych kolegów po fachu. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jej debiut zaplanowano dopiero na wiosnę 2027 roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsacie rewolucja goni rewolucję. Taniec z gwiazdami wraca 6 września, ale nie obyło się bez kontrowersji. Mariusz Mielczarek, muzyk z orkiestry programu, ujawnił, że część zespołu pożegnała się z pracą, ponieważ są za starzy. Ciekawe, czy nowe studio i świeży skład artystyczny zdołają przyćmić te burzliwe zmiany. Marek Piekarczyk, wokalista TSA, powraca z biografią, która ma więcej stron niż niejedna encyklopedia. Zwierzenia Kontestatora w nowej, poszerzonej edycji to prawdziwa uczta dla fanów, którzy mogą zanurzyć się w 650 stronach pełnych, niepublikowanych wcześniej materiałów i szczerych wyznań. Piekarczyk przyznaje, że praca nad książką była dla niego jak terapia, a teraz jego życie jest uporządkowane jak nigdy wcześniej. Premiera zaplanowana na październik, ale już teraz można zdobyć egzemplarz z autografem, bo kto by nie chciał mieć takiego skarbu na półce. W świecie muzyki nie brakuje teorii spiskowych, ale ta o rzekomej śmierci Paula McCartneya bije wszystkie na głowę. Według legendy, Paul zginął w wypadku samochodowym w 1966 roku, a jego miejsce zajął sobowtór. Fani The Beatles przez lata doszukiwali się ukrytych wskazówek na płytach, a nawet okładki albumów analizowano jak scenariusze filmowe. Sam McCartney z ironicznym uśmiechem wydał album Paul is Live, pokazując, że ma do całej sytuacji ogromny dystans. Cóż, jeśli to sobowtór, to przynajmniej świetnie gra na basie. Scott Ian z Antraxu przyznaje, że wyrzucenie Joeya Belladonny w latach 90. to był błąd. Cóż, kto by pomyślał, że rockowi giganci też mogą się mylić? Po latach refleksji Ian stwierdza, że Belladonna mógłby śpiewać na albumie Sound of White Noise, a teraz zespół szykuje się do wydania nowej płyty Cursum Perficio, która trafi na półki już 18 września. Czy to będzie kolejny hit, czy może znów będą musieli przyznać się do błędu? Czas pokaże.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić również 18 stopni Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Częstochowie doszło do brutalnego ataku na 31-letnią kobietę, która została ugodzona nożem 4 razy. Policja szybko zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzewanego o napaść, który miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Poszkodowana trafiła do szpitala, a jej stan jest ciężki, choć nie zagraża życiu. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, analizując m.in. nagrania z monitoringu.
2: Silny sztorm, który uderzył w polskie wybrzeże Bałtyku, zmusił do zamknięcia wszystkich kąpielisk w Dąbkach. Czerwone flagi oznaczają całkowity zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokich fal i niebezpiecznych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17 stopni, a wody 18 stopni, co w połączeniu z porywistym wiatrem tworzy trudne warunki. Mimo że woda jest czysta, bezpieczeństwo wypoczywających jest priorytetem.
1: Mateusz Morawiecki opuszcza Prawo i Sprawiedliwość, co może wywołać poważne zmiany na polskiej scenie politycznej. Według jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego ruch ten nie przyniesie mu sukcesu, a może nawet zaszkodzić PiS. Jackowski przewiduje również zaskakującą koalicję Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji ze Sławomirem Mentzenem na czele rządu. Jagiellonia Białystok zyskała nowego skrzydłowego. Ousmane Sow, 26-letni zawodnik z Senegalu, dołączył do drużyny na zasadzie wypożyczenia z duńskiego Brøndby IF. Sow wcześniej grał w Górniku Zabrze i jest zadowolony z powrotu do Polski. W nadchodzącym sezonie chce wspierać zespół, strzelając gole i asystując.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku doszło do nietypowego zatrzymania. Pijany 32-latek zasnął w taksówce, a po przybyciu na miejsce okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. Mężczyzna, który ukrywał się od maja, trafił prosto do aresztu. Policja szybko obezwładniła go, gdy próbował uciec.
2: W latach 90. polską telewizję zdominowały amerykańskie seriale, które przyciągały widzów w każdym wieku. Według sztucznej inteligencji na szczycie listy najlepszych produkcji tamtej dekady znalazł się serial Przyjaciele, który zadebiutował w 1994 roku. Inne popularne tytuły to Z Archiwum X, Beverly Hills, 9210, Ostry Dyżur oraz Miasteczko Twin Peaks. Każdy z nich wniósł coś wyjątkowego do polskiej kultury telewizyjnej.
1: W Polsce trwa debata na temat gotowości obronnej, zainicjowana przez propozycję Sławomira Mentzena o przeprowadzeniu próbnej mobilizacji. Generał Maciej Klisz podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo.
2: Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła przekazanie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego do muzeów w Europie. Pierwsze czołgi T-72 trafią na Litwę, Łotwę, do Estonii, Danii i Holandii. Inicjatywa ma na celu dokumentowanie skutków rosyjskiej agresji i wzmocnienie dyplomacji kulturalnej. Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że sprzęt jest bezpieczny dla zwiedzających.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W niedzielnym meczu żużlowym Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 48-42. Mimo porażki drużyna z Wrocławia zdobyła punkt bonusowy, co przybliża ją do sukcesu w fazie zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, przyznał, że żałuje decyzji o wyborze zawodników do wyścigów nominowanych. Wspomniał także o powrocie Daniela Buleja do rywalizacji. Christian Grossi, popularny amerykański influencer, odwiedził Polskę i zachwycił się Wrocławiem, nazywając go polską Wenecją. W swojej relacji podkreślił malownicze wyspy i kanały miasta oraz jego tętniącą życiem atmosferę. Grossi docenił również umiarkowane ceny w Polsce, które pozwalają na odkrywanie lokalnej kuchni bez dużych wydatków. Wrocław, z jego krasnalami i historycznym klimatem, stał się dla Grossiego jednym z najciekawszych miejsc w Polsce.
1: Na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz, w którym Milan pokonał Manchester United 4-2. Mimo wysokich cen biletów, trybuny były niemal pełne, a kibice z całej Polski i zagranicy tłumnie przybyli, by zobaczyć swoich idoli. Fani Manchesteru United dominowali liczebnie, choć to sympatycy Milanu mieli więcej powodów do radości. Organizatorzy już planują kolejne takie wydarzenia, widząc ogromne zainteresowanie. W Chorzowie, przed meczem Ruchu Chorzów z Lechią Gdańsk, doszło do próby bójki między kibicami. Policja szybko zareagowała, zatrzymując 6 osób, które usłyszały już zarzuty udziału w bójce i zbiegowisku chuligańskim. Dzięki sprawnej interwencji funkcjonariuszy sytuacja została opanowana, a kibice bezpiecznie dotarli na stadion.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Żółte zacieki i osad w muszli klozetowej to problem wielu łazienek. Skutecznym domowym sposobem na ich usunięcie jest użycie ciepłego octu spirytusowego. Wystarczy podgrzać ocet, namoczyć nim papierowe ręczniki i obłożyć nimi zabrudzone miejsca na pół godziny. Ocet nie tylko usuwa osad, ale także dezynfekuje powierzchnię.
1: Rybiki cukrowe to częsty problem w naszych łazienkach. Te małe owady uwielbiają wilgoć i ciemność, ale można je łatwo zwalczyć domowymi sposobami. Wystarczy kartka papieru posmarowana miodem, aby skutecznie je unieruchomić. Warto też pamiętać o utrzymaniu niskiej wilgotności, aby zapobiec ich powrotowi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
2: Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze.
1: Coraz więcej Polaków odchodzi z pracy z powodów pozapłacowych. Dobra pensja już nie wystarcza, by zatrzymać pracowników. Brak autentycznego doceniania i mikrozarządzanie prowadzą do tak zwanego cichego odchodzenia, gdzie zaangażowanie ogranicza się do minimum. Firmy często oferują pozorne benefity, takie jak imprezy czy aplikacje do medytacji, zamiast realnych zmian. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest autentyczne docenianie i zaufanie do pracowników. Bez tego nawet atrakcyjne wynagrodzenie nie zapewni lojalności zespołu. Rafał Brzoska, znany biznesmen, stał się ofiarą fałszywego materiału na Facebooku. Zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję przedstawiało go w kajdankach, co wywołało poruszenie w jego rodzinie. Brzoska ostro skrytykował właściciela Facebooka i Instagrama, zarzucając tolerowanie dezinformacji. To nie pierwszy raz, gdy Brzoska zmaga się z fałszywymi treściami na tych platformach. Wcześniej wygrał już sprawę sądową przeciwko Meta. Niedawno jego konto na Instagramie zostało tymczasowo zablokowane, co wzbudziło dodatkowe kontrowersje.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Coraz cieplejsze wody morskie sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii Vibrio vulnificus, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Bakterie te, zwane mięsożernymi, są wykrywane już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, w tym w rejonie Morza Śródziemnego i Bałtyku. Do zakażenia może dojść przez niewielkie skaleczenie podczas kąpieli w ciepłej wodzie. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści z ranami, tatuażami lub piercingiem.
2: Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła przekazanie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego do muzeów w Europie. Pierwsze czołgi T-72 trafią na Litwę, Łotwę, do Estonii, Danii i Holandii. Inicjatywa ma na celu dokumentowanie skutków rosyjskiej agresji i wzmocnienie dyplomacji kulturalnej. Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że sprzęt jest bezpieczny dla zwiedzających.
1: Chorzowie, przed meczem Ruchu Chorzów z Lechią Gdańsk, doszło do próby bójki między kibicami. Policja szybko zareagowała, zatrzymując 6 osób, które usłyszały już zarzuty udziału w bójce i zbiegowisku chuligańskim. Dzięki sprawnej interwencji funkcjonariuszy sytuacja została opanowana, a kibice bezpiecznie dotarli na stadion.
2: Żółte zacieki i osad w muszli klozetowej to problem wielu łazienek. Skutecznym domowym sposobem na ich usunięcie jest użycie ciepłego octu spirytusowego. Wystarczy podgrzać ocet, namoczyć nim papierowe ręczniki i obłożyć nimi zabrudzone miejsca na pół godziny. Ocet nie tylko usuwa osad, ale także dezynfekuje powierzchnię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć większą skłonność do samokrytycyzmu i wątpienia we własne możliwości. Wśród nich wymienia się raka, pannę, wagę, ryby, koziorożca i skorpiona. Mimo talentu i doświadczenia, osoby spod tych znaków często zmagają się z niską samooceną. Warto jednak pamiętać, że horoskop nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na pewność siebie.
2: Psychotesty oparte na intuicyjnym wyborze obrazków zyskują na popularności. Te proste wizualne wybory mogą ujawnić, jak postrzegają nas inni i co mówi o nas nasza podświadomość. Psychologowie od dawna wykorzystują ten mechanizm, aby odkrywać ukryte schematy myślowe i emocjonalne. To fascynująca podróż w głąb naszej osobowości.
1: Rybiki cukrowe to częsty problem w naszych łazienkach. Te małe owady uwielbiają wilgoć i ciemność, ale można je łatwo zwalczyć domowymi sposobami. Wystarczy kartka papieru posmarowana miodem, aby skutecznie je unieruchomić. Warto też pamiętać o utrzymaniu niskiej wilgotności, aby zapobiec ich powrotowi. Matowe sztućce nie muszą lądować w koszu. Można przywrócić im blask, używając jedynie folii aluminiowej i sody oczyszczonej. Wystarczy wyłożyć miskę folią, zanurzyć sztućce w gorącej wodzie z dodatkiem sody i poczekać kilka minut. To prosty sposób, bez potrzeby intensywnego szorowania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Twarda woda i wysoka temperatura powodują szybkie gromadzenie się osadu w czajniku elektrycznym. Zamiast octu, który może zostawić nieprzyjemny zapach, warto sięgnąć po naturalne rozwiązanie – jabłka. Dzięki zawartym w nich kwasom organicznym skutecznie usuwają kamień bez przykrych aromatów. Wystarczy zagotować obierzyny z jabłek w czajniku, by cieszyć się czystym urządzeniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia widzowie zobaczą zupełnie odmienioną Józefinę Rawiczową. Kiedyś wpływowa i pewna siebie. Teraz zmaga się z utratą majątku i zaufania. Po bolesnych doświadczeniach z oszustem matrymonialnym Andrzejem, Józefina zamieszka u Basi, próbując zacząć życie od nowa. Przyzna, że skrzywdziła bliskich i postanowi naprawić relacje z nimi. W jej życiu pojawi się Tolek, który okaże się ważnym wsparciem. Ich relacja przyciągnie uwagę otoczenia, a Józefina zacznie doceniać prawdziwą życzliwość. To ogromna zmiana dla kobiety, która kiedyś chciała kontrolować życie innych. Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Aynur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Aynur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak Miłość wraca we wrześniu z nowym sezonem pełnym niespodzianek. Po długiej przerwie do grabiny powróci Simona, grana przez Agnieszkę Fitkał-Perepeczko, która podpisała umowę na cały sezon. Jej obecność z pewnością wprowadzi sporo zamieszania w życiu mostowiaków. Razem z nią pojawi się jej syn Stefan, co dodatkowo podgrzeje atmosferę. Do obsady dołączą także nowe postacie, w tym Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego, oraz tajemnicza kobieta, w którą wcieli się Katarzyna Chrzanowska. Marysia po zdradzie Artura wyjedzie na Mazury, gdzie pozna Jerzego, co może odmienić jej życie. Nowe wątki i powroty zapowiadają emocjonujący sezon pełen dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. Pierwsza Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi odcinkami pełnymi niespodzianek. Jedną z nich jest spektakularna zmiana wyglądu Pawła Krzyżanowskiego, który po 13 latach wrócił do serialu. Paweł, grany teraz przez Mateusza Kościukiewicza, pożegnał się z charakterystyczną fryzurą, co symbolizuje nowy etap w jego życiu. Po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu, bohater próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości we Wrocławiu. W jego powrocie do normalności pomagają bliscy, a szczególnie Artur i Janek, którzy przyczynili się do jego uwolnienia. Paweł stara się odbudować relacje z Marysią, co nie jest łatwe po traumatycznych przeżyciach. Jego dalsze losy będą jednym z najciekawszych wątków nadchodzących odcinków. Czy nowa fryzura Pawła zwiastuje nowy rozdział w jego historii? O tym przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie.
2: Rancho powraca z nowym, 11 sezonem, a Cezary Żak ponownie wcieli się w niezapomniane role braci Koziołów. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na grudzień. Paweł Kozioł, znany z politycznych intryg, będzie musiał odnaleźć się w roli prezydenta Polski podczas drugiej kadencji. Cezary Żak przyznał, że wolał grać Pawła, ponieważ postać ta była bardziej wyrazista i krwista. Rola księdza Piotra wymagała od aktora większego wysiłku, ale to właśnie Żak zasugerował, by duchowny został biskupem. Scenariusze Rancha dały aktorowi ogromne możliwości w budowaniu obu postaci. Powrót serialu zapowiada się jako prawdziwa gratka dla fanów.
1: W 177 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda na widzów czeka emocjonujący zwrot akcji. Cihan i Hanser, byli małżonkowie, plątują się w dramatyczny wypadek samochodowy, potrącając młodą kobietę. Poszkodowana, która przeżyje, trafi do szpitala, gdzie para zacznie poznawać urywki jej smutnej historii. Tajemnicza kobieta, Sila, okaże się być siostrą Hanser, choć bohaterowie jeszcze tego nie wiedzą. Wypadek wywoła burzliwą kłótnię między Cihanem a Hanser, która oskarży go o brawurową jazdę. W szpitalu Cihan i Hanser zaoferują Sili pomoc, nieświadomi jak blisko są związani z jej losem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia. Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowelach. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą również 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na lotnisku w Monachium doszło do groźnego incydentu z udziałem Boeinga 787 linii Vietnam Airlines. Samolot, lecący do Hanoi, zjechał z pasa startowego, ale w ostatniej chwili udało mu się wzbić w powietrze. Po 1,5-godzinnym krążeniu nad Bawarią i zrzuceniu paliwa, maszyna awaryjnie wylądowała. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale północny pas startowy pozostaje zamknięty.
3: W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana z ról w serialach Herosi i Nashville. Informacje o jej nagłym odejściu przekazali przedstawiciele aktorki, a rodzina potwierdziła te doniesienia. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Hayden Panettiere osierociła 11-letnią córkę Kaję. Coraz cieplejsze wody morskie sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii Vibrio vulnificus, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Bakterie te, zwane mięsożernymi, są wykrywane już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także

0: Podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo.
1: USS John F. Kennedy, nowy superlotniskowiec, rozpoczął kluczowe próby odbiorcze na morzu. To ostatni etap testów przed przekazaniem go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Okręt ma zastąpić wysłużony USS Nimitz i wzmocnić amerykańską flotę. Próby morskie ocenią działanie wszystkich kluczowych systemów, w tym napędu jądrowego i zaawansowanego wyposażenia.
0: W Chorzowie, przed meczem Ruchu Chorzów z Lechią Gdańsk, doszło do próby bójki między kibicami. Policja szybko zareagowała, zatrzymując 6 osób, które usłyszały już zarzuty udziału w bójce i zbiegowisku chuligańskim. Dzięki sprawnej interwencji funkcjonariuszy sytuacja została opanowana, a kibice bezpiecznie dotarli na stadion.
1: Żółte zacieki i osad w muszli klozetowej to problem wielu łazienek. Skutecznym domowym sposobem na ich usunięcie jest użycie ciepłego octu spirytusowego. Wystarczy podgrzać ocet, namoczyć nim papierowe ręczniki i obłożyć nimi zabrudzone miejsca na pół godziny. Ocet nie tylko usuwa osad, ale także dezynfekuje powierzchnię.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku mogą mieć większą skłonność do samokrytycyzmu i wątpienia we własne możliwości. Wśród nich wymienia się raka, pannę, wagę, ryby, koziorożca i skorpiona. Mimo talentu i doświadczenia, osoby spod tych znaków często zmagają się z niską samooceną. Warto jednak pamiętać, że horoskop nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na pewność siebie.
1: Psychotesty oparte na intuicyjnym wyborze obrazków zyskują na popularności. Te proste wizualne wybory mogą ujawnić, jak postrzegają nas inni i co mówi o nas nasza podświadomość. Psychologowie od dawna wykorzystują ten mechanizm, aby odkrywać ukryte schematy myślowe i emocjonalne. To fascynująca podróż w głąb naszej osobowości.
0: Rybiki cukrowe to częsty problem w naszych łazienkach. Te małe owady uwielbiają wilgoć i ciemność, ale można je łatwo zwalczyć domowymi sposobami. Wystarczy kartka papieru posmarowana miodem, aby skutecznie je unieruchomić. Warto też pamiętać o utrzymaniu niskiej wilgotności, aby zapobiec ich powrotowi.
1: Twarda woda i wysoka temperatura powodują szybkie gromadzenie się osadu w czajniku elektrycznym. Zamiast octu, który może zostawić nieprzyjemny zapach, warto sięgnąć po naturalne rozwiązanie – jabłka. Dzięki zawartym w nich kwasom organicznym skutecznie usuwają kamień bez przykrych aromatów. Wystarczy zagotować obierzyny z jabłek w czajniku, by cieszyć się czystym urządzeniem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jarosław Kaczyński może stanąć przed wyzwaniem zmiany strategii politycznej po rozłamie w PiS. Astrologiczne prognozy sugerują, że lider partii będzie musiał porzucić dotychczasową strukturę na rzecz elastycznych ugrupowań satelickich. Kaczyński znajdzie się pod presją młodszych polityków, ale jego zdolność do konsolidacji twardego elektoratu może okazać się kluczowa. Nadchodzące wybory w 2027 roku pokażą, czy te prognozy się sprawdzą.
0: Radosław Sikorski, znany polski polityk, ma drugie imię – Tomasz. Informacja ta nie jest powszechnie znana, choć można ją znaleźć w dokumentach PKW. Sikorski pełnił wiele ważnych funkcji, w tym ministra obrony i spraw zagranicznych, a także był posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest również autorem kilku książek i wykładowcą na Uniwersytecie Harvardzkim.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Bonnie Tyler, walijska legenda muzyki, pożegnała się z tym światem w lipcu, a jej ostatnia droga była pełna wzruszeń i symboli. W Swansea odbyło się nabożeństwo, które przyciągnęło tłumy fanów i bliskich, a biała trumna, owinięta walijską flagą, była centralnym punktem ceremonii. Mimo że jej głos już nie zabrzmi na żywo, jej hity, takie jak Total Eclipse of the Heart, pozostaną z nami na zawsze. Cóż, nawet gwiazdy muszą kiedyś zejść ze sceny.
3: Polska scena teatralna i filmowa straciła jednego ze swoich największych talentów. Jan Frycz, niezłomny aktor, który jeszcze niedawno przygotowywał się do nowego spektaklu, zmarł w wieku 72 lat. Jego dzieci, Gabriela i Michał, pożegnały go wzruszającymi słowami w mediach społecznościowych. Frycz pozostawił po sobie imponujący dorobek ponad 200 ról, które na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Wielkie emocje w 32. edycji Tańca z Gwiazdami, która startuje 6 września. Fani już teraz nie szczędzą krytyki, zwłaszcza w kierunku Mandaryny i Magdy Tarnowskiej. Mandaryna, zawodowa tancerka, wzbudza kontrowersje swoją obecnością, a Magda Tarnowska i jej partner Dominik Smaruj są na językach wszystkich. Jakby tego było mało, Julia Wieniawa może zasiąść w fotelu jurorskim, co wywołuje kolejne fale spekulacji. Cóż, zapowiada się gorący sezon pełen niespodzianek. Joanna Rawik, ikona PRL-u i miłośniczka muzyki francuskiej, odeszła w wieku 92 lat. Wraz z nią, 15 sierpnia, pożegnaliśmy również aktora Jana Frycza. Obie te postacie, które przez lata czarowały polską publiczność, mogą zostać uhonorowane państwowymi pogrzebami. Ministerstwo Kultury jeszcze się zastanawia, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Rawik spocznie w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach 7 września. Cóż, nawet po śmierci niektórzy muszą czekać na decyzję urzędników. Daniel Martyniuk, znany głównie jako syn Zenka Martyniuka, znowu jest na językach. Tym razem zasłynął awanturą na pokładzie samolotu i publikacją nagich zdjęć swojej żony. Konflikty z rodzicami, groźby i szantaże to jego codzienność. Zenek i Danuta Martyniukowie próbują łagodzić sytuację, ale Daniel nie odpuszcza, zarzucając im uzależnienia i przemoc. Cóż, rodzinne dramaty w wydaniu celebryckim mają się dobrze.
2: Sebastian Fabiański, znany aktor, postanowił podbić muzyczną scenę i rozważa udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Internauci zareagowali entuzjastycznie, dając mu aż 93% poparcia w ankiecie. Czyżbyśmy mieli nowego kandydata na eurowizyjną scenę w Bułgarii? Czekamy na ruch telewizji polskiej, która jeszcze nie ogłosiła konkursu, ale Fabiański już nie może się doczekać.
3: Karolina Ludwiniak, młoda aktorka z brytyjskim dyplomem, wkracza na polską scenę serialową, zdobywając rolę Dorotki w kultowym Ranczu. Jak się okazuje, nie było tu żadnych magicznych sztuczek ani znajomości, tylko tradycyjny casting i odrobina szczęścia. Choć sama przyznaje, że stresowała się reakcją doświadczonej obsady, została przyjęta z otwartymi ramionami. Teraz pozostaje tylko czekać, jak Dorotka, córka Kusego i Lucy, podbije serca widzów. Kelly Clarkson, znana z wygranej w American Idol, przestrzega przed czytaniem umów po łebkach. Okazuje się, że triumf w programie to nie tylko sława, ale i przymusowe występy w filmach, co dla Kelly okazało się koszmarem. Dziś, po rozwodzie i śmierci byłego męża, skupia się na rodzinie, a dzieciom zabrania oglądania swojego filmowego arcydzieła. Clarkson z humorem przypomina, że nie każdy musi być Meryl Streep, a czasem wygrana może smakować jak porażka. Courtney Love, znana z kontrowersji i bezkompromisowego stylu, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o skandale, ale o dramatyczne wyznanie dotyczące walki o życie. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii jej ciało odmówiło posłuszeństwa, a lekarze przygotowywali ją na najgorsze. Mimo fatalnych prognoz, Love nazywa swoje wyzdrowienie absolutnym cudem i zapowiada powrót do muzyki, choć jej nowy album mógł być ostatnim. Phil Collins, legenda muzyki, zaskakuje fanów, sugerując, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Choć od 16 lat nie wydał nowego albumu, a jego zdrowie pozostawia wiele do życzenia, artysta nie wyklucza powrotu do studia. W międzyczasie Collins dołączy do Rock and Roll Hall of Fame za swoją solową karierę, choć na ceremonii nie zaśpiewa. Cóż, może to i lepiej, bo jak sam przyznał, kondycja już nie ta.
2: Daria Zawiałow, urodzona 18 sierpnia 1992 roku, to prawdziwa gwiazda polskiej sceny muzycznej. Choć zaczynała od śpiewania w chórkach u Maryli Rodowicz i na weselach, jej droga na szczyt była pełna wyzwań, ale dziś jej piosenki nuci cała Polska. Artystka przeszła spektakularną metamorfozę, od dziewczęcego wizerunku po rokowy pazur i platynowy blond. Mimo że ogłosiła przerwę w koncertach, już wiosną 2027 roku planuje powrót na scenę.
3: Kolejny skandal na scenie muzycznej. Black metalowa formacja Abbath z legendarnym Abbath Doom Occulta na czele zdołała zagrać na fińskim festiwalu Saari Helvetti całe 2 minuty. Lider zespołu, zamiast w mrocznym makijażu, pojawił się w cywilnym ubraniu, rzucił sprzętem i zszedł ze sceny. Perkusista próbował ratować sytuację, tłumacząc problemy zdrowotne wokalisty, ale szczegółów brak. To nie pierwszy raz, kiedy koncert Abbath kończy się przedwcześnie, przypominając o dawnych problemach z uzależnieniami. Cóż, może to nowa moda na koncerty w wersji mini.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rondo Wiatraczna w Warszawie przechodzi remont. Drogowcy kładą nową nawierzchnię, co oznacza utrudnienia dla kierowców i zmiany tras autobusów. Ulica Zakole zostanie zamknięta, a Grochowska zwężona. Prace obejmują także nowe przejścia dla pieszych i więcej zieleni w okolicy. Na Mazowszu doszło do dwóch kontrowersyjnych incydentów z udziałem kierowców, którzy mimo dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów ponownie zasiedli za kierownicą po alkoholu. W Wołominie 45-latek spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia, a w Wiązownie 46-latek został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. W obu przypadkach sądy nie zgodziły się na areszt, nakładając jedynie dozór policyjny. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod odwołaniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Sztuczna inteligencja ocenia szanse na sukces tej inicjatywy na 0%. Prezydent Trzaskowski skrócił swój urlop, by zająć się sprawami miasta, w tym widmem referendum. Na Mazowszu doszło do makabrycznej zbrodni. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zaginęli pod koniec maja zeszłego roku. Ich ciała znaleziono w lesie w innym województwie. Oskarżony o morderstwo Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Grozi mu dożywocie. W sprawie oskarżono także 5 innych osób o poplecznictwo i zatajenie informacji.
0: Słuchacie Radia Super Express. Tragiczny finał wesela w Wadowicach. W wyniku bójki zmarł 37-letni mężczyzna, a policja zatrzymała 7 osób. Śledztwo prowadzone jest w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura analizuje zapis monitoringu i czeka na wyniki sekcji zwłok, które będą kluczowe dla dalszych decyzji.
1: Karolina Wróbel zaginęła ponad 1,5 roku temu, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Mimo licznych poszukiwań, w tym ostatnich działań nad Wisłą, nie udało się jej odnaleźć. Rodzina sprzeciwia się możliwemu zawieszeniu śledztwa przez prokuraturę. Niezależne poszukiwania prowadzone są nadal, a bliscy apelują o pomoc w odnalezieniu Karoliny.
0: Znany youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem recenzując hotel Linea Mar. Choć wnętrza były zadbane, brak klimatyzacji w pokoju za 1800 zł za dobę wzbudził jego zastrzeżenia. W porównaniu z wcześniej ocenianym hotelem Gołębiewski, Linea Mar wypadł słabiej. Książulo podsumował wizytę jako poprawną, ale bez wyjątkowych wrażeń. Na drodze krajowej numer 16 między Augustowem a Sejnami doszło do tragicznego wypadku. W przewięzi samochód marki BMW wypadł z jezdni, uderzył w drzewa i dachował. Kierowca zginął na miejscu. Strażacy pracowali do rana, a ruch odbywał się wahadłowo do godziny 6. Słuchacie Radia Super Express.
1: W miejscowości Boćki doszło do tragicznego wypadku. 47-letni mężczyzna podczas cofania autem przejechał własne dziecko. 4-letni chłopiec z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Kierowca został zatrzymany i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
0: Mariusz Błaszczak, polityk Prawa i Sprawiedliwości, opowiedział się za wspólną listą prawicy w nadchodzących wyborach parlamentarnych, obejmującą Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację. Wykluczył jednak współpracę z Grzegorzem Braunem, krytykując jego kontrowersyjne wypowiedzi. Błaszczak ostro skrytykował również Mateusza Morawieckiego, obarczając go winą za rozłam w prawicy i podważanie wiarygodności własnego rządu. Te wypowiedzi pokazują, że na prawicy trwa intensywna dyskusja o przyszłości obozu wyborczego.
1: Prezydent Karol Nawrocki wywołał polityczną burzę, nazywając Polaków obrońcami Monte Cassino podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Posłanka Kinga Gajewska subtelnie skrytykowała prezydenta, przypominając spotkanie z premierem Indii, który znał prawdziwą historię bitwy. Jej wpis nawiązuje do różnic w wiedzy historycznej między politykami. Mateusz Morawiecki po rozłamie z PiS utworzył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Były premier zapowiada budowę nowej oferty politycznej, skupiając się na gospodarce i bezpieczeństwie. Jego tajemnicza zapowiedź "w tym tygodniu będzie się działo" sugeruje kolejną ofensywę. Na razie nie zdradza szczegółów, ale jego działania mogą wpłynąć na układ sił na polskiej prawicy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Maciej Berek został zgłoszony jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej prezydent odwołał go z funkcji ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. O stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego ubiega się także Artur Kotowski z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Sejm ma wybrać nowego sędziego na wrześniowym posiedzeniu. Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, planuje założenie nowej partii, którą nazywa Konfederacją Light. We wrześniu rusza w podróż po Polsce, by zdobyć poparcie i szukać współpracowników. Jego główne postulaty to brak nowych podatków, niższa składka zdrowotna i walka z biurokracją. Petru, znany z założenia Nowoczesnej, chce teraz stworzyć ruch o liberalnych, ale nie radykalnych poglądach. W Wałbrzychu doszło do dramatycznego wypadku. Jednoroczne dziecko wypadło z okna na wysokim parterze w dzielnicy Sobiecin. Na miejscu interweniowały wszystkie służby, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował malucha do szpitala we Wrocławiu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Białymstoku. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy zachmurzenie całkowite. Temperaturę też 18 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już 2 innych polskich piłkarzy.
0: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radom. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambe. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
0: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski. Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
1: Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju. Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Maja Chwalińska zmierzy się dziś z Dianą Schneider w trzeciej rundzie turnieju WTA w Cincinnati. To rewanż za półfinał Roland Garros, gdzie Polka pokonała Rosjankę. Chwalińska po awansie do top 25 rankingu po raz pierwszy gra w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Wcześniej pokonała Hiszpankę Christinę Butze 6-2.
0: Zmarł Jan Frycz, wybitny polski aktor, który odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Oficjalny komunikat o jego śmierci podał Teatr Narodowy w Warszawie, z którym artysta był związany przez ponad 2 dekady. Jan Frycz, poza swoją działalnością artystyczną, był także zapalonym kibicem krakowskiej Krakowi. Pozostanie w pamięci jako jeden z najwybitniejszych twórców polskiej sceny filmowej i teatralnej. Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4 na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy. Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie rozstanie Oliwki i Tomka pozostaje tajemnicą. Tomek nie zdradzi matce, że Oliwka odeszła z powodu jego dawnej miłości, Grażyny. Mimo to Wanda, matka Tomka, postanawia zaprzyjaźnić się z Oliwką, nieświadoma prawdziwej sytuacji. Tomek będzie udawał przed matką, że wszystko jest w porządku, choć w głębi serca liczy na powrót Oliwki. Niestety, obecność Grażyny w jego życiu może przekreślić te nadzieje. W jednym z odcinków na początku września Tomek ukryje przed Wandą prawdę o rozstaniu. Czy Oliwka i Tomek znajdą drogę do siebie? Czy ich związek zakończy się na zawsze?
0: Panna Młoda wkracza na nowe tory w 177 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 17.20 na TVP2. W dramatycznych okolicznościach Cichan potrąca młodą kobietę, jadąc z Hanser. Na szczęście ofiara przeżywa i trafia do szpitala, gdzie byli małżonkowie otaczają ją opieką. Tajemnicza kobieta, Sila, kryje w sobie wiele sekretów, a jej historia porusza Hanser. Nieświadoma, że to jej siostra, Hanser, stara się pomóc. W szpitalu Sila nie zdradza swojej tożsamości, a jej przeszłość pozostaje zagadką. Widzowie będą musieli poczekać kilka miesięcy, by odkryć, kim naprawdę jest Sila.
1: W nowym sezonie M jak miłość Marcin Chodakowski staje przed trudnym wyborem. Już na początku sezonu jego praca u Elżbiety Domańskiej zaczyna go przytłaczać. Szefowa przekracza kolejne granice, a jej kłamstwa i próby zbliżenia się do Marcina komplikują sytuację. Marcin, który zamienił pracę detektywa na spokojniejsze zajęcie, zaczyna odczuwać, że nowe obowiązki nie są dla niego wybawieniem. Dodatkowo Elżbieta planuje wspólny wyjazd do Krakowa, okłamując go, że towarzyszyć im będzie jej mąż. Marcin przypadkiem odkrywa prawdę i zaczyna rozważać, czy dalsza praca w firmie Elżbiety ma sens. Czy Chodakowski zdecyduje się rzucić pracę, która odbiera mu energię i czas dla żony? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garces, Artura Sancho i Ewę Martin.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który podbija serca widzów na TVP1. Już 1 września zostanie wyemitowany emocjonujący 946 odcinek. W nim ciotka Lolity walczy o życie, a dziewczyna staje przed trudnym wyborem między rodziną a miłością. Antonito ryzykuje wszystko, by odzyskać swój wynalazek, podczas gdy Don Ramon otrzymuje list od złodziei z żądaniem nagrody. Rozstanie Blanki i Diego okazuje się sprytnym fortelem. Tymczasem Silvia i pułkownik Arturo Valverde szykują się do ślubu w otoczeniu przyjaciół. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i tajemnic, które trzymają w napięciu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1009 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Poyraz przyłapie Nanę na czytaniu tajemniczego listu miłosnego, co wywoła falę nieporozumień i zazdrości. Poyraz błędnie uzna, że Nana ma romans z Semichem, co zmieni jego zachowanie wobec niej. Tymczasem Nana, za namową Ainur, postanowi wyznać Poyrazowi swoje uczucia, co może doprowadzić do szczerej rozmowy między nimi. Ainur również podejmie ważną decyzję, wybierając Kiwansa zamiast Sinana, co może zmienić układ sił w serialu. Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. A każdy odcinek dostępny jest także online na platformie TVP VOD. Serial Pierwsza Miłość powraca po letniej przerwie z prawdziwym hukiem. W jesiennych odcinkach widzowie zobaczą Pawła Krzyżanowskiego, którego gra teraz Mateusz Kościukiewicz. Po 13 latach nieobecności Paweł wraca z zupełnie nowym wyglądem, co zaskoczyło fanów. Jego powrót wywraca fabułę do góry nogami, odkrywając, że przez lata przebywał w kolumbijskim więzieniu. Teraz, na wolności, próbuje odbudować swoje życie we Wrocławiu i odnowić relacje z Marysią. Nowa fryzura Pawła to symbol jego przemiany i być może początek nowego rozdziału, co przyniosą kolejne odcinki dowiemy się już wkrótce. W serialu Pierwsza miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się wysokim poparciem wśród Polaków. Według sondażu Instytutu Badań Polster, aż 64% badanych ocenia jej działalność pozytywnie. Jej aktywność społeczna, w tym ochrona dzieci w sieci i praca fundacji, przyczyniają się do tej popularności. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki ma bardziej podzielone notowania z 47% pozytywnych ocen. Podczas sobotniej defilady wojskowej w Warszawie uwagę przykuł szef kancelarii prezydenta, Zbigniew Bogucki. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak sięga do kieszeni i wkłada coś do ust. Bogucki wyjaśnił, że były to miętowe drażetki, odpowiadając na sugestie o używkach. Roman Giertych skomentował, że niezależnie od tego, co to było, warto okazać szacunek dla munduru.
2: W programie Niedyskretnie o politykach Joanna Miziołek i Rafał Ziemkiewicz omówili kontrowersje wokół defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Wystąpienie prezydenta podczas uroczystości spotkało się z falą krytyki, podkreślając brak spójnej strategii komunikacyjnej Pałacu Prezydenckiego. Dyskusja dotyczyła także zderzenia tradycyjnych wartości z nowoczesnym podejściem do bezpieczeństwa, co wywołało mieszane reakcje. Wczoraj w gminie Komarów Osada doszło do niebezpiecznego incydentu. 75-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował policjantów maczetą, siekierą i nożem. Na szczęście funkcjonariusze zdołali go obezwładnić i zatrzymać. Dziś mężczyzna ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie może usłyszeć zarzuty grożące mu karą do 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W roku szkolnym 2026 uczniowie będą mieli prawie dwutygodniową przerwę świąteczną. Od 23 do 31 grudnia. Dodatkowy dzień wolny przypadnie 6 stycznia.

0: Te larwy chrząszczy niszczą korzenie, prowadząc do obumierania roślin. Skutecznym i ekologicznym sposobem na ich zwalczanie jest napar z wrotyczu pospolitego. Warto działać szybko, by ochronić trawnik przed dalszym zniszczeniem.
1: W niedzielę nad Jeziorem Tarnobrzeskim doszło do dramatycznego zdarzenia. Starszy mężczyzna zaczął tonąć, ale dzięki szybkiej reakcji wypoczywających tam funkcjonariuszy policji i straży pożarnej udało się go uratować. Mundurowi przeprowadzili skuteczną reanimację, a poszkodowany trafił pod opiekę medyków. To pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja i znajomość zasad pierwszej pomocy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Matowe sztućce nie muszą lądować w koszu. Można przywrócić im blask, używając jedynie folii aluminiowej i sody oczyszczonej. Wystarczy wyłożyć miskę folią, zanurzyć sztućce w gorącej wodzie z dodatkiem sody i poczekać kilka minut. To prosty sposób, bez potrzeby intensywnego szorowania. Tłusty nalot na okapie kuchennym można łatwo usunąć bez użycia silnych detergentów. Wystarczy nasączyć papierowy ręcznik octem i przyłożyć go do zabrudzonej powierzchni na około 30 minut. Po tym czasie osad zmięknie, co ułatwi jego usunięcie wilgotną ściereczką. Pamiętajmy, że regularne czyszczenie okapu co 3 tygodnie zapobiega powstawaniu trudnych do usunięcia zabrudzeń.
0: Piątak lancetowaty, znany jako pentas, zyskuje popularność w polskich ogrodach jako alternatywa dla hortensji. Ta roślina zachwyca kulistymi kwiatostanami w intensywnych kolorach i kwitnie aż do pierwszych przymrozków. Aby cieszyć się jej pięknem, warto zapewnić jej ciepłe, nasłonecznione miejsce i regularne podlewanie. Piątak to doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród pozostał kolorowy aż do późnej jesieni.
1: Jan Frycz, wybitny polski aktor, zmarł w wieku 72 lat. Był znany z ról teatralnych, filmowych i serialowych, zdobywając wiele nagród, w tym polskie nagrody filmowe Orły. Związek Artystów Scen Polskich stara się o zorganizowanie pogrzebu o charakterze państwowym. Frycz miał wkrótce pojawić się na planie nowego filmu, co pokazuje, że do końca był aktywny zawodowo.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiS, po intensywnym okresie pracy postanowił odpocząć. Polityk odwiedził fryzjera, a następnie udał się do Serocka, by zrelaksować się na rowerze wodnym. Karski, znany z egzekwowania partyjnej lojalności, teraz cieszy się chwilą wytchnienia na łonie natury. Mateusz Morawiecki, były premier, podzielił się w sieci zdjęciem z dwoma synami, którzy już go przerosli. Starszy syn, Jeremiasz, jest dorosły, a młodszy, Ignacy, to nastolatek. Morawiecki, który zawsze podkreśla, jak ważna jest dla niego rodzina, spędza z dziećmi każdą wolną chwilę. Zwykle dzieli się zdjęciami z młodszymi pociechami, ale tym razem pokazał się z dorosłymi synami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 22 stopnie w Krakowie. Z wiatrem zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Szczecinie zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę tak samo 22 stopnie, a wiatr zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Świat pożegnał Hayden Panettiere, aktorkę, która dorastała na oczach milionów, ale życie nie było dla niej łaskawe. Zmagała się z nałogami, depresją i utratą praw do opieki nad córką. Mimo prób odbudowy życia, los nie dał jej szansy na szczęśliwe zakończenie. Zmarła kilka dni przed 37 urodzinami, pozostawiając za sobą historię pełną wzlotów i upadków.
2: Edyta Górniak może być dumna z syna, który nie tylko podąża jej muzycznymi śladami, ale i znalazł miłość swojego życia. Alan Enso, młody muzyk, świętuje pierwszą rocznicę związku z ukochaną Kasią, dzieląc się w sieci wzruszającymi wyznaniami. Jak widać, nie tylko muzyka, ale i miłość kwitnie w rodzinie Górniaków. Ciekawe, co na to były partner Alana, Nicole Pniewska, której rodzice swego czasu mocno angażowali się w jego życie uczuciowe. Dominika Rybak, znana z TikToka i sukcesów w oktagonie, oficjalnie zakończyła swoje małżeństwo. Plotki o jej nowym związku z zawodnikiem MMA, Kamilem Mindą, rozgrzały internet do czerwoności. Sama Dominika nie przebiera w słowach, nazywając te doniesienia obrzydliwymi i wyjętymi z kosmosu. Wygląda na to, że celebrytka nie zamierza wracać do Polski, pozostając w Tajlandii. Iga Cembrzyńska, znana aktorka, odeszła, a jej śmierć poruszyła wielu, w tym jezuitę Grzegorza Kramera. Duchowny wspomina miesiąc spędzony z aktorką, kiedy to pełnił rolę jej kierowcy. Kramer podkreśla, że choć to tylko chwila, bliskość z Cembrzyńską pozostawiła w nim niezatarte wspomnienia. Cóż, okazuje się, że nawet gwiazdy potrzebują czasem szofera z duszą.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Na pogrzebie Igi Cembrzyńskiej nie zabrakło wzruszeń i wspomnień o jej niezwykłej osobowości. Bożena Stachura odczytała fragmenty książki Mój intymny świat, przypominając głos zmarłej aktorki. Cembrzyńska, znana z niezależności i artystycznej wszechstronności, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wyznania. Jej miłość do Andrzeja Kondratiuka była fundamentem życia, a ich wspólna twórczość nadal inspiruje.
1: Ach, Paryż lat 60. Miasto miłości i artystycznych uniesień, które dla Ireny Jarockiej okazało się sceną dramatycznego koszmaru. Zamiast triumfu i wielkiej miłości spotkała tam genialnego matematyka, którego mroczna strona wciągnęła ją w otchłań. Zamiast być lekiem na jego schizofrenię, sama zaczęła tonąć w ciemności, co doprowadziło ją do próby samobójczej. Ostatecznie jedynym ratunkiem okazał się powrót do Polski, gdzie zamknęła ten mroczny rozdział swojego życia.
2: Rafał Olbrychski, syn legendarnego Daniela Olbrychskiego, przyznaje, że słynne nazwisko to nie tylko przepustka do świata artystycznego, ale i bilet na emocjonalny rollercoaster. Jak sam mówi, popularność ojca czasem pomaga, a czasem przeszkadza, bo przecież połowa Polski kocha Daniela, a druga połowa? Cóż, niekoniecznie. Rafał nie ukrywa, że czasem obrywa za poglądy ojca, który nie boi się wyrażać swoich opinii. Wygląda na to, że bycie Olbrychskim to nie tylko przywilej, ale i wyzwanie.
1: Roman Polański, człowiek, którego życie mogłoby być scenariuszem filmu, kończy dziś 93 lata. Przeżył getto, stracił matkę w Auschwitz, a jego żona Sharon Tate została brutalnie zamordowana przez sektę Mansona. Mimo to zdobył Oscara i Złotą Palmę, ale nie zapominajmy, że przyznał się do wykorzystania 13-latki i uciekł z USA. Jego biografia to mieszanka talentu, tragedii i kontrowersji, której nie sposób zamknąć w prostych słowach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Marek Piekarczyk, wokalista TSA, powraca z biografią, która ma więcej stron niż niejedna encyklopedia. Zwierzenia Kontestatora w nowej, poszerzonej edycji to prawdziwa uczta dla fanów, którzy mogą zanurzyć się w 650 stronach pełnych niepublikowanych wcześniej materiałów i szczerych wyznań. Piekarczyk przyznaje, że praca nad książką była dla niego jak terapia, a teraz jego życie jest uporządkowane jak nigdy wcześniej. Premiera zaplanowana na październik, ale już teraz można zdobyć egzemplarz z autografem, bo kto by nie chciał mieć takiego skarbu na półce?
2: Queens of the Stone Age znowu zaskakują. W sieci pojawił się krwawy zwiastun nowego albumu Perfect, którym lider zespołu, Josh Homme, wbija sobie nóż w dłoń podczas niebezpiecznej gry. Premiera płyty zapowiadana jest na 30 września, ale data ta została przekreślona, więc kto wie, kiedy naprawdę usłyszymy nowe utwory. A może to tylko kolejna sztuczka, by podgrzać atmosferę? Cóż, czekamy z niecierpliwością, bo jak mówi Homme, ich muzyka to jak uderzenie w nerw łokciowy. Boli, ale śmieszy.
1: Scott Ian z Anthraxu przyznaje, że wyrzucenie Joeya Belladonny w latach 90. to był błąd. Cóż, kto by pomyślał, że rockowi giganci też mogą się mylić? Po latach refleksji Ian stwierdza, że Belladonna mógłby śpiewać na albumie Sound of White Noise, a teraz zespół szykuje się do wydania nowej płyty Cursum Perficio, która trafi na półki już 18 września. Czy to będzie kolejny hit, czy może znów będą musieli przyznać się do błędu? Czas pokaże. Zespół Happy Sad. Jak widać, nie zna umiaru w świętowaniu swojego 25-lecia. Po tym, jak bilety na wiosenną trasę koncertową rozeszły się szybciej niż świeże bułeczki, postanowili dorzucić jeszcze jeden koncert w Warszawie. 22 sierpnia w Amfiteatrze Sowińskiego fani będą mieli kolejną okazję, by usłyszeć utwory, które nie były grane na żywo od dekad. Ciekawe, czy tym razem bilety też znikną w mgnieniu oka, czy może ktoś zdąży mrugnąć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny pożar w Świerczynie, w gminie Drobin, zniszczył rodzinną firmę wędzarka Mielczarka i pochłonął życie 45-letniego mężczyzny. Ogień wybuchł podczas wędzenia wędlin, a budynek zakładu spłonął doszczętnie. Właścicielka firmy wyraziła wdzięczność strażakom i wszystkim, którzy udzielili pomocy, oraz złożyła kondolencje rodzinie zmarłego. Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru trwa. Inicjatywa zbierania podpisów w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, nabiera tempa. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Szanse na sukces akcji szacowane są na procent. Prezydent Trzaskowski zrezygnował z urlopu, przygotowując się na ewentualne referendum. Na Mazowszu zakończyło się śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa z maja zeszłego roku. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zostali znalezieni martwi w lesie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Oskarżony o tę zbrodnię Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Razem z nim zarzuty postawiono jeszcze 5 osobom, które miały wiedzę o przestępstwie, ale nie poinformowały służb. W gminie Nowy Targ doszło do dramatycznego zdarzenia. Nietrzeźwa kobieta kierująca Audi ciągnęła za samochodem psa przywiązanego do haka. Zwierzę zostało uratowane przez świadków, którzy zatrzymali pojazd. Kobieta miała blisko 3 promile alkoholu we krwi i stanie przed sądem za znęcanie się nad zwierzęciem oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny finał wesela w Wadowicach. 37-letni mężczyzna zmarł pobójcę, a 7 osób zostało zatrzymanych. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym i czeka na wyniki sekcji zwłok. Od nich zależy, czy zatrzymani usłyszą zarzuty. Popularny youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem testując hotel Linea Mar. Choć docenił czystość i przestronność pokoju, brak klimatyzacji i ograniczone atrakcje kulinarne były dla niego rozczarowaniem. W porównaniu z wcześniejszą wizytą w hotelu Gołębiewski, Linea Mar wypadł gorzej. Mimo to Książulo ocenił pobyt jako poprawny, choć bez efektu wow. Mateusz Morawiecki opuszcza Prawo i Sprawiedliwość, co może wywołać poważne zmiany na polskiej scenie politycznej. Według jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego ruch ten nie przyniesie mu sukcesu, a może nawet zaszkodzić PiS. Jackowski przewiduje również zaskakującą koalicję Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji ze Sławomirem Mentzenem na czele rządu. Jagiellonia Białystok zyskała nowego skrzydłowego. Ousmane Sow, 26-letni zawodnik z Senegalu, dołączył do drużyny na zasadzie wypożyczenia z duńskiego Brøndby IF. Sow wcześniej grał w Górniku Zabrze i jest zadowolony z powrotu do Polski. W nadchodzącym sezonie chce wspierać zespół, strzelając gole i asystując.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku doszło do nietypowego zatrzymania. Pijany 32-latek zasnął w taksówce, a po przybyciu na miejsce okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. Mężczyzna, który ukrywał się od maja, trafił prosto do aresztu. Policja szybko obezwładniła go, gdy próbował uciec.
2: W Boczkach na Podlasiu doszło do dramatycznego wypadku. 47-letni mężczyzna, cofając samochodem, potrącił swojego 4-letniego syna, który znalazł się pod kołami przyczepki. Chłopiec trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego stan jest stabilny. To już drugi taki przypadek w tej rodzinie. 3 lata temu ten sam mężczyzna śmiertelnie potrącił swojego 10-miesięcznego syna. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Głuchołazy ponownie zmagają się z podtopieniami po intensywnych opadach deszczu. Strażacy interweniowali ponad 50 razy, usuwając wodę z zalanych ulic i piwnic oraz udrażniając przepusty. Mieszkańcy przypominają sobie powódź sprzed 2 lat, a sytuacja zwraca uwagę na potrzebę lepszego zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podobne problemy występują w innych częściach Dolnego Śląska, gdzie strażacy również mają pełne ręce roboty. W niedzielnym meczu żużlowym Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 48-42. Mimo porażki drużyna z Wrocławia zdobyła punkt bonusowy, co przybliża ją do sukcesu w fazie zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, przyznał, że żałuje decyzji o wyborze zawodników do wyścigów nominowanych. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Christian Grossi, popularny amerykański influencer, odwiedził Polskę i zachwycił się Wrocławiem, nazywając go polską Wenecją. W swojej relacji podkreślił malownicze wyspy i kanały miasta oraz jego tętniącą życiem atmosferę. Grossi docenił również umiarkowane ceny w Polsce, które pozwalają na odkrywanie lokalnej kuchni bez dużych wydatków. Wrocław z jego krasnalami i historycznym klimatem stał się dla Grossiego jednym z najciekawszych miejsc w Polsce.
1: Na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz, w którym Milan pokonał Manchester United 4-2. Mimo wysokich cen biletów, trybuny były niemal pełne, a kibice z całej Polski i zagranicy tłumnie przybyli, by zobaczyć swoich idoli. Fani Manchesteru United dominowali liczebnie, choć to sympatycy Milanu mieli więcej powodów do radości. Organizatorzy już planują kolejne takie wydarzenia, widząc ogromne zainteresowanie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 20 stopni w Białymstoku z wiatrem północno-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę także 20 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zakup mieszkania z licytacji komorniczej może wydawać się świetną okazją, ale niesie ze sobą wiele ryzyk. Niska cena nie zawsze oznacza zysk, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak remont czy opłaty prawne. Nowy właściciel często musi długo czekać na możliwość korzystania z lokalu, a czasem nawet zmagać się z obecnymi mieszkańcami. Kluczowe jest dokładne sprawdzenie dokumentacji, nie tylko księgi wieczystej, ale także akt egzekucyjnych. Eksperci podkreślają, że prawdziwa okazja to nie tylko niska cena, ale i przewidywalne ryzyko. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności. Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, poszkodowani i rodziny ofiar mogą ubiegać się o odszkodowania z polisy OC. Pula wynosi niemal 30 milionów złotych, ale jest do podziału między wszystkich poszkodowanych. Prawniczka Agnieszka Ryznar radzi, by już teraz zbierać dokumentację medyczną i rachunki związane z leczeniem. Ważne jest szybkie zgłoszenie roszczeń, ale bez pochopnego podpisywania ugód z ubezpieczycielem. Nie jest jeszcze jasne, według jakiego prawa będą ustalane odszkodowania, co zależy od ustaleń śledczych.
2: Ukraina zmaga się z poważnym niedoborem pocisków do systemów Patriot przed nadchodzącą zimą. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie dostaw, podkreślając, że obecne zapasy są niewystarczające. Problem dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Stanów Zjednoczonych i Europy, które również borykają się z ograniczoną dostępnością tych pocisków. Plany uruchomienia produkcji w Ukrainie napotykają na liczne przeszkody techniczne i polityczne. Alternatywą może być rozwój tańszych pocisków FP-7.10, które mają uzupełnić amerykańskie PAK-3. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż Rosja może nasilić ataki zimą, co zwiększa presję na ukraińską obronę powietrzną.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i turecki gigant MKE pogłębiają współpracę obronną. W Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezes PGZ Adam Leszkiewicz i dyrektor generalny MKE Ilhami Keleś. Rozmowy dotyczyły programów amunicyjnych, obrony przeciwlotniczej oraz zabezpieczenia kluczowych surowców. To kontynuacja dialogu rozpoczętego w lipcu w Turcji. Celem jest rozwój partnerstwa w sektorze obronnym i wymiana doświadczeń. Spotkanie ma wzmocnić potencjał obronny Polski i jej sojuszników.
2: Na poligonie w tureckiej Konii zakończyła się pierwsza faza testów drona Iryda PSIX-1, opracowanego przez polską MBF Group i turecką Shark Aviation Dynamics. 5 prototypów pomyślnie wykonało autonomiczne misje, w tym lot na 24 km. Dron wyróżnia się możliwością odzyskania platformy w trakcie misji, co obniża koszty eksploatacji. Kolejnym krokiem będzie prezentacja na targach MSPO 2026 w Kielcach. Iryda Plus X. Jeden ma konkurować z droższymi systemami, oferując modułową konstrukcję i atrakcyjną cenę. Planowane są dalsze testy i rozwój systemu. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana z ról w serialach Perosi i Nashville. Informacje o jej nagłym odejściu przekazali przedstawiciele aktorki, a rodzina potwierdziła te doniesienia. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Hayden Panettiere osierociła 11-letnią córkę Kaję.
1: Huragan Lala uderzył w Hawaje, pozbawiając prądu ponad 200 tysięcy osób. Potężne wichury i ulewne deszcze zniszczyły drogi, mosty oraz linie wysokiego napięcia. Na wyspie Oahu i Big Island sytuacja jest najtrudniejsza, a naprawa szkód może potrwać kilka dni. Mimo że huragan osłabł do burzy tropikalnej, władze apelują o ostrożność i unikanie podróży.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Polsce trwa debata na temat gotowości obronnej, zainicjowana przez propozycję Sławomira Mencena o przeprowadzeniu próbnej mobilizacji. Generał Maciej Klisz podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo. Sezon na śliwki w pełni, a to idealny czas na domowe wypieki. Aby uniknąć zakalca w cieście drożdżowym ze śliwkami, warto zastosować prosty trik. Przed pieczeniem owoce należy dokładnie umyć, osuszyć i obtoczyć w mące, co zapobiegnie nadmiernemu wyciekaniu soku. Dzięki temu ciasto zawsze wyjdzie idealnie. Rozpoczął się sezon na czarny bez, który jest prawdziwą skarbnicą witamin i przeciwutleniaczy. Te ciemne owoce mogą znacząco wzmocnić naszą odporność, ale pamiętajmy, że surowe mogą być toksyczne i wymagają obróbki cieplnej. Czarny bez zawiera witaminę C, minerały oraz antocyjany, które działają przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Warto sięgać po sok lub dżem z czarnego bzu, by wspomóc organizm, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1006 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczną decyzję. Postanowi rzucić pracę w szpitalu w Grudku, aby ratować swoje małżeństwo z Marysią. Jednak odejście z pracy nie wystarczy, by zapomnieć o Joannie. Jedno przypadkowe spotkanie z nią uświadomi Arturowi, że emocje wciąż są żywe. Mimo że stara się odciąć od przeszłości, jego serce mówi co innego. Artur będzie musiał zmierzyć się z trudnymi wyborami, które mogą zaważyć na jego przyszłości. Czy uda mu się skupić na rodzinie, czy też uczucia do Joanny znów wezmą górę? Nowe odcinki zapowiadają się pełne napięcia i emocji.
2: W 4241 odcinku Pierwszej Miłości widzowie będą świadkami niezwykłego powrotu zmarłej Ani. Była ukochana Białego, pojawi się w życiu Angeliki, przynosząc niepokojące wieści o Kamilu. Angelika, pełna strachu i niepokoju, będzie przekonana, że coś złego dzieje się z jej ukochanym, który wyjechał na misję do Kosowa. Tam dochodzi do dramatycznych wydarzeń, a kontakt z Kamilem zostaje zerwany. W snach Angeliki pojawia się Ania, zapewniając, że zaopiekuje się Białym, co tylko potęguje jej obawy. Czy słowa Ani są zapowiedzią tragedii? W kolejnym odcinku Angelika zwróci się o pomoc do ojca, Bolesława, który postawi jednak swoje warunki. Tajemniczy powrót Ani i dramatyczne wydarzenia w Kosowie trzymają widzów w napięciu.
1: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi odcinkami, pełnymi niespodzianek. Jedną z nich jest spektakularna zmiana wyglądu Pawła Krzyżanowskiego, który po 13 latach wrócił do serialu. Paweł, grany teraz przez Mateusza Kościukiewicza, pożegnał się z charakterystyczną fryzurą, co symbolizuje nowy etap w jego życiu. Po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu, bohater próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości we Wrocławiu. W jego powrocie do normalności pomagają bliscy, a szczególnie Artur i Janek, którzy przyczynili się do jego uwolnienia. Paweł stara się odbudować relacje z Marysią, co nie jest łatwe po traumatycznych przeżyciach. Jego dalsze losy będą jednym z najciekawszych wątków nadchodzących odcinków. Czy nowa fryzura Pawła zwiastuje nowy rozdział w jego historii? O tym przekonamy się już wkrótce. Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Rancho powraca z nowym, 11 sezonem, a Cezary Żak ponownie wcieli się w niezapomniane role braci Koziołów. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na grudzień. Paweł Kozioł, znany z politycznych intryg, będzie musiał odnaleźć się w roli prezydenta Polski podczas drugiej kadencji. Cezary Żak przyznał, że wolał grać Pawła, ponieważ postać ta była bardziej wyrazista i krwista. Rola księdza Piotra wymagała od aktora większego wysiłku, ale to właśnie Żak zasugerował, by duchowny został biskupem. Scenariusze Rancha dały aktorowi ogromne możliwości w budowaniu obu postaci. Powrót serialu zapowiada się jako prawdziwa gratka dla fanów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 947 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września, czeka nas dramatyczne wydarzenie. Blasco strzela do Sylwii, ale pułkownik poświęca się, zasłaniając ją własnym ciałem i ginie. Sylwia podejrzewa, że Blasco ukradł klucz do mieszkania jej przyjaciół. Ramon odzyskuje plany wynalazku Antonita, a Blanka, udając uwodzenie Samuela, rani go nożem i ucieka z Diegiem oraz Moisesem. Serial opowiada także o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach ucieka od brutalnego męża. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandro Meco i Sarę Michel. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. Już od jesieni na ekranach pojawi się Simona, grana przez Agnieszkę Fitkał-Perepeczko, która wraca do Grabiny po długiej przerwie. Wraz z nią przyjedzie jej syn Stefan, co z pewnością wywoła spore zamieszanie w życiu mieszkańców wsi. Do obsady dołączą także nowe twarze, Marcin Kwaśny i Katarzyna Chrzanowska, wprowadzając świeże wątki. Marysia, zraniona przez Artura, wyjedzie na Mazury, gdzie spotka tajemniczego Jerzego Wielickiego. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowelach. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Gdańsku termometry wskażą 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. W Poznaniu zaś możemy liczyć na tak samo 19 stopni i wiatr zachodni z prędkością do 7 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere, znana z ról w serialach Herosi i Nashville. Informacje o jej nagłym odejściu przekazali przedstawiciele aktorki, a rodzina potwierdziła te doniesienia. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Hayden Panettiere osierociła 11-letnią córkę Kaję.
3: Huragan Lala uderzył w Hawaje, pozbawiając prądu ponad 200 tysięcy osób. Potężne wichury i ulewne deszcze zniszczyły drogi, mosty oraz linie wysokiego napięcia. Na wyspie Oahu i Big Island sytuacja jest najtrudniejsza, a naprawa szkód może potrwać kilka dni. Mimo że huragan osłabł do burzy tropikalnej, władze apelują o ostrożność i unikanie podróży.
2: Coraz cieplejsze wody morskie sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii Vibrio vulnificus, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Bakterie te, zwane mięsożernymi, są wykrywane już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, w tym w rejonie Morza Śródziemnego i Bałtyku. Do zakażenia może dojść przez niewielkie skaleczenie podczas kąpieli w ciepłej wodzie. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści z ranami, tatuażami lub piercingiem. W miejscowości Isla Cristina w Andaluzji doszło do tragicznej strzelaniny. Zginęły 3 osoby, w tym kobieta w 8 miesiącu ciąży, jej 62-letnia matka oraz 16-letni chłopak. 2 innych mężczyzn zostało rannych, z czego jeden jest w ciężkim stanie. Śledczy badają, czy zdarzenie jest związane z porachunkami między rodzinami.
3: Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła przekazanie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego do muzeów w Europie. Pierwsze czołgi T-72 trafią na Litwę, Łotwę, do Estonii, Danii i Holandii. Inicjatywa ma na celu dokumentowanie skutków rosyjskiej agresji i wzmocnienie dyplomacji kulturalnej. Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że sprzęt jest bezpieczny dla zwiedzających.
2: W Polsce trwa debata na temat gotowości obronnej, zainicjowana przez propozycję Sławomira Mentzena o przeprowadzeniu próbnej mobilizacji. Generał Maciej Klisz podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo. Sezon na śliwki w pełni, a to idealny czas na domowe wypieki. Aby uniknąć zakalca w cieście drożdżowym ze śliwkami, warto zastosować prosty trik. Przed pieczeniem owoce należy dokładnie umyć, osuszyć i obtoczyć w mące, co zapobiegnie nadmiernemu wyciekaniu soku. Dzięki temu ciasto zawsze wyjdzie idealnie. W Chorzowie

0: ceną. Warto jednak pamiętać, że horoskop nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na pewność siebie.
1: Psychotesty oparte na intuicyjnym wyborze obrazków zyskują na popularności. Te proste wizualne wybory mogą ujawnić, jak postrzegają nas inni i co mówi o nas nasza podświadomość. Psychologowie od dawna wykorzystują ten mechanizm, aby odkrywać ukryte schematy myślowe i emocjonalne. To fascynująca podróż w głąb naszej osobowości.
0: Rybiki cukrowe to częsty problem w naszych łazienkach. Te małe owady uwielbiają wilgoć i ciemność, ale można je łatwo zwalczyć domowymi sposobami. Wystarczy kartka papieru posmarowana miodem, aby skutecznie je unieruchomić. Warto też pamiętać o utrzymaniu niskiej wilgotności, aby zapobiec ich powrotowi. Rozpoczął się sezon na czarny bez, który jest prawdziwą skarbnicą witamin i przeciwutleniaczy. Te ciemne owoce mogą znacząco wzmocnić naszą odporność, ale pamiętajmy, że surowe mogą być toksyczne i wymagają obróbki cieplnej. Czarny bez zawiera witaminę C, minerały oraz antocyjany, które działają przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Warto sięgać po sok lub dżem z czarnego bzu, by wspomóc organizm, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.
1: Twarda woda i wysoka temperatura powodują szybkie gromadzenie się osadu w czajniku elektrycznym. Zamiast octu, który może zostawić nieprzyjemny zapach, warto sięgnąć po naturalne rozwiązanie – jabłka. Dzięki zawartym w nich kwasom organicznym skutecznie usuwają kamień bez przykrych aromatów. Wystarczy zagotować obierzyny z jabłek w czajniku, by cieszyć się czystym urządzeniem. Po 26 latach od zaginięcia dwóch nastolatek w Radzyminie do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom. Tomasz T. i Krzysztof R. są oskarżeni o zabójstwo Anyki K. i Marty Sze, a także o wielokrotne zgwałcenie. Obu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Trzeci podejrzany nie został oskarżony z powodu braku dowodów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie też 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Nie można narzekać, że ma się w życiu pod górkę, jeśli zmierza się na sam szczyt. Julia Gambrot. Różany eter.
2: Na taki sukces takiej wyprawy ma bardzo wiele czynników wpływ. My z Magdą przygotowywaliśmy się do tej wyprawy około półtora roku. Takich mocnych treningów, wiele sprawdzianów wykonywaliśmy i uważamy, że byliśmy bardzo dobrze przygotowani.
1: Mimo wszelkich starań i możliwie najlepszego przygotowania do jakiegokolwiek życiowego wyzwania, bywa, że cel wymyka nam się z rąk. Tak się po prostu zdarza. Czasem trzeba w życiu wykonać krok do tyłu, żeby za moment zrobić trzy do przodu. Przekonali się o tym bohaterowie kolejnego reportażu, który z wielką satysfakcją zaprezentuję wam w tej edycji podcastu Polska na ucho. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Magdalena Gąbka i Marcin Górecki, alpiniści z Łodzi. Ich historię poznaliście w jednej z wcześniejszych edycji naszego podcastu. Wówczas opowiadali nam o przygotowaniach do zdobycia najwyższej góry świata, czyli Mount Everest. Magda i Marcin obiecali nam podzielić się wrażeniami ze swojej wyprawy w Himalaje. I tak się właśnie stało. Na Mount Everestie człowiek może poczuć się nie tylko jak na dachu świata, ale też i na jego końcu.
3: Zaskoczyła mnie ta pustka. Wychodząc z namiotu o 21:30 chyba, z 8000 i spojrzałam w niebo, gdzie było mnóstwo gwiazd, no ciemna noc.
1: Najwyższa góra na Ziemi, marzenie chyba wszystkich osób, które kochają wspinaczkę, to jednak nie tylko mistycyzm, ale też brutalne zderzenie z rzeczywistością.
2: Motyw śmierci niestety tam cały czas występuje. Na Everestie w tej chwili około 350 osób zginęło i większość tych ciał wciąż tam się znajduje. Rzadko się zdarza, że te ciała są sprowadzane na dół.
1: Taki widok to doświadczenie, z którym nie wszyscy mogą sobie poradzić.
2: Szykując się na taką wyprawę, musisz mieć to w głowie, że ten kontakt z tymi ciałami, z osobami, które nie wróciły, będzie tam na drodze i trzeba być na to przygotowany. Także dla większości osób, które wspinają się na Everest, nie jest to niespodzianką, że czasami trzeba po prostu odpiąć się z liny, żeby ominąć to ciało i wpiąć się kawałek dalej za nim.
1: Makabryczny widok ciał na Mount Everestie to nie jedyna przeszkoda w drodze na szczyt tej góry. Wyzwaniem jest też pogoda, która w każdej chwili może uniemożliwić dalszą wspinaczkę. A jeśli nawet pogoda będzie sprzyjająca, to posłuszeństwa może odmówić organizm człowieka, nawet świetnie wcześniej przygotowany do ekstremalnego wyzwania.
2: Ja w tym obozie trzecim bardzo słabo się czułem, nie miałem siły już iść do góry i tak właśnie wyczułem, że to jest ten moment, którym po prostu należy się wycofać. Po zejściu okazało się, że to był bardzo dobry moment, bo skończyło się zapalenie mięśnia sercowego u mnie.
1: Magda i Marcin doskonale wiedzą, że lekceważenie sygnałów alarmowych wysyłanych przez ciało w takich okolicznościach to proszenie się o tragedię.
3: Nikt mnie nie chciał wypuścić jeszcze raz do ataku szczytowego. Już stanęło kilku Nepalczyków i mnie nakłaniało do zejścia w dół.
1: I jeśli osoba wspinająca się upiera, żeby zdobyć szczyt mimo zagrożenia, musi zostać bezwzględnie przywołana do porządku. Szerpowie mają sposoby na studzenie zapału takich śmiałków.
3: Wszystko zależy od ciebie. Albo idziemy do góry, na szczyt i pozwolisz mi to umrzeć, albo schodzimy w dół.
1: W ramach cyklu podcastów Polska na ucho zapraszam was do wysłuchania najnowszego reportażu Grzegorza Mnicha o celu, który trzeba czasem przełożyć na inną okazję i o tym, że nie odniesiemy porażki, dopóki będziemy walczyć o jego zrealizowanie.
4: Czy wiecie już, jak przetrwać na 8000 metrów? Mówi się o tym, że jest to granica śmierci.
2: Granica śmierci to jest taką umowną granicą i nie zawsze to jest 8000. Czasami dla jednych osób to jest 7800, 7,5 czasami. To jest taka granica, w której organizm przestaje się regenerować. Czyli jeżeli dochodzimy do tego punktu, to całą tą energię, którą zgromadziliśmy wcześniej, możemy tam wykorzystać. Ale tak naprawdę nasz organizm nie regeneruje się, nie wraca do takich normalnych funkcji, które po prostu tutaj mamy, zyskujemy podczas snu na tym naszym poziomie normalnego miasta.
4: A zatem jak zachowuje się organizm?
3: To wszystko też zależy od tego, jak dobrze się zaaklimatyzowaliśmy, jaką mamy odporność i fizyczną, i psychiczną na tę wysokość, na brak tlenu, bo wiadomo, że im wyżej, tym ciężej nawet przebierać nogami, nie tylko oddychać. Wtedy już korzystamy z aparatury tlenowej. No walczymy, żeby przełknąć trochę jedzenia, żeby zamknąć na chwilę oko. To już nie jest takie proste i oczywiste jak na poziomie base campu, ale jeżeli nasz organizm jest w stanie przyjmować posiłki, bo nie, tak jak Marcin wspomniał, nie regenerujemy się, ale jeżeli jesteśmy w stanie właśnie coś przetrawić i trzeźwo myśleć, to już jest duży sukces.
2: Tak, na tej wysokości nawet trudno się je, bo już człowiek nie ma apetytu, nie chce się po prostu jeść.
4: Apetytu także, to już się nie ma na 4000.
2: Powiedzmy, że tak.
3: Ale tam rzeczywiście walczymy o każdą łyżkę posiłku, żeby z rozsądku ją przyjąć.
2: Na siłę po prostu wpychamy tyle, ile się da, nie smakuje, niedobre jest.
3: Natomiast na 8000 już nie ma takiej nocy przed atakiem szczytowym. Jest w ostatnim obozie czwartym, dochodzimy popołudniem i jest 2-3 godziny odpoczynku, ale nie idziemy spać i ruszamy zaraz po tych 2-3 godzinach na szczyt.
2: Wszyscy zakładają po prostu, że tam już jak wchodzimy, to trzeba czym prędzej zrobić tą robotę i uciekać.
4: Co to byłby za sen tak naprawdę?
3: No ale też chodzi o czas, żeby jak najmniej godzin spędzić w tej strefie śmierci.
4: No więc właśnie.
2: Jeżeli ktoś wchodzi bez tlenu, no to oczywiście jak najbardziej, ale z drugiej strony, jeżeli wchodzimy z tlenem, to też trzeba się streszczać, bo tlen jest drogi.
4: No i może się skończyć.
2: I oczywiście może się skończyć.
4: Magdo, doszłaś do 8200 metrów. Co cię tam zdziwiło? Zaskoczyło? Bo przecież teoretycznie wiemy, jak ten świat wygląda.
3: Zaskoczyła mnie ta pustka. Wychodząc z namiotu o 21.30 chyba, z 8000 w czwartym obozie, pamiętam, że po godzinie zatrzymałam się na poręczówce, spoglądając do tyłu, gdzie jest mój szerpa, ale też i spojrzałam w niebo, gdzie było mnóstwo gwiazd, no ciemna noc, i widziałam tylko swoją czołówkę i jego z tyłu. Mówię, czemu nikt nie idzie na atak szczytowy? No, co prawda pogoda nie była też tej nocy najlepsza i porywy wiatru były ogromne, ale też zaskoczyło mnie mój organizm, że ja tutaj wiem, gdzie jestem, co robię, trzeźwo myślę i mogę ten humor przesuwać wyżej i że mam na to jeszcze jakieś pokłady energii.
4: Czyli byłaś w pełni świadoma tego, co
3: dokładnie
4: robisz, bo to i gwiazdy, i tak brzmi wszystko romantycznie i tam póki co nie ma mowy o zagrożeniu ani o śmierci.
3: Wtedy tego nie było. Natomiast skupiałam się nad tym, co mam pod nogami. Nie rozglądałam się na prawo i lewo, bo wiedziałam, że te ciała tam są.
2: Tak, czyli zagrożenie to raz, ale motyw śmierci niestety tam cały czas występuje. Na wreszcie w tej chwili około 350 osób zginęło i większość tych ciał wciąż tam się znajduje. Rzadko się zdarza, że te ciała są sprowadzane na dół.
4: Właśnie, czyli idziemy i możemy się o jakieś ciało potknąć. Jak to wygląda?
3: No niestety tak. Musimy minąć, bo te ciała są przymocowane, nie wiem jak to w ogóle nazwać dobrze, ale one wiszą na tej samej poręczówce, po której my się wspinamy.
2: No, a obóz czwarty to właściwie to jest takie śmieciowisko, cmentarzysko, że w zasadzie wychodząc z namiotu, żeby się załatwić, to trzeba uważać, gdzie po prostu chcemy się załatwić.
3: Tę nogę postawić rzeczywiście czujnie i znaleźć jakieś ustronne miejsce, to jest trudno powiedziane, bo to jest wszystko na otwartej przestrzeni, ta przemycz południowa. To nie jest tak, że możemy się gdzieś schować za jakimś kamieniem, albo że jest rozstawiony namiocik toaletowy, tak jak w niższych obozach, to czegoś takiego tam nie ma. Natomiast ciała już można spotkać na 7500, chociaż to rzadko się zdarza, żeby poniżej 8.
2: Tutaj jeszcze jest jakaś szansa na ewakuację tego ciała, jeżeli ktoś zasłabnie i niestety zejdzie na tej wysokości, no to jeszcze jest szansa po prostu to ciało ściągnąć na dół w miarę sprawnie, jeżeli jeszcze to jest po prostu świeży wypadek.
4: I wtedy też rozsądek może nam podpowiadać, że może nie warto przekraczać tej granicy, może warto zastanowić się, czy iść dalej. Czy mieliście takie myśli, widząc te ciała, czy raczej cel to cel?
3: Nigdy też nie wiemy, z jakiej przyczyny ten ktoś tam jest. Już niezależnie od tego, czy to jest 7500, 8, czy wyżej, nie wiemy, co było przyczyną zgonu. Chyba trzeba się jakoś przemóc i nie myśleć, że od razu to jest mój scenariusz.
2: Szykując się na taką wyprawę, musisz mieć to w głowie, że ten kontakt z tymi ciałami, z osobami, które nie wróciły, będzie tam na drodze i trzeba być na to przygotowany. Także dla większości osób, które wspinają się na Everest, nie jest to niespodzianką, że czasami trzeba po prostu odpiąć się z liny, żeby ominąć to ciało i wpiąć się kawałek dalej za nim.
4: Czyli byliście przygotowani?
3: No nie dało się tego przećwiczyć tutaj niżej, w tych warunkach. To nie jest tak, że można sobie to przetrenować, natomiast...
2: Życie pisze takie scenariusze, na które się nie zawsze jest gotowy.
4: Na pewno jest to jakaś bariera psychiczna, którą trzeba jakoś tam przełamać i iść dalej.
3: Ale też trzeba właśnie zadać sobie pytanie na każdym etapie, czy się dobrze czujemy, czy jesteśmy w stanie iść dalej, bo żeby tej cienkiej granicy czasami nie przekroczyć i żeby się nie znaleźć w takiej sytuacji.
4: No bo też trudno czasem stwierdzić, czy tej granicy już nie przekroczyliśmy.
2: Dlatego dobrze mieć takiego zaufanego partnera, który nas dobrze zna, na którego możemy liczyć i wiemy, że po prostu jeżeli coś się będzie działo, to w odpowiednim momencie sam zareaguje.
4: Wy pojechaliście razem, a wspinaliście się później już oddzielnie.
3: Nie wspinaliśmy się do góry osobno, byliśmy cały czas razem do wysokości trzeciego obozu, natomiast tam dopiero się rozłączyliśmy. Ja bardzo nie chciałam się rozdzielać i nawet tutaj była długa rozmowa na wysokości, bo też chciałam z Marcinem zawrócić. Nie zakładaliśmy tego scenariusza i nie przećwiczyliśmy
2: tak,
3: sobie tego wcześniej.
2: Niestety musieliśmy się rozdzielić w obozie trzecim. Tu była taka sytuacja, właśnie mówimy o tej cienkiej linii, którą warto po prostu wyciąć, której nie powinno się przekraczać. Przez te 2 miesiące pobytu pod tą górą, podczas tych naszych wspinaczek aklimatyzacyjnych, cały czas z Magdą chorowaliśmy i po prostu na antybiotykach ten okienko pogodowe przyszło w tym czasie, jak my jeszcze byliśmy chorzy i niestety na mnie to się odbiło. Ja w tym obozie trzecim bardzo słabo się czułem, nie miałem siły już iść do góry i tak właśnie wyczułem, że to jest ten moment, którym po prostu należy się wycofać. Po zejściu okazało się, że to był bardzo dobry moment, bo skończyło się zapalenie mięśnia sercowego u mnie, a Magdę wysłałem dalej.
4: No właśnie, tutaj się rozdzieliliście i Magdo, byłaś skazana na towarzystwo Sherpa. Człowieka, którego nie znasz, nie wiesz jak się zachowa, nie wiesz jakie są jego granice racjonalnej oceny sytuacji.
3: Dokładnie tak. To był bardzo trudny moment, kiedy musiałam to dźwignąć i psychicznie, i fizycznie, bo naprawdę musiałam się zmotywować, żeby gdzieś jeszcze przebierać tymi nogami, myśląc ciągle, co się dzieje z Marcinem. A Marcin krótko dał mi powerbank, dał mi flagi, kabelek i mówi, idziesz do góry. No i próbowałam naprawdę, natomiast tak jak wspomniałeś, to był nowy Sherpa, którego nam też zmieniono na sam atak szczytowy. My dostaliśmy go w dniu wyjścia z base campu, o północy nowy Sherpa, więc naprawdę go nie znaliśmy. I dokładnie tak jak powiedziałeś, nie wiedziałam, czego się spodziewać po tym człowieku, a to był zupełnie inny rodzaj spinacza niż ten poprzedni, którego już wcześniej znaliśmy.
4: Nie musiał być zmotywowany, bo przecież on już tam był i nic go na tę górę nie ciągnęło.
2: Na taki sukces takiej wyprawy ma bardzo wiele czynników wpływ. My z Magdą przygotowywaliśmy się do tej wyprawy około 1,5 roku. Takich mocnych treningów, wiele sprawdzianów wykonywaliśmy i uważamy, że byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Ale tak jak sobie analizujemy to wszystko, to takie nasze podejście, nasze przygotowanie to jest jakieś 40% może sukcesu, bo na te pozostałe 60% sukcesu składa się wiele innych czynników. Właśnie to, jak nam agencja przygotuje i sprzęt, i teren, i szerpę, jakiego dostaniemy, kiedy okienko pogodowe się pojawi, czy my akurat jesteśmy wtedy... Tak, czy my jesteśmy akurat wtedy przygotowani, żeby w to okienko wyjść i tak dalej, i tak dalej.
4: O przygotowania będę was jeszcze pytał, ale jesteśmy na tych 8200 metrów. Magda idzie sobie z Sherpą. Do szczytu pozostało niewiele metrów.
2: To nie tak. Idzie Magda, długo nikt i Sherpa.
4: I Sherpa,
3: dokładnie.
4: Tak? No i właśnie, Magdo, powiedz nam, co tam się wtedy wydarzyło i dlaczego nie zdobyłaś tego szczytu?
3: Ja na tych 8200, kiedy obejrzałam się w tył poręczówki, gdzie tak teoretycznie Sherpa to jest cieniem człowieka, cieniem wspinacza i powinien by stać koło mnie. On był bardzo daleko. On był całą długość poręczówki za mną, no to ja sobie tak przykucnęłam, bo ten wiatr był na tyle silny, że mnie przewracał, więc ja sobie przykucnęłam i mówię, no poczekam na niego. Jak już doczłapał do mnie, no było niesamowite, że on tak powoli się poruszał, bo mnie zawsze kojarzył się Sherpowie, że są takie robociki, maszyny, prawda, że oni są dużo szybsi, sprawniejsi od nas.
4: Tak jak ci, którzy zdobyli K2 zimą.
3: No tak.
2: Zresztą ten nasz Sherpa, który był od początku do nas przypisany, to był takim robotem. Jak naprawdę my z Magdą dość szybko poruszaliśmy się, a on wchodził wcześniej, siadał na kamyku, palił papierosa i na nas czekał. A no pomijając fakt, że nas tu wspinaczy, my żeśmy szli jako pierwsi.
4: No i zajeździliście go, wykończyliście chłopaka.
3: On swój własny ten.
4: Wykończyliście go i musieli wam dać innego szerpę, który był trochę wolniejszy, tak? I czekałaś, na niego czekałaś.
3: Dużo wolniejszy i mniej zmotywowany. Odnosiłam takie wrażenie, że jemu w ogóle się nie chciało się na ten szczyt i próbował zrobić wszystko, żebym ja też nie weszła. Dotarł do mnie na tych 8200, pytam się go w końcu, czy wszystko u ciebie w porządku. Tam odchyliłam maskę, zapytałam krótko po angielsku, czy wszystko okej. Okay? On mówi, że no nie do końca, bo tu maska tlenowa mi zamarzła i nie działa. No rzeczywiście widziałam, że ten system się tutaj nie nie porusza, widzimy tutaj na zewnątrz tą pompkę, no to to nie działa. No, troszeczkę się zdziwiłam, bo pytam go, no i co teraz? A on mówi, no ty decydujesz, ty jesteś moim klientem i teraz wszystko zależy od ciebie. Albo idziemy do góry, na szczyt i pozwolisz mi tu umrzeć, albo schodzimy w dół.
4: Zagrał tak emocjonalnie.
3: Bardzo, bardzo emocjonalnie.
4: I mogłaś pójść wabank i powiedzieć, idziemy do góry.
3: No nie wiem, jakby się to dalej skończyło, jak szybko bym musiała oglądać takie obrazki z książek i z filmu, które właśnie by dołączył do tych wszystkich pozostałych ciał.
4: Czyli sytuacja była poważna jednak.
3: Bardzo,
4: to nie wyglądało
3: bardzo.
4: Na to, że tam żartuje, czy
3: nie,
4: się wyminuje.
3: Nie, absolutnie. No ja też widziałam, że ta maska nie działa. Natomiast myślałam, że są na to jakieś inne rozwiązania, że wyciągnie zapasową.
2: Wiesz, tak jak teraz sprawdzamy, to inne agencje po prostu mają. Często jest tak, że szerpa niesie zapasową maskę, bo wiadomo, że taki sprzęt może zawieść. Tak, tutaj akurat jemu zawiodła maska. On był w miarę przygotowany, tak, no bo on jednak tam cały czas w tych górach siedzi, ale jeżeli by była taka sytuacja, że ma gdzie zamarznie maska i nie ma zapasowej, no to co by się wtedy wydarzyło? Osoby, które znamy, jak po prostu zdejmują na chwilę maskę na tej wysokości, to po 20 minutach niektórzy słabną, więc to jest wątpliwe takie zejście dla osoby, która po prostu zrobiła dwie góry w temacie aklimatyzacji i nagle jej tutaj na 8200 brakuje tlenu.
4: No i stąd tyle tych ciał tam jest.
3: Najwięcej jest tak, zgonów na zejściu. Po zdobyciu wierzchołka to wtedy najwięcej osób zostaje na tej górze.
4: Czyli Magdo, decyzja była taka, że schodzicie, tak?
3: Tak, tak.
4: Schodziliście z jakąś tam nadzieją, że się podmieni maskę w obozie niżej.
3: No ja tak myślałam, bo jak dotarliśmy do namiotu na 8000 w obozie czwartym, to wcale się nie szykowałam do środka. Stanęłam przed wejściem do namiotu i patrzyłam, co się dzieje, bo myślałam, że on weźmie kolejną maskę, prawda? No bo przecież agencja tam miała swoje namioty. Natomiast on się szykuje do spania. Byłam bardzo zdziwiona i zapytałam, co teraz? Wchodzimy do śpiworów, idziemy spać. Zostało tam kilka godzin do ranka, natomiast tutaj było wielkie rozczarowanie, że nie idziemy z powrotem do góry.
4: A rankiem?
3: A rankiem to już miałam trochę więcej osób przeciwko sobie, bo nikt mnie nie chciał wypuścić jeszcze raz do ataku szczytowego. Już stanęło kilku Nepalczyków z tejże agencji i mnie nakłaniało do zejścia w dół.
4: Czy to nie jest tak, że wy płacicie, wy wymagacie? Mówicie szerpom, idziemy.
3: No ja cały czas powtarzałam, że chcę iść jeszcze raz. Może się dobrze czuję, nie osłabłam przez te kilka godzin i mam siłę i chęci zgłaszałam, że chcę iść. Bo wiedziałam, że jak mnie sprowadzą niżej, to już to będzie.
2: Na tej wysokości to ciężko się nawet z nimi kłócić. No tutaj nie ma siły człowiek chodzić, a tak naprawdę całą siłę wkłada w każdy krok, a to do tego jeszcze walczyć z szerpami, którzy są przeciwko tobie, to no naprawdę ciężki temat.
3: I też wiadomość, że jednak trochę to moje życie od nich zależy. To oni mają mój tlen.
4: I to dosłownie nie przenośnie.
2: Tak, bardzo tak. Dużo takich historii było, że po prostu szerpowie zostawiali wspinacza, tak? I była taka historia, że zostawili wspinacza, zeszli na dół, powiedzieli, że on umarł, okazało się, że na drugi dzień rano ktoś inny szedł i on jeszcze żył. I pomogli człowiekowi, zszedł żywy. Także tutaj bardzo dużo od nich zależy.
4: Czyli pojawiło się rozgoryczenie, taki zawód, prawda? Bo miałaś siły, byłaś świadoma tego, że możesz dojść do szczytu, a to nagle się okazało, że...
3: Że nie mam z kim iść w ogóle.
4: Że nie masz z kim iść.
3: No jak zeszliśmy do obozu trzeciego, to jeszcze cały czas miałam nadzieję, że uda się z trójki potem wrócić na cztery i na szczyt. Natomiast w trójce też sytuacja bardzo rozczarowała mnie, też kolejna tam, bo oni powiedzieli, że nie zostaniemy tu w trójce, bo tu jednak nie ma miejsca, nie ma namiotu, nie możemy tu spać.
4: Czyli wymyślali sobie jakieś tam
3: kolejne
4: różne
3: powody.
4: Inne powody. To powiedz jeszcze, jaką mieliście pogodę, bo mówicie o okienku pogodowym. Co to znaczy, że piękna pogoda, słońce, ciepło, bezwietrznie? Wyjaśnijmy sobie to pojęcie okno pogodowe.
2: Tutaj najbardziej takim niebezpiecznym czynnikiem na Everestie to jest wiatr. Jednak nie ten chłód, bo jednak na chłód jesteśmy w dużym stopniu przygotowani. Zabieramy najcieplejsze śpiwory, najcieplejszą odzież. Jesteśmy w stanie tak do minus 50 wytrzymać. Ale jeżeli do takiej niskiej temperatury dochodzi silny wiatr, to to już jest bardzo niebezpieczne i organizm może się szybciej wychłodzić. I tutaj na tej grani bardzo często wieją silne wiatry. Czasami jest tak, że niebo jest bezchmurne, ale ten wiatr najczęściej jest tak, że ten wiatr po prostu powstrzymuje wspinaczy przed wejściem wyżej. I w tym roku takich dni naprawdę dobrych na ten atak szczytowy to może były 4 takie dni.
3: Maksymalnie.
2: Większość osób, 60% osób, może nawet więcej, 80% osób, które weszły w tym roku, weszły 18 maja.
3: I wtedy były te słynne kolejki.
4: To mało tych dni faktycznie, jak na półtora roku waszych przygotowań.
2: My startowaliśmy na atak szczytowy 2 dni później.
3: 2 dni po tym okienku pogodowym. I
2: też
3: dlatego już nie było tych kolejek.
2: Było gorzej, nie było już kolejek. My już nie szliśmy w takim tłumie, szliśmy właściwie, no mieliśmy bardzo dużo luzu, ale tutaj pod koniec to była Magda sama, po prostu na tej grani. Także te wszystkie zdjęcia z tych kolejek nie dotyczyły nas zupełnie.
4: Ale generalnie jest to droga bardzo popularna i jeżeli jest okno pogodowe, to jednak są tam tłumy.
3: No tak, wydali prawie 500 permitów w tym roku. Wiadomo, że do tych 500...
2: Rekordowa liczba.
3: Do tych 500 wspinaczy jest przypisany minimum jeden szarpa. Niektórzy idą z dwoma czy trzema, no ale to wtedy trzeba sobie pomnożyć, ile osób.
2: Czy mamy około 1000 osób
3: na szczyt
2: przygotowanych do ataku.
4: I tyle nadziei na wejście, a ile zrealizowanych? Widzieliście statystyki po tym sezonie?
2: Całkiem niezłe statystyki były w tym roku, bo ponad 50% osób weszło.
4: Bardzo dobre.
2: Chociaż z tej naszej agencji 1/3.
4: Co byście poradzili osobom, które chciałyby porwać się na takie bardzo ambitne szczyty, cele, 7000, 8000? Przygotowanie fizyczne to na pewno, ale to przecież nie wszystko.
2: Tak, ale przede wszystkim to przygotowanie fizyczne, tak, bo tutaj możemy śmiało z Magdą rozwiać taki mit, że szerpowie zrobią za nas całą robotę, że jeżeli jesteśmy bogaci, zapłacimy, to po prostu choćby nie wiem, co do nas tam wciągną, to nie ma tak. Po prostu, no jeżeli nie jesteśmy w stanie przerzucać własnymi nogami do przodu, to nikt za nas tego nie zrobi. I te wszystkie przypadki, dużo tych przypadków osób, które nie weszły, niestety tak zakładały i im się nie udało, bo okazuje się tutaj nagle, że nawet jeśli mamy 3 szerpów, no to oni nas nie wniosą.
4: Ale dwóch szerpów za jedną rękę, dwóch za drugą, ktoś za nogę i jak się dobrze zapłaci, to może tak to wygląda. Rozwiejcie jakieś mity.
3: Takich nie widziałam obrazków. Szerpowie mogą rozstawić namiot, mogą tam natopić śniegu, ale żeby kogoś wprowadzali, nie. Aż tak komfortowo tam nie jest.
2: Kiedyś na Aconcagule, no to faktycznie widziałem, że też na siłę jednego jakiegoś bogatego człowieka 4 szerpów próbowało wciągnąć, ale ostatecznie on też po prostu poległ.
4: Czyli przygotowanie fizyczne. Biegamy sobie.
3: Takie wytrzymałościowe, no takie właśnie na skrajnym zmęczeniu też.
2: No ale ten portfel, nie zapominajmy, też musimy mieć zasobny.
4: O, to jest kolejny
3: bardzo komercyjny.
2: Parę dolarów trzeba mieć tam odłożone, jakieś 50 tysięcy.
4: 50 tysięcy dolarów na osobę.
3: Tak. Czyli myślę, to już... że inne góry, czy 7 czy 8 tysięczne w Himalajach bądź innych regionach są dużo tańsze, więc i mniej oplekane.
2: Naprawdę jest dużo piękniejszych gór niż Everest.
4: Tak. Ale Everest jest jedyny w swoim rodzaju. Czyli tak, mamy drugi czynnik finanse, bez tego też ani rusz, no bo tam na dziko nie za bardzo można się przemknąć.
3: Powyżej base campu to już trzeba mieć permit, nawet jakby się chciało tylko pierwszy obóz zaliczyć.
2: Kolejna rzecz, trzeba dobrze wybrać tą agencję, jednak tak, tych agencji jest kilka, różnią się cenowo, ale też jak się okazuje, no to różne mają podejście do wspinaczy. Nasza agencja, bardzo fajny mieliśmy base camp, także w base campie mieliśmy wszystko przygotowane tak jak należy, mieliśmy baristę, który nam serwował kawę ze serduszkiem codziennie, więc tutaj bajer. Jedzenie też było kilka narodowości. Mieliśmy kuchnię europejską, kuchnię azjatycką i jeszcze chińską.
4: To się nie chciało z base campu wychodzić wyżej, bo po co?
2: Właściwie to tak.
3: My się tam czuliśmy jak w domu. Dobrze nam się tam mieszkało i funkcjonowało.
2: Base camp jest 5360.
3: Jak przyszli nasi znajomi w odwiedziny i spędzili tam tylko jedną noc, to powiedzieli, że ani godzinę dłużej, jak tutaj możecie w ogóle
2: na tej wysokości siedzieć.
3: Tak. Tu jest tak surowo, zimno, wszystko jest niefajne.
2: I też się rozchorowali ci nasi znajomi i powiedzieli, nigdy więcej. W ogóle bardzo dużo osób z Polski nas odwiedzało w tym base campie, tak, bo te nasze profile były bardzo popularne.
4: Tylko tam wasi po prostu, którzy przyjechali specjalnie.
3: Tak, bo my nawet czasami nie umawiając się, w ogóle nie znaliśmy tych ludzi, przychodził szef base campu i wołał Polaków, mówi, macie gości. A my w ogóle, tak? Ale kto? Jak?
2: No i ktoś pojawiał się, ja, bo my tam w internecie
3: was
2: znaliśmy, że tutaj...
3: agencji, no i oni po prostu szukali Polaków, Magda, Marcin, już wiedzieli.
2: Ktoś tam krzyczy po obozie, Magda, Marcin.
4: No ale później z tego base
2: miło.
4: Trzeba było wychodzić wyżej i wtedy się robiło już troszkę mniej przyjemnie.
3: Dokładnie, jak tylko wychodzimy z base campu, musimy przejść Icefall, czyli ten słynny
2: lodowiec. To co mamy, te drabinki, takie zdjęcia z Everestu, gdzie przez jakieś szczeliny ktoś skacze po jakichś drabinkach do góry, poziomo przemieszcza się, to jest lodowiec Icefall i to jest taka najtrudniejsza część techniczna tej drogi na wierzchołek Everestu i też od base campu.
3: I nas nie przeprowadzi przez to. Po prostu trzeba trochę ogarniać sprzętowo.
4: Właśnie, bo to jest taki trzeci czynnik, kolejny czynnik, że nie wystarczy kondycja wytrzymałościowa, pieniądze, no bo jakąś technikę Dokładnie też trzeba mieć.
2: Pierwszego dnia po przybyciu do base campu zostaliśmy zaproszeni na techniczny sprawdzian, czyli podeszliśmy pod ten lodowiec Kumbu i był taki serak lodowcowy, taka bryła kilkunastometrowa i mieliśmy za zadanie wejść do góry na linię i później zjechać na linię.
3: Przepiąć się kilka razy?
2: Tak. I na linię zjechać w dół. No właściwie my z Magdą, to był nasz pierwszy dzień, także chcieliśmy jak najszybciej mieć to za sobą, więc po prostu piersi się wyrwaliśmy. Weszliśmy na górę, zjechaliśmy. Mówią, no dobra, to jeszcze raz, może przećwiczcie sobie. No ale ten nasz szerpa mówi, przecież u nich tu nie ma co ćwiczyć. Niech idą.
3: I ogarniają, a tam było tak strasznie gorąco w takim słońcu.
2: Ale to, co się tam później po nas działo, to Sodoma i Gomojra.
4: Czyli taki obraz, jaki widzimy chociażby pod Mont Blancem, kiedy to przewodnicy instruują klientów, jak zakładać raki, jak posługiwać się czekanem. To ludzie po raz pierwszy mają to na nogach i w ręku.
2: My to chyba dobrze, żeśmy tam uciekli szybko spod tego lodu, bo dokładnie tak to wyglądało i po prostu...
3: Dzisiaj też na Everestie zobaczyć, jak właśnie ktoś wystawia nogę i mu szarpa raki zakłada. Albo matki się odrywa od tych sprzętów po raz pierwszy nowiutkich używanych.
4: Dla kogo jest w takim razie Mount Everest? Drogą klasyczną.
2: Dla bogatych, wysportowanych i mądrych ludzi, którzy wiedzą, gdzie po prostu stawiać te granice.
4: Co byś dorzuciła do tego?
3: No, doświadczenie to podstawa. Także nie da się wytrenować chociażby w Tatrach i tam pojechać. Trzeba zdobyć troszeczkę i wysokości. I tych
2: fajnie być obytym z tą wysokością. Także fajnie, jak się gdzieś tam było na tych 7000. Zresztą w tej chwili jest taki wymóg Everestu, że sprawdzają historię wspinacza. Mam nadzieję, że faktycznie to robią, a nie tylko na
3: papierze. Nie każdy może dostać takie pozwolenie wejścia na górę.
2: Żeby dostać to pozwolenie na Everest, trzeba się wykazać historią, że było się na jakichś tam 7000 wcześniej.
4: Ta nazwa przyciąga, podobnie jak Mont Blanc. Kolega mnie pytał parę dni temu, czy jego syn mógłby pójść sobie na Mont Blanc. I to pytanie zabrzmiało tak jakby, czy mógł sobie pójść na Gęsią Szyję, czy Sarnią Skałę, bo w internecie jest napisane, że można wejść i dla wszystkich się to wydaje, że bardzo proste.
2: Oczywiście, że można, ale ja od razu posłużę się statystykami. Na Mont Blancu rocznie około 100 osób ginie.
4: To samo powiedziałem.
2: To nie jest przypadek, że te osoby tam giną. Trzeba to doświadczenie jakieś mieć, trzeba wiedzieć, co się robi, ale też no, trzeba jakąś mądrość swoją własną mieć, żeby wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, kiedy się wycofać.
4: Przypłaciłeś to pewnymi chorobami, tak? No bo jednak serce dostało tutaj za swoje.
2: Wiesz co, całe życie jakoś myślałem, że jestem nieśmiertelny i takie rzeczy mnie w ogóle nie dotyczą, jak jakieś powikłanie po chorobie i tutaj pierwszy raz w życiu coś takiego się zdarzyło i naprawdę no, byłem w ogóle zaskoczony, że nie mogę iść dalej, co się dzieje. I tak naprawdę dopiero po zejściu, po tym jak trafiłem do szpitala na diagnostykę, okazało się, że sytuacja tam jest powikłanie po tej chorobie, zapalenie mięśnia sercowego. No i to tak dało mi do myślenia, że faktycznie jak ja bym uparł się i dalej tam próbował wejść, to pewnie bym tam został na tej górze. No w tej chwili jestem już po wszystkich badaniach tutaj u nas w kraju. Wszystko okazuje się, że wyleczyło się, jest prawidłowo funkcjonuje, więc spokojnie już myślimy o powrocie na ten Everest. Brakuje nam dwóch gór z korony ziemi. Brakuje nam Winsona i brakuje nam Everestu. Poza tym wszystkie góry mamy zrobione. Winson na Antarktydzie i tak myślimy powoli z Magdą, żeby w przyszłym roku jeszcze zrobimy jeden rok odpoczynku, tam prawa rodzinne nie pozwolą mi akurat w przyszłym roku wrócić na Everest, ale wyprawa na Winsona jest krótsza. Wyprawa na Winsona 2-3 tygodnie.
4: I kiedy
3: I
4: będzie?
3: Tak samo droga jak Everest, ale nawet troszkę droższa, dodajmy.
4: I zimno.
3: A to nas już nie przeraża.
2: Winsona atakuje się grudzień, styczeń i tak mamy nadzieję, że uda nam się to wszystko jakoś poskładać i zapiąć. Ale oczywiście no tutaj w przypadku Winsona ten czynnik finansowy jest mega ważny, bo tak naprawdę to jest góra, która jest droższa od Everestu.
3: No
2: co, co by się wydawało, że jest niemożliwe. Ale jest bezpieczniejsza.
3: Statystycznie to nam nigdy nie zginął.
4: Jakie wnioski wyciągniecie z tego waszego pierwszego podejścia i co zmienicie przy tym kolejnym podejściu? Oprócz agencji.
2: Na pewno będziemy zwracać bardzo uwagę na ten czynnik zdrowotny. Tak, my praktycznie od pierwszego dnia, gdy pojawiliśmy się w Lukli, już mieliśmy styczność z osobami chorymi, które po prostu gdzieś tam cały czas się przewijały w naszej okolicy. Droga do base campu pokonuje się około 10 dni. I my już tutaj do naszej grupy została podłączona grupa z Kostaryki, osób, które po prostu szły z nami, były chore. I przez 10 dni po prostu mieliśmy cały czas kontakt z tymi osobami.
4: Czyli będziecie unikać osób z Kostaryki, to po pierwsze.
2: Z Kostaryki nie tylko, niech tutaj ktoś zakaszle, zakicha. To
4: jest jeden wniosek. jednostek inne.
3: Będziemy sprawdzać, co pakuje szerpa do plecaka, bo ja już teraz jestem o tyle mądra i zapobiegliwa, żebym sprawdziła, czy ma nie tylko zapas tlenu, ale ma zapasowe maski dla siebie, dla wspinacza, bo teraz już wiem, że sprzęt nie powinien zawodzić.
4: A jak sprawdzić, czy jest to osoba, która ma ochotę wejść, czy jest energetyczny, no tego się nie sprawdzi.
2: Wiesz co, no mówię, tutaj był zupełny przypadek, tak? Ten nasz szerpa, który był do nas przypisany, ten pierwszy, podstawowy.
3: I znaliśmy go ile?
2: To był naprawdę robot, to był porządny taki człowiek, który by sobie nie pozwolił na to, żeby nie wejść na Everest z nami.
3: Tak, on był 15 razy na Everestie, więc to też już liczby mówią same za siebie i nie miał takiego momentu w swoim CV, w takiej góry, w której się wycofywał.
2: Tak, no ale rozchorował się niestety i on musiał w base campie odpuścić, także my tutaj byśmy postawieni zupełnie w takim nieoczekiwanym zdarzeniu, że tutaj, wiesz, my wychodzimy, a tu poznajcie waszego nowego szerpę, nie?
4: Ale jak powiedziałeś, Marcinie, 40% można zaplanować, a te 60 jednak jest niewiadomą.
2: Były takie lata, że prawie nikt nie wchodził na ten Everest, tak? Że pojawiało się w bazie 400 wspinaczy i okazało się, że pogoda w ogóle nie pozwoliła nikomu wejść, prawda? Były też takie chude lata.
3: No i więc też tam na miejscu poznaliśmy trochę historii innych wspinaczy, którzy próbowali drugi, trzeci raz na ten Everest i mówili, z jakich powodów, z jakich czynników nie weszli poprzednie razy, no to nam się oczy szeroko otwierały.
4: Czy jesteście bogatsi też o doświadczenia innych?
3: I wiemy, czego unikać.
2: Tak, ale jeszcze to tutaj odnośnie tego zdrowia, to ciekawostką jest sam ten klimat Everestu. Baza pod Everestem znajduje się na tym lodowcu Kumbu i tam jest bardzo suche i zimne powietrze. Także też trzeba po prostu unikać tego bezpośredniego kontaktu z gardłem, tego powietrza, starać się jak najwięcej te maski nosić, jakieś bufy zakładać, bo tam wszyscy kaszlą.
3: Całodobowo, jedna orkiestra.
2: Jedna orkiestra. No u nas to była taka sytuacja, że też tam słyszymy, kto tak tutaj w tym obozie kaszle. W Katmandu, w stolicy Nepalu jeszcze tutaj cały czas ten kurz po trzęsieniu ziemi się unosi, także
3: to jest jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie.
2: Tak, jak kupujesz pamiątkę w sklepie, to trzeba ją wytrzepać, bo jest zakurzona cała. Później droga do base campu to samo. Kurzy się strasznie. Jak i transportują różne rzeczy, transportują torby i one kurzą. No teren jest taki bardzo suchy.
4: Ale ponoć im coś jest trudniejszego do zdobycia, tym bardziej tego chcemy. Także ten szczyt będzie wam się marzył i śnił jeszcze bardziej niż dotychczas.
2: No ale ty też tak masz. Jesteś z branży. Jesteś człowiekiem z branży. Wiesz, że no góry po prostu ciągną jak magnes i ciężko to odpuścić, a niepowodzenia jakby jeszcze bardziej motywują, prawda? Jeżeli czegoś nie zrobisz, no to musisz tam wrócić. No. My z Magdą byliśmy w sumie na jakichś 40 górach po całym świecie, różnych, fajnych i rzadko się zdarzało, że wracaliśmy na tarczy, więc po prostu jeżeli coś nie zrobiliśmy, no to wiemy, że po prostu to jest do zrobienia i trzeba to poprawić czym prędzej, więc wiesz, my nie śpimy po nocach, bo chcemy tam szybko wrócić.
4: I jak to mawiał Kukuczka, góra zapłacona, trzeba wejść.
2: Musi być zrobiona.
1: To był reportaż Grzegorza Mnicha. Dziękuję za jego wysłuchanie. Jak słyszeliście przed chwilą, bohaterowie tej historii nie zrealizowali celu, który sobie zaplanowali, który był ich marzeniem, ale nie zamierzają się poddać. Wiem, że Magda i Marcin, którzy realizują projekt Korony Ziemi, czyli wejścia na najwyższe szczyty na każdym kontynencie, szykują już kolejne wyprawy, w tym powtórną na Mount Everest, z kolejnym planem zdobycia dachu świata. Co ważne, nikt ich tam nie wniesie na plecach, o co często są posądzani wspinacze, na przykład o grubych portfelach i małym doświadczeniem w górach.
2: Tutaj możemy śmiało z Magdą rozwiać taki mit, że szerpowie zrobią za nas całą robotę, że jeżeli jesteśmy bogaci, zapłacimy, to po prostu choćby nie wiem, co do nas tam wciągną, to nie ma tak. Po prostu, no jeżeli nie jesteśmy w stanie przerzucać własnymi nogami do przodu, to nikt za nas tego nie zrobi.
1: Przypomnę, że na Mount Everest nie może wspiąć się każdy, kto ma na to ochotę.
2: Żeby dostać to pozwolenie na Everest, trzeba się wykazać historią, że było się na jakichś tam 7000 wcześniej.
1: Mount Everest znajduje się w Nepalu, a wraz z nim jeszcze 7 z 14 ośmiotysięczników ziemi. Z medialnych doniesień wynika, że w najbliższym czasie dostęp do nich może być utrudniony z powodu bardzo niestabilnej sytuacji politycznej w tym kraju. Redakcja Polski na Ucho tym bardziej mocno trzyma kciuki za powodzenie kolejnej wyprawy Magdy i Marcina. Życzymy im siły, szczęścia, zdrowia i wytrwałości. To była Polska na Ucho. Nasi nasi reporterzy pracują nad kolejnymi materiałami. Jak tylko będą gotowe, natychmiast wam je zaprezentuję. Michał Poklękowski, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bonnie Tyler, walijska legenda muzyki, pożegnała się z tym światem w lipcu, a jej ostatnia droga była pełna wzruszeń i symboli. W Swansea odbyło się nabożeństwo, które przyciągnęło tłumy fanów i bliskich, a biała trumna, owinięta walijską flagą, była centralnym punktem ceremonii. Mimo że jej głos już nie zabrzmi na żywo, jej hity, takie jak Total Eclipse of the Heart, pozostaną z nami na zawsze. Cóż, nawet gwiazdy muszą kiedyś zejść ze sceny.
2: Maja Oświecińska, córka znanego aktora Tomasza Oświecińskiego, już świętuje swoje 17 urodziny, choć do oficjalnej daty jeszcze 2 dni. W miniony weekend młoda gwiazda bawiła się w stolicy, prezentując się w odważnej czarnej sukience z głębokim dekoltem. Czyżby młodzież teraz świętowała urodziny z wyprzedzeniem, żeby mieć więcej czasu na kolejne imprezy? A może to po prostu nowa moda na przedurodzinowe sesje zdjęciowe z balonami w tle? Cóż, Maja z pewnością wie, jak przyciągnąć uwagę. Wielkie emocje w 32. edycji Tańca z Gwiazdami, która startuje 6 września. Fani już teraz nie szczędzą krytyki, zwłaszcza w kierunku Mandaryny i Magdy Tarnowskiej. Mandaryna, zawodowa tancerka, wzbudza kontrowersje swoją obecnością, a Magda Tarnowska i jej partner Dominik Smaruj są na językach wszystkich. Jakby tego było mało, Julia Wieniawa może zasiąść w fotelu jurorskim, co wywołuje kolejne fale spekulacji. Cóż, zapowiada się gorący sezon pełen niespodzianek. Joanna Rawik, ikona PRL-u i miłośniczka muzyki francuskiej, odeszła w wieku 92 lat. Wraz z nią, 15 sierpnia, pożegnaliśmy również aktora Jana Frycza. Obie te postacie, które przez lata czarowały polską publiczność, mogą zostać uhonorowane państwowymi pogrzebami. Ministerstwo Kultury jeszcze się zastanawia, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Rawik spocznie w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach 7 września. Cóż, nawet po śmierci niektórzy muszą czekać na decyzję urzędników.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Jan Frycz, legenda polskiego teatru i filmu, odszedł w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie pustkę w sercach fanów i bliskich. Aktor, który jeszcze tydzień temu przygotowywał się do spektaklu Oresteja, pożegnany został przez przyjaciół z branży, polityków i rodzinę. Jego córka, Olga Frycz, w emocjonalnym wpisie podkreśliła, jak ważne były dla niego miłość i rodzina. Choć relacje z dziećmi nie zawsze były idealne, na koniec życia udało się je naprawić, co dla wielu może być pocieszeniem w tej smutnej chwili.
1: Sarah James, nasza młoda gwiazda, która kiedyś podbiła serca na Eurowizji Junior, teraz zasiądzie w fotelu trenerskim The Voice Kids. Zaledwie 18-letnia, będzie najmłodszą jurorką w historii programu. Ciekawe, czy jej młody wiek pomoże w budowaniu więzi z uczestnikami, czy może raczej wywoła burzę wśród starszych kolegów po fachu. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jej debiut zaplanowano dopiero na wiosnę 2027 roku.
2: Karolina Ludwiniak, młoda aktorka z brytyjskim dyplomem, wkracza na polską scenę serialową, zdobywając rolę Dorotki w kultowym ranczu. Jak się okazuje, nie było tu żadnych magicznych sztuczek ani znajomości, tylko tradycyjny casting i odrobina szczęścia. Choć sama przyznaje, że stresowała się reakcją doświadczonej obsady, została przyjęta z otwartymi ramionami. Teraz pozostaje tylko czekać, jak Dorotka, córka Kusego i Lucy, podbije serca widzów. Courtney Love, znana z kontrowersji i bezkompromisowego stylu, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o skandale, ale o dramatyczne wyznanie dotyczące walki o życie. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii jej ciało odmówiło posłuszeństwa, a lekarze przygotowywali ją na najgorsze. Mimo fatalnych prognoz, Love nazywa swoje wyzdrowienie absolutnym cudem i zapowiada powrót do muzyki, choć jej nowy album mógł być ostatnim.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Daria Zawiałow, urodzona 18 sierpnia 1992 roku, to prawdziwa gwiazda polskiej sceny muzycznej, choć zaczynała od śpiewania w chórkach u Maryli Rodowicz i na weselach. Jej droga na szczyt była pełna wyzwań, ale dziś jej piosenki nuci cała Polska. Artystka przeszła spektakularną metamorfozę, od dziewczęcego wizerunku po rockowy pazur i platynowy blond. Mimo że ogłosiła przerwę w koncertach, już wiosną 2027 roku planuje powrót na scenę.
2: Kolejny skandal na scenie muzycznej. Black metalowa formacja Abbath z legendarnym Abbath Doom Okulta na czele zdołała zagrać na fińskim festiwalu Saari Helvetti całe 2 minuty. Lider zespołu, zamiast w mrocznym makijażu, pojawił się w cywilnym ubraniu, rzucił sprzętem i zszedł ze sceny. Perkusista próbował ratować sytuację, tłumacząc problemy zdrowotne wokalisty, ale szczegółów brak. To nie pierwszy raz, kiedy koncert Abbath kończy się przedwcześnie, przypominając o dawnych problemach z uzależnieniami. Cóż, może to nowa moda na koncerty w wersji mini. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta. Po 33 latach przerwy znowu na scenie z Deep Purple. W amfiteatrze Jones Beach, 12 sierpnia. Fani rocka przeżyli prawdziwe déjà vu, gdy Blackmore i jego dawni koledzy zagrali Smoke on the Water. Cała akcja była spontaniczna, bo pomysł narodził się zaledwie dzień przed koncertem. Blackmore przyznał, że nie przyszedł tam, by grać bezbłędnie, ale by zobaczyć starych przyjaciół. Cóż, czasem wystarczy jeden kawałek, by pokazać, że stare właśnie można zostawić za sobą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus opuszczają delegację Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Piotr Müller tworzą nową, trzyosobową reprezentację w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To kolejny etap rozłamu w PiS, który finalizuje wykluczenie ludzi Mateusza Morawieckiego z partii. Formalne powołanie nowej delegacji ma nastąpić w najbliższych dniach. Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się wysokim poparciem wśród Polaków. Według sondażu Instytutu Badań Polster, aż 64% badanych ocenia jej działalność pozytywnie. Jej aktywność społeczna, w tym ochrona dzieci w sieci i praca fundacji, przyczyniają się do tej popularności. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki ma bardziej podzielone notowania z 47% pozytywnych ocen.
1: W programie Niedyskretnie o politykach Joanna Miziołek i Rafał Ziemkiewicz omówili kontrowersje wokół defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Wystąpienie prezydenta podczas uroczystości spotkało się z falą krytyki, podkreślając brak spójnej strategii komunikacyjnej Pałacu Prezydenckiego. Dyskusja dotyczyła także zderzenia tradycyjnych wartości z nowoczesnym podejściem do bezpieczeństwa, co wywołało mieszane reakcje. Wczoraj w gminie Komarów Osada doszło do niebezpiecznego incydentu. 75-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował policjantów maczetą, siekierą i nożem. Na szczęście funkcjonariusze zdołali go obezwładnić i zatrzymać. Dziś mężczyzna ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie może usłyszeć zarzuty grożące mu karą do 10 lat więzienia.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na drodze krajowej numer 45 w Krapkowicach policja zatrzymała kierowcę BMW, który jechał z prędkością 201 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 131 km na godzinę. 36-letni mieszkaniec powiatu opolskiego otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Dodatkowo jego prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń prędkości.
1: Żółknąca trawa w ogrodzie może być wynikiem działania pędraków, a nie tylko braku wody. Te larwy chrząszczy niszczą korzenie, prowadząc do obumierania roślin. Skutecznym i ekologicznym sposobem na ich zwalczanie jest napar z wrotyczu pospolitego. Warto działać szybko, by ochronić trawnik przed dalszym zniszczeniem.
2: W niedzielę nad Jeziorem Tarnobrzeskim doszło do dramatycznego zdarzenia. Starszy mężczyzna zaczął tonąć, ale dzięki szybkiej reakcji wypoczywających tam funkcjonariuszy policji i straży pożarnej udało się go uratować. Mundurowi przeprowadzili skuteczną reanimację, a poszkodowany trafił pod opiekę medyków. To pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja i znajomość zasad pierwszej pomocy. Matowe sztućce nie muszą lądować w koszu. Można przywrócić im blask, używając jedynie folii aluminiowej i sody oczyszczonej. Wystarczy wyłożyć miskę folią, zanurzyć sztućce w gorącej wodzie z dodatkiem sody i poczekać kilka minut. To prosty sposób, bez potrzeby intensywnego szorowania.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tłusty nalot na okapie kuchennym można łatwo usunąć bez użycia silnych detergentów. Wystarczy nasączyć papierowy ręcznik octem i przyłożyć go do zabrudzonej powierzchni na około 30 minut. Po tym czasie osad zmięknie, co ułatwi jego usunięcie wilgotną ściereczką. Pamiętajmy, że regularne czyszczenie okapu co 3 tygodnie zapobiega powstawaniu trudnych do usunięcia zabrudzeń.

0: nowego filmu, co pokazuje, że do końca był aktywny zawodowo.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiS, po intensywnym okresie pracy postanowił odpocząć. Polityk odwiedził fryzjera, a następnie udał się do Serocka, by zrelaksować się na rowerze wodnym. Karski, znany z egzekwowania partyjnej lojalności, teraz cieszy się chwilą wytchnienia na łonie natury. Mateusz Morawiecki, były premier, podzielił się w sieci zdjęciem z dwoma synami, którzy już go przerosli. Starszy syn, Jeremiasz, jest dorosły, a młodszy, Ignacy, to nastolatek. Morawiecki, który zawsze podkreśla, jak ważna jest dla niego rodzina, spędza z dziećmi każdą wolną chwilę. Zwykle dzieli się zdjęciami z młodszymi pociechami, ale tym razem pokazał się z dorosłymi synami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Świat pożegnał Hayden Panettiere, aktorkę, która dorastała na oczach milionów, ale życie nie było dla niej łaskawe. Zmagała się z nałogami, depresją i utratą praw do opieki nad córką. Mimo prób odbudowy życia, los nie dał jej szansy na szczęśliwe zakończenie. Zmarła kilka dni przed 37 urodzinami, pozostawiając za sobą historię pełną wzlotów i upadków.
2: Iga Cembrzyńska, znana aktorka, odeszła, a jej śmierć poruszyła wielu, w tym jezuitę Grzegorza Kramera. Duchowny wspomina miesiąc spędzony z aktorką, kiedy to pełnił rolę jej kierowcy. Kramer podkreśla, że choć to tylko chwila, bliskość z Cembrzyńską pozostawiła w nim niezatarte wspomnienia. Cóż, okazuje się, że nawet gwiazdy potrzebują czasem szofera z duszą. Daniel Martyniuk, znany głównie jako syn Zenka Martyniuka, znowu jest na językach. Tym razem zasłynął awanturą na pokładzie samolotu i publikacją nagich zdjęć swojej żony. Konflikty z rodzicami, groźby i szantaże to jego codzienność. Zenek i Danuta Martyniukowie próbują łagodzić sytuację, ale Daniel nie odpuszcza, zarzucając im uzależnienia i przemoc. Cóż, rodzinne dramaty w wydaniu celebryckim mają się dobrze.
1: Ach, Paryż lat 60. Miasto miłości i artystycznych uniesień, które dla Ireny Jarockiej pokazało się sceną dramatycznego koszmaru. Zamiast triumfu i wielkiej miłości spotkała tam genialnego matematyka, którego mroczna strona wciągnęła ją w otchłań. Zamiast być lekiem na jego schizofrenię, sama zaczęła tonąć w ciemności, co doprowadziło ją do próby samobójczej. Ostatecznie jedynym ratunkiem okazał się powrót do Polski, gdzie zamknęła ten mroczny rozdział swojego życia.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Świat sztuki pogrążony w żałobie po śmierci Jana Frycza, aktora, który potrafił przyciągnąć uwagę nawet w drugoplanowych rolach. Matylda Damięcka, zamiast długich pożegnań, postawiła na wymowną grafikę, która poruszyła internautów. Wzruszenie i podziękowania płyną z każdej strony, a cisza po Fryczu zdaje się być nie do zniesienia. Panie Janie, za szybko, za wcześnie, piszą poruszeni fani. Roman Polański, człowiek, którego życie mogłoby być scenariuszem filmu, kończy dziś 93 lata. Przeżył getto, stracił matkę w Auschwitz, a jego żona Sharon Tate została brutalnie zamordowana przez sektę Mansona. Mimo to zdobył Oscara i Złotą Palmę. Ale nie zapominajmy, że przyznał się do wykorzystania 13-latki i uciekł z USA. Jego biografia to mieszanka talentu, tragedii i kontrowersji, której nie sposób zamknąć w prostych słowach. Sebastian Fabiański, znany aktor, postanowił podbić muzyczną scenę i rozważa udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Internauci zareagowali entuzjastycznie, dając mu aż 93% poparcia w ankiecie. Czyżbyśmy mieli nowego kandydata na eurowizyjną scenę w Bułgarii? Czekamy na ruch telewizji polskiej, która jeszcze nie ogłosiła konkursu, ale Fabiański już nie może się doczekać.
2: Kelly Clarkson, znana z wygranej w American Idol, przestrzega przed czytaniem umów po łebkach. Okazuje się, że triumf w programie to nie tylko sława, ale i przymusowe występy w filmach, co dla Kelly okazało się koszmarem. Dziś, po rozwodzie i śmierci byłego męża, skupia się na rodzinie, a dzieciom zabrania oglądania swojego filmowego arcydzieła. Clarkson z humorem przypomina, że nie każdy musi być Meryl Streep, a czasem wygrana może smakować jak porażka.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Phil Collins, legenda muzyki, zaskakuje fanów, sugerując, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Choć od 16 lat nie wydał nowego albumu, a jego zdrowie pozostawia wiele do życzenia, artysta nie wyklucza powrotu do studia. W międzyczasie Collins dołączy do Rock and Roll Hall of Fame za swoją solową karierę, choć na ceremonii nie zaśpiewa. Cóż, może to i lepiej, bo jak sam przyznał, kondycja już nie ta. Jacek Kawalec, znany z Randki w ciemno i Rancza, opuszcza budkę suflera w atmosferze skandalu. Wszystko przez satyryczne wykonanie przeboju Zenka Martyniuka, które nie przypadło do gustu perkusistom zespołu. Tomasz Zeliszewski, oburzony parodią, postanowił przeprosić fanów disco polo, a Kawalec nie zamierza milczeć o cenzurze i hejcie. Aktor zapowiada, że mimo rozstania z zespołem zagra na wcześniej zaplanowanych koncertach, bo przecież organizatorów nie można zostawić na lodzie.
1: Tommy Lee, perkusista Mötley Crüe, był prawdziwym ucieleśnieniem rock'n'rollowego chaosu, latając nad głowami fanów i łamiąc wszelkie granice. Jego życie to niekończący się spektakl, w którym perkusja kręciła się szybciej niż świat, a małżeństwo z Pamelą Anderson stało się globalnym reality show. Jednak za maską gwiazdora krył się człowiek, który musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego szalonego życia, w tym wyrokiem więzienia za przemoc domową. Dziś Tommy nosi wiele kapeluszy, próbując odnaleźć siebie poza sceną. Ale czy można naprawdę zejść z niej, gdy całe życie było jednym wielkim show? Marek Piekarczyk, wokalista TSA, powraca z biografią, która ma więcej stron niż niejedna encyklopedia. Zwierzenia Kontestatora w nowej, poszerzonej edycji to prawdziwa uczta dla fanów, którzy mogą zanurzyć się w 650 stronach pełnych, niepublikowanych wcześniej materiałów i szczerych wyznań. Piekarczyk przyznaje, że praca nad książką była dla niego jak terapia, a teraz jego życie jest uporządkowane jak nigdy wcześniej. Premiera zaplanowana na październik, ale już teraz można zdobyć egzemplarz z autografem, bo kto by nie chciał mieć takiego skarbu na półce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Radio Super Express.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny pożar w Świerczynie, w gminie Drobin, zniszczył rodzinną firmę wędzarka Mielczarka i pochłonął życie 45-letniego mężczyzny. Ogień wybuchł podczas wędzenia wędlin, a budynek zakładu spłonął doszczętnie. Właścicielka firmy wyraziła wdzięczność strażakom i wszystkim, którzy udzielili pomocy, oraz złożyła kondolencje rodzinie zmarłego. Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru trwa. Inicjatywa zbierania podpisów w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, nabiera tempa. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Szanse na sukces akcji szacowane są na procent. Prezydent Trzaskowski zrezygnował z urlopu, przygotowując się na ewentualne referendum. W gminie Nowy Targ doszło do dramatycznego zdarzenia. Nietrzeźwa kobieta kierująca Audi ciągnęła za samochodem psa przywiązanego do haka. Zwierzę zostało uratowane przez świadków, którzy zatrzymali pojazd. Kobieta miała blisko 3 promile alkoholu we krwi i stanie przed sądem za znęcanie się nad zwierzęciem oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Mateusz Morawiecki opuszcza Prawo i Sprawiedliwość, co może wywołać poważne zmiany na polskiej scenie politycznej. Według jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego ruch ten nie przyniesie mu sukcesu, a może nawet zaszkodzić PiS. Jackowski przewiduje również zaskakującą koalicję Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji ze Sławomirem Mentzenem na czele rządu. Jagiellonia Białystok zyskała nowego skrzydłowego. Ousmane Sow, 26-letni zawodnik z Senegalu, dołączył do drużyny na zasadzie wypożyczenia z duńskiego Brøndby IF. Sow wcześniej grał w Górniku Zabrze i jest zadowolony z powrotu do Polski. W nadchodzącym sezonie chce wspierać zespół, strzelając gole i asystując.
2: W Białymstoku doszło do nietypowej interwencji policji. Kierowca taksówki nie mógł obudzić nietrzeźwego pasażera, który okazał się być poszukiwany listem gończym. 32-letni mężczyzna próbował uciec, ale został obezwładniony przez funkcjonariuszy. Był poszukiwany za kradzież i używanie skradzionej tablicy rejestracyjnej. W Boczkach na Podlasiu doszło do dramatycznego wypadku. 47-letni mężczyzna, cofając samochodem, potrącił swojego 4-letniego syna, który znalazł się pod kołami przyczepki. Chłopiec trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego stan jest stabilny. To już drugi taki przypadek w tej rodzinie. 3 lata temu ten sam mężczyzna śmiertelnie potrącił swojego 10-miesięcznego syna. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Maciej Berek został zgłoszony jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej prezydent odwołał go z funkcji ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. O stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego ubiega się także Artur Kotowski z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Sejm ma wybrać nowego sędziego na wrześniowym posiedzeniu. Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, planuje założenie nowej partii, którą nazywa Konfederacją Light. We wrześniu rusza w podróż po Polsce, by zdobyć poparcie i szukać współpracowników. Jego główne postulaty to brak nowych podatków, niższa składka zdrowotna i walka z biurokracją. Petru, znany z założenia Nowoczesnej, chce teraz stworzyć ruch o liberalnych, ale nie radykalnych poglądach. Dziś rano Onet opublikował wyniki sondażu dotyczącego przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Zaledwie około 39,5% Polaków uważa, że rząd Donalda Tuska zasługuje na kolejną kadencję. Przeciwników kontynuacji obecnych rządów jest więcej, bo aż około 47,5%. Kluczową rolę mogą odegrać niezdecydowani, którzy stanowią niecałe 13% ankietowanych. Głuchołazy ponownie zmagają się z podtopieniami po intensywnych opadach deszczu. Strażacy interweniowali ponad 50 razy, usuwając wodę z zalanych ulic i piwnic oraz udrażniając przepusty. Mieszkańcy przypominają sobie powódź sprzed 2 lat, a sytuacja zwraca uwagę na potrzebę lepszego zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podobne problemy występują w innych częściach Dolnego Śląska, gdzie strażacy również mają pełne ręce roboty. W niedzielnym meczu żużlowym Press grupa deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 48-42. Mimo porażki drużyna z Wrocławia zdobyła punkt bonusowy, co przybliża ją do sukcesu w fazie zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, przyznał, że żałuje decyzji o wyborze zawodników do wyścigów nominowanych. Wspomniał także o powrocie Daniela Buleya do rywalizacji. Christian Grossi, popularny amerykański influencer, odwiedził Polskę i zachwycił się Wrocławiem, nazywając go polską Wenecją. W swojej relacji podkreślił malownicze wyspy i kanały miasta oraz jego tętniącą życiem atmosferę. Grossi docenił również umiarkowane ceny w Polsce, które pozwalają na odkrywanie lokalnej kuchni bez dużych wydatków. Wrocław, z jego krasnalami i historycznym klimatem, stał się dla Grossiego jednym z najciekawszych miejsc w Polsce.
1: Na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz, w którym Milan pokonał Manchester United 4-2. Mimo wysokich cen biletów, trybuny były niemal pełne, a kibice z całej Polski i zagranicy tłumnie przybyli, by zobaczyć swoich idoli. Fani Manchesteru United dominowali liczebnie, choć to sympatycy Milanu mieli więcej powodów do radości. Organizatorzy już planują kolejne takie wydarzenia, widząc ogromne zainteresowanie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Nie trzeba szukać cienia, ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Ekonomia i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda, obecna szefowa Ministerstwa Zdrowia, znalazła się w centrum uwagi po ujawnieniu jej wynagrodzenia z czasów, gdy była prezesem szpitali pomorskich. W latach od 2025 do 2026 otrzymała niemal 600 tysięcy złotych, z czego 191 tysięcy stanowiło odszkodowanie za zakaz konkurencji. To właśnie ta kwota budzi największe kontrowersje, szczególnie w kontekście trudnej sytuacji finansowej szpitali. Radna województwa pomorskiego Marta Müller-Gajek złożyła interpelację w tej sprawie, podkreślając konieczność wyjaśnienia podstaw wypłaty tak wysokich świadczeń. Sprawa przyciąga uwagę także ze względu na dalszą karierę Sobierańskiej-Grendy, która obecnie kieruje resortem zdrowia.
2: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
1: Zakup mieszkania z licytacji komorniczej może wydawać się świetną okazją, ale niesie ze sobą wiele ryzyk. Niska cena nie zawsze oznacza zysk, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak remont czy opłaty prawne. Nowy właściciel często musi długo czekać na możliwość korzystania z lokalu, a czasem nawet zmagać się z obecnymi mieszkańcami. Kluczowe jest dokładne sprawdzenie dokumentacji, nie tylko księgi wieczystej, ale także akt egzekucyjnych. Eksperci podkreślają, że prawdziwa okazja to nie tylko niska cena, ale i przewidywalne ryzyko. Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, poszkodowani i rodziny ofiar mogą ubiegać się o odszkodowania z polisy OC. Pula wynosi niemal 30 milionów złotych, ale jest do podziału między wszystkich poszkodowanych. Prawniczka Agnieszka Ryznar radzi, by już teraz zbierać dokumentację medyczną i rachunki związane z leczeniem. Ważne jest szybkie zgłoszenie roszczeń, ale bez pochopnego podpisywania ugód z ubezpieczycielem. Nie jest jeszcze jasne, według jakiego prawa będą ustalane odszkodowania, co zależy od ustaleń śledczych. Klienci serwisu Furgonetka zgłaszają nieoczekiwane dopłaty za przesyłki, które pojawiają się długo po ich doręczeniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie, zarzucając jej nieuczciwe praktyki. Problem polega na tym, że Furgonetka może naliczać dodatkowe opłaty na podstawie danych od przewoźnika, bez zgody klienta i bez przedstawienia dowodów. Przykładem jest sytuacja, gdy paczka ważąca 5 kg w drodze powrotnej przytyła do ponad 30 kg, generując wysoką dopłatę. UOKiK ostrzega, że rachunki za przesyłki mogą zaskoczyć, a firma może zostać ukarana finansowo, jeśli zarzuty się potwierdzą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem wieprzowiny w galarecie marki Gwarek. W jednej z partii tego produktu wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie może prowadzić do listeriozy, choroby szczególnie niebezpiecznej dla osób o obniżonej odporności, seniorów, kobiet w ciąży i dzieci. Producent już rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumentom zaleca się wyrzucenie produktu lub zwrot do sklepu. W razie wystąpienia objawów, takich jak gorączka czy bóle mięśni, należy skonsultować się z lekarzem.
2: Niewiadów Polska, grupa militarna, spółka akcyjna, zainwestuje 7 milionów złotych w rozwój krajowego przemysłu obronnego. Dzięki nowej umowie z Polską Grupą Hutniczą, NPGM uzyska dostęp do produkcji kluczowych komponentów, takich jak korpusy bomb NATO i rakiet. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć udział polskich firm w sektorze obronnym. Współpraca obejmuje także rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia czasie od zagranicznych dostawców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na poligonie w tureckiej Koni zakończyła się pierwsza faza testów drona Iryda PSIX-1, opracowanego przez polską MBF Group i turecką Shark Aviation Dynamics. 5 prototypów pomyślnie wykonało autonomiczne misje, w tym lot na 24 km. Dron wyróżnia się możliwością odzyskania platformy w trakcie misji, co obniża koszty eksploatacji. Kolejnym krokiem będzie prezentacja na targach MSPO 2026 w Kielcach. Iryda Plus X. Jeden ma konkurować z droższymi systemami, oferując modułową konstrukcję i atrakcyjną cenę. Planowane są dalsze testy i rozwój systemu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Bydgoszczy z temperaturą 19 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1006 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczną decyzję. Postanowi rzucić pracę w szpitalu w Grudku, aby ratować swoje małżeństwo z Marysią. Jednak odejście z pracy nie wystarczy, by zapomnieć o Joannie. Jedno przypadkowe spotkanie z nią uświadomi Arturowi, że emocje wciąż są żywe. Mimo że stara się odciąć od przeszłości, jego serce mówi co innego. Artur będzie musiał zmierzyć się z trudnymi wyborami, które mogą zaważyć na jego przyszłości. Czy uda mu się skupić na rodzinie, czy też uczucia do Joanny znów wezmą górę? Nowe odcinki zapowiadają się pełne napięcia i emocji.
2: W 4241 odcinku Pierwszej Miłości widzowie będą świadkami niezwykłego powrotu zmarłej Ani. Była ukochana Białego, pojawi się w życiu Angeliki, przynosząc niepokojące wieści o Kamilu. Angelika, pełna strachu i niepokoju, będzie przekonana, że coś złego dzieje się z jej ukochanym, który wyjechał na misję do Kosowa. Tam dochodzi do dramatycznych wydarzeń, a kontakt z Kamilem zostaje zerwany. W snach Angeliki pojawia się Ania, zapewniając, że zaopiekuje się Białym, co tylko potęguje jej obawy. Czy słowa Ani są zapowiedzią tragedii? W kolejnym odcinku Angelika zwróci się o pomoc do ojca, Bolesława, który postawi jednak swoje warunki. Tajemniczy powrót Ani i dramatyczne wydarzenia w Kosowie trzymają widzów w napięciu.
1: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi odcinkami, pełnymi niespodzianek. Jedną z nich jest spektakularna zmiana wyglądu Pawła Krzyżanowskiego, który po 13 latach wrócił do serialu. Paweł, grany teraz przez Mateusza Kościukiewicza, pożegnał się z charakterystyczną fryzurą, co symbolizuje nowy etap w jego życiu. Po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu, bohater próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości we Wrocławiu. W jego powrocie do normalności pomagają bliscy, a szczególnie Artur i Janek, którzy przyczynili się do jego uwolnienia. Paweł stara się odbudować relacje z Marysią, co nie jest łatwe po traumatycznych przeżyciach. Jego dalsze losy będą jednym z najciekawszych wątków nadchodzących odcinków. Czy nowa fryzura Pawła zwiastuje nowy rozdział w jego historii? O tym przekonamy się już wkrótce. Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W nadchodzącym 947 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września, czeka nas dramatyczne wydarzenie. Blasco strzela do Sylwii, ale pułkownik poświęca się, zasłaniając ją własnym ciałem i ginie. Sylwia podejrzewa, że Blasco ukradł klucz do mieszkania jej przyjaciół. Ramon odzyskuje plany wynalazku Antonita, a Blanka, udając uwodzenie Samuela, rani go nożem i ucieka z Diegiem oraz Moisesem. Serial opowiada także o Carmen, która w dramatycznych okolicznościach ucieka od brutalnego męża. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Mecco i Sarę Mikel. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1009 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Poyraz przyłapie Nanę na czytaniu tajemniczego listu miłosnego, co wywoła falę nieporozumień i zazdrości. Poyraz błędnie uzna, że Nana ma romans z Semichem, co zmieni jego zachowanie wobec niej. Tymczasem Nana, za namową Ainur, postanowi wyznać Poyrazowi swoje uczucia, co może doprowadzić do szczerej rozmowy między nimi. Ainur również podejmie ważną decyzję, wybierając Kiwansa zamiast Sinana, co może zmienić układ sił w serialu. Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. A każdy odcinek dostępny jest także online na platformie TVP VOD. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. Już od jesieni na ekranach pojawi się Simona, grana przez Agnieszkę Fitkał-Perepeczko, która wraca do Grabiny po długiej przerwie. Wraz z nią przyjedzie jej syn Stefan, co z pewnością wywoła spore zamieszanie w życiu mieszkańców wsi. Do obsady dołączą także nowe twarze, Marcin Kwaśny i Katarzyna Chrzanowska, wprowadzając świeże wątki. Marysia, zraniona przez Artura, wyjedzie na Mazury, gdzie spotka tajemniczego Jerzego Wielickiego. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. 177. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda. Na widzów czeka emocjonujący zwrot akcji. Cihan i Hanser, byli małżonkowie, plątują się w dramatyczny wypadek samochodowy, potrącając młodą kobietę. Poszkodowana, która przeżyje, trafi do szpitala, gdzie para zacznie poznawać urywki jej smutnej historii. Tajemnicza kobieta, Sila, okaże się być siostrą Hanser, choć bohaterowie jeszcze tego nie wiedzą. Wypadek wywoła burzliwą kłótnię między Cihanem a Hanser, która oskarży go o brawurową jazdę. W szpitalu Cihan i Hanser zaoferują Sili pomoc, nieświadomi jak blisko są związani z jej losem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą również 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Dziś rano Onet opublikował wyniki sondażu dotyczącego przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Zaledwie około 39,5% Polaków uważa, że rząd Donalda Tuska zasługuje na kolejną kadencję. Przeciwników kontynuacji obecnych rządów jest więcej, bo aż około 47,5%. Kluczową rolę mogą odegrać niezdecydowani, którzy stanowią niecałe 13% ankietowanych. Huragan Lala uderzył w Hawaje, pozbawiając prądu ponad 200 tysięcy osób. Potężne wichury i ulewne deszcze zniszczyły drogi, mosty oraz linie wysokiego napięcia. Na wyspie Oahu i Big Island sytuacja jest najtrudniejsza, a naprawa szkód może potrwać kilka dni. Mimo że huragan osłabł do burzy tropikalnej, władze apelują o ostrożność i unikanie podróży.
2: Coraz cieplejsze wody morskie sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii Vibrio vulnificus, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Bakterie te, zwane mięsożernymi, są wykrywane już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, w tym w rejonie Morza Śródziemnego i Bałtyku. Do zakażenia może dojść przez niewielkie skaleczenie podczas kąpieli w ciepłej wodzie. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści z ranami, tatuażami lub piercingiem. W miejscowości Isla Cristina w Andaluzji doszło do tragicznej strzelaniny. Zginęły 3 osoby, w tym kobieta w 8 miesiącu ciąży, jej 62-letnia matka oraz 16-letni chłopak. 2 innych mężczyzn zostało rannych, z czego jeden jest w ciężkim stanie. Śledczy badają, czy zdarzenie jest związane z porachunkami między rodzinami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła przekazanie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego do muzeów w Europie. Pierwsze czołgi T-72 trafią na Litwę, Łotwę, do Estonii, Danii i Holandii. Inicjatywa ma na celu dokumentowanie skutków rosyjskiej agresji i wzmocnienie dyplomacji kulturalnej. Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że sprzęt jest bezpieczny dla zwiedzających.
2: W Polsce trwa debata na temat gotowości obronnej zainicjowana przez propozycję Sławomira Mentzena o przeprowadzeniu próbnej mobilizacji. Generał Maciej Klisz podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo. Sezon na śliwki w pełni, a to idealny czas na domowe wypieki. Aby uniknąć zakalca w cieście drożdżowym ze śliwkami, warto zastosować prosty trik. Przed pieczeniem owoce należy dokładnie umyć, osuszyć i obtoczyć w mące, co zapobiegnie nadmiernemu wyciekaniu soku. Dzięki temu ciasto zawsze wyjdzie idealnie. W Chorzowie, przed meczem Ruchu Chorzów z Lechią Gdańsk, doszło do próby bójki między kibicami. Policja szybko zareagowała, zatrzymując 6 osób, które usłyszały już zarzuty udziału w bójce i zbiegowisku chuligańskim. Dzięki sprawnej interwencji funkcjonariuszy sytuacja została opanowana, a kibice bezpiecznie dotarli na stadion.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W roku szkolnym 2026 uczniowie będą mieli prawie 2-tygodniową przerwę świąteczną. Od 23 do 31 grudnia. Dodatkowy dzień wolny przypadnie 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Pracujący dorośli również skorzystają, ponieważ drugi dzień świąt wypadnie w sobotę, co oznacza dodatkowy dzień wolny w pracy. W administracji publicznej będzie to 28 grudnia. Żółte zacieki i osad w muszli klozetowej to problem wielu łazienek. Skutecznym domowym sposobem na ich usunięcie jest użycie ciepłego octu spirytusowego. Wystarczy podgrzać ocet, namoczyć nim papierowe ręczniki i obłożyć nimi zabrudzone miejsca na pół godziny. Ocet nie tylko usuwa osad, ale także dezynfekuje powierzchnię.
2: Rybiki cukrowe to częsty problem w naszych łazienkach. Te małe owady uwielbiają wilgoć i ciemność, ale można je łatwo zwalczyć domowymi sposobami. Wystarczy kartka papieru posmarowana miodem, aby skutecznie je unieruchomić. Warto też pamiętać o utrzymaniu niskiej wilgotności, aby zapobiec ich powrotowi. Rozpoczął się sezon na czarny bez, który jest prawdziwą skarbnicą witamin i przeciwutleniania.

0: są oskarżeni o zabójstwo Anny K. i Marty Sze, a także o wielokrotne zgwałcenie. Obu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Trzeci podejrzany nie został oskarżony z powodu braku dowodów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na pogrzebie Igi Cemrzyńskiej nie zabrakło wzruszeń i wspomnień o jej niezwykłej osobowości. Bożena Stachura odczytała fragmenty książki Mój intymny świat, przypominając głos zmarłej aktorki. Cemrzyńska, znana z niezależności i artystycznej wszechstronności, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wyznania. Jej miłość do Andrzeja Kondratiuka była fundamentem życia, a ich wspólna twórczość nadal inspiruje. Wielkie emocje w 32. edycji Tańca z Gwiazdami, która startuje 6 września. Fani już teraz nie szczędzą krytyki, zwłaszcza w kierunku Mandaryny i Magdy Tarnowskiej. Mandaryna, zawodowa tancerka, wzbudza kontrowersje swoją obecnością, a Magda Tarnowska i jej partner Dominik Smaruj są na językach wszystkich. Jakby tego było mało, Julia Wieniawa może zasiąść w fotelu jurorskim, co wywołuje kolejne fale spekulacji. Cóż, zapowiada się gorący sezon pełen niespodzianek. Joanna Rawik, ikona PRL-u i miłośniczka muzyki francuskiej, odeszła w wieku 92 lat. Wraz z nią, 15 sierpnia, pożegnaliśmy również aktora Jana Frycza. Obie te postacie, które przez lata czarowały polską publiczność, mogą zostać uhonorowane państwowymi pogrzebami. Ministerstwo Kultury jeszcze się zastanawia, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Rawik spocznie w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach 7 września. Cóż, nawet po śmierci niektórzy muszą czekać na decyzję urzędników. Świat polskiej kultury pogrążył się w żałobie po śmierci Jana Frycza, aktora, którego talent na zawsze zapisał się w historii kina i teatru. Justyna Stepkowska w swoim stylu oddała hołd Fryczowi, pisząc pod grafiką Matyldy Damięckiej. Genialny aktor za wcześnie. Internet zalała fala wspomnień, a grafika Damięckiej stała się symbolicznym miejscem pożegnania. Cóż, nawet wirtualne łzy mają swoją wagę.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Karolina Ludwiniak, młoda aktorka z brytyjskim dyplomem, wkracza na polską scenę serialową, zdobywając rolę Dorotki w kultowym Ranczu. Jak się okazuje, nie było tu żadnych magicznych sztuczek ani znajomości, tylko tradycyjny casting i odrobina szczęścia. Choć sama przyznaje, że stresowała się reakcją doświadczonej obsady, została przyjęta z otwartymi ramionami. Teraz pozostaje tylko czekać, jak Dorotka, córka Kusego i Lucy, podbije serca widzów.
2: Irena Jaroka, znana polska artystka, odkryła, że cisza może być bardziej szkodliwa niż nadmierne śpiewanie. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, zamiast cieszyć się spokojem, popadła w depresję, a jej struny głosowe zareagowały brakiem śpiewu. Amerykańscy lekarze, zamiast przepisać leki, zalecili jej powrót na scenę. Okazało się, że dla niektórych artystów śpiewanie to nie tylko praca, ale życiowa konieczność.
1: Rokowizna w Gdańsku za nami, a na scenie prawdziwy show dała łódzka Koma z Piotrem Roguckim na czele. Publiczność pod Polsat Plus Areną nie mogła się nacieszyć, zwłaszcza gdy zespół zagrał kultowy Killing in the Name, Rage Against the Machine. A teraz uwaga, Koma planuje nagrać nową muzykę. Po 5-letniej przerwie wrócili na scenę, a teraz może zaskoczą nas czymś naprawdę mocnym. Czekamy z niecierpliwością.
2: Daria Zawiałow, urodzona 18 sierpnia 1992 roku, to prawdziwa gwiazda polskiej sceny muzycznej, choć zaczynała od śpiewania w chórkach u Maryli Rodowicz i na weselach. Jej droga na szczyt była pełna wyzwań, ale dziś jej piosenki nuci cała Polska. Artystka przeszła spektakularną metamorfozę, od dziewczęcego wizerunku po rokowy pazur i platynowy blond. Mimo że ogłosiła przerwę w koncertach, już wiosną 2027 roku planuje powrót na scenę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Męskie granie 2026 dobiega końca, a finałowy koncert odbędzie się w Warszawie na lotnisku Bemowo. Organizatorzy postanowili zaskoczyć fanów, transmitując wydarzenie na żywo na YouTube i po raz pierwszy w historii w TVP 2. Na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Vito Bambino i Igora Herbuta. Cóż, wakacje się kończą, a z nimi letnie festiwale, więc warto złapać ostatnie dźwięki lata.
1: 4 filmy o The Beatles w drodze, a internet już szaleje. Najnowsze wideo z planu, gdzie odtwarzana jest kultowa scena na Abbey Road, bije rekordy popularności. Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w legendarną czwórkę, a reżyserią zajmie się Sam Mendes. Premiera zaplanowana na kwiecień 2028 roku, ale już teraz emocje sięgają zenitu. Czyżby Beatlesi znów mieli zawładnąć światem?
2: Scott Ian z Anthraxu przyznaje, że wyrzucenie Joeya Belladonny w latach 90. to był błąd. Cóż, kto by pomyślał, że rockowi giganci też mogą się mylić? Po latach refleksji Ian stwierdza, że Belladonna mógłby śpiewać na albumie Sound of White Noise. A teraz zespół szykuje się do wydania nowej płyty Cursum Perficio, która trafi na półki już 18 września. Czy to będzie kolejny hit, czy może znów będą musieli przyznać się do błędu? Czas pokaże. Zespół Happy Sad, jak widać, nie zna umiaru w świętowaniu swojego 25-lecia. Po tym, jak bilety na wiosenną trasę koncertową rozeszły się szybciej niż świeże bułeczki, postanowili dorzucić jeszcze jeden koncert w Warszawie. 22 sierpnia w Amfiteatrze Sowińskiego fani będą mieli kolejną okazję, by usłyszeć utwory, które nie były grane na żywo od dekad. Ciekawe, czy tym razem bilety też znikną w mgnieniu oka, czy może ktoś zdąży mrugnąć.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rondo Wiatraczna w Warszawie przechodzi remont. Drogowcy kładą nową nawierzchnię, co oznacza utrudnienia dla kierowców i zmiany tras autobusów. Ulica Zakole zostanie zamknięta, a Grochowska zwężona. Prace obejmują także nowe przejścia dla pieszych i więcej zieleni w okolicy. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod odwołaniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Sztuczna inteligencja ocenia szanse na sukces tej inicjatywy na 0%. Prezydent Trzaskowski skrócił swój urlop, by zająć się sprawami miasta, w tym widmem referendum. Na Mazowszu doszło do makabrycznej zbrodni. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zaginęli pod koniec maja zeszłego roku. Ich ciała znaleziono w lesie w innym województwie. Oskarżony o morderstwo Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Grozi mu dożywocie. W sprawie oskarżono także 5 innych osób o poplecznictwo i zatajenie informacji.
2: Od 15 sierpnia obywatele Gruzji, Kolumbii i Wenezueli muszą mieć wizę, by przyjechać do Polski w celach zawodowych. Zmiany te mają ograniczyć nielegalne zatrudnienie i szarą strefę. Nowe przepisy mogą wpłynąć na przedsiębiorców korzystających z zagranicznych pracowników, zwłaszcza w sektorach z brakami kadrowymi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Tragiczny finał wesela w Wadowicach. W wyniku bójki zmarł 37-letni mężczyzna, a policja zatrzymała 7 osób. Śledztwo prowadzone jest w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura analizuje zapis monitoringu i czeka na wyniki sekcji zwłok, które będą kluczowe dla dalszych decyzji.
1: W gminie Nowy Targ doszło do dramatycznego zdarzenia. Pijana kobieta prowadząca Audi ciągnęła za samochodem psa przywiązanego do haka metalowym łańcuchem. Zwierzę zostało poważnie ranne, ale świadkowie zatrzymali samochód i uwolnili psa. Kobieta została zatrzymana przez policję i odpowie za jazdę po alkoholu oraz znęcanie się nad zwierzęciem. Karolina Wróbel zaginęła ponad 1,5 roku temu, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Mimo licznych poszukiwań, w tym ostatnich działań nad Wisłą, nie udało się jej odnaleźć. Rodzina sprzeciwia się możliwemu zawieszeniu śledztwa przez prokuraturę. Niezależne poszukiwania prowadzone są nadal, a bliscy apelują o pomoc w odnalezieniu Karoliny.
2: Znany youtuber Książulo ponownie odwiedził Pobierowo, tym razem recenzując hotel Linea Mar. Choć wnętrza były zadbane, brak klimatyzacji w pokoju za 1800 zł za dobę wzbudził jego zastrzeżenia. W porównaniu z wcześniej ocenianym hotelem Gołębiewski, Linea Mar wypadł słabiej. Książulo podsumował wizytę jako poprawną, ale bez wyjątkowych wrażeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Silny sztorm, który uderzył w polskie wybrzeże Bałtyku, zmusił do zamknięcia wszystkich kąpielisk w Dąbkach. Czerwone flagi oznaczają całkowity zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokich fal i niebezpiecznych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17 stopni, a wody 18 stopni, co w połączeniu z porywistym wiatrem tworzy trudne warunki. Mimo że woda jest czysta, bezpieczeństwo wypoczywających jest priorytetem.
1: Prawie 1/4 mieszkańców Białegostoku rozważa przeprowadzkę na wieś. Głównym powodem są wysokie ceny domów w mieście, które są o 36% wyższe niż w okolicznych miejscowościach. Podobne tendencje obserwuje się w Szczecinie i Lublinie, choć w Gdańsku aż 44% mieszkańców myśli o wyprowadzce na wieś. Rozwój przedmieść Białegostoku stawia wyzwania przed lokalnymi samorządami, które muszą nadążać z infrastrukturą. W Białymstoku doszło do nietypowego zatrzymania. Pijany 32-latek zasnął w taksówce, a po przybyciu na miejsce okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. Mężczyzna, który ukrywał się od maja, trafił prosto do aresztu. Policja szybko obezwładniła go, gdy próbował uciec. W miejscowości Boćki doszło do tragicznego wypadku. 47-letni mężczyzna podczas cofania autem przejechał własne dziecko. 4-letni chłopiec z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Kierowca został zatrzymany i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ekipa SK Summer City odwiedziła schronisko w Świdnicy, przekazując karmę dla zwierząt od wiejskiej zagrody i pana Mięsko. Radość czworonogów i wolontariuszy była ogromna. Pomarańczowy patrol kontynuuje trasę po Dolnym Śląsku, a już 20 sierpnia zawita do Wiwa. Szczegóły na kanałach społecznościowych SK Wrocław News. W Wałbrzychu doszło do dramatycznego wypadku. Jednoroczne dziecko wypadło z okna na wysokim parterze w dzielnicy Sobiecin. Na miejscu interweniowały wszystkie służby, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował malucha do szpitala we Wrocławiu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. W niedzielnym meczu żużlowym PES Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę. Wrocław 48-42. Mimo porażki, wrocławianie zdobyli punkt bonusowy, co przybliża ich do wygrania fazy zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, podkreślił trudności związane z wyborem składu na wyścigi nominowane i przyznał, że podjąłby inną decyzję, gdyby miał taką możliwość. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą też 18 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera, już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michał Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy.
2: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
1: Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambe. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
2: Na rynku hurtowym paliw w Polsce obserwujemy wyraźne wzrosty cen. Największe podwyżki dotyczą oleju napędowego, który zdrożał o ponad 90 zł na metrze sześciennym. Wzrosty te są efektem napiętej sytuacji na globalnych rynkach oraz osłabienia złotego. Obecnie najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferują Orlen i BP Europa. Natomiast Aramco prowadzi w cenach oleju napędowego. Mimo obowiązującego programu osłonowego, kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Sytuacja jest dynamiczna i może wymusić zmianę rządowych limitów cenowych. Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
1: Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Nowak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia.
2: Zmarł Jan Frycz, wybitny polski aktor, który odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Oficjalny komunikat o jego śmierci podał Teatr Narodowy w Warszawie, z którym artysta był związany przez ponad dwie dekady. Jan Frycz, poza swoją działalnością artystyczną, był także zapalonym kibicem krakowskiej Krakowi. Pozostanie w pamięci jako jeden z najwybitniejszych twórców polskiej sceny filmowej i teatralnej. Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4 na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy. Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek i Amanda Anisimowa awansowały do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Świątek pokonała Marię Sakkari, a Anisimowa po emocjonującym meczu z Aleksandrą Ilą wygrała 6 gemów z rzędu. W trakcie meczu Anisimowa zwróciła uwagę złocistym napojem, który okazał się gazowanym energetykiem z elektrolitami. Teraz Amerykanka zmierzy się z Lindą Noskową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1006 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Ainur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Ainur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia.
0: Panna Młoda wkracza na nowe tory w 177 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia o 17.20 na TVP2. W dramatycznych okolicznościach Cichan potrąca młodą kobietę, jadąc z Hanser. Na szczęście ofiara przeżywa i trafia do szpitala, gdzie byli małżonkowie otaczają ją opieką. Tajemnicza kobieta, Sila, kryje w sobie wiele sekretów, a jej historia porusza Hanser. Nieświadoma, że to jej siostra, Hanser, stara się pomóc. W szpitalu Sila nie zdradza swojej tożsamości, a jej przeszłość pozostaje zagadką. Widzowie będą musieli poczekać kilka miesięcy, by odkryć, kim naprawdę jest Sila.
1: W nowym sezonie M jak miłość Marcin Chodakowski staje przed trudnym wyborem. Już na początku sezonu jego praca u Elżbiety Domańskiej zaczyna go przytłaczać. Szefowa przekracza kolejne granice, a jej kłamstwa i próby zbliżenia się do Marcina komplikują sytuację. Marcin, który zamienił pracę detektywa na spokojniejsze zajęcie, zaczyna odczuwać, że nowe obowiązki nie są dla niego wybawieniem. Dodatkowo Elżbieta planuje wspólny wyjazd do Krakowa, okłamując go, że towarzyszyć im będzie jej mąż. Marcin przypadkiem odkrywa prawdę i zaczyna rozważać, czy dalsza praca w firmie Elżbiety ma sens. Czy Chodakowski zdecyduje się rzucić pracę, która odbiera mu energię i czas dla żony? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anne Garces, Artura Sancho i Ewę Martin.
0: Rancho powraca z nowym, 11 sezonem, a Cezary Żak ponownie wcieli się w niezapomniane role braci Koziołów. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na grudzień. Paweł Kozioł, znany z politycznych intryg, będzie musiał odnaleźć się w roli prezydenta Polski podczas drugiej kadencji. Cezary Żak przyznał, że wolał grać Pawła, ponieważ postać ta była bardziej wyrazista i krwista. Rola księdza Piotra wymagała od aktora większego wysiłku, ale to właśnie Żak zasugerował, by duchowny został biskupem. Scenariusze Rancha dały aktorowi ogromne możliwości w budowaniu obu postaci. Powrót serialu zapowiada się jako prawdziwa gratka dla fanów.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca po letniej przerwie z prawdziwym hukiem. W jesiennych odcinkach widzowie zobaczą Pawła Krzyżanowskiego, którego gra teraz Mateusz Kościukiewicz. Po 13 latach nieobecności Paweł wraca z zupełnie nowym wyglądem, co zaskoczyło fanów. Jego powrót wywraca fabułę do góry nogami, odkrywając, że przez lata przebywał w kolumbijskim więzieniu. Teraz, na wolności, próbuje odbudować swoje życie we Wrocławiu i odnowić relacje z Marysią. Nowa fryzura Pawła to symbol jego przemiany i być może początek nowego rozdziału, co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już wkrótce. W serialu Pierwsza Miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowelach. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą podobnie 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, oświadczył, że nazwa ukraińskiej jednostki imienia bohaterów UPA nie zostanie zmieniona, mimo protestów ze strony Polski. Decyzja ta wywołała poważny kryzys w relacjach między Warszawą a Kijowem, który Bodnar określił jako jeden z najpoważniejszych w historii. Ambasador podkreślił, że stanowisko Polski zostało odebrane w Kijowie jako ultimatum, a spór pozostawił trwały ślad w stosunkach obu krajów.
0: Sąd okręgowy w Przemyślu skazał byłą wicewojewodę podkarpacką, Lucynę P., na 2 lata więzienia za przywłaszczenie blisko 700 tysięcy złotych i składanie fałszywych oświadczeń majątkowych. Wyrok jest nieprawomocny. Dodatkowo nałożono na nią grzywnę w wysokości 30 tysięcy złotych oraz 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem w organizacjach pozarządowych. Lucyna P. musi także naprawić szkodę w wysokości 35 tysięcy złotych. Europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus opuszczają delegację Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Piotr Müller tworzą nową, 3-osobową reprezentację w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To kolejny etap rozłamu w PiS, który finalizuje wykluczenie ludzi Mateusza Morawieckiego z partii. Formalne powołanie nowej delegacji ma nastąpić w najbliższych dniach. Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się wysokim poparciem wśród Polaków. Według sondażu Instytutu Badań Polster, aż 64% badanych ocenia jej działalność pozytywnie. Jej aktywność społeczna, w tym ochrona dzieci w sieci i praca fundacji, przyczyniają się do tej popularności. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki ma bardziej podzielone notowania z 47% pozytywnych ocen.
1: Słuchacie Radia Super Express. Wczoraj w gminie Komarów Osada doszło do niebezpiecznego incydentu. 75-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował policjantów maczetą, siekierą i nożem. Na szczęście funkcjonariusze zdołali go obezwładnić i zatrzymać. Dziś mężczyzna ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie może usłyszeć zarzuty grożące mu karą do 10 lat więzienia. Ocet stał się popularnym środkiem czystości, zastępującym chemiczne detergenty. Skutecznie usuwa kamień, działa antybakteryjnie i neutralizuje zapachy. Można go łączyć z solą kuchenną, ale należy unikać mieszania z wybielaczem czy wodą utlenioną, co może być niebezpieczne. Nie nadaje się do czyszczenia marmuru, granitu ani delikatnych tkanin.
0: W niedzielę nad Jeziorem Tarnobrzeskim doszło do dramatycznego zdarzenia. Starszy mężczyzna zaczął tonąć, ale dzięki szybkiej reakcji wypoczywających tam funkcjonariuszy policji i straży pożarnej udało się go uratować. Mundurowi przeprowadzili skuteczną reanimację, a poszkodowany trafił pod opiekę medyków. To pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja i znajomość zasad pierwszej pomocy.
2: Piątak lancetowaty, znany jako pentas, zyskuje popularność w polskich ogrodach jako alternatywa dla hortensji. Ta roślina zachwyca kulistymi kwiatostanami w intensywnych kolorach i kwitnie aż do pierwszych przymrozków. Aby cieszyć się jej pięknem, warto zapewnić jej ciepłe, nasłonecznione miejsce i regularne podlewanie. Piątak to doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród pozostał kolorowy aż do późnej jesieni.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Nowy trik z internetu zdobywa popularność wśród osób dbających o porządek w domu. Chodzi o owijanie miotły folią aluminiową, co dzięki właściwościom elektrostatycznym ułatwia zbieranie kurzu i sierści. Metoda jest prosta i skuteczna, szczególnie na płytkach i panelach. Wystarczy lekko pognieść folię i owinąć nią dolną część miotły, aby sprzątanie stało się bardziej efektywne. W Swarzędzu doszło do dramatycznego zdarzenia. 51-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który przyznał się do usiłowania zabójstwa. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Zamiokulkas, choć znany z wytrzymałości, może stracić witalność, gdy jego liście zaczynają żółknąć i opadać. Najczęstszą przyczyną jest nadmiar wody, który prowadzi do gnicia korzeni. Aby roślina odzyskała zdrowie, warto zastosować domowy preparat z mąki ziemniaczanej, który wzmacnia korzenie i pobudza wzrost.
2: Policjanci z Lublina przy wsparciu Komendy Głównej zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego od 17 lat. Zatrzymany, podejrzany o brutalne rozboje z użyciem broni, został namierzony w Wielkiej Brytanii i przekazany do Polski. Trafił już do tymczasowego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze postępowanie. To koniec długotrwałych poszukiwań i ostatni z zatrzymanych w tej sprawie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jan Frycz, wybitny polski aktor, zmarł w wieku 72 lat. Był znany z ról teatralnych, filmowych i serialowych, zdobywając wiele nagród, w tym polskie nagrody filmowe Orły. Związek Artystów Scen Polskich stara się o zorganizowanie pogrzebu o charakterze państwowym. Frycz miał wkrótce pojawić się na planie nowego filmu, co pokazuje, że do końca był aktywny zawodowo. Mateusz Morawiecki, były premier, podzielił się w sieci zdjęciem z dwoma synami, którzy już go przerosli. Starszy syn, Jeremiasz, jest dorosły, a młodszy, Ignacy.

0: Super Express.
1: Reklama.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Bonnie Tyler, walijska legenda muzyki, pożegnała się z tym światem w lipcu, a jej ostatnia droga była pełna wzruszeń i symboli. W Swansea odbyło się nabożeństwo, które przyciągnęło tłumy fanów i bliskich, a biała trumna, owinięta walijską flagą, była centralnym punktem ceremonii. Mimo że jej głos już nie zabrzmi na żywo, jej hity, takie jak Total Eclipse of the Heart, pozostaną z nami na zawsze. Cóż, nawet gwiazdy muszą kiedyś zejść ze sceny.
1: Anna Dymna i Jan Frycz, zanim stali się gwiazdami polskiego kina, byli po prostu dziećmi bawiącymi się w teatrzyk przy krakowskiej Poczcie Głównej. Ich przyjaźń, która zaczęła się w szkole podstawowej, przetrwała dekady, a Dymna mówiła o Fryczu jak o bracie. Po jego śmierci aktorka przyznaje, że straciła nie tylko przyjaciela, ale i kawałek własnej historii. Frycz, mimo poważnych problemów zdrowotnych, do końca pozostał aktywny zawodowo, tworząc blisko 200 ról.
0: Roman Polański, człowiek, którego życie mogłoby być scenariuszem filmu, kończy dziś 93 lata. Przeżył getto, stracił matkę w Auschwitz, a jego żona Sharon Tate została brutalnie zamordowana przez sektę Mansona. Mimo to zdobył Oscara i Złotą Palmę. Ale nie zapominajmy, że przyznał się do wykorzystania 13-latki i uciekł z USA. Jego biografia to mieszanka talentu, tragedii i kontrowersji, której nie sposób zamknąć w prostych słowach.
1: Kelly Clarkson, znana z wygranej w American Idol, przestrzega przed czytaniem umów po łebkach. Okazuje się, że triumf w programie to nie tylko sława, ale i przymusowe występy w filmach, co dla Kelly okazało się koszmarem. Dziś, po rozwodzie i śmierci byłego męża, skupia się na rodzinie, a dzieciom zabrania oglądania swojego filmowego arcydzieła. Clarkson z humorem przypomina, że nie każdy musi być Meryl Streep, a czasem wygrana może smakować jak porażka.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Courtney Love, znana z kontrowersji i bezkompromisowego stylu, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o skandale, ale o dramatyczne wyznanie dotyczące walki o życie. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii jej ciało odmówiło posłuszeństwa, a lekarze przygotowywali ją na najgorsze. Mimo fatalnych prognoz, Love nazywa swoje wyzdrowienie absolutnym cudem i zapowiada powrót do muzyki, choć jej nowy album mógł być ostatnim. Phil Collins, legenda muzyki, zaskakuje fanów, sugerując, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Choć od 16 lat nie wydał nowego albumu, a jego zdrowie pozostawia wiele do życzenia, artysta nie wyklucza powrotu do studia. W międzyczasie Collins dołączy do Rock and Roll Hall of Fame za swoją solową karierę, choć na ceremonii nie zaśpiewa. Cóż, może to i lepiej, bo jak sam przyznał, kondycja już nie ta. Jacek Kawalec, znany z Randki w ciemno i Rancza, opuszcza budkę suflera w atmosferze skandalu. Wszystko przez satyryczne wykonanie przeboju Zenka Martyniuka, które nie przypadło do gustu perkusistom zespołu. Tomasz Zeliszewski, oburzony parodią, postanowił przeprosić fanów disco polo, a Kawalec nie zamierza milczeć o cenzurze i hejcie. Aktor zapowiada, że mimo rozstania z zespołem zagra na wcześniej zaplanowanych koncertach, bo przecież organizatorów nie można zostawić na lodzie.
0: Tommy Lee, perkusista Mötley Crüe, był prawdziwym ucieleśnieniem rock'n'rollowego chaosu, latając nad głowami fanów i łamiąc wszelkie granice. Jego życie to niekończący się spektakl, w którym perkusja kręciła się szybciej niż świat, a małżeństwo z Pamelą Anderson stało się globalnym reality show. Jednak za maską gwiazdora krył się człowiek, który musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego szalonego życia, w tym wyrokiem więzienia za przemoc domową. Dziś Tommy nosi wiele kapeluszy, próbując odnaleźć siebie poza sceną. Ale czy można naprawdę zejść z niej, gdy całe życie było jednym wielkim show?
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kolejny skandal na scenie muzycznej. Black metalowa formacja Abbath z legendarnym Abbath Doom Occulta na czele zdołała zagrać na fińskim festiwalu Saari Helvetti całe 2 minuty. Lider zespołu, zamiast w mrocznym makijażu, pojawił się w cywilnym ubraniu, rzucił sprzętem i zszedł ze sceny. Perkusista próbował ratować sytuację, tłumacząc problemy zdrowotne wokalisty, ale szczegółów brak. To nie pierwszy raz, kiedy koncert Abbath kończy się przedwcześnie, przypominając o dawnych problemach z uzależnieniami. Cóż, może to nowa moda na koncerty w wersji mini.
0: Marek Piekarczyk, wokalista TSA, powraca z biografią, która ma więcej stron niż niejedna encyklopedia. Zwierzenia Kontestatora w nowej, poszerzonej edycji to prawdziwa uczta dla fanów, którzy mogą zanurzyć się w 650 stronach pełnych, niepublikowanych wcześniej materiałów i szczerych wyznań. Piekarczyk przyznaje, że praca nad książką była dla niego jak terapia, a teraz jego życie jest uporządkowane jak nigdy wcześniej. Premiera zaplanowana na październik, ale już teraz można zdobyć egzemplarz z autografem, bo kto by nie chciał mieć takiego skarbu na półce.
1: Nergal, lider Behemota, znany z krytyki zespołów grających swoje stare płyty na koncertach, teraz sam zaskakuje. Wspólnie z islandzką grupą Misthyrming odgrywa debiutancki album Sventevit na europejskich festiwalach, a 4 września wystąpi na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Nergal przyznaje, że jego podejście do takich sentymentalnych podróży ewoluowało, choć nie wszystkie albumy Behemota chce odtwarzać na żywo. Tymczasem na początku września Behemot wypuści nowe wydawnictwo A z Cef Elptor, które łączy przeszłość z nowymi brzmieniami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Starym Lubiejewie wybuchł skandal związany z balem maturalnym. Agnieszka M., matka jednego z uczniów, została oskarżona o przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych z funduszy zebranych na studniówkę. Kobieta przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Mimo problemów, bal odbył się zgodnie z planem 17 stycznia tego roku.
1: Tragiczny pożar w Świerczynie, w gminie Drobin, zniszczył rodzinną firmę wędzarka Mielczarka i pochłonął życie 45-letniego mężczyzny. Ogień wybuchł podczas wędzenia wędlin, a budynek zakładu spłonął doszczętnie. Właścicielka firmy wyraziła wdzięczność strażakom i wszystkim, którzy udzielili pomocy, oraz złożyła kondolencje rodzinie zmarłego. Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru trwa. Inicjatywa zbierania podpisów w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, nabiera tempa. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Szanse na sukces akcji szacowane są na procent. Prezydent Trzaskowski zrezygnował z urlopu, przygotowując się na ewentualne referendum. Na Mazowszu zakończyło się śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa z maja zeszłego roku. 61-letni mężczyzna i jego 90-letni ojczym z Karolewa zostali znalezieni martwi w lesie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Oskarżony o tę zbrodnię Izydor J. usłyszał 9 zarzutów, w tym 2 dotyczące zabójstwa. Razem z nim zarzuty postawiono jeszcze 5 osobom, które miały wiedzę o przestępstwie, ale nie poinformowały służb.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W gminie Nowy Targ doszło do dramatycznego zdarzenia. Nietrzeźwa kobieta kierująca Audi ciągnęła za samochodem psa przywiązanego do haka. Zwierzę zostało uratowane przez świadków, którzy zatrzymali pojazd. Kobieta miała blisko 3 promile alkoholu we krwi i stanie przed sądem za znęcanie się nad zwierzęciem oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Tragiczny finał wesela w Wadowicach. 37-letni mężczyzna zmarł pobójcę, a 7 osób zostało zatrzymanych. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym i czeka na wyniki sekcji zwłok. Od nich zależy, czy zatrzymani usłyszą zarzuty. Poniedziałkowe burze i ulewy spowodowały ogromne zniszczenia w wielu regionach Polski. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, a najtrudniejsza sytuacja wystąpiła na południu kraju, gdzie wichury zrywały dachy, a woda zalewała miasta. W Głuchołazach intensywne opady zamieniły ulice w rwące rzeki, paraliżując życie mieszkańców. W powiecie gliwickim wichura uszkodziła 11 dachów, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Mateusz Morawiecki opuszcza Prawo i Sprawiedliwość, co może wywołać poważne zmiany na polskiej scenie politycznej. Według jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego ruch ten nie przyniesie mu sukcesu, a może nawet zaszkodzić PiS. Jackowski przewiduje również zaskakującą koalicję Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji ze Sławomirem Mentzenem na czele rządu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok zyskała nowego skrzydłowego. Ousmane Sow, 26-letni zawodnik z Senegalu, dołączył do drużyny na zasadzie wypożyczenia z duńskiego jego Brøndby IF. Sow wcześniej grał w Górniku Zabrze i jest zadowolony z powrotu do Polski. W nadchodzącym sezonie chce wspierać zespół, strzelając gole i asystując.
0: W Białymstoku doszło do nietypowej interwencji policji. Kierowca taksówki nie mógł obudzić nietrzeźwego pasażera, który okazał się być poszukiwany listem gończym. 32-letni mężczyzna próbował uciec, ale został obezwładniony przez funkcjonariuszy. Był poszukiwany za kradzież i używanie skradzionej tablicy rejestracyjnej. W Boczkach na Podlasiu doszło do dramatycznego wypadku. 47-letni mężczyzna, cofając samochodem, potrącił swojego 4-letniego syna, który znalazł się pod kołami przyczepki. Chłopiec trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego stan jest stabilny. To już drugi taki przypadek w tej rodzinie. 3 lata temu ten sam mężczyzna śmiertelnie potrącił swojego 10-miesięcznego syna. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. W niedzielnym meczu żużlowym Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 48-42. Mimo porażki drużyna z Wrocławia zdobyła punkt bonusowy, co przybliża ją do sukcesu w fazie zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, przyznał, że żałuje decyzji o wyborze zawodników do wyścigów nominowanych. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Christian Grossi, popularny amerykański influencer, odwiedził Polskę i zachwycił się Wrocławiem, nazywając go polską Wenecją. W swojej relacji podkreślił malownicze wyspy i kanały miasta oraz jego tętniącą życiem atmosferę. Grossi docenił również umiarkowane ceny w Polsce, które pozwalają na odkrywanie lokalnej kuchni bez dużych wydatków. Wrocław, z jego krasnalami i historycznym klimatem, stał się dla Grossiego jednym z najciekawszych miejsc w Polsce.
1: Na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz, w którym Milan pokonał Manchester United 4-2. Mimo wysokich cen biletów, trybuny były niemal pełne, a kibice z całej Polski i zagranicy tłumnie przybyli, by zobaczyć swoich idoli. Fani Manchesteru United dominowali liczebnie, choć to sympatycy Milanu mieli więcej powodów do radości. Organizatorzy już planują kolejne takie wydarzenia, widząc ogromne zainteresowanie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Białymstoku z wiatrem zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy zachmurzenie całkowite. Temperaturę także 18 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda, obecna szefowa Ministerstwa Zdrowia, znalazła się w centrum uwagi po ujawnieniu jej wynagrodzenia z czasów, gdy była prezesem szpitali pomorskich. W latach od 2025 do 2026 otrzymała niemal 600 tysięcy złotych, z czego 191 tysięcy stanowiło odszkodowanie za zakaz konkurencji. To właśnie ta kwota budzi największe kontrowersje, szczególnie w kontekście trudnej sytuacji finansowej szpitali. Radna województwa pomorskiego Marta Müller-Gajek złożyła interpelację w tej sprawie, podkreślając konieczność wyjaśnienia podstaw wypłaty tak wysokich świadczeń. Sprawa przyciąga uwagę także ze względu na dalszą karierę Sobierańskiej-Grendy, która obecnie kieruje resortem zdrowia. Biedronka zapowiada powrót kultowego gangu pluszaków. Nowa seria maskotek pojawi się w sklepach już 24 sierpnia. Sieć trzyma szczegóły w tajemnicy, ale pierwsza wskazówka sugeruje, że motywem przewodnim mogą być narzędzia. Postać przypominająca młotek to jedyna podpowiedź, jaką dotąd ujawniono. Wciąż nie wiadomo, jakie zasady będą obowiązywać przy zdobywaniu nowych maskotek. Biedronka liczy na kolejne kolekcjonerskie szaleństwo, które od 2016 roku przyciągnęło miliony klientów. Na rynku hurtowym paliw w Polsce obserwujemy wyraźne wzrosty cen. Największe podwyżki dotyczą oleju napędowego, który zdrożał o ponad 90 zł na metrze sześciennym. Wzrosty te są efektem napiętej sytuacji na globalnych rynkach oraz osłabienia złotego. Obecnie najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferują Orlen i BP Europa. Natomiast Aramco prowadzi w cenach oleju napędowego. Mimo obowiązującego programu osłonowego, kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Sytuacja jest dynamiczna i może wymusić zmianę rządowych limitów cenowych. Zakup mieszkania z licytacji komorniczej może wydawać się świetną okazją, ale niesie ze sobą wiele ryzyk. Niska cena nie zawsze oznacza zysk, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe koszty, takie jak remont czy opłaty prawne. Nowy właściciel często musi długo czekać na możliwość korzystania z lokalu, a czasem nawet zmagać się z obecnymi mieszkańcami. Kluczowe jest dokładne sprawdzenie dokumentacji, nie tylko księgi wieczystej, ale także akt egzekucyjnych. Eksperci podkreślają, że prawdziwa okazja to nie tylko niska cena, ale i przewidywalne ryzyko.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: We wrześniu ZUS rozpocznie wypłaty 14. emerytury. Maksymalna kwota wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale nie wszyscy seniorzy otrzymają pełną sumę. Pełne świadczenie trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że każda złotówka powyżej progu zmniejsza dodatkową emeryturę. Seniorzy nie muszą składać wniosków, a pieniądze zostaną wypłacone automatycznie. Warto pamiętać, że przy emeryturze powyżej 4828 zł i 49 groszy brutto, czternastka nie zostanie wypłacona.
1: Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, poszkodowani i rodziny ofiar mogą ubiegać się o odszkodowania z polisy OC. Pula wynosi niemal 30 milionów złotych, ale jest do podziału między wszystkich poszkodowanych. Prawniczka Agnieszka Ryznar radzi, by już teraz zbierać dokumentację medyczną i rachunki związane z leczeniem. Ważne jest szybkie zgłoszenie roszczeń, ale bez pochopnego podpisywania ugód z ubezpieczycielem. Nie jest jeszcze jasne, według jakiego prawa będą ustalane odszkodowania, co zależy od ustaleń śledczych. Klienci serwisu Furgonetka zgłaszają nieoczekiwane dopłaty za przesyłki, które pojawiają się długo po ich doręczeniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie, zarzucając jej nieuczciwe praktyki. Problem polega na tym, że Furgonetka może naliczać dodatkowe opłaty na podstawie danych od przewoźnika, bez zgody klienta i bez przedstawienia dowodów. Przykładem jest sytuacja, gdy paczka ważąca 5 kg w drodze powrotnej przytyła do ponad 30 kg, generując wysoką dopłatę. UOKiK ostrzega, że rachunki za przesyłki mogą zaskoczyć, a firma może zostać ukarana finansowo, jeśli zarzuty się potwierdzą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem wieprzowiny w galarecie marki Gwarek. W jednej z partii tego produktu wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie może prowadzić do listeriozy, choroby szczególnie niebezpiecznej dla osób o obniżonej odporności, seniorów, kobiet w ciąży i dzieci. Producent już rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumentom zaleca się wyrzucenie produktu lub zwrot do sklepu. W razie wystąpienia objawów, takich jak gorączka czy bóle mięśni, należy skonsultować się z lekarzem.
0: Najciekawsze Dalsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzoska, znany biznesmen, stał się ofiarą fałszywego materiału na Facebooku. Zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję przedstawiało go w kajdankach, co wywołało poruszenie w jego rodzinie. Brzoska ostro skrytykował właściciela Facebooka i Instagrama, zarzucając tolerowanie dezinformacji. To nie pierwszy raz, gdy Brzoska zmaga się z fałszywymi treściami na tych platformach. Wcześniej wygrał już sprawę sądową przeciwko Meta. Niedawno jego konto na Instagramie zostało tymczasowo zablokowane, co wzbudziło dodatkowe kontrowersje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1006 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia widzowie zobaczą zupełnie odmienioną Józefinę Rawiczową. Kiedyś wpływowa i pewna siebie. Teraz zmaga się z utratą majątku i zaufania. Po bolesnych doświadczeniach z oszustem matrymonialnym Andrzejem, Józefina zamieszka u Basi, próbując zacząć życie od nowa. Przyzna, że skrzywdziła bliskich i postanowi naprawić relacje z nimi. W jej życiu pojawi się Tolek, który okaże się ważnym wsparciem. Ich relacja przyciągnie uwagę otoczenia, a Józefina zacznie doceniać prawdziwą życzliwość. To ogromna zmiana dla kobiety, która kiedyś chciała kontrolować życie innych. Barwy Szczęścia wracają z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie rozstanie Oliwki i Tomka pozostaje tajemnicą. Tomek nie zdradzi matce, że Oliwka odeszła z powodu jego dawnej miłości, Grażyny. Mimo to Wanda, matka Tomka, postanawia zaprzyjaźnić się z Oliwką, nieświadoma prawdziwej sytuacji. Tomek będzie udawał przed matką, że wszystko jest w porządku, choć w głębi serca liczy na powrót Oliwki. Niestety, obecność Grażyny w jego życiu może przekreślić te nadzieje. W jednym z odcinków na początku września Tomek ukryje przed Wandą prawdę o rozstaniu. Czy Oliwka i Tomek znajdą drogę do siebie? Czy ich związek zakończy się na zawsze?
0: Barwy Szczęścia wracają z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach po wakacjach Maciej Wilk znów pojawi się w życiu Natalii Zwoleńskiej. Choć ich romans to już przeszłość, Wilk nie zamierza odpuścić. Proponuje Natalii zakup mieszkania na swoim nowym osiedlu przy Zacisznej. Czy to kolejny podstęp, by mieć ją po swojej stronie? Natalia, mimo że zna prawdziwe oblicze Wilka, może być skuszona jego ofertą. Zwłaszcza, że po sprzedaży domu z Cezarym nie będzie miała zbyt wielu opcji. Mieszkańcy Zacisznej obawiają się, że nowe inwestycje Wilka zmienią ich spokojną okolicę w plac budowy. Jak potoczą się losy Natalii i czy Wilk osiągnie swój cel, dowiemy się już wkrótce.
1: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi odcinkami pełnymi niespodzianek. Jedną z nich jest spektakularna zmiana wyglądu Pawła Krzyżanowskiego, który po 13 latach wrócił do serialu. Paweł, grany teraz przez Mateusza Kościukiewicza, pożegnał się z charakterystyczną fryzurą, co symbolizuje nowy etap w jego życiu. Po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu, bohater próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości we Wrocławiu. W jego powrocie do normalności pomagają bliscy, a szczególnie Artur i Janek, którzy przyczynili się do jego uwolnienia. Paweł stara się odbudować relacje z Marysią, co nie jest łatwe po traumatycznych przeżyciach. Jego dalsze losy będą jednym z najciekawszych wątków nadchodzących odcinków. Czy nowa fryzura Pawła zwiastuje nowy rozdział w jego historii? O tym przekonamy się już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1009 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Poyraz przyłapie Nanę na czytaniu tajemniczego listu miłosnego, co wywoła falę nieporozumień i zazdrości. Poyraz błędnie uzna, że Nana ma romans z Semichem, co zmieni jego zachowanie wobec niej. Tymczasem Nana, za namową Ainur, postanowi wyznać Poyrazowi swoje uczucia, co może doprowadzić do szczerej rozmowy między nimi. Ainur również podejmie ważną decyzję, wybierając Kiwansa zamiast Sinana, co może zmienić układ sił w serialu. Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. A każdy odcinek dostępny jest także online na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Już 24 sierpnia na antenie TVP 2 o godzinie 15:05 widzowie będą mogli śledzić dramatyczne losy bohaterów. Jana z niepokojem opatruje pobitego Lope, obawiając się o jego zdrowie. Tymczasem Manuel i Curro wyruszają w niebezpieczną podróż przez las do posterunku Anglików. W pałacu emocje sięgają zenitu, gdy Adriano odwiedza Katalinę, a Maria przynosi wieści zza oceanu. Serial, osadzony w 1913 roku, przyciąga widzów intrygami i miłosnymi uniesieniami. W rolach głównych zobaczymy Anne Garces, Arturo Sancho i Ewę Martin. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka. W 177 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda na widzów czeka emocjonujący zwrot akcji. Cihan i Hanser, byli małżonkowie, plątują się w dramatyczny wypadek samochodowy, potrącając młodą kobietę. Poszkodowana, która przeżyje, trafi do szpitala, gdzie para zacznie poznawać urywki jej smutnej historii. Tajemnicza kobieta, Sila, okaże się być siostrą Hanser, choć bohaterowie jeszcze tego nie wiedzą. Wypadek wywoła burzliwą kłótnię między Cihanem a Hanser, która oskarży go o brawurową jazdę. W szpitalu Cihan i Hanser zaoferują Sili pomoc, nieświadomi jak blisko są związani z jej losem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu, na niebie, będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicję rządzącą czeka poważny spór o Trybunał Konstytucyjny. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, przekonuje, że Maciej Berek to odpowiedni kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając jego kompetencje w dziedzinie legislacji. Jednak większość uczestników sądy Radia Z opowiedziała się przeciwko tej kandydaturze. Tomczyk zapewnia, że przywrócenie praworządności pozostaje jednym z najważniejszych celów rządu.
3: Dziś rano Onet opublikował wyniki sondażu dotyczącego przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Zaledwie około 39,5% Polaków uważa, że rząd Donalda Tuska zasługuje na kolejną kadencję. Przeciwników kontynuacji obecnych rządów jest więcej, bo aż około 47,5%. Kluczową rolę mogą odegrać niezdecydowani, którzy stanowią niecałe 13% ankietowanych.
2: Coraz cieplejsze wody morskie sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii Vibrio vulnificus, które mogą wywołać ciężkie zakażenia. Bakterie te, zwane mięsożernymi, są wykrywane już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, w tym w rejonie Morza Śródziemnego i Bałtyku. Do zakażenia może dojść przez niewielkie skaleczenie podczas kąpieli w ciepłej wodzie. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści z ranami, tatuażami lub piercingiem. W miejscowości Isla Cristina w Andaluzji doszło do tragicznej strzelaniny. Zginęły 3 osoby, w tym kobieta w 8 miesiącu ciąży, jej 62-letnia matka oraz 16-letni chłopak. 2 innych mężczyzn zostało rannych, z czego jeden jest w ciężkim stanie. Śledczy badają, czy zdarzenie jest związane z porachunkami między rodzinami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła przekazanie zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego do muzeów w Europie. Pierwsze czołgi T-72 trafią na Litwę, Łotwę, do Estonii, Danii i Holandii. Inicjatywa ma na celu dokumentowanie skutków rosyjskiej agresji i wzmocnienie dyplomacji kulturalnej. Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że sprzęt jest bezpieczny dla zwiedzających.
2: W Polsce trwa debata na temat gotowości obronnej, zainicjowana przez propozycję Sławomira Mentzena o przeprowadzeniu próbnej mobilizacji. Generał Maciej Klisz podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo. W Chorzowie, przed meczem Ruchu Chorzów z Lechią Gdańsk, doszło do próby bójki między kibicami. Policja szybko zareagowała, zatrzymując 6 osób, które usłyszały już zarzuty udziału w bójce i zbiegowisku chuligańskim. Dzięki sprawnej interwencji funkcjonariuszy sytuacja została opanowana, a kibice bezpiecznie dotarli na stadion.
3: W roku szkolnym 2026 uczniowie będą mieli prawie 2-tygodniową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia. Dodatkowy dzień wolny przypadnie 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Pracujący dorośli również skorzystają, ponieważ drugi dzień świąt wypadnie w sobotę, co oznacza dodatkowy dzień wolny w pracy. W administracji publicznej będzie to 28 grudnia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze krajowej numer 45 w Krapkowicach policja zatrzymała kierowcę BMW, który jechał z prędkością 201 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 131 km na godzinę. 36-letni mieszkaniec powiatu opolskiego otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Dodatkowo jego prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń prędkości.
3: Żółte zacieki i osad w muszli klozetowej to problem wielu łazienek. Skutecznym domowym sposobem na ich usunięcie jest użycie ciepłego octu spirytusowego. Wystarczy podgrzać ocet, namoczyć nim papierowe ręczniki i obłożyć nimi zabrudzone miejsca na pół godziny. Ocet nie tylko usuwa osad, ale także dezynfekuje powierzchnię.
2: Rybiki cukrowe to częsty problem w naszych łazienkach. Te małe owady uwielbiają wilgoć i ciemność, ale można je łatwo zwalczyć domowymi sposobami. Wystarczy kartka papieru posmarowana miodem, aby skutecznie je unieruchomić. Warto też pamiętać o utrzymaniu niskiej wilgotności, aby zapobiec ich powrotowi. Pusty nalot na okapie kuchennym można łatwo usunąć bez użycia silnych detergentów. Wystarczy nasączyć papierowy ręcznik octem i przyłożyć go do zabrudzonej powierzchni na około 30 minut. Po tym czasie osad zmięknie, co ułatwi jego usunięcie wilgotną ściereczką. Pamiętajmy, że regularne czyszczenie okapu co 3 tygodnie zapobiega powstawaniu trudnych do usunięcia zabrudzeń.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Po 26 latach od zaginięcia dwóch nastolatek w Radzyminie do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom. Tomasz T. i Krzysztof R. są oskarżeni o zabójstwo Anki K. i Marty Sze, a także o wielokrotne zgwałcenie. Obu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Trzeci podejrzany nie został oskarżony z powodu braku dowodów.
2: Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiS, po intensywnym okresie pracy postanowił odpocząć. Polityk odwiedził fryzjera, a następnie udał się do Serocka, by zrelaksować się na rowerze wodnym. Karski, znany z egzekwowania partyjnej lojalności, teraz cieszy się chwilą wytchnienia na łonie natury.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka.

0: trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na pogrzebie Igi Cemrzyńskiej nie zabrakło wzruszeń i wspomnień o jej niezwykłej osobowości. Bożena Stachura odczytała fragmenty książki Mój intymny świat, przypominając głos zmarłej aktorki. Cemrzyńska, znana z niezależności i artystycznej wszechstronności, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wyznania. Jej miłość do Andrzeja Kondratiuka była fundamentem życia, a ich wspólna twórczość nadal inspiruje. Joanna Rawik, ikona PRL-u i miłośniczka muzyki francuskiej, odeszła w wieku 92 lat. Wraz z nią, 15 sierpnia, pożegnaliśmy również aktora Jana Frycza. Obie te postacie, które przez lata czarowały polską publiczność, mogą zostać uhonorowane państwowymi pogrzebami. Ministerstwo Kultury jeszcze się zastanawia, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Rawik spocznie w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach 7 września. Cóż, nawet po śmierci niektórzy muszą czekać na decyzję urzędników. Świat polskiej kultury pogrążył się w żałobie po śmierci Jana Frycza, aktora, którego talent na zawsze zapisał się w historii kina i teatru. Justyna Stepkowska w swoim stylu oddała hołd Fryczowi, pisząc pod grafiką Matyldy Damięckiej. Genialny aktor za wcześnie. Internet zalała fala wspomnień, a grafika Damięckiej stała się symbolicznym miejscem pożegnania. Cóż, nawet wirtualne łzy mają swoją wagę. Karolina Ludwiniak, młoda aktorka z brytyjskim dyplomem, wkracza na polską scenę serialową, zdobywając rolę Dorotki w kultowym Ranczu. Jak się okazuje, nie było tu żadnych magicznych sztuczek ani znajomości, tylko tradycyjny casting i odrobina szczęścia. Choć sama przyznaje, że stresowała się reakcją doświadczonej obsady, została przyjęta z otwartymi ramionami. Teraz pozostaje tylko czekać, jak Dorotka, córka Kusego i Lucy, podbije serca widzów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Na polskiej scenie muzycznej zawrzało. Jacek Kawalec, znany aktor i były już członek Budki Suflera, postanowił parodiować Zenka Martyniuka, co wywołało prawdziwą burzę. Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera przeprosił za ten skandal, a sam Kawalec ogłosił swoje odejście z zespołu, twierdząc, że nie da się cenzurować. Zenek Martyniuk, nie przebierając w słowach, skomentował całą sytuację, zarzucając Kawalcowi zazdrość i bezczelność. Cóż, w świecie muzyki nigdy nie jest nudno. Rokowizna w Gdańsku za nami, a na scenie prawdziwy show dała łódzka Koma z Piotrem Roguckim na czele. Publiczność pod Polsat Plus Areną nie mogła się nacieszyć, zwłaszcza gdy zespół zagrał kultowy Killing in the Name, Rage Against the Machine. A teraz uwaga, Koma planuje nagrać nową muzykę. Po 5-letniej przerwie wrócili na scenę, a teraz może zaskoczą nas czymś naprawdę mocnym. Czekamy z niecierpliwością.
2: Daria Zawiałow, urodzona 18 sierpnia 1992 roku, to prawdziwa gwiazda polskiej sceny muzycznej. Choć zaczynała od śpiewania w chórkach u Maryli Rodowicz i na weselach, jej droga na szczyt była pełna wyzwań, ale dziś jej piosenki nuci cała Polska. Artystka przeszła spektakularną metamorfozę. Od dziewczęcego wizerunku po rockowy pazur i platynowy blond. Mimo że ogłosiła przerwę w koncertach, już wiosną 2027 roku planuje powrót na scenę.
1: Fontaines D.C. powracają z nowym albumem, który ma być niczym emocjonalny rollercoaster. Dopamine Chamber ukaże się 16 października, a już teraz można posłuchać mrocznego singla Marianne. Lider zespołu, Drian Chatten, twierdzi, że nowa płyta to 60% zepsucia i katastroficzne ostrzeżenie przed przyszłością. Cóż, wygląda na to, że Fontaines D.C. postanowili nastraszyć nas swoją muzyką bardziej niż niejednym horrorem.
0: Słuchacie Radia Super Express. Męskie granie 2026 dobiega końca, a finałowy koncert odbędzie się w Warszawie na lotnisku Bemowo. Organizatorzy postanowili zaskoczyć fanów, transmitując wydarzenie na żywo na YouTube i po raz pierwszy w historii w TVP2. Na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Vito Bambino i Igora Herbuta. Cóż, wakacje się kończą, a z nimi letnie festiwale, więc warto złapać ostatnie dźwięki lata.
1: 4 filmy o The Beatles w drodze, a internet już szaleje. Najnowsze wideo z planu, gdzie odtwarzana jest kultowa scena na Abbey Road, bije rekordy popularności. Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w legendarną czwórkę, a reżyserią zajmie się Sam Mendes. Premiera zaplanowana na kwiecień 2028 roku, ale już teraz emocje sięgają zenitu. Czyżby Beatlesi znów mieli zawładnąć światem?
2: Scott Ian z Anthraxu przyznaje, że wyrzucenie Joeya Belladonny w latach 90. to był błąd. Cóż, kto by pomyślał, że rockowi giganci też mogą się mylić? Po latach refleksji Ian stwierdza, że Belladonna mógłby śpiewać na albumie Sound of White Noise. A teraz zespół szykuje się do wydania nowej płyty Cursum Perficio, która trafi na półki już 18 września. Czy to będzie kolejny hit, czy może znów będą musieli przyznać się do błędu? Czas pokaże. Zespół Happy Sad, jak widać, nie zna umiaru w świętowaniu swojego 25-lecia. Po tym, jak bilety na wiosenną trasę koncertową rozeszły się szybciej niż świeże bułeczki, postanowili dorzucić jeszcze jeden koncert w Warszawie. 22 sierpnia w Amfiteatrze Sowińskiego fani będą mieli kolejną okazję, by usłyszeć utwory, które nie były grane na żywo od dekad. Ciekawe, czy tym razem bilety też znikną w mgnieniu oka, czy może ktoś zdąży mrugnąć.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rondo wiatraczna w Warszawie przechodzi remont. Drogowcy kładą nową nawierzchnię, co oznacza utrudnienia dla kierowców i zmiany tras autobusów. Ulica Zakole zostanie zamknięta, a Grochowska zwężona. Prace obejmują także nowe przejścia dla pieszych i więcej zieleni w okolicy. Wczoraj, 17 sierpnia, zmarł Jan Frycz, ceniony aktor teatralny i filmowy, mający 72 lata. W pamięci widzów pozostanie jego niezapomniana rola Daria w serialu Ślepnąc od świateł. Postać bezwzględnego gangstera zdobyła uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Frycz stworzył jedną z najwybitniejszych kreacji w historii polskich seriali. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod odwołaniem prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Sztuczna inteligencja ocenia szanse na sukces tej inicjatywy na 0%. Prezydent Trzaskowski skrócił swój urlop, by zająć się sprawami miasta, w tym widmem referendum. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla 5 województw w centralnej i wschodniej Polsce. Powodem są intensywne opady deszczu, które mogą prowadzić do gwałtownych wzrostów poziomu wód w rzekach. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest w województwach mazowieckim, podlaskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 14, a sytuacja może się dynamicznie zmieniać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 15 sierpnia obywatele Gruzji, Kolumbii i Wenezueli muszą mieć wizę, by przyjechać do Polski w celach zawodowych. Zmiany te mają ograniczyć nielegalne zatrudnienie i szarą strefę. Nowe przepisy mogą wpłynąć na przedsiębiorców korzystających z zagranicznych pracowników, zwłaszcza w sektorach z brakami kadrowymi.
1: Prokuratura rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej oskarżyła Agnieszkę M., matkę jednego z maturzystów, o przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych przeznaczonych na studniówkę. Kobieta przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Środki miały być wykorzystane na bal uczniów zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. Mimo problemów, studniówka odbyła się zgodnie z planem.
2: Tragiczny finał wesela w Wadowicach. W wyniku bójki zmarł 37-letni mężczyzna, a policja zatrzymała 7 osób. Śledztwo prowadzone jest w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura analizuje zapis monitoringu i czeka na wyniki sekcji zwłok, które będą kluczowe dla dalszych decyzji.
1: W gminie Nowy Targ doszło do dramatycznego zdarzenia. Pijana kobieta prowadząca Audi ciągnęła za samochodem psa przywiązanego do haka metalowym łańcuchem. Zwierzę zostało poważnie ranne, ale świadkowie zatrzymali samochód i uwolnili psa. Kobieta została zatrzymana przez policję i odpowie za jazdę po alkoholu oraz znęcanie się nad zwierzęciem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Karolina Wróbel zaginęła ponad 1,5 roku temu, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Mimo licznych poszukiwań, w tym ostatnich działań nad Wisłą, nie udało się jej odnaleźć. Rodzina sprzeciwia się możliwemu zawieszeniu śledztwa przez prokuraturę. Niezależne poszukiwania prowadzone są nadal, a bliscy apelują o pomoc w odnalezieniu Karoliny. W Białymstoku, przed wjazdem na parking podziemny centrum handlowego, młoda kobieta straciła przytomność. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili brak tętna i oddechu, co zmusiło ich do dwukrotnego przeprowadzenia reanimacji. Dzięki ich działaniom kobieta odzyskała funkcje życiowe i została przekazana pod opiekę lekarzy. Obecnie przebywa w szpitalu. Prawie 1/4 mieszkańców Białegostoku rozważa przeprowadzkę na wieś. Głównym powodem są wysokie ceny domów w mieście, które są o 36% wyższe niż w okolicznych miejscowościach. Podobne tendencje obserwuje się w Szczecinie i Lublinie, choć w Gdańsku aż 44% mieszkańców myśli o wyprowadzce na wieś. Rozwój przedmieść Białegostoku stawia wyzwania przed lokalnymi samorządami, które muszą nadążać z infrastrukturą.
2: Głuchołazy ponownie zmagają się z podtopieniami po intensywnych opadach deszczu. Strażacy interweniowali ponad 50 razy, usuwając wodę z zalanych ulic i piwnic oraz udrażniając przepusty. Mieszkańcy przypominają sobie powódź sprzed 2 lat, a sytuacja zwraca uwagę na potrzebę lepszego zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podobne problemy występują w innych częściach Dolnego Śląska, gdzie strażacy również mają pełne ręce roboty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu na Wyspie Słodowej doszło do niebezpiecznego incydentu. 6 młodych ludzi weszło do Odry pod wpływem alkoholu, co zakończyło się interwencją ratowników WOPR i policji. Jedna z osób doznała urazu nogi. Ratownicy przypominają, że w tym miejscu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. To nie jedyna interwencja tego poranka. Później zgłoszono osobę, która wpadła do rzeki Bystrzyca.
2: W niedzielnym meczu żużlowym PES Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę. Wrocław 48-42. Mimo porażki, wrocławianie zdobyli punkt bonusowy, co przybliża ich do wygrania fazy zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, podkreślił trudności związane z wyborem składu na wyścigi nominowane i przyznał, że podjąłby inną decyzję, gdyby miał taką możliwość. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy.
2: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radą. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambę. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
2: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski.
1: Rząd Donalda Tuska zaostrza spór z Meta, właścicielem Facebooka i Instagrama. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Polska będzie egzekwować odpowiedzialność od giganta za fałszywe reklamy z wizerunkiem prezesa Impostu Rafała Brzoski. Sprawa zyskała na znaczeniu po tym, jak Brzoska ujawnił, że jego wizerunek jest wykorzystywany do oszustw inwestycyjnych. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że przedstawiciel Mety zasiada w Radzie do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wicepremier Gawkowski podkreślił, że chodzi o bezpieczeństwo milionów Polaków i zapowiedział nowe regulacje prawne. Sąd apelacyjny w Warszawie już wcześniej uznał odpowiedzialność Mety za fałszywe reklamy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju. Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Teatr Narodowy w Warszawie poinformował o śmierci wybitnego aktora Jana Frycza. Artysta zmarł 15 sierpnia w otoczeniu rodziny, pozostając aktywnym zawodowo do końca. Jego odejście głęboko poruszyło środowisko kulturalne w Polsce, a wspomnieniami o nim dzielą się koledzy z branży, w tym Maciej Kawulski. Frycz był związany z warszawską sceną teatralną przez 2 dekady.
2: Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4 na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek i Amanda Anisimowa awansowały do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Świątek pokonała Marię Sakkari, a Anisimowa po emocjonującym meczu z Aleksandrą Ilą wygrała 6 gemów z rzędu. W trakcie meczu Anisimowa zwróciła uwagę złocistym napojem, który okazał się gazowanym energetykiem z elektrolitami. Teraz Amerykanka zmierzy się z Lindą Noskową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: będzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Aynur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Aynur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak Miłość powraca na antenę TVP 2 po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relację z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W 4238 odcinku Kinga stanie się ofiarą złośliwego artykułu na portalu plotkarskim, co wywoła rodzinną burzę. Tomek odkryje, że za medialnym zamieszaniem stoi Jolka, co doprowadzi do gwałtownej kłótni. Kinga, próbując poukładać swoje życie po rozpadzie małżeństwa z Jankiem, musi zmierzyć się z kolejnym ciosem. W 4237 odcinku Kinga i Janek wspólnie odwiedzą grób córki Jasminy, co przypomni im o bolesnej przeszłości. Dodatkowo Janek odkryje, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Nowy sezon zapowiada się pełen dramatycznych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garces, Artura Sancho i Ewę Martin.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
3: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a Marta Chodorowska ponownie wciela się w postać Klaudii Kozioł. Aktorka zakończyła już swoje zdjęcia do nowych odcinków, co nie oznacza jednak, że Klaudia zniknie z fabuły. W nowych odcinkach Klaudia wraca do Wilkowej jako dojrzała kobieta, związana z Fabianem Dudą i matka dwojga dzieci. Jej życie jest teraz bardziej ustabilizowane niż wcześniej. Powrót Klaudii to tylko część zmian w Ranczu, które po dekadzie przerwy znów zagości na ekranach. Widzowie będą mogli śledzić losy niemal wszystkich kluczowych postaci, które przetrwały te 10 lat. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na jesień. Na wspólnej wkracza w emocjonujący etap. W 4268 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia, widzowie będą świadkami pogrzebu Marii Zięby. To wydarzenie stanie się początkiem trudnej drogi dla Włodka, który nie może pogodzić się z utratą ukochanej. Bar, który prowadziła Maria, pozostanie zamknięty, a decyzja o jego przyszłości zapadnie dopiero we wrześniu. Włodek znajdzie wsparcie w swoich córkach, Renacie i Monice. W odcinku 4274, po kilkunastu tygodniach, Włodek wróci do baru, by kontynuować dzieło Marii. W październiku dołączy do niego Dorota Zakrzewska, co przyniesie nowe zwroty akcji.
2: Serial Pierwsza Miłość powraca po letniej przerwie z prawdziwym hukiem. W jesiennych odcinkach widzowie zobaczą Pawła Krzyżanowskiego, którego gra teraz Mateusz Kościukiewicz. Po 13 latach nieobecności Paweł wraca z zupełnie nowym wyglądem, co zaskoczyło fanów. Jego powrót wywraca fabułę do góry nogami, odkrywając, że przez lata przebywał w kolumbijskim więzieniu. Teraz, na wolności, próbuje odbudować swoje życie we Wrocławiu i odnowić relacje z Marysią. Nowa fryzura Pawła to symbol jego przemiany i być może początek nowego rozdziału, co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już wkrótce. Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowelach. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: zostawić nas na dobre.
1: Minęła 16.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, oświadczył, że nazwa ukraińskiej jednostki imienia bohaterów UPA nie zostanie zmieniona, mimo protestów ze strony Polski. Decyzja ta wywołała poważny kryzys w relacjach między Warszawą a Kijowem, który Bodnar określił jako jeden z najpoważniejszych w historii. Ambasador podkreślił, że stanowisko Polski zostało odebrane w Kijowie jako ultimatum, a spór pozostawił trwały ślad w stosunkach obu krajów.
1: Sąd okręgowy w Przemyślu skazał byłą wicewojewodę podkarpacką, Lucynę P., na 2 lata więzienia za przywłaszczenie blisko 700 tysięcy złotych i składanie fałszywych oświadczeń majątkowych. Wyrok jest nieprawomocny. Dodatkowo nałożono na nią grzywnę w wysokości 30 tysięcy złotych oraz 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem w organizacjach pozarządowych. Lucyna P. musi także naprawić szkodę w wysokości 35 tysięcy złotych. Europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus opuszczają delegację Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Piotr Müller tworzą nową, 3-osobową reprezentację w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To kolejny etap rozłamu w PiS, który finalizuje wykluczenie ludzi Mateusza Morawieckiego z partii. Formalne powołanie nowej delegacji ma nastąpić w najbliższych dniach. W przyszłym roku przypada 100. rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski. Tymczasem do kancelarii prezydenta płynęła petycja o zmianę słów hymnu, proponując zastąpienie Napoleona Bonapartego Bolesławem Chrobrym. Autor petycji argumentuje, że stulecie hymnu to dobra okazja, by dostosować jego treść do współczesnych realiów i podkreślić polskie dziedzictwo.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się wysokim poparciem wśród Polaków. Według sondażu Instytutu Badań Polster, aż 64% badanych ocenia jej działalność pozytywnie. Jej aktywność społeczna, w tym ochrona dzieci w sieci i praca fundacji, przyczyniają się do tej popularności. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki ma bardziej podzielone notowania z 47% pozytywnych ocen. Rodzina z Rumunii przeżyła niewyobrażalny szok, podróżując włoską autostradą A21. Przez 100 kilometrów byli przekonani, że ich 31-letni syn śpi na tylnym siedzeniu. Dopiero na stacji benzynowej odkryli, że mężczyzna nie żyje. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, mogli jedynie potwierdzić zgon.
2: Ocet stał się popularnym środkiem czystości, zastępującym chemiczne detergenty. Skutecznie usuwa kamień, działa antybakteryjnie i neutralizuje zapachy. Można go łączyć z solą kuchenną, ale należy unikać mieszania z wybielaczem czy wodą utlenioną, co może być niebezpieczne. Nie nadaje się do czyszczenia marmuru, granitu ani delikatnych tkanin. Prasowanie może być szybsze dzięki prostemu trikowi z folią aluminiową. Wystarczy wyłożyć nią deskę do prasowania, błyszczącą stroną do góry, a następnie nałożyć pokrowiec. Aluminium odbija ciepło, co sprawia, że tkaniny są ogrzewane zarówno od góry, jak i od dołu. Dzięki temu zagniecenia rozprostowują się szybciej, co pozwala zaoszczędzić czas przy większej liczbie ubrań.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nowy trik z internetu zdobywa popularność wśród osób dbających o porządek w domu. Chodzi o owijanie miotły folią aluminiową, co dzięki właściwościom elektrostatycznym ułatwia zbieranie kurzu i sierści. Metoda jest prosta i skuteczna, szczególnie na płytkach i panelach. Wystarczy lekko pognieść folię i owinąć nią dolną część miotły, aby sprzątanie stało się bardziej efektywne. W Swarzędzu doszło do dramatycznego zdarzenia. 51-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który przyznał się do usiłowania zabójstwa. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Zamiokulkas, choć znany z wytrzymałości, może stracić witalność, gdy jego liście zaczynają żółknąć i opadać. Najczęstszą przyczyną jest nadmiar wody, który prowadzi do gnicia korzeni. Aby roślina odzyskała zdrowie, warto zastosować domowy preparat z mąki ziemniaczanej, który wzmacnia korzenie i pobudza wzrost.
2: 5 sierpnia w gminie Wieliszew zatrzymano nietrzeźwego kierowcę Hyundai'a, który stwarzał zagrożenie na drodze. 32-letni mieszkaniec Warszawy uszkodził pojazd świadka i próbował uciec policji, znieważając funkcjonariusza. Mężczyzna, będący instruktorem sztuk walki, odpowie przed sądem za szereg przestępstw, w tym prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Całe postępowanie nadzoruje prokuratura rejonowa w Legionowie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Lublina przy wsparciu Komendy Głównej zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego od 17 lat. Zatrzymany, podejrzany o brutalne rozboje z użyciem broni, został namierzony w Wielkiej Brytanii i przekazany do Polski. Trafił już do tymczasowego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze postępowanie. To koniec długotrwałych poszukiwań i ostatni z zatrzymanych w tej sprawie.
1: Pan Andrzej z Jaworzna po wieloletniej walce w sądzie uzyskał sprawiedliwe przeliczenie swojej emerytury. Dzięki temu otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania oraz stały wzrost comiesięcznych wypłat. To przykład dla wielu Polaków, którzy czują się pokrzywdzeni przez system emerytalny. Sprawa pana Andrzeja pokazuje, że determinacja w walce o swoje prawa może przynieść realne korzyści finansowe.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 16 stopni w Krakowie z wiatrem południowo-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Szczecinie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 18 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed 10 lat.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Skorupko może teraz odetchnąć z ulgą, bo jej córka Julia właśnie wyszła za mąż. Po 10 latach związku z CJ Hicksem, Julia powiedziała tak w otoczeniu zieleni i drzew, a zdjęcia z tej uroczystości już podbijają internet. Ciekawe, czy młoda Skorupko, która zamiast aktorstwa wybrała kulisy Hollywood, również będzie miała tak burzliwe życie miłosne jak jej mama. Na razie jednak cieszy się szczęściem w miłości, a my możemy tylko zgadywać, co przyniesie przyszłość.
2: Anna Dymna i Jan Frycz, zanim stali się gwiazdami polskiego kina, byli po prostu dziećmi bawiącymi się w teatrzyk przy krakowskiej Poczcie Głównej. Ich przyjaźń, która zaczęła się w szkole podstawowej, przetrwała dekady, a Dymna mówiła o Fryczu jak o bracie. Po jego śmierci aktorka przyznaje, że straciła nie tylko przyjaciela, ale i kawałek własnej historii. Frycz, mimo poważnych problemów zdrowotnych, do końca pozostał aktywny zawodowo, tworząc blisko 200 ról. Daniel Martyniuk, syn słynnego Zenona, znów zaskakuje. Miał być gwiazdą nowej edycji programu Nasi w mundurach, ale jego żądania finansowe i warunki powrotu do Polski okazały się zbyt wygórowane. Produkcja próbowała go ściągnąć na plan, ale bezskutecznie. Ciekawe, czy jego nieobecność to nowa strategia na zdobycie popularności, czy po prostu kolejny kaprys celebryty. Pozostali uczestnicy odetchnęli z ulgą, ponieważ kontrowersje wokół Daniela mogły przyćmić ich własne występy.
1: Roman Polański, człowiek, którego życie mogłoby być scenariuszem filmu, kończy dziś 93 lata. Przeżył getto, stracił matkę w Auschwitz, a jego żona Sharon Tate została brutalnie zamordowana przez sektę Mansona. Mimo to zdobył Oscara i Złotą Palmę. Ale nie zapominajmy, że przyznał się do wykorzystania 13-latki i uciekł z USA. Jego biografia to mieszanka talentu, tragedii i kontrowersji, której nie sposób zamknąć w prostych słowach.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor, postanowił podbić muzyczną scenę i rozważa udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Internauci zareagowali entuzjastycznie, dając mu aż 93% poparcia w ankiecie. Czyżbyśmy mieli nowego kandydata na eurowizyjną scenę w Bułgarii? Czekamy na Ruch Telewizji Polskiej, która jeszcze nie ogłosiła konkursu, ale Fabiański już nie może się doczekać. Irena Jaroka, znana polska artystka, odkryła, że cisza może być bardziej szkodliwa niż nadmierne śpiewanie. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, zamiast cieszyć się spokojem, popadła w depresję, a jej struny głosowe zareagowały brakiem śpiewu. Amerykańscy lekarze, zamiast przepisać leki, zalecili jej powrót na scenę. Okazało się, że dla niektórych artystów śpiewanie to nie tylko praca, ale życiowa konieczność. Jacek Kawalec, znany z serialu Rancho, wpadł w niezłe tarapaty po tym, jak podczas swoich występów parodiował Zenka Martyniuka, wykonując hit Przez Twe Oczy Zielone. Budka suflera, z którą Kawalec współpracował, szybko odcięła się od jego działań, a sam aktor postanowił opuścić zespół, nie chcąc wracać do czasów PRL-u. Zenek Martyniuk, król disco polo, nie szczędził ostrych słów, nazywając Kawalca chamskim i bezczelnym, podkreślając, że to zwykła zazdrość. Cóż, wygląda na to, że polska scena muzyczna ma nowego bohatera w kategorii drama roku.
2: Alice in Chains, zespół, który z glam rocka przeszedł do grunge'u, zadebiutował albumem Facelift 21 sierpnia 1990 roku. Początkowo nieśmiało, ale dzięki MTV i hitowi Man in the Box szybko zdobyli serca fanów. Kto by pomyślał, że spotkanie bezdomnego gitarzysty z wokalistą może zmienić bieg muzycznej historii? Facelift stał się kamieniem milowym dla grunge'u, a nominacje do Grammy i MTV VMA tylko potwierdziły jego znaczenie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tommy Lee, perkusista Mötley Crüe, był prawdziwym ucieleśnieniem rock'n'rollowego chaosu, latając nad głowami fanów i łamiąc wszelkie granice. Jego życie to niekończący się spektakl, w którym perkusja kręciła się szybciej niż świat, a małżeństwo z Pamelą Anderson stało się globalnym reality show. Jednak za maską gwiazdora krył się człowiek, który musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego szalonego życia, w tym wyrokiem więzienia za przemoc domową. Dziś Tommy nosi wiele kapeluszy, próbując odnaleźć siebie poza sceną. Ale czy można naprawdę zejść z niej, gdy całe życie było jednym wielkim show? Kto by pomyślał, że przypadkowe grzebanie w bibliotece może stworzyć hit wszechczasów? Seri Tankian z System of a Down z pomocą Ricka Rubina wylosował z Biblii słowa, które nadały chop suey, głębie i wielowymiarowość. Początkowo piosenka miała nosić tytuł Suicide, ale cenzura zmusiła zespół do zmiany na bardziej strawne chop suey. Mimo kontrowersji i radiowego bana po atakach z 11 września utwór stał się światowym fenomenem, przekraczając miliard wyświetleń na YouTube. Rubin i jego metoda nachybił, trafił, zadziałały jak złoto.
2: Nergal, lider Behemota, znany z krytyki zespołów grających swoje stare płyty na koncertach, teraz sam zaskakuje. Wspólnie z islandzką grupą Misthyrming odgrywa debiutancki album Sventevit na europejskich festiwalach, a 4 września wystąpi na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Nergal przyznaje, że jego podejście do takich sentymentalnych podróży ewoluowało, choć nie wszystkie albumy Behemota chce odtwarzać na żywo. Tymczasem na początku września Behemot wypuści nowe wydawnictwo A z Cef Elptor, które łączy przeszłość z nowymi brzmieniami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Starym Lubiejewie wybuchł skandal związany z balem maturalnym. Agnieszka M., matka jednego z uczniów, została oskarżona o przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych z funduszy zebranych na studniówkę. Kobieta przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Mimo problemów, bal odbył się zgodnie z planem 17 stycznia tego roku.
1: W Wołominie doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 49-letni mężczyzna zaatakował strażników miejskich siekierą i gazem pieprzowym. Agresor został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Okazało się, że od lat stosował przemoc wobec swojej rodziny. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym napaść na funkcjonariuszy i znęcanie się nad bliskimi. Tragiczny pożar w Świerczynie, w gminie Drobin, zniszczył rodzinną firmę wędzarka Mielczarka i pochłonął życie 45-letniego mężczyzny. Ogień wybuchł podczas wędzenia wędlin, a budynek zakładu spłonął doszczętnie. Właścicielka firmy wyraziła wdzięczność strażakom i wszystkim, którzy udzielili pomocy, oraz złożyła kondolencje rodzinie zmarłego. Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru trwa. Stuart KB, znany jako Stu, został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski i trafił do aresztu w Warszawie. W środę stanie przed prokuraturą, gdzie usłyszy zarzuty dotyczące afery Pandora Gate. Jest podejrzewany o utrzymywanie pedofilskich relacji z nieletnimi oraz podawanie im alkoholu. Sprawa toczy się od 2023 roku, a ekstradycja była możliwa dzięki decyzji brytyjskiego sądu. Inicjatywa zbierania podpisów w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, nabiera tempa. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Szanse na sukces akcji szacowane są na procent. Prezydent Trzaskowski zrezygnował z urlopu, przygotowując się na ewentualne referendum. W gminie Nowy Targ doszło do dramatycznego zdarzenia. Nietrzeźwa kobieta kierująca Audi ciągnęła za samochodem psa przywiązanego do haka. Zwierzę zostało uratowane przez świadków, którzy zatrzymali pojazd. Kobieta miała blisko 3 promile alkoholu we krwi i stanie przed sądem za znęcanie się nad zwierzęciem oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Tragiczny finał wesela w Wadowicach. 37-letni mężczyzna zmarł pobójcę, a 7 osób zostało zatrzymanych. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym i czeka na wyniki sekcji zwłok. Od nich zależy, czy zatrzymani usłyszą zarzuty. Poniedziałkowe burze i ulewy spowodowały ogromne zniszczenia w wielu regionach Polski. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, a najtrudniejsza sytuacja wystąpiła na południu kraju, gdzie wichury zrywały dachy, a woda zalewała miasta. W Głuchołazach intensywne opady zamieniły ulice w rwące rzeki, paraliżując życie mieszkańców. W powiecie gliwickim wichura uszkodziła 11 dachów, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Dziś nad Bałtykiem doszło do ostrego załamania pogody, co zmusiło ratowników do zamknięcia wszystkich strzeżonych kąpielisk w Sarbinowie. Silny wiatr, wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Czerwone flagi powiewają na wszystkich 4 kąpieliskach, a służby ratunkowe wprowadziły bezwzględny zakaz kąpieli. Mimo trudnych warunków, woda w Sarbinowie jest czysta i po uspokojeniu się pogody będzie można z niej korzystać. Mateusz Morawiecki opuszcza Prawo i Sprawiedliwość, co może wywołać poważne zmiany na polskiej scenie politycznej. Według jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego ruch ten nie przyniesie mu sukcesu, a może nawet zaszkodzić PiS. Jackowski przewiduje również zaskakującą koalicję Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji ze Sławomirem Mentzenem na czele rządu.
0: W latach 90. polską telewizję zdominowały amerykańskie seriale, które przyciągały widzów w każdym wieku. Według sztucznej inteligencji na szczycie listy najlepszych produkcji tamtej dekady znalazł się serial Przyjaciele, który zadebiutował w 1994 roku. Inne popularne tytuły to Z Archiwum X, Beverly Hills 9210, Ostry Dyżur oraz Miasteczko Twin Peaks. Każdy z nich wniósł coś wyjątkowego do polskiej kultury telewizyjnej. Ekipa SK Summer City odwiedziła schronisko w Świdnicy, przekazując karmę dla zwierząt od wiejskiej zagrody i pana Mięsko. Radość czworonogów i wolontariuszy była ogromna. Pomarańczowy patrol kontynuuje trasę po Dolnym Śląsku, a już 20 sierpnia zawita do Wiwa. Szczegóły na kanałach społecznościowych SK Wrocław News. W niedzielnym meczu żużlowym Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 48-42. Mimo porażki, drużyna z Wrocławia zdobyła punkt bonusowy, co przybliża ją do sukcesu w fazie zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, przyznał, że żałuje decyzji o wyborze zawodników do wyścigów nominowanych. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
1: Na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz, w którym Milan pokonał Manchester United 4-2. Mimo wysokich cen biletów, trybuny były niemal pełne, a kibice z całej Polski i zagranicy tłumnie przybyli, by zobaczyć swoich idoli. Fani Manchesteru United dominowali liczebnie, choć to sympatycy Milanu mieli więcej powodów do radości. Organizatorzy już planują kolejne takie wydarzenia, widząc ogromne zainteresowanie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 17 stopni w Białymstoku. Z wiatrem zachodnim o sile 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy zachmurzenie całkowite. Temperaturę 18 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw w Polsce obserwujemy wyraźne wzrosty cen. Największe podwyżki dotyczą oleju napędowego, który zdrożał o ponad 90 zł na metrze sześciennym. Wzrosty te są efektem napiętej sytuacji na globalnych rynkach oraz osłabienia złotego. Obecnie najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferują Orlen i BP Europa. Natomiast Aramco prowadzi w cenach oleju napędowego. Mimo obowiązującego programu osłonowego, kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Sytuacja jest dynamiczna i może wymusić zmianę rządowych limitów cenowych.
2: Coraz więcej Polaków chce pracować z psami w biurze. Badania pokazują, że 66% pracowników pozytywnie ocenia obecność zwierząt w miejscu pracy, co pomaga zmniejszyć stres i poprawia atmosferę. Dla wielu osób czworonogi są ważniejsze niż firmowe przekąski czy imprezy integracyjne. Jednak większość nie zrezygnuje z pensji ani prywatnej opieki medycznej w zamian za możliwość przyprowadzania pupila do pracy. Prowadzenie zwierząt do biura wymaga jednak jasnych zasad, aby uniknąć konfliktów związanych z alergiami czy lękiem przed zwierzętami.
1: Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, poszkodowani i rodziny ofiar mogą ubiegać się o odszkodowania z polisy OC. Pula wynosi niemal 30 milionów złotych, ale jest do podziału między wszystkich poszkodowanych. Prawniczka Agnieszka Ryznar radzi, by już teraz zbierać dokumentację medyczną i rachunki związane z leczeniem. Ważne jest szybkie zgłoszenie roszczeń, ale bez pochopnego podpisywania ugód z ubezpieczycielem. Nie jest jeszcze jasne, według jakiego prawa będą ustalane odszkodowania, co zależy od ustaleń śledczych. Klienci serwisu Furgonetka zgłaszają nieoczekiwane dopłaty za przesyłki, które pojawiają się długo po ich doręczeniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie, zarzucając jej nieuczciwe praktyki. Problem polega na tym, że Furgonetka może naliczać dodatkowe opłaty na podstawie danych od przewoźnika, bez zgody klienta i bez przedstawienia dowodów. Przykładem jest sytuacja, gdy paczka ważąca 5 kg w drodze powrotnej przytyła do ponad 30 kg, generując wysoką dopłatę. UOKiK ostrzega, że rachunki za przesyłki mogą zaskoczyć, a firma może zostać ukarana finansowo, jeśli zarzuty się potwierdzą.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej Polaków odchodzi z pracy z powodów pozapłacowych. Dobra pensja już nie wystarcza, by zatrzymać pracowników. Brak autentycznego doceniania i mikrozarządzanie prowadzą do tak zwanego cichego odchodzenia, gdzie zaangażowanie ogranicza się do minimum. Firmy często oferują pozorne benefity, takie jak imprezy czy aplikacje do medytacji, zamiast realnych zmian. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest autentyczne docenianie i zaufanie do pracowników. Bez tego nawet atrakcyjne wynagrodzenie nie zapewni lojalności zespołu. Rafał Brzoska, znany biznesmen, stał się ofiarą fałszywego materiału na Facebooku. Zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję przedstawiało go w kajdankach, co wywołało poruszenie w jego rodzinie. Brzoska ostro skrytykował właściciela Facebooka i Instagrama, zarzucając tolerowanie dezinformacji. To nie pierwszy raz, gdy Brzoska zmaga się z fałszywymi treściami na tych platformach. Wcześniej wygrał już sprawę sądową przeciwko Meta. Niedawno jego konto na Instagramie zostało tymczasowo zablokowane, co wzbudziło dodatkowe kontrowersje. Ukraina zmaga się z poważnym niedoborem pocisków do systemów Patriot przed nadchodzącą zimą. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie dostaw, podkreślając, że obecne zapasy są niewystarczające. Problem dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Stanów Zjednoczonych i Europy, które również borykają się z ograniczoną dostępnością tych pocisków. Plany uruchomienia produkcji w Ukrainie napotykają na liczne przeszkody techniczne i polityczne. Alternatywą może być rozwój tańszych pocisków FP 7,10, które mają uzupełnić amerykańskie PAK-3. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż Rosja może nasilić ataki zimą, co zwiększa presję na ukraińską obronę powietrzną. W zakładach Lockheed Martin w Teksasie trwa ostatni etap produkcji pierwszego myśliwca F-35, a Lightning II dla niemieckiej Luftwaffe. Maszyna o oznaczeniu MG-1 otrzymuje specjalne malowanie i powłokę stealth, co przygotowuje ją do testów naziemnych i pierwszego lotu. To pierwszy z 35 myśliwców zamówionych przez Niemcy, które mają zastąpić starzejącą się flotę samolotów Tornado. Decyzja o zakupie F-35A została podjęta w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Pierwsze 8 maszyn trafi do bazy w USA, gdzie niemieccy piloci przejdą szkolenie. W 2027 roku myśliwce zostaną przeniesione do bazy w Niemczech.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na poligonie w tureckiej Koni zakończyła się pierwsza faza testów drona Iryda PSIX-1, opracowanego przez polską MBF Group i turecką Shark Aviation Dynamics. 5 prototypów pomyślnie wykonało autonomiczne misje, w tym lot na 24 km. Dron wyróżnia się możliwością odzyskania platformy w trakcie misji, co obniża koszty eksploatacji. Kolejnym krokiem będzie prezentacja na targach MSPO 2026 w Kielcach. Iryda Plus X. Jeden ma konkurować z droższymi systemami, oferując modułową konstrukcję i atrakcyjną cenę. Planowane są dalsze testy i rozwój systemu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach po wakacjach Maciej Wilk znów pojawi się w życiu Natalii Zwoleńskiej. Choć ich romans to już przeszłość, Wilk nie zamierza odpuścić. Proponuje Natalii zakup mieszkania na swoim nowym osiedlu przy Zacisznej. Czy to kolejny podstęp, by mieć ją po swojej stronie? Natalia, mimo że zna prawdziwe oblicze Wilka, może być skuszona jego ofertą. Zwłaszcza, że po sprzedaży domu z Cezarym nie będzie miała zbyt wielu opcji. Mieszkańcy Zacisznej obawiają się, że nowe inwestycje Wilka zmienią ich spokojną okolicę w plac budowy. Jak potoczą się losy Natalii i czy Wilk osiągnie swój cel, dowiemy się już wkrótce.
2: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Joanna i Artur zostaną przyłapani w szpitalu w Gródku w dość niezręcznej sytuacji. Ich romans, który rozpoczął się od wyznań miłości, zostanie zauważony przez kolegę Artura. Współpracownik Rogowskiego dowie się również, że Artur złożył rezygnację z pracy, co wzbudzi jego podejrzenia. Czy to początek końca związku Artura i Joanny? Marysia, żona Artura, zacznie być podejrzliwa, a prawda o jego romansie może wkrótce wyjść na jaw. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę emocjonująco. M jak miłość powraca na antenę TVP. Dwa po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20:55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relacje z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W 4238 odcinku Kinga stanie się ofiarą złośliwego artykułu na portalu plotkarskim, co wywoła rodzinną burzę. Tomek odkryje, że za medialnym zamieszaniem stoi Jolka, co doprowadzi do gwałtownej kłótni. Kinga, próbując poukładać swoje życie po rozpadzie małżeństwa z Jankiem, musi zmierzyć się z kolejnym ciosem. W 4237 odcinku Kinga i Janek wspólnie odwiedzą grób córki Jasminy, co przypomni im o bolesnej przeszłości. Dodatkowo Janek odkryje, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Nowy sezon zapowiada się pełen dramatycznych zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4238 odcinku, który już wkrótce, klinika WeMed stanie się miejscem chaosu, gdy weselnicy z objawami zatrucia zapełnią jej korytarze. W tym zamieszaniu Julita zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji. W 4241 odcinku Julita podejmie ostateczną decyzję o odejściu z kliniki. Jej pożegnanie z Radkiem, pełne emocji i pojednania, zostanie jednak źle zinterpretowane przez Maję. To niewinne przytulenie może wywołać kolejne nieporozumienia. Julita opuszcza WeMed, ale jej historia z Radkiem jeszcze się nie kończy.
2: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi odcinkami pełnymi niespodzianek. Jedną z nich jest spektakularna zmiana wyglądu Pawła Krzyżanowskiego, który po 13 latach wrócił do serialu. Paweł, grany teraz przez Mateusza Kościukiewicza, pożegnał się z charakterystyczną fryzurą, co symbolizuje nowy etap w jego życiu. Po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu, bohater próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości we Wrocławiu. W jego powrocie do normalności pomagają bliscy, a szczególnie Artur i Janek, którzy przyczynili się do jego uwolnienia. Paweł stara się odbudować relacje z Marysią, co nie jest łatwe po traumatycznych przeżyciach. Jego dalsze losy będą jednym z najciekawszych wątków nadchodzących odcinków. Czy nowa fryzura Pawła zwiastuje nowy rozdział w jego historii? O tym przekonamy się już wkrótce. Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie. W serialu Pierwsza Miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 15 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicję rządzącą czeka poważny spór o Trybunał Konstytucyjny. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, przekonuje, że Maciej Berek to odpowiedni kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając jego kompetencje w dziedzinie legislacji. Jednak większość uczestników sądy Radia Z opowiedziała się przeciwko tej kandydaturze. Tomczyk zapewnia, że przywrócenie praworządności pozostaje jednym z najważniejszych celów rządu.
3: Dziś rano Onet opublikował wyniki sondażu dotyczącego przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Zaledwie około 39,5% Polaków uważa, że rząd Donalda Tuska zasługuje na kolejną kadencję. Przeciwników kontynuacji obecnych rządów jest więcej, bo aż około 47,5%. Kluczową rolę mogą odegrać niezdecydowani, którzy stanowią niecałe 13% ankietowanych.
2: W miejscowości Isla Cristina w Andaluzji doszło do tragicznej strzelaniny. Zginęły 3 osoby, w tym kobieta w 8 miesiącu ciąży, jej 62-letnia matka oraz 16-letni chłopak. 2 innych mężczyzn zostało rannych, z czego jeden jest w ciężkim stanie. Śledczy badają, czy zdarzenie jest związane z porachunkami między rodzinami. W Polsce trwa debata na temat gotowości obronnej zainicjowana przez propozycję Sławomira Mentzena o przeprowadzeniu próbnej mobilizacji. Generał Maciej Klisz podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. NATO przygotowuje się na ewentualny atak Rosji na państwa bałtyckie, ujawniając szczegóły nowej strategii obronnej. Plan zakłada 3-etapową reakcję, w tym neutralizację rosyjskich pocisków, stworzenie autonomicznej strefy na granicy oraz precyzyjne uderzenia w rosyjskie zaplecze wojskowe. Celem jest skuteczne odstraszanie i szybkie odparcie ataku, a nie podbój terytorium. Region bałtycki, ze względu na swoje położenie, jest uznawany za strategicznie trudny do obrony, co czyni te przygotowania kluczowymi dla bezpieczeństwa NATO. W Siedlcach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie nieprzytomna kobieta została uratowana dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza policji i ratownika medycznego. Policjant, będący poza służbą, zauważył kobietę bez oznak życia i natychmiast rozpoczął resuscytację. Do akcji dołączył przechodzący ratownik, co pozwoliło przywrócić czynności życiowe poszkodowanej przed przyjazdem karetki. Kobieta została przetransportowana do szpitala, a jej stan jest monitorowany. Żółte zacieki i osad w muszli klozetowej to problem wielu łazienek. Skutecznym domowym sposobem na ich usunięcie jest użycie ciepłego octu spirytusowego. Wystarczy podgrzać ocet, namoczyć nim papierowe ręczniki i obłożyć nimi zabrudzone miejsca na pół godziny. Ocet nie tylko usuwa osad, ale także dezynfekuje powierzchnię.
2: W Chojnowie policjanci zabezpieczyli narkotyki oraz krzewy konopi na jednej z posesji. Podczas rutynowego obchodu funkcjonariusze wyczuli zapach marihuany, co doprowadziło do przeszukania terenu. Zatrzymano 2 kobiety, którym postawiono zarzuty posiadania środków odurzających. O dalszym postępowaniu zdecydują wyniki badań laboratoryjnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Makłowicz zdradza prosty sposób na zagęszczenie sosu bez użycia mąki i śmietany. Wystarczy dodać do potrawy dużą ilość drobno posiekanej cebuli i dusić ją razem z mięsem. Cebula podczas gotowania mięknie i rozpada się, co naturalnie zagęszcza sos i wzbogaca jego smak. Jeśli cebula nie została dodana na początku, można ją podsmażyć, zmiksować i dodać do sosu pod koniec gotowania. Osad z kamienia może szybko zniszczyć czajnik, dlatego warto go regularnie czyścić. Tani i skuteczny sposób to użycie soku z cytryny lub kwasku cytrynowego. Można też zastosować ocet, który w pół godziny usunie nawet najtwardszy nalot. Dzięki temu czajnik będzie działał dłużej, a napoje będą smaczniejsze.
3: Sierpień to ostatni moment, by zadbać o hortensję w ogrodzie. Warto zastosować domowy nawóz bogaty w potas, który wzmocni rośliny przed zimą i zapewni im obfite kwitnienie w przyszłym roku. Prosty sposób na zdrowe i kwitnące hortensje jest w zasięgu ręki.
2: Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiS, po intensywnym okresie pracy postanowił odpocząć. Polityk odwiedził fryzjera, a następnie udał się do Serocka, by zrelaksować się na rowerze wodnym. Karski, znany z egzekwowania partyjnej lojalności, teraz cieszy się chwilą wytchnienia na łonie natury.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj zmarł Jan Frycz, wybitny polski aktor w wieku 72 lat. Informacje o jego śmierci podał Teatr Narodowy w Warszawie. Frycz był znany z niemal 200 ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, a jego odejście poruszyło zarówno środowisko artystyczne, jak i polityczne. Aktor pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo, będąc aktywnym zawodowo do ostatnich chwil. Mateusz Morawiecki, były premier, podzielił się w sieci zdjęciem z dwoma synami, którzy już go przerosli. Starszy syn, Jeremiasz, jest dorosły, a młodszy, Ignacy, to nastolatek. Morawiecki, który zawsze podkreśla, jak ważna jest dla niego rodzina, spędza z dziećmi każdą wolną chwilę. Zwykle dzieli się zdjęciami z młodszymi pociechami, ale tym razem pokazał się z dorosłymi synami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, odszedł w minioną sobotę, pozostawiając po sobie nie tylko wspaniałe role, ale i wiele pytań. Mimo ciężkiej choroby, która towarzyszyła mu od wielu lat, nie przestawał pracować, jakby chciał udowodnić, że scenę opuszcza się tylko na chwilę. Jego nagłe odejście wstrząsnęło środowiskiem artystycznym, a tajemnicza choroba, którą ukrywał, dodaje całej sytuacji nuty dramatyzmu. Czyżby nawet w obliczu śmierci aktorzy musieli grać swoje role do końca?
2: W Białymstoku pożegnano Andrzeja Beja Zaborskiego, aktora, którego widzowie pokochali jako komendanta z serii U Pana Boga. Na pogrzebie uwagę przyciągnęły pałeczki perkusyjne przy urnie, przypominające o jego młodzieńczej pasji do muzyki. Symboliczny gest, który połączył jego miłość do muzyki z późniejszą karierą aktorską. Wzruszające słowa laudacji zakończono stwierdzeniem, że aktor jest już u Pana Boga w ogródku, co nawiązuje do jego najbardziej znanej roli.
1: Świat polskiej kultury pogrążył się w żałobie po śmierci Jana Frycza, aktora, którego talent na zawsze zapisał się w historii kina i teatru. Justyna Stepkowska w swoim stylu oddała hołd Fryczowi, pisząc pod grafiką Matyldy Damięckiej. Genialny aktor za wcześnie. Internet zalała fala wspomnień, a grafika Damięckiej stała się symbolicznym miejscem pożegnania. Cóż, nawet wirtualne łzy mają swoją wagę. Karolina Ludwiniak, młoda aktorka z brytyjskim dyplomem, wkracza na polską scenę serialową, zdobywając rolę Dorotki w kultowym Ranczu. Jak się okazuje, nie było tu żadnych magicznych sztuczek ani znajomości, tylko tradycyjny casting i odrobina szczęścia. Choć sama przyznaje, że stresowała się reakcją doświadczonej obsady, została przyjęta z otwartymi ramionami. Teraz pozostaje tylko czekać, jak Dorotka, córka Kusego i Lucy, podbije serca widzów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kelly Clarkson, znana z wygranej w American Idol, przestrzega przed czytaniem umów po łebkach. Okazuje się, że triumf w programie to nie tylko sława, ale i przymusowe występy w filmach, co dla Kelly okazało się koszmarem. Dziś, po rozwodzie i śmierci byłego męża, skupia się na rodzinie, a dzieciom zabrania oglądania swojego filmowego arcydzieła. Clarkson z humorem przypomina, że nie każdy musi być Meryl Streep, a czasem wygrana może smakować jak porażka. Fontaines D.C. powracają z nowym albumem, który ma być niczym emocjonalny rollercoaster. Dopamine Chamber ukaże się 16 października, a już teraz można posłuchać mrocznego singla Marianne. Lider zespołu, Brian Chatten, twierdzi, że nowa płyta to 60% zepsucia i katastroficzne ostrzeżenie przed przyszłością. Cóż, wygląda na to, że Fontaines D.C. postanowili nastraszyć nas swoją muzyką bardziej niż niejednym horrorem. Kto by pomyślał, że Ian Gillan z Deep Purple dołączy do Black Sabbath po pijackiej nocy? A jednak tak właśnie się stało. Wokalista, który nawet nie pamiętał, że zgodził się na współpracę, stworzył z zespołem album Born Again. Choć krążek wywołał mieszane emocje, muzycy wspominają ten czas jako najdłuższą imprezę swojego życia. Cóż, czasem najlepsze decyzje podejmuje się pod stołem.
2: Męskie granie 2026 dobiega końca, a finałowy koncert odbędzie się w Warszawie na lotnisku Bemowo. Organizatorzy postanowili zaskoczyć fanów, transmitując wydarzenie na żywo na YouTube i po raz pierwszy w historii w TVP2. Na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Vito Bambino i Igora Herbuta. Cóż, wakacje się kończą, a z nimi letnie festiwale, więc warto złapać ostatnie dźwięki lata.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 4 filmy o The Beatles w drodze, a internet już szaleje. Najnowsze wideo z planu, gdzie odtwarzana jest kultowa scena na Abbey Road, bije rekordy popularności. Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w legendarną czwórkę, a reżyserią zajmie się Sam Mendes. Premiera zaplanowana na kwiecień 2028 roku, ale już teraz emocje sięgają zenitu. Czyżby Beatlesi znów mieli zawładnąć światem? TPO Negative, zespół, który w latach 90. wstrząsnął światem gotyckiego metalu, wciąż pozostaje ikoną. Ich album October Rust, wydany 20 sierpnia 1996 roku, to prawdziwa perełka, która do dziś zachwyca swoim mrocznym klimatem. Peter Steele, lider zespołu, nie tylko zaskakiwał muzyką, ale i okładkami, jak choćby tą z własnym odbytem. Cóż, nie każdy zespół potrafi tak skutecznie przyciągnąć uwagę. Dee Snider, wokalista Twisted Sister, postanowił przypomnieć światu o swoim istnieniu, podważając autorskie zasługi Ozziego Osborna. W odpowiedzi Kelly Osborne, córka Księcia Ciemności, nie szczędziła mu ostrych słów, przypominając, że jego ostatni hit miał miejsce, gdy ona się urodziła, czyli ponad 40 lat temu. Snider, próbując załagodzić sytuację, stwierdził, że darzy Ozziego miłością, ale jako autor tekstów jest przewrażliwiony na punkcie praw autorskich. Cóż, może czasem lepiej milczeć, niż próbować zdobyć rozgłos kosztem legendy.
2: Zespół Happy Sad, jak widać, nie zna umiaru w świętowaniu swojego 25-lecia. Po tym, jak bilety na wiosenną trasę koncertową rozeszły się szybciej niż świeże bułeczki, postanowili dorzucić jeszcze jeden koncert w Warszawie. 22 sierpnia w Amfiteatrze Sowińskiego fani będą mieli kolejną okazję, by usłyszeć utwory, które nie były grane na żywo od dekad. Ciekawe, czy tym razem bilety też znikną w mgnieniu oka, czy może ktoś zdąży mrugnąć.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj, 17 sierpnia, zmarł Jan Frycz, ceniony aktor teatralny i filmowy, mający 72 lata. W pamięci widzów pozostanie jego niezapomniana rola Daria w serialu Ślepnąc od świateł. Postać bezwzględnego gangstera zdobyła uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Frycz stworzył jedną z najwybitniejszych kreacji w historii polskich seriali. W Kotonowie odnaleziono owczarka niemieckiego przywiązanego do drzewa, bez wody i jedzenia. Dzięki czujności spacerowicza i szybkiej reakcji policji, pies został uratowany. Właściciel usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami i otrzymał surowy wyrok. Owczarek, nazwany Volt, znalazł już nowy, bezpieczny dom.
2: Od 15 sierpnia obywatele Gruzji, Kolumbii i Wenezueli muszą mieć wizę, by przyjechać do Polski w celach zawodowych. Zmiany te mają ograniczyć nielegalne zatrudnienie i szarą strefę. Nowe przepisy mogą wpłynąć na przedsiębiorców korzystających z zagranicznych pracowników, zwłaszcza w sektorach z brakami kadrowymi.
1: Prokuratura rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej oskarżyła Agnieszkę M., matkę jednego z maturzystów, o przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych przeznaczonych na studniówkę. Kobieta przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Środki miały być wykorzystane na bal uczniów zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. Mimo problemów, studniówka odbyła się zgodnie z planem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stuart KB, znany jako Stu, został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski i przebywa w Warszawie. Areszcie. W środę ma zostać przesłuchany w związku z aferą Pandora Gate, dotyczącą zarzutów o kontakty pedofilskie z małoletnimi fankami. Prokuratura planuje formalnie przedstawić mu zarzuty, które obejmują również rozpijanie nieletnich. Sprawa była przedmiotem postępowania przed brytyjskim sądem, który zgodził się na jego wydanie polskim organom ścigania.
2: Tragiczny finał wesela w Wadowicach. W wyniku bójki zmarł 37-letni mężczyzna, a policja zatrzymała 7 osób. Śledztwo prowadzone jest w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura analizuje zapis monitoringu i czeka na wyniki sekcji zwłok, które będą kluczowe dla dalszych decyzji.
1: Dziś na plażach w Trzęsaczu powiewają czerwone flagi, co oznacza zakaz kąpieli. Silny wiatr znad Finlandii spowodował niebezpiecznie wysokie fale, co zmusiło ratowników do zamknięcia kąpielisk. Mimo że woda jest czysta mikrobiologicznie, warunki atmosferyczne uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z morza. Ratownicy apelują o przestrzeganie zakazów i unikanie wchodzenia do wody. Prawie 1/4 mieszkańców Białegostoku rozważa przeprowadzkę na wieś. Głównym powodem są wysokie ceny domów w mieście, które są o 36% wyższe niż w okolicznych miejscowościach. Podobne tendencje obserwuje się w Szczecinie i Lublinie, choć w Gdańsku aż 44% mieszkańców myśli o wyprowadzce na wieś. Rozwój przedmieść Białegostoku stawia wyzwania przed lokalnymi samorządami, które muszą nadążać z infrastrukturą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Białymstoku doszło do nietypowej interwencji policji. Kierowca taksówki nie mógł obudzić nietrzeźwego pasażera, który okazał się być poszukiwany listem gończym. 32-letni mężczyzna próbował uciec, ale został obezwładniony przez funkcjonariuszy. Był poszukiwany za kradzież i używanie skradzionej tablicy rejestracyjnej.
1: Andrzej Splutycz, znany z programu Rolnicy Podlasie, opublikował nowy film z gospodarstwa, pokazując pracę przy belowaniu siana. Podczas nagrania musiał wymienić siatkę w belarce, co prawie skończyło się dla niego urazem. Internauci szybko skrytykowali stan jego maszyn, sugerując, by je umył i nasmarował. Andrzej i jego ojciec Gienek to jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci programu, który przyciąga wielu fanów w Polsce.
2: W Boczkach na Podlasiu doszło do dramatycznego wypadku. 47-letni mężczyzna, cofając samochodem, potrącił swojego 4-letniego syna, który znalazł się pod kołami przyczepki. Chłopiec trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego stan jest stabilny. To już drugi taki przypadek w tej rodzinie. 3 lata temu ten sam mężczyzna śmiertelnie potrącił swojego 10-miesięcznego syna. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.
1: W rejonie Zagórza Śląskiego zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. To już kolejny taki przypadek w Polsce w ostatnim czasie. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu apeluje o ostrożność i wzmożoną uwagę w okolicach. Służby proszą o zgłaszanie wszelkich nietypowych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Głuchołazy ponownie zmagają się z podtopieniami po intensywnych opadach deszczu. Strażacy interweniowali ponad 50 razy, usuwając wodę z zalanych ulic i piwnic oraz udrażniając przepusty. Mieszkańcy przypominają sobie powódź sprzed 2 lat, a sytuacja zwraca uwagę na potrzebę lepszego zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podobne problemy występują w innych częściach Dolnego Śląska, gdzie strażacy również mają pełne ręce roboty. W niedzielnym meczu żużlowym Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę. Wrocław 48-42. Mimo porażki, wrocławianie zdobyli punkt bonusowy, co przybliża ich do wygrania fazy zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, podkreślił trudności związane z wyborem składu na wyścigi nominowane i przyznał, że podjąłby inną decyzję, gdyby miał taką możliwość. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 17 stopni w Białymstoku. Z wiatrem zachodnim o sile 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy zachmurzenie całkowite. Temperaturę 18 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy. Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambę. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
2: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski. Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
1: Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju. Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Iga Świątek odniosła swoje setne zwycięstwo na kortach twardych w turniejach WTA, pokonując Marię Sakkari w Cincinnati. Polka potrzebowała do tego zaledwie 127 spotkań, co jest imponującym wynikiem. Jej bilans na kortach twardych to 100 zwycięstw przy 27 porażkach, co daje skuteczność prawie 79%. Świątek zdobyła już 12 tytułów w tej kategorii, co plasuje ją w czołówce wszechczasów. Teatr Narodowy w Warszawie poinformował o śmierci wybitnego aktora Jana Frycza. Artysta zmarł 15 sierpnia w otoczeniu rodziny, pozostając aktywnym zawodowo do końca. Jego odejście głęboko poruszyło środowisko kulturalne w Polsce, a wspomnieniami o nim dzielą się koledzy z branży, w tym Maciej Kawulski. Frycz był związany z warszawską sceną teatralną przez 2 dekady.
2: Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere. Jej były narzeczony, Władimir Kliczko, pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, obiecując, że ich córka Kaja zapamięta matkę jak najlepiej. Panettiere została znaleziona martwa w swoim domu w Karolinie Południowej. Kliczko podziękował za wsparcie i kondolencje, dołączając rodzinne zdjęcie z Hayden i ich córką.
1: Iga Świątek i Amanda Anisimowa awansowały do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Świątek pokonała Marię Sakkari, a Anisimowa po emocjonującym meczu z Aleksandrą Ilą wygrała 6 gemów z rzędu. W trakcie meczu Anisimowa zwróciła uwagę złocistym napojem, który okazał się gazowanym energetykiem z elektrolitami. Teraz Amerykanka zmierzy się z Lindą Noskową.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Pamiętaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy.
2: M jak miłość powraca na antenę TVP. Dwa po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relację z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garces, Artura Sancho i Ewę Martin. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. Już od jesieni na ekranach pojawi się Simona, grana przez Agnieszkę Fitkał-Perepeczko, która wraca do Grabiny po długiej przerwie. Wraz z nią przyjedzie jej syn Stefan, co z pewnością wywoła spore zamieszanie w życiu mieszkańców wsi. Do obsady dołączą także nowe twarze, Marcin Kwaśny i Katarzyna Chrzanowska, wprowadzając świeże wątki. Marysia, zraniona przez Artura, wyjedzie na Mazury, gdzie spotka tajemniczego Jerzego Wielickiego. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Jesienny sezon M jak miłość przynosi wiele emocji. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami skomplikowanej relacji Joanny i Artura. Ich namiętność, która w końcu ujrzała światło dzienne, prowadzi do niezręcznej sytuacji w szpitalu. Kolega Rogowskiego przypadkowo odkrywa ich tajemnicę, co budzi jego podejrzenia. Artur, zaskakując wszystkich, składa wypowiedzenie z pracy, co tylko podsyca plotki. Joanna pojawia się w kluczowym momencie, co całkowicie odbiera mowę Arturowi. Czy prawda o ich romansie wyjdzie na jaw? Marysia zaczyna nabierać podejrzeń i może odkryć szokujące fakty o podwójnym życiu męża.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 177 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda na widzów czeka emocjonujący zwrot akcji. Cihan i Hanser, byli małżonkowie, plątują się w dramatyczny wypadek samochodowy, potrącając młodą kobietę. Poszkodowana, która przeżyje, trafi do szpitala, gdzie para zacznie poznawać urywki jej smutnej historii. Tajemnicza kobieta, Sila, okaże się być siostrą Hanser, choć bohaterowie jeszcze tego nie wiedzą. Wypadek wywoła burzliwą kłótnię między Cihanem a Hanser, która oskarży go o brawurową jazdę. W szpitalu Cihan i Hanser zaoferują Sili pomoc, nieświadomi jak blisko są związani z jej losem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WeMed. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa.
2: Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowela. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
1: Przepis na życie obchodzi swoje 15-lecie od premiery. Serial, który zadebiutował 6 marca 2011 roku na antenie TVN, zdobył serca widzów ciepłym i apetycznymi daniami. Przez 5 sezonów śledziliśmy losy Anki Zawadzkiej, granej przez Magdalenę Kumorek, która po życiowych zawirowaniach odkrywa pasję do gotowania. W obsadzie znaleźli się także Borys Szyc, Piotr Adamczyk i Edyta Olszówka, którzy stworzyli niezapomniane kreacje. Serial zakończył się w listopadzie 2013 roku, ale jego bohaterowie wciąż pozostają w pamięci widzów. Dziś, po latach, aktorzy przeszli wiele zmian, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, oświadczył, że nazwa ukraińskiej jednostki imienia bohaterów UPA nie zostanie zmieniona, mimo protestów ze strony Polski. Decyzja ta wywołała poważny kryzys w relacjach między Warszawą a Kijowem, który Bodnar określił jako jeden z najpoważniejszych w historii. Ambasador podkreślił, że stanowisko Polski zostało odebrane w Kijowie jako ultimatum, a spór pozostawił trwały ślad w stosunkach obu krajów.
3: Premier Donald Tusk ogłosił, że Marcin Romanowski prawdopodobnie przebywa w Naddniestrzu w Tyraspolu. Informacje te potwierdziły służby innych państw. Premier wypowiedział się na ten temat tuż przed posiedzeniem rządu. Więcej szczegółów ma być dostępnych wkrótce. Europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus opuszczają delegację Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Piotr Müller tworzą nową, trzyosobową reprezentację w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To kolejny etap rozłamu w PiS, który finalizuje wykluczenie ludzi Mateusza Morawieckiego z partii. Formalne powołanie nowej delegacji ma nastąpić w najbliższych dniach. Adam Gomoła, najmłodszy poseł w Sejmie, znalazł się w centrum kontrowersji. Ujawniono, że wynajął samochód od firmy, której współwłaścicielką jest jego narzeczona, Barbara Łabęcka. Koszt wynajmu, blisko 40 tysięcy złotych, pokryto z publicznych pieniędzy. Gomoła zapewnia, że transakcja była legalna, jednak przedsiębiorca Aleksander Twardowski kwestionuje prawidłowość dokumentacji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W przyszłym roku przypada setna rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego, hymnem Polski. Tymczasem do kancelarii prezydenta wpłynęła petycja o zmianę słów hymnu, proponując zastąpienie Napoleona Bonapartego Bolesławem Chrobrym. Autor petycji argumentuje, że stulecie hymnu to dobra okazja, by dostosować jego treść do współczesnych realiów i podkreślić polskie dziedzictwo. Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się wysokim poparciem wśród Polaków. Według sondażu Instytutu Badań Polster, aż 64% badanych ocenia jej działalność pozytywnie. Jej aktywność społeczna, w tym ochrona dzieci w sieci i praca fundacji, przyczyniają się do tej popularności. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki ma bardziej podzielone notowania z 47% pozytywnych ocen. Rodzina z Rumunii przeżyła niewyobrażalny szok, podróżując włoską autostradą A21. Przez 100 kilometrów byli przekonani, że ich 31-letni syn śpi na tylnym siedzeniu. Dopiero na stacji benzynowej odkryli, że mężczyzna nie żyje. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, mogli jedynie potwierdzić zgon. Niezwykłe ocalenie w Meksyku. 30-letni rybak Erasto Crisanto Valdez spędził 15 dni uwięziony w podwodnej jaskini bez jedzenia. Zaginął podczas łowienia ryb w cenocie, a ratownicy byli przygotowani na odnalezienie jego ciała. Jednak amerykański nurek usłyszał jego odpowiedź z ciemności. Valdez przeżył dzięki wodzie płynącej przez jaskinię i został uratowany, choć był odwodniony i niedożywiony. Obecnie przebywa w szpitalu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prasowanie może być szybsze dzięki prostemu trikowi z folią aluminiową. Wystarczy wyłożyć nią deskę do prasowania, błyszczącą stroną do góry, a następnie nałożyć pokrowiec. Aluminium odbija ciepło, co sprawia, że tkaniny są ogrzewane zarówno od góry, jak i od dołu. Dzięki temu zagniecenia rozprostowują się szybciej, co pozwala zaoszczędzić czas przy większej liczbie ubrań. Piątak lancetowaty, znany jako pentas, zyskuje popularność w polskich ogrodach jako alternatywa dla hortensji. Ta roślina zachwyca kulistymi kwiatostanami w intensywnych kolorach i kwitnie aż do pierwszych przymrozków. Aby cieszyć się jej pięknem, warto zapewnić jej ciepłe, nasłonecznione miejsce i regularne podlewanie. Piątak to doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród pozostał kolorowy aż do późnej jesieni.
3: Nowy trik z internetu zdobywa popularność wśród osób dbających o porządek w domu. Chodzi o owijanie miotły folią aluminiową, co dzięki właściwościom elektrostatycznym ułatwia zbieranie kurzu i sierści. Metoda jest prosta i skuteczna, szczególnie na płytkach i panelach. Wystarczy lekko pognieść folię i owinąć nią dolną część miotły, aby sprzątanie stało się bardziej efektywne. W kuchniach i łazienkach mogą pojawić się drobne owady, przypominające miniaturowe ćmy, znane jako ćmianki. Choć nie są groźne, ich obecność w rurach kanalizacyjnych jest uciążliwa. Aby się ich pozbyć, warto zastosować domowy sposób z sody oczyszczonej i octu. Dodatkowo olejki eteryczne, takie jak eukaliptusowy czy miętowy, skutecznie odstraszają dorosłe osobniki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Lublina przy wsparciu Komendy Głównej zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego od 17 lat. Zatrzymany, podejrzany o brutalne rozboje z użyciem broni, został namierzony w Wielkiej Brytanii i przekazany do Polski. Trafił już do tymczasowego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze postępowanie. To koniec długotrwałych poszukiwań i ostatni z zatrzymanych w tej sprawie.
3: Pan Andrzej z Jaworzna po wieloletniej walce w sądzie uzyskał sprawiedliwe przeliczenie swojej emerytury. Dzięki temu otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania oraz stały wzrost comiesięcznych wypłat. To przykład dla wielu Polaków, którzy czują się pokrzywdzeni przez system emerytalny. Sprawa pana Andrzeja pokazuje, że determinacja w walce o swoje prawa może przynieść realne korzyści finansowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: szybko, może teraz odetchnąć z ulgą, bo jej córka Julia właśnie wyszła za mąż. Po 10 latach związku z CJ Hicksem, Julia powiedziała tak w otoczeniu zieleni i drzew, a zdjęcia z tej uroczystości już podbijają internet. Ciekawe, czy młoda skorupko, która zamiast aktorstwa wybrała kulisy Hollywood, również będzie miała tak burzliwe życie miłosne jak jej mama. Na razie jednak cieszy się szczęściem w miłości, a my możemy tylko zgadywać, co przyniesie przyszłość. Świat sztuki pogrążony w żałobie po śmierci Jana Frycza, aktora, który potrafił przyciągnąć uwagę nawet w drugoplanowych rolach. Matylda Damięcka zamiast długich pożegnań postawiła na wymowną grafikę, która poruszyła internautów. Wzruszenie i podziękowania płyną z każdej strony, a cisza po Fryczu zdaje się być nie do zniesienia. Panie Janie, za szybko, za wcześnie, piszą poruszeni fani. Roman Polański, człowiek, którego życie mogłoby być scenariuszem filmu, kończy dziś 93 lata. Przeżył getto, stracił matkę w Auschwitz, a jego żona Sharon Tate została brutalnie zamordowana przez sektę Mansona. Mimo to zdobył Oscara i Złotą Palmę. Ale nie zapominajmy, że przyznał się do wykorzystania 13-latki i uciekł z USA. Jego biografia to mieszanka talentu, tragedii i kontrowersji, której nie sposób zamknąć w prostych słowach. Jacek Kawalec, znany z serialu Rancho, wpadł w niezłe tarapaty po tym, jak podczas swoich występów parodiował Zenka Martyniuka, wykonując hit Przez Twe Oczy Zielone. Budka suflera, z którą Kawalec współpracował, szybko odcięła się od jego działań, a sam aktor postanowił opuścić zespół, nie chcąc wracać do czasów PRL-u. Zenek Martyniuk, król disco polo, nie szczędził ostrych słów, nazywając Kawalca chamskim i bezczelnym, podkreślając, że to zwykła zazdrość. Cóż, wygląda na to, że polska scena muzyczna ma nowego bohatera w kategorii drama roku.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Alice in Chains, zespół, który z glam rocka przeszedł do grunge'u, zadebiutował albumem Facelift 21 sierpnia 1990 roku. Początkowo nieśmiało, ale dzięki MTV i hitowi Man in the Box szybko zdobyli serca fanów. Kto by pomyślał, że spotkanie bezdomnego gitarzysty z wokalistą może zmienić bieg muzycznej historii? Facelift stał się kamieniem milowym dla grunge'u, a nominacje do Grammy i MTV VMA tylko potwierdziły jego znaczenie. Rokowizna w Gdańsku za nami, a na scenie prawdziwy show dała łódzka Koma z Piotrem Roguckim na czele. Publiczność pod Polsat Plus Areną nie mogła się nacieszyć, zwłaszcza gdy zespół zagrał kultowy Killing in the Name, Rage Against the Machine. A teraz uwaga, Koma planuje nagrać nową muzykę. Po 5-letniej przerwie wrócili na scenę, a teraz może zaskoczą nas czymś naprawdę mocnym. Czekamy z niecierpliwością.
0: Daria Zawiałow, urodzona 18 sierpnia 1992 roku, to prawdziwa gwiazda polskiej sceny muzycznej, choć zaczynała od śpiewania w chórkach u Maryli Rodowicz i na weselach. Jej droga na szczyt była pełna wyzwań, ale dziś jej piosenki nuci cała Polska. Artystka przeszła spektakularną metamorfozę, od dziewczęcego wizerunku po rockowy pazur i platynowy blond. Mimo że ogłosiła przerwę w koncertach, już wiosną 2027 roku planuje powrót na scenę. Tommy Lee, perkusista Mötley Crüe, był prawdziwym ucieleśnieniem rock'n'rollowego chaosu, latając nad głowami fanów i łamiąc wszelkie granice. Jego życie to niekończący się spektakl, w którym perkusja kręciła się szybciej niż świat, a małżeństwo z Pamelą Anderson stało się globalnym reality show. Jednak za maską gwiazdora krył się człowiek, który musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego szalonego życia, w tym wyrokiem więzienia za przemoc domową. Dziś Tommy nosi wiele kapeluszy, próbując odnaleźć siebie poza sceną. Ale czy można naprawdę zejść z niej, gdy całe życie było jednym wielkim show?
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kto by pomyślał, że przypadkowe grzebanie w bibliotece może stworzyć hit wszechczasów? Seri Tankian z System of a Down z pomocą Ricka Rubina wylosował z Biblii słowa, które nadały chop suey, głębie i wielowymiarowość. Początkowo piosenka miała nosić tytuł Suicide, ale cenzura zmusiła zespół do zmiany na bardziej strawne chop suey. Mimo kontrowersji i radiowego bana po atakach z 11 września utwór stał się światowym fenomenem, przekraczając miliard wyświetleń na YouTube. Rubin i jego metoda na chybił, trafił, zadziałały jak złoto.
2: Nergal, lider Behemota, znany z krytyki zespołów grających swoje stare płyty na koncertach, teraz sam zaskakuje. Wspólnie z islandzką grupą Misthyrming odgrywa debiutancki album Sventevit na europejskich festiwalach, a 4 września wystąpi na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Nergal przyznaje, że jego podejście do takich sentymentalnych podróży ewoluowało, choć nie wszystkie albumy Behemota chce odtwarzać na żywo. Tymczasem na początku września Behemot wypuści nowe wydawnictwo A Scef Elptor, które łączy przeszłość z nowymi brzmieniami.
0: Johnny Marr, były gitarzysta The Smiths, wspomina rozpad zespołu i niezwykłe wsparcie od Paula McCartneya. Cztery słowa od legendarnego Beatlesa. Taki już los zespołów okazały się dla Marra zbawienne. Teraz Johnny przygotowuje się do premiery swojego 5. albumu The Age of Everything, który ukaże się 2 października. Jak sam twierdzi, to płyta pełna oczyszczenia i nowych możliwości, choć niekoniecznie w różowych barwach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Starym Lubiejewie wybuchł skandal związany z balem maturalnym. Agnieszka M., matka jednego z uczniów, została oskarżona o przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych z funduszy zebranych na studniówkę. Kobieta przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Mimo problemów, bal odbył się zgodnie z planem 17 stycznia tego roku.
2: Na Ursynowie policja zatrzymała 40-latka prowadzącego Toyotę pod wpływem kokainy i THC. Mężczyzna miał 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, a przy nim znaleziono marihuanę, kokainę i amfetaminę. Usłyszał zarzuty związane z jazdą pod wpływem i posiadaniem narkotyków. Prokurator zdecydował o dozorze policyjnym i zakazie opuszczania kraju. Na drodze serwisowej S7 w Woli Dłużniewskiej doszło do dramatycznego wypadku. Pijany 54-letni mężczyzna spowodował kolizję, a następnie próbował zrzucić winę na nieprzytomną pasażerkę, wciągając ją za kierownicę. Dzięki szybkiej reakcji świadków i policji mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. Tragiczny pożar w Świerczynie, w gminie Drobin, zniszczył rodzinną firmę Wędzarka Mielczarka i pochłonął życie 45-letniego mężczyzny. Ogień wybuchł podczas wędzenia wędlin, a budynek zakładu spłonął doszczętnie. Właścicielka firmy wyraziła wdzięczność strażakom i wszystkim, którzy udzielili pomocy, oraz złożyła kondolencje rodzinie zmarłego. Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stuart KB, znany jako Stu, został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski i trafił do aresztu w Warszawie. W środę stanie przed prokuraturą, gdzie usłyszy zarzuty dotyczące afery Pandora Gate. Jest podejrzewany o utrzymywanie pedofilskich relacji z nieletnimi oraz podawanie im alkoholu. Sprawa toczy się od 2023 roku, a ekstradycja była możliwa dzięki decyzji brytyjskiego sądu. Inicjatywa zbierania podpisów w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, nabiera tempa. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Szanse na sukces akcji szacowane są na procent. Prezydent Trzaskowski zrezygnował z urlopu, przygotowując się na ewentualne referendum. Kotomowie pod Legionowem przypadkowy przechodzień znalazł owczarka niemieckiego przywiązanego do drzewa, bez wody i jedzenia. Policja szybko zidentyfikowała właściciela, który został ukarany ograniczeniem wolności i zakazem posiadania psów. Pies, nazwany Volt, znalazł już bezpieczny dom. To zdarzenie pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja świadków w takich sytuacjach. Poniedziałkowe burze i ulewy spowodowały ogromne zniszczenia w wielu regionach Polski. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, a najtrudniejsza sytuacja wystąpiła na południu kraju, gdzie wichury zrywały dachy, a woda zalewała miasta. W Głuchołazach intensywne opady zamieniły ulice w rwące rzeki, paraliżując życie mieszkańców. W powiecie gliwickim wichura uszkodziła 11 dachów, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś wszystkie kąpieliska w Dziwnowie i okolicach są zamknięte z powodu trudnych warunków pogodowych. Silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Choć woda jest czysta i wolna od sinic, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pamiętajmy, by zawsze respektować polecenia ratowników. Andrzej Splutycz, znany z serialu Rolnicy Podlasie, opublikował na YouTube film z codziennej pracy w gospodarstwie. Tym razem belował siano, a podczas pracy musiał zmierzyć się z wymianą siatki w belarce. Internauci szybko skomentowali nagranie, zwracając uwagę na dźwięki maszyn i stan ciągników. Andrzej Onopiuk i jego ojciec Gienek zyskali popularność dzięki serialowi, który pokazuje życie na podlaskiej wsi. W Białymstoku, przed wjazdem na parking podziemny centrum handlowego, młoda kobieta straciła przytomność. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili brak tętna i oddechu, co zmusiło ich do dwukrotnego przeprowadzenia reanimacji. Dzięki ich działaniom kobieta odzyskała funkcje życiowe i została przekazana pod opiekę lekarzy. Obecnie przebywa w szpitalu.
1: Ekipa SK Summer City odwiedziła schronisko w Świdnicy, przekazując karmę dla zwierząt od wiejskiej zagrody i pana Mięsko. Radość czworonogów i wolontariuszy była ogromna. Pomarańczowy patrol kontynuuje trasę po Dolnym Śląsku, a już 20 sierpnia zawita do Wiwa. Szczegóły na kanałach społecznościowych SK Wrocław News.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W niedzielnym meczu żużlowym Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 48-42. Mimo porażki, drużyna z Wrocławia zdobyła punkt bonusowy, co przybliża ją do sukcesu w fazie zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, przyznał, że żałuje decyzji o wyborze zawodników do wyścigów nominowanych. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
2: W okolicach Zagórza Śląskiego na Dolnym Śląsku zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu ostrzega mieszkańców i turystów o zachowanie ostrożności. To już kolejne takie zgłoszenie w Polsce w ostatnich tygodniach. Służby apelują o zgłaszanie wszelkich podejrzanych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako umiarkowane, a we Wrocławiu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda, obecna szefowa Ministerstwa Zdrowia, znalazła się w centrum uwagi po ujawnieniu jej wynagrodzenia z czasów, gdy była prezesem szpitali pomorskich. W latach od 2025 do 2026 otrzymała niemal 600 tysięcy złotych, z czego 191 tysięcy stanowiło odszkodowanie za zakaz konkurencji. To właśnie ta kwota budzi największe kontrowersje, szczególnie w kontekście trudnej sytuacji finansowej szpitali. Radna województwa pomorskiego Marta Müller-Gajek złożyła interpelację w tej sprawie, podkreślając konieczność wyjaśnienia podstaw wypłaty tak wysokich świadczeń. Sprawa przyciąga uwagę także ze względu na dalszą karierę Sobierańskiej-Grendy, która obecnie kieruje resortem zdrowia.
2: Mateusz Gessler, znany restaurator, postuluje wprowadzenie obowiązkowych napiwków w restauracjach. Jego zdaniem napiwki powinny być standardem, niezależnie od doliczanej opłaty za serwis. Gessler podkreśla, że napiwki są kluczowe dla zarobków personelu, co wynika z jego własnych doświadczeń zawodowych. W Polsce napiwek pozostaje dobrowolny, a jego wysokość często wynosi około 10% wartości rachunku. Restaurator zwraca uwagę, że opłata serwisowa nie zawsze trafia bezpośrednio do obsługi. Czy propozycja Gesslera zmieni zasady w polskiej gastronomii? Czas pokaże.
1: Na rynku hurtowym paliw w Polsce obserwujemy wyraźne wzrosty cen. Największe podwyżki dotyczą oleju napędowego, który zdrożał o ponad 90 zł na metrze sześciennym. Wzrosty te są efektem napiętej sytuacji na globalnych rynkach oraz osłabienia złotego. Obecnie najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferują Orlen i BP Europa. Natomiast Aramco prowadzi w cenach oleju napędowego. Mimo obowiązującego programu osłonowego, kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Sytuacja jest dynamiczna i może wymusić zmianę rządowych limitów cenowych. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem wieprzowiny w galarecie marki Gwarek. W jednej z partii tego produktu wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie może prowadzić do listeriozy, choroby szczególnie niebezpiecznej dla osób o obniżonej odporności, seniorów, kobiet w ciąży i dzieci. Producent już rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumentom zaleca się wyrzucenie produktu lub zwrot do sklepu. W razie wystąpienia objawów, takich jak gorączka czy bóle mięśni, należy skonsultować się z lekarzem.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzoska, znany biznesmen, stał się ofiarą fałszywego materiału na Facebooku. Zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję przedstawiało go w kajdankach, co wywołało poruszenie w jego rodzinie. Brzoska ostro skrytykował właściciela Facebooka i Instagrama, zarzucając tolerowanie dezinformacji. To nie pierwszy raz, gdy Brzoska zmaga się z fałszywymi treściami na tych platformach. Wcześniej wygrał już sprawę sądową przeciwko Meta. Niedawno jego konto na Instagramie zostało tymczasowo zablokowane, co wzbudziło dodatkowe kontrowersje. Ukraina zmaga się z poważnym niedoborem pocisków do systemów Patriot przed nadchodzącą zimą. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie dostaw, podkreślając, że obecne zapasy są niewystarczające. Problem dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Stanów Zjednoczonych i Europy, które również borykają się z ograniczoną dostępnością tych pocisków. Plany uruchomienia produkcji w Ukrainie napotykają na liczne przeszkody techniczne i polityczne. Alternatywą może być rozwój tańszych pocisków FP7.10, które mają uzupełnić amerykańskie PAK-3. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż Rosja może nasilić ataki zimą, co zwiększa presję na ukraińską obronę powietrzną.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i turecki gigant MKE pogłębiają współpracę obronną. W Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezes PGZ Adam Leszkiewicz i dyrektor generalny MKE Ilhami Keleś. Rozmowy dotyczyły programów amunicyjnych, obrony przeciwlotniczej oraz zabezpieczenia kluczowych surowców. To kontynuacja dialogu rozpoczętego w lipcu w Turcji. Celem jest rozwój partnerstwa w sektorze obronnym i wymiana doświadczeń. Spotkanie ma wzmocnić potencjał obronny Polski i jej sojuszników.
2: Na poligonie w tureckiej Konii zakończyła się pierwsza faza testów drona Iryda PSIX-1, opracowanego przez polską MBF Group i turecką Shark Aviation Dynamics. 5 prototypów pomyślnie wykonało autonomiczne misje, w tym lot na 24 km. Dron wyróżnia się możliwością odzyskania platformy w trakcie misji, co obniża koszty eksploatacji. Kolejnym krokiem będzie prezentacja na targach MSPO 2026 w Kielcach. Iryda PSIX-1 ma konkurować z droższymi systemami, oferując modułową konstrukcję i atrakcyjną cenę. Planowane są dalsze testy i rozwój systemu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ponad połowa rodziców w Polsce zaczyna kompletować wyprawkę szkolną już w sierpniu. To spore wyzwanie finansowe, ponieważ wielu z nich wydaje od 500 do nawet 2000 zł. Elektronika, jak laptopy i tablety, staje się coraz ważniejsza w edukacji, ale jej zakup może mocno obciążyć budżet. Rozwiązaniem mogą być profesjonalnie odnowione urządzenia, które są tańsze nawet o 40%. Takie sprzęty są dokładnie sprawdzane i objęte gwarancją, co czyni je bezpieczną alternatywą dla nowych produktów. Dodatkowo, wybór odnowionej elektroniki to także mniejszy wpływ na środowisko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Ainur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Ainur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak Miłość powraca na antenę TVP 2 po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relację z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garces, Artura Sancho i Ewę Martin.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Jesienny sezon M jak Miłość przynosi wiele emocji. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami skomplikowanej relacji Joanny i Artura. Ich namiętność, która w końcu ujrzała światło dzienne, prowadzi do niezręcznej sytuacji w szpitalu. Kolega Rogowskiego przypadkowo odkrywa ich tajemnicę, co budzi jego podejrzenia. Artur, zaskakując wszystkich, składa wypowiedzenie z pracy, co tylko podsyca plotki. Joanna pojawia się w kluczowym momencie, co całkowicie odbiera mowę Arturowi. Czy prawda o ich romansie wyjdzie na jaw? Marysia zaczyna nabierać podejrzeń i może odkryć szokujące fakty o podwójnym życiu męża.
2: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WeMed. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca po letniej przerwie z prawdziwym hukiem. W jesiennych odcinkach widzowie zobaczą Pawła Krzyżanowskiego, którego gra teraz Mateusz Kościukiewicz. Po 13 latach nieobecności Paweł wraca z zupełnie nowym wyglądem, co zaskoczyło fanów. Jego powrót wywraca fabułę do góry nogami, odkrywając, że przez lata przebywał w kolumbijskim więzieniu. Teraz, na wolności, próbuje odbudować swoje życie we Wrocławiu i odnowić relacje z Marysią. Nowa fryzura Pawła to symbol jego przemiany i być może początek nowego rozdziału, co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już wkrótce. serialu Pierwsza Miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Sąd okręgowy w Przemyślu skazał byłą wicewojewodę podkarpacką, Lucynę P., na 2 lata więzienia za przywłaszczenie blisko 700 tysięcy złotych i składanie fałszywych oświadczeń majątkowych. Wyrok jest nieprawomocny. Dodatkowo nałożono na nią grzywnę w wysokości 30 tysięcy złotych oraz 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem w organizacjach pozarządowych. Lucyna P. musi także naprawić szkodę w wysokości 35 tysięcy złotych. Koalicję rządzącą czeka poważny spór o Trybunał Konstytucyjny. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, przekonuje, że Maciej Berek to odpowiedni kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając jego kompetencje w dziedzinie legislacji. Jednak większość uczestników sądy Radia Z opowiedziała się przeciwko tej kandydaturze. Tomczyk zapewnia, że przywrócenie praworządności pozostaje jednym z najważniejszych celów rządu. Mateusz Morawiecki i jego formacja Rozwój Plus przedstawili plany dotyczące imigrantów. Proponują wprowadzenie internetowego konta imigranta oraz alertu deportacyjnego. System ma monitorować legalność pobytu i szybko reagować na naruszenia prawa. Dodatkowo planowane jest utworzenie sprawnej służby deportacyjnej do egzekwowania decyzji o wydaleniu z kraju. Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by nie wetował ustawy przyspieszającej kluczowe inwestycje infrastrukturalne. Nowe przepisy mają obejmować m.in. budowę drogi krajowej nr 7 do portu morskiego w Gdyni oraz rozbudowę portów w Gdyni i Świnoujściu. Tusk podkreślił, że przyjęcie ustawy to szansa na szybszą realizację ważnych projektów dla polskiej gospodarki. W trakcie konferencji premier odniósł się także do sytuacji związanej z Marcinem Romanowskim oraz incydentem w Bydgoszczy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rano Onet opublikował wyniki sondażu dotyczącego przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Zaledwie około 39,5% Polaków uważa, że rząd Donalda Tuska zasługuje na kolejną kadencję. Przeciwników kontynuacji obecnych rządów jest więcej, bo aż około 47,5%. Kluczową rolę mogą odegrać niezdecydowani, którzy stanowią niecałe 13% ankietowanych. NATO przygotowuje się na ewentualny atak Rosji na państwa bałtyckie, ujawniając szczegóły nowej strategii obronnej. Plan zakłada 3-etapową reakcję, w tym neutralizację rosyjskich pocisków, stworzenie autonomicznej strefy na granicy oraz precyzyjne uderzenia w rosyjskie zaplecze wojskowe. Celem jest skuteczne odstraszanie i szybkie odparcie ataku, a nie podbój terytorium. Region bałtycki, ze względu na swoje położenie, jest uznawany za strategicznie trudny do obrony, co czyni te przygotowania kluczowymi dla bezpieczeństwa NATO. Ocet stał się popularnym środkiem czystości, zastępującym chemiczne detergenty. Skutecznie usuwa kamień, działa antybakteryjnie i neutralizuje zapachy. Można go łączyć z solą kuchenną, ale należy unikać mieszania z wybielaczem czy wodą utlenioną, co może być niebezpieczne. Nie nadaje się do czyszczenia marmuru, granitu ani delikatnych tkanin.
0: Pierwsze oznaki siwizny można ukryć bez użycia chemicznych farb. Domowe metody, takie jak płukanka z kory dębu czy kawa, mogą przyciemnić włosy i poprawić ich kondycję. Regularne stosowanie takich naturalnych specyfików pozwala na stopniowe przyciemnienie posmyków. To alternatywa dla tych, którzy chcą uniknąć chemii, a jednocześnie zadbać o zdrowy wygląd włosów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Lublina zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o seryjne oszustwa. Mężczyzna wyłudzał pieniądze od kobiet, nawiązując z nimi bliskie relacje. Jedna z ofiar straciła ponad 110 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za oszustwa grozi mu do 8 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność w kontaktach finansowych. Robert Makłowicz zdradza prosty sposób na zagęszczenie sosu bez użycia mąki i śmietany. Wystarczy dodać do potrawy dużą ilość drobno posiekanej cebuli i dusić ją razem z mięsem. Cebula podczas gotowania mięknie i rozpada się, co naturalnie zagęszcza sos i wzbogaca jego smak. Jeśli cebula nie została dodana na początku, można ją podsmażyć, zmiksować i dodać do sosu pod koniec gotowania. Monstera, popularna roślina doniczkowa, może stracić swój blask, gdy nie jest odpowiednio pielęgnowana. Żółte liście mogą być wynikiem zbyt dużej ilości wody lub niewłaściwego stanowiska. Warto zadbać o jasne, rozproszone światło i umiarkowane podlewanie. Dodatkowo, domowy nawóz ze skórki banana może wzmocnić roślinę, ale należy stosować go z umiarem, najlepiej raz w miesiącu.
2: Regularne odkamienianie ekspresu do kawy jest kluczowe dla zachowania jego sprawności i smaku napoju. Zalegający kamień może prowadzić do awarii urządzenia i pogorszenia jakości kawy. Prosty sposób na usunięcie osadów to użycie kwasku cytrynowego rozpuszczonego w wodzie. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu wszystkich elementów ekspresu, by cieszyć się aromatyczną kawą każdego dnia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Wczoraj zmarł Jan Frycz, wybitny polski aktor w wieku 72 lat. Informacje o jego śmierci podał Teatr Narodowy w Warszawie. Frycz był znany z niemal 200 ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, a jego odejście poruszyło zarówno środowisko artystyczne, jak i polityczne. Aktor pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo, będąc aktywnym zawodowo do ostatnich chwil.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor, postanowił podbić muzyczną scenę i rozważa udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Internauci zareagowali entuzjastycznie, dając mu aż 93% poparcia w ankiecie. Czyżbyśmy mieli nowego kandydata na eurowizyjną scenę w Bułgarii? Czekamy na ruch telewizji polskiej, która jeszcze nie ogłosiła konkursu, ale Fabiański już nie może się doczekać.
2: Świat polskiej kultury pogrążył się w żałobie po śmierci Jana Frycza, aktora, którego talent na zawsze zapisał się w historii kina i teatru. Justyna Stepkowska w swoim stylu oddała hołd Fryczowi, pisząc pod grafiką Matyldy Damięckiej. Genialny aktor za wcześnie. Internet zalała fala wspomnień, a grafika Damięckiej stała się symbolicznym miejscem pożegnania. Cóż, nawet wirtualne łzy mają swoją wagę. Na pogrzebie Andrzeja Beja Zaborskiego, znanego z roli komendanta Henryka, uwagę przyciągnęły pałeczki perkusyjne. Tak, dobrze słyszycie, nie kwiaty, nie wieńce, ale pałeczki. Ten symbol młodzieńczej pasji do muzyki przypomniał, że zanim aktor zdobył serca widzów, jego pierwszą miłością była właśnie muzyka. Czerwona róża obok urny dopełniła ten minimalistyczny, ale jakże wymowny obraz pożegnania. Kelly Clarkson, znana z wygranej w American Idol, przestrzega przed czytaniem umów po łebkach. Okazuje się, że triumf w programie to nie tylko sława, ale i przymusowe występy w filmach, co dla Kelly okazało się koszmarem. Dziś, po rozwodzie i śmierci byłego męża, skupia się na rodzinie, a dzieciom zabrania oglądania swojego filmowego arcydzieła. Clarkson z humorem przypomina, że nie każdy musi być Meryl Streep, a czasem wygrana może smakować jak porażka.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Irena Jaroka, znana polska artystka, odkryła, że cisza może być bardziej szkodliwa niż nadmierne śpiewanie. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, zamiast cieszyć się spokojem, popadła w depresję, a jej struny głosowe zareagowały brakiem śpiewu. Amerykańscy lekarze, zamiast przepisać leki, zalecili jej powrót na scenę. Okazało się, że dla niektórych artystów śpiewanie to nie tylko praca, ale życiowa konieczność.
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Jacek Kawalec, były wokalista Budki Suflera, parodiował Zenka Martyniuka, co wywołało burzę. Zenek, król disco polo, nie zamierza tego puścić płazem i planuje pozew. Kawalec z kolei nie zamierza się kajać, twierdząc, że jego artystyczna wolność nie zna granic. Ciekawe, czy sąd też tak uważa.
1: Trey Cool z Green Day znowu zaskakuje. W najnowszym wywiadzie perkusista zespołu z humorem odniósł się do ciągłych pytań o ekranizację kultowego albumu American Idiot. Dajcie spokój, dopiero co wypuściliśmy Nimrods, mówi Cool, podkreślając, że zespół nie chce marnować energii na przeszłość, skoro wciąż tworzą nowe rzeczy. Wygląda na to, że fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ Green Day nie zamierza jeszcze kręcić biografii.
2: Fontaines D.C. powracają z nowym albumem, który ma być niczym emocjonalny rollercoaster. Dopamine Chamber ukaże się 16 października, a już teraz można posłuchać mrocznego singla Marianne. Lider zespołu, Drian Chatten, twierdzi, że nowa płyta to 60% zepsucia i katastroficzne ostrzeżenie przed przyszłością. Cóż, wygląda na to, że Fontaines D.C. postanowili nastraszyć nas swoją muzyką bardziej niż niejednym horrorem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kto by pomyślał, że Ian Gillan z Deep Purple dołączy do Black Sabbath po pijackiej nocy? A jednak tak właśnie się stało. Wokalista, który nawet nie pamiętał, że zgodził się na współpracę, stworzył z zespołem album Born Again. Choć krążek wywołał mieszane emocje, muzycy wspominają ten czas jako najdłuższą imprezę swojego życia. Cóż, czasem najlepsze decyzje podejmuje się pod stołem.
1: Męskie granie 2026 dobiega końca, a finałowy koncert odbędzie się w Warszawie na lotnisku Bemowo. Organizatorzy postanowili zaskoczyć fanów, transmitując wydarzenie na żywo na YouTube i po raz pierwszy w historii w TVP 2. Na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Vito Bambino i Igora Herbuta. Cóż, wakacje się kończą, a z nimi letnie festiwale, więc warto złapać ostatnie dźwięki lata.
2: Cztery filmy o The Beatles w drodze, a internet już szaleje. Najnowsze wideo z planu, gdzie odtwarzana jest kultowa scena na Abbey Road, bije rekordy popularności. Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w legendarną czwórkę, a reżyserią zajmie się Sam Mendes. Premiera zaplanowana na kwiecień 2028 roku, ale już teraz emocje sięgają zenitu. Czyżby Beatlesi znów mieli zawładnąć światem? Type O Negative, zespół, który w latach 90. wstrząsnął światem gotyckiego metalu, wciąż pozostaje ikoną. Ich album October Rust, wydany 20 sierpnia 1996 roku, to prawdziwa perełka, która do dziś zachwyca swoim mrocznym klimatem. Peter Steele, lider zespołu, nie tylko zaskakiwał muzyką, ale i okładkami, jak choćby tą z własnym odbytem. Cóż, nie każdy zespół potrafi tak skutecznie przyciągnąć uwagę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Linkin Park z Emily Armstrong na wokalu. To prawdziwy hit kasowy. Po niemal 2 latach od reaktywacji zespół zarobił oszałamiające 251 milionów dolarów na trasie koncertowej From Zero World Tour. To ponad 10 razy więcej niż kiedykolwiek wcześniej, gdy mikrofon dzierżył Chester Bennington. Kto by pomyślał, że zmiana wokalisty okaże się taką żyłą złota?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach prognozowana temperatura to 12 stopni. Z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwie nietrzeźwe nastolatki w wieku 13 i 15 lat miały wypadek na elektrycznej hulajnodze na warszawskiej Woli. 13-latka trafiła do szpitala, ale jej obrażenia nie zagrażają życiu. Dziewczyny jechały bez kasków, a 15-latka nie miała uprawnień do jazdy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wczoraj, 17 sierpnia, zmarł Jan Frycz, ceniony aktor teatralny i filmowy, mający 72 lata. W pamięci widzów pozostanie jego niezapomniana rola Daria w serialu Ślepnąc od świateł. Postać bezwzględnego gangstera zdobyła uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Frycz stworzył jedną z najwybitniejszych kreacji w historii polskich seriali.
2: Na drodze serwisowej przy trasie 7 w Woli Dłużniewskiej doszło do groźnego wypadku. Pijany 54-letni mężczyzna, mający dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, próbował wrobić 28-letnią pasażerkę, wciągając ją na fotel kierowcy. Dzięki świadkom jego plan się nie powiódł, a mężczyzna trafił do aresztu. Kobieta została przewieziona do szpitala. Od 15 sierpnia obywatele Gruzji, Kolumbii i Wenezueli muszą mieć wizę, by przyjechać do Polski w celach zawodowych. Zmiany te mają ograniczyć nielegalne zatrudnienie i szarą strefę. Nowe przepisy mogą wpłynąć na przedsiębiorców korzystających z zagranicznych pracowników, zwłaszcza w sektorach z brakami kadrowymi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prawie 1/4 mieszkańców Białegostoku rozważa przeprowadzkę na wieś. Głównym powodem są wysokie ceny domów w mieście, które są o 36% wyższe niż w okolicznych miejscowościach. Podobne tendencje obserwuje się w Szczecinie i Lublinie, choć w Gdańsku aż 44% mieszkańców myśli o wyprowadzce na wieś. Rozwój przedmieść Białegostoku stawia wyzwania przed lokalnymi samorządami, które muszą nadążać z infrastrukturą.
2: 23 sierpnia w Białymstoku odbędą się międzynarodowe zawody Harlem European Strongman Cup. 6 zawodników z 6 krajów, w tym z Polski, zmierzy się w 6 konkurencjach. Wydarzenie ma charakter sportowy i charytatywny, a zebrane środki wesprą Stowarzyszenie Onko Wiktory. Początek imprezy o godzinie 15 na Rynku Kościuszki.
1: Andrzej Splutycz, znany z programu Rolnicy Podlasie, opublikował nowy film z gospodarstwa, pokazując pracę przy belowaniu siana. Podczas nagrania musiał wymienić siatkę w belarce, co prawie skończyło się dla niego urazem. Internauci szybko skrytykowali stan jego maszyn, sugerując, by je umył i nasmarował. Andrzej i jego ojciec Gienek to jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci programu, który przyciąga wielu fanów w Polsce. Europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus opuszczają delegację Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Piotr Müller tworzą nową, 3-osobową reprezentację w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To kolejny etap rozłamu w PiS, który finalizuje wykluczenie ludzi Mateusza Morawieckiego z partii. Formalne powołanie nowej delegacji ma nastąpić w najbliższych dniach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Adam Gomoła, najmłodszy poseł w Sejmie, znalazł się w centrum kontrowersji. Ujawniono, że wynajął samochód od firmy, której współwłaścicielką jest jego narzeczona, Barbara Łabęcka. Koszt wynajmu, blisko 40 tysięcy złotych, pokryto z publicznych pieniędzy. Gomoła zapewnia, że transakcja była legalna, jednak przedsiębiorca Aleksander Twardowski kwestionuje prawidłowość dokumentacji. W przyszłym roku przypada 100. rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski. Tymczasem do kancelarii prezydenta wpłynęła petycja o zmianę słów hymnu, proponując zastąpienie Napoleona Bonapartego Bolesławem Chrobrym. Autor petycji argumentuje, że stulecie hymnu to dobra okazja, by dostosować jego treść do współczesnych realiów i podkreślić polskie dziedzictwo. Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się wysokim poparciem wśród Polaków. Według sondażu Instytutu Badań Polster aż 64% badanych ocenia jej działalność pozytywnie. Jej aktywność społeczna, w tym ochrona dzieci w sieci i praca fundacji, przyczyniają się do tej popularności. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki ma bardziej podzielone notowania z 47% pozytywnych ocen. Podczas sobotniej defilady wojskowej w Warszawie uwagę przykuł szef kancelarii prezydenta, Zbigniew Bogucki. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak sięga do kieszeni i wkłada coś do ust. Bogucki wyjaśnił, że były to miętowe drażetki, odpowiadając na sugestie o używkach. Roman Giertych skomentował, że niezależnie od tego, co to było, warto okazać szacunek dla munduru.
0: Słuchacie Radia Super Express,
2: gdzie w programie Niedyskretnie o politykach Joanna Miziołek i Rafał Ziemkiewicz omówili kontrowersje wokół defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Wystąpienie prezydenta podczas uroczystości spotkało się z falą krytyki, podkreślając brak spójnej strategii komunikacyjnej Pałacu Prezydenckiego. Dyskusja dotyczyła także zderzenia tradycyjnych wartości z nowoczesnym podejściem do bezpieczeństwa, co wywołało mieszane reakcje.
1: W rejonie Zagórza Śląskiego zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. To już kolejny taki przypadek w Polsce w ostatnim czasie. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu apeluje o ostrożność i wzmożoną uwagę w okolicach. Służby proszą o zgłaszanie wszelkich nietypowych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni i wiatr południowy o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambę. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
0: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Iga Świątek odniosła swoje setne zwycięstwo na kortach twardych w turniejach WTA, pokonując Marię Sakkari w Cincinnati. Polka potrzebowała do tego zaledwie 127 spotkań, co jest imponującym wynikiem. Jej bilans na kortach twardych to 100 zwycięstw przy 27 porażkach, co daje skuteczność prawie 79%. Świątek zdobyła już 12 tytułów w tej kategorii, co plasuje ją w czołówce wszechczasów.
0: Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Niestety, tuż przed finałem sztafety, 4 razy 400 metrów doznała kontuzji łydki, co wykluczyło ją z udziału w biegu. Polska sztafeta bez Bukowieckiej zajęła 7 miejsce. Kibice czekają na informacje o jej stanie zdrowia przed zbliżającym się memoriałem Kamili Skolimowskiej.
1: Jakub Popiwczak, libero reprezentacji Polski w siatkówce, świętuje dziś drugą rocznicę ślubu z Magdaleną Wróbel. Para powiedziała sobie tak 17 sierpnia 2021 roku. Z tej okazji siatkarz podzielił się z fanami romantycznymi zdjęciami na Instagramie. Magdalena, żona Jakuba, jest prawniczką i autorką publikacji o podatkach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marianna Schreiber, znana postać internetowa, wywołała burzę w mediach społecznościowych po incydencie na stacji Orlen. Schreiber twierdzi, że obsługa stacji odmówiła jej pomocy przy usterce samochodu, co określiła jako chamstwo. Internauci szybko przypomnieli, że pracownicy stacji nie są mechanikami i nie mają obowiązku diagnozowania usterek. Zapowiedziane przez nią oficjalne pismo raczej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
0: Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4 na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy. Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere. Jej były narzeczony, Władimir Kliczko, pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, obiecując, że ich córka Kaja zapamięta matkę jak najlepiej. Panettiere została znaleziona martwa w swoim domu w Karolinie Południowej. Kliczko podziękował za wsparcie i kondolencje, dołączając rodzinne zdjęcie z Hayden i ich córką.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek i Amanda Anisimowa awansowały do czwartej rundy turnieju WTA PGA 1000 w Cincinnati. Świątek pokonała Marię Sakkari, a Anisimova po emocjonującym meczu z Aleksandrą Ilą wygrała 6 gemów z rzędu. W trakcie meczu Anisimova zwróciła uwagę złocistym napojem, który okazał się gazowanym energetykiem z elektrolitami. Teraz Amerykanka zmierzy się z Lindą Noskową.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. Już w pierwszym odcinku po przerwie, numer 3392, Karolina stanie przed trudnymi wyborami. Jej małżeństwo z Brunem może się rozpaść, gdyż Stanski zażąda podpisania intercyzy. Karolina nie zamierza się poddać i planuje wykorzystać swoją prawniczkę przeciwko mężowi. Tymczasem Rafał Zaborski, były kochanek Karoliny, szykuje zemstę zza krat. Czy Karolina trafi do więzienia za swoje przestępstwa przeciwko Justinowi? Jesień w barwach szczęścia zapowiada się pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Ainur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Ainur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. Już 8 września o 20.55 w TVP2 zobaczymy 1938 odcinek tego popularnego serialu. Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem, gdyż Sowiński nie zamierza odpuścić. Dyrektor kliniki, który szantażował Kasię, teraz planuje zemstę na Olku Chodakowskim. Wciągnie w swoje intrygi nową rezydentkę Klaudię, która wraca do kliniki po długiej przerwie. Sowiński liczy na jej pomoc, ale Klaudia odrzuca jego zaloty. Czy młoda lekarka ulegnie presji? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. M jak miłość powraca na antenę TVP2 po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relację z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WIMED. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4238 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Kinga stanie w centrum medialnej burzy. Wszystko za sprawą złośliwego artykułu w serwisie plotkarskim, który ujawni jej osobiste problemy. Tomek, jej syn, odkryje, że za publikacją stoi Jolka, co doprowadzi do ostrej kłótni między nimi. Dla Kingi to wyjątkowo trudny czas, gdyż wciąż zmaga się z żałobą po stracie córki Jasminy i rozstaniem z Jankiem. W 4237 odcinku Kinga i Janek spotkają się przy grobie córki, co na chwilę zbliży ich do siebie. Dodatkowo Janek dowie się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami i wprowadzą nowe napięcia w serialu.
2: W serialu Pierwsza Miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowelach. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, oświadczył, że nazwa ukraińskiej jednostki imienia bohaterów UPA nie zostanie zmieniona, mimo protestów ze strony Polski. Decyzja ta wywołała poważny kryzys w relacjach między Warszawą a Kijowem, który Bodnar określił jako jeden z najpoważniejszych w historii. Ambasador podkreślił, że stanowisko Polski zostało odebrane w Kijowie jako ultimatum, a spór pozostawił trwały ślad w stosunkach obu krajów.
0: Europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus opuszczają delegację Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Piotr Müller tworzą nową, trzyosobową reprezentację w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To kolejny etap rozłamu w PiS, który finalizuje wykluczenie ludzi Mateusza Morawieckiego z partii. Formalne powołanie nowej delegacji ma nastąpić w najbliższych dniach. Adam Gomoła, najmłodszy poseł w Sejmie, znalazł się w centrum kontrowersji. Ujawniono, że wynajął samochód od firmy, której współwłaścicielką jest jego narzeczona, Barbara Łabęcka. Koszt wynajmu, blisko 40 tysięcy złotych, pokryto z publicznych pieniędzy. Gomoła zapewnia, że transakcja była legalna, jednak przedsiębiorca Aleksander Twardowski kwestionuje prawidłowość dokumentacji. W przyszłym roku przypada setna rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski. Tymczasem do kancelarii prezydenta wpłynęła petycja o zmianę słów hymnu, proponując zastąpienie Napoleona Bonapartego Bolesławem Chrobrym. Autor petycji argumentuje, że stulecie hymnu to dobra okazja, by dostosować jego treść do współczesnych realiów i podkreślić polskie dziedzictwo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się wysokim poparciem wśród Polaków. Według sondażu Instytutu Badań Polster, aż 64% badanych ocenia jej działalność pozytywnie. Jej aktywność społeczna, w tym ochrona dzieci w sieci i praca fundacji, przyczyniają się do tej popularności. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki ma bardziej podzielone notowania z 47% pozytywnych ocen. Brazylijska influencerka Tayane Dalazen została ugryziona w nogę przez dwumetrowego rekina podczas zorganizowanej wycieczki. Organizatorzy karmili drapieżniki, by zachęcić je do interakcji z turystami, co spotkało się z falą krytyki. Eksperci ostrzegają przed rosnącą liczbą ryzykownych zachowań wśród influencerów, które mogą prowadzić do niebezpiecznych incydentów. Rodzina z Rumunii przeżyła niewyobrażalny szok, podróżując włoską autostradą A21. Przez 100 kilometrów byli przekonani, że ich 31-letni syn śpi na tylnym siedzeniu. Dopiero na stacji benzynowej odkryli, że mężczyzna nie żyje. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, mogli jedynie potwierdzić zgon. Niezwykłe ocalenie w Meksyku. 30-letni rybak Erasto Crisanto Valdez spędził 15 dni uwięziony w podwodnej jaskini bez jedzenia. Zaginął podczas łowienia ryb w cenocie, a ratownicy byli przygotowani na odnalezienie jego ciała. Jednak amerykański nurek usłyszał jego odpowiedź z ciemności. Valdez przeżył dzięki wodzie płynącej przez jaskinię i został uratowany, choć był odwodniony i niedożywiony. Obecnie przebywa w szpitalu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prasowanie może być szybsze dzięki prostemu trikowi z folią aluminiową. Wystarczy wyłożyć nią deskę do prasowania, błyszczącą stroną do góry, a następnie nałożyć pokrowiec. Aluminium odbija ciepło, co sprawia, że tkaniny są ogrzewane zarówno od góry, jak i od dołu. Dzięki temu zagniecenia rozprostowują się szybciej, co pozwala zaoszczędzić czas przy większej liczbie ubrań.
0: Osad z kamienia może szybko zniszczyć czajnik, dlatego warto go regularnie czyścić. Tani i skuteczny sposób to użycie soku z cytryny lub kwasku cytrynowego. Można też zastosować ocet, który w pół godziny usunie nawet najtwardszy nalot. Dzięki temu czajnik będzie działał dłużej, a napoje będą smaczniejsze. W kuchniach i łazienkach mogą pojawić się drobne owady przypominające miniaturowe ćmy, znane jako ćmianki. Choć nie są groźne, ich obecność w rurach kanalizacyjnych jest uciążliwa. Aby się ich pozbyć, warto zastosować domowy sposób z sody oczyszczonej i octu. Dodatkowo olejki eteryczne, takie jak eukaliptusowy czy miętowy, skutecznie odstraszają dorosłe osobniki.
2: Policjanci z Lublina przy wsparciu Komendy Głównej zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego od 17 lat. Zatrzymany, podejrzany o brutalne rozboje z użyciem broni, został namierzony w Wielkiej Brytanii i przekazany do Polski. Trafił już do tymczasowego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze postępowanie. To koniec długotrwałych poszukiwań i ostatni z zatrzymanych w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiS, po intensywnym okresie pracy postanowił odpocząć. Polityk odwiedził fryzjera, a następnie udał się do Serocka, by zrelaksować się na rowerze wodnym. Karski, znany z egzekwowania partyjnej lojalności, teraz cieszy się chwilą wytchnienia na łonie natury. Pan Andrzej z Jaworzna po wieloletniej walce w sądzie uzyskał sprawiedliwe przeliczenie swojej emerytury. Dzięki temu otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania oraz stały wzrost comiesięcznych wypłat. To przykład dla wielu Polaków, którzy czują się pokrzywdzeni przez system emerytalny. Sprawa pana Andrzeja pokazuje, że determinacja w walce o swoje prawa może przynieść realne korzyści finansowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: żyje Polska.
1: 45-letnia Katarzyna P. z samego rana wyszła z domu do swojej pracy. To miał być zwyczajny dzień, jak każdy inny. Ale kobieta nie zdawała sobie sprawy z tego, że przed budynkiem zaczaił się na nią mąż, od którego odeszła kilka tygodni wcześniej. Mężczyzna wyciągnął przygotowaną wcześniej broń i zastrzelił Katarzynę. Bez żadnych skrupułów. Jej ciało znalazł na drodze przypadkowy przechodzień, a za mężem ruszyła policyjna obława. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Spokój Zbrodni.

Na miejsce oddziały natychmiast rozpoczęły poszukiwanie jej męża. Wszystko wskazywało na to, że to on może być sprawcą zabójstwa, przekazywała podinspektor Cisło. Te domniemania okazały się później prawdą. Znałam Katarzynę, kibicowałam jej, gdy postanowiła odejść od męża. Nigdy nie pomyślałabym, że doprowadzi to do takiej tragedii, mówiła w rozmowie z Onetem pani Wiesława, mieszkanka Raby Wyżnej. To właśnie dziennikarz tego serwisu ustalił, że Mirosław P. miał stosować wobec swojej żony przemoc. Był starszy od Katarzyny o 12 lat, pochodził z innej części wsi. Stanęli na ślubnym kobiercu dawno temu, ale w ich życiu nie układało się najlepiej. Sąsiedzi nie są w stanie jednak potwierdzić, czy przemoc była w ich związku obecna od początku, czy pojawiła się dopiero z czasem. Prawie nigdy nie wyglądali jednak na szczęśliwych, choć doczekali się trójki dzieci. Przyczyną konfliktów miały być głównie sceny zazdrości, które mężczyzna urządzał młodszej żonie. W pewnym momencie Katarzyna postanowiła zabrać dzieci i zamieszkać u swoich rodziców. Rozwodu chyba jeszcze nie mieli, ale ona go chciała. Być może złożyła właśnie papiery rozwodowe i jak on je dostał, to wpadł w taki szał, że ją zabił. Zastanawiała się mieszkanka w rozmowie z Onetem. To oczywiście tylko przypuszczenia lokalnej społeczności. Z ustaleń śledczych wynika, że Mirosław P. faktycznie stosował przemoc wobec Katarzyny. W aktach zamieszczono informacje o poprzednich interwencjach z tym związanych. Policja potwierdziła też, że kobieta przed śmiercią odeszła od męża i żądała rozwodu. Mężczyzna wiedział, gdzie obecnie przebywa jego była już partnerka i to właśnie tam zaczaił się na nią. Schował się w pobliskich zaroślach, czekając aż Katarzyna wyjdzie z domu rodziców, a jego teściów i uda się do pracy. Nie wiem, z czego on strzelał, ale ja mieszkam 100-150 metrów dalej i nie słyszałam huku. Wybudziły mnie dopiero odgłosy policyjnych syren, mówiła sąsiadka rodziny. On zastrzelił swoją żonę niedaleko od okien domu jej rodziców. Co ci ludzie muszą teraz przeżywać? Modlę się za nich i modlę się za dzieci Kaśki. Mam nadzieję, że nie widzieli zwłok mamy w kałuży krwi, dodawał kolejny mieszkaniec, pan Włodzimierz. Policyjna obława za podejrzewanym Mirosławem trwała bardzo krótko. Jeszcze tego samego dnia udało się go odnaleźć. Kilkaset metrów od miejsca zdarzenia znajdowała się bowiem jedna z opuszczonych obór byłego PGR-u w Rabie Wyżnej. To właśnie tam, na tyłach przedwojennego dworku Głowińskich, znajdował się mężczyzna. Okazało się, że jest martwy. Odebrał sobie życie z tej samej broni, z której wcześniej zastrzelił żonę. Taka jest najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń, założona przez prowadzących śledztwo funkcjonariuszy. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, wciąż niejasne było, skąd Mirosław P. miał broń. Wiadomo, że nie była to broń czarnoprochowa, jak początkowo zakładali policjanci. Narzędziem zbrodni miała być broń ostra, więc pytania tak naprawdę się mnożą. Na pewno nie miał na jej posiadanie zezwolenia, podkreślałem mundurowi. Ale dlaczego nikt nie słyszał wystrzałów? To będzie jeszcze badane. Wśród analiz, które mają zostać przeprowadzone, jest też m.in. sekcja zwłok, zarówno ofiary, jak i sprawcy. Mają one wykazać, czy mężczyzna był na przykład pod wpływem alkoholu lub jakichś środków odurzających. Wciąż weryfikowana jest też motywacja jego działań i to, czy rzeczywiście miała ona jedynie podłoże zazdrości i żądania rozwodu ze strony żony. Kasia nie skarżyła się nikomu ze swoich problemów małżeńskich, choć wszyscy wiedzieli, że je miała. Tego nie dało się ukryć. Ona jednak była zapracowana, miała troje dzieci, którymi się zajmowała i pracowała w sklepie, powiedziała koleżanka z pracy ofiary w rozmowie z dziennikarzami Superekspresu, którzy byli na miejscu zdarzenia. Z ich relacji wynika, że Mirosław P. w przeszłości miał śledzić żonę i potajemnie ją nagrywać. Chciał mieć nad nią pełną kontrolę. Nikomu nie przyszło jednak przez myśl, że może pozbawić ją życia. Odkąd przeszedł na rentę, uroił sobie w głowie, że żona go zdradza, co było nieprawdą. W końcu sytuacja w domu stała się nie do wytrzymania. Dlatego Kasia postanowiła od niego odejść, mówili sąsiedzi, którzy dodają, że wyprowadzka nic jednak nie dała, a nawet pogorszyła zachowania agresora. Miał nie dawać partnerce spokoju, wystawać przed miejscem pracy nawet po kilka godzin dziennie, nachodzić ją i grozić. Mieszkańcy wskazują, że otrzymał nawet zakaz zbliżania się do żony, który notorycznie łamał. Skoro więc było mnóstwo sygnałów o zbliżającym się niebezpieczeństwie, aż chciałoby się zapytać, czy służby mogły zrobić więcej, by uchronić ofiarę przed śmiercią i zapobiec tragedii? Anita Leszaj, dziennikarka Superekspresu, ustaliła, że Mirosław P. miał założoną niebieską kartę, a policja wnioskowała o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Więc próby tych dodatkowych działań były podjęte. Spaliły jednak na panewce, ponieważ sąd odrzucił wniosek o odseparowanie podejrzanego od społeczeństwa. Gdyby decyzja była wtedy inna, dziś Katarzyna mogłaby żyć. Dzieci są pod opieką dziadków, rodziców Katarzyny. Jesteśmy bardzo zgraną społecznością lokalną. Na pewno ich nie zostawimy bez pomocy. Myślimy także o zorganizowaniu zbiórki, by zabezpieczyć potrzeby dzieci. Na razie nie ma jeszcze konkretów.
ujawniła Ewa Bilarczyk, sołtys Raby Wyżnej. Kobieta zapewniła też, że od razu po tragedii rodzice i dzieci ofiary zostali otoczeni opieką przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapewniono też wsparcie psychologiczne, a w gminie ogłoszono 3-dniową żałobę. Pogrzeb Katarzyny odbył się natomiast 26 czerwca o godzinie 14:30 w kościele parafialnym w Rabie Wyżnej. 45-latka została pochowana na pobliskim cmentarzu. Droga do pracy zamieniła się w drogę do wieczności, mówił podczas kazania poruszony ksiądz, który osobiście znał kobietę i prosił o modlitwę w jej intencji. Muszę dodać dwa zdania od nas, kolegów i koleżanek ze szkoły. 30 lat temu zakończyliśmy naukę w szkole podstawowej, w której Kasia była dobrą, uczynną koleżanką. Zdobywała wysokie stopnie, znała wyjątkowo dobrze ortografię, pisała świetnie dyktanda, ale przy tym nigdy się nie wywyższała. Odznaczała się zawsze pokorą, wspominał duchowny. To niestety kolejna historia dotycząca zabójstwa z zazdrością w tle, podobna do tych, które w ostatnim czasie poruszaliśmy w ramach programu Pokój Zbrodni. W tych przypadkach, w których sygnały ostrzegawcze pojawiają się wcześniej, trzeba oczekiwać stanowczych działań służb i sądów. Katarzyny już z nami nie ma, ale być może uda się dzięki temu uniknąć podobnych, tragicznych historii w przyszłości. Rodzina 45-latki nie zazna sprawiedliwości, ponieważ oprawca pokrzywdzonej sam sobie ją wymierzył. Pozostaje mieć nadzieję, że bliscy kobiety szybko dojdą po tym wszystkim do siebie, kiedy tylko służby wyjaśnią wszelkie okoliczności sprawy. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, to śledztwo, mające doprecyzować szczegóły zdarzenia, wciąż trwało. Z uwagi na charakter sprawy, za chwilę na ekranie wyświetli się plansza z numerami telefonów wsparcia w sytuacjach kryzysowych i nie tylko. Jeżeli czujesz, że z czymś nie dajesz sobie rady i potrzebujesz pomocy, zadzwoń. To bardzo ważne, by nie bać się prosić o pomoc i reagować również wtedy, gdy tego wsparcia potrzebuje ktoś z naszego otoczenia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Skorupko może teraz odetchnąć z ulgą, bo jej córka Julia właśnie wyszła za mąż. Po 10 latach związku z CJ Hicksem, Julia powiedziała tak w otoczeniu zieleni i drzew, a zdjęcia z tej uroczystości już podbijają internet. Ciekawe, czy młoda Skorupko, która zamiast aktorstwa wybrała kulisy Hollywood, również będzie miała tak burzliwe życie miłosne jak jej mama. Na razie jednak cieszy się szczęściem w miłości, a my możemy tylko zgadywać, co przyniesie przyszłość. W Białymstoku pożegnano Andrzeja Beja Zaborskiego, aktora, którego widzowie pokochali jako komendanta z serii U Pana Boga. Na pogrzebie uwagę przyciągnęły pałeczki perkusyjne przy urnie, przypominające o jego młodzieńczej pasji do muzyki. Symboliczny gest, który połączył jego miłość do muzyki z późniejszą karierą aktorską. Wzruszające słowa laudacji zakończono stwierdzeniem, że aktor jest już u Pana Boga w ogródku, co nawiązuje do jego najbardziej znanej roli. Świat sztuki pogrążony w żałobie po śmierci Jana Frycza, aktora, który potrafił przyciągnąć uwagę nawet w drugoplanowych rolach. Matylda Damięcka, zamiast długich pożegnań, postawiła na wymowną grafikę, która poruszyła internautów. Wzruszenie i podziękowania płyną z każdej strony, a cisza po Fryczu zdaje się być nie do zniesienia. Panie Janie, za szybko, za wcześnie, piszą poruszeni fani.
2: Daniel Martyniuk, syn słynnego Zenona, znów zaskakuje. Miał być gwiazdą nowej edycji programu Nasi w mundurach, ale jego żądania finansowe i warunki powrotu do Polski okazały się zbyt wygórowane. Produkcja próbowała go ściągnąć na plan, ale bezskutecznie. Ciekawe, czy jego nieobecność to nowa strategia na zdobycie popularności, czy po prostu kolejny kaprys celebryty. Pozostali uczestnicy odetchnęli z ulgą, ponieważ kontrowersje wokół Daniela mogły przyćmić ich własne występy.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Roman Polański, człowiek, którego życie mogłoby być scenariuszem filmu, kończy dziś 93 lata. Przeżył getto, stracił matkę w Auschwitz, a jego żona Sharon Tate została brutalnie zamordowana przez sektę Mansona. Mimo to zdobył Oscara i Złotą Palmę. Ale nie zapominajmy, że przyznał się do wykorzystania 13-latki i uciekł z USA. Jego biografia to mieszanka talentu, tragedii i kontrowersji, której nie sposób zamknąć w prostych słowach.
2: Rokowizna w Gdańsku za nami, a na scenie prawdziwy show dała łódzka Koma z Piotrem Roguckim na czele. Publiczność pod Polsat Plus Areną nie mogła się nacieszyć, zwłaszcza gdy zespół zagrał kultowy Killing in the Name, Rage Against the Machine. A teraz uwaga, Koma planuje nagrać nową muzykę. Po 5-letniej przerwie wrócili na scenę, a teraz może zaskoczą nas czymś naprawdę mocnym. Czekamy z niecierpliwością.
1: Daria Zawiałow, urodzona 18 sierpnia 1992 roku, to prawdziwa gwiazda polskiej sceny muzycznej, choć zaczynała od śpiewania w chórkach u Maryli Rodowicz i na weselach. Jej droga na szczyt była pełna wyzwań, ale dziś jej piosenki nuci cała Polska. Artystka przeszła spektakularną metamorfozę, od dziewczęcego wizerunku po rokowy pazur i platynowy blond. Mimo że ogłosiła przerwę w koncertach, już wiosną 2027 roku planuje powrót na scenę. Tommy Lee, perkusista Mötley Crüe, był prawdziwym ucieleśnieniem rock'n'rollowego chaosu, latając nad głowami fanów i łamiąc wszelkie granice. Jego życie to niekończący się spektakl, w którym perkusja kręciła się szybciej niż świat, a małżeństwo z Pamelą Anderson stało się globalnym reality show. Jednak za maską gwiazdora krył się człowiek, który musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego szalonego życia, w tym wyrokiem więzienia za przemoc domową. Dziś Tommy nosi wiele kapeluszy, próbując odnaleźć siebie poza sceną. Ale czy można naprawdę zejść z niej, gdy całe życie było jednym wielkim show?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kto by pomyślał, że przypadkowe grzebanie w bibliotece może stworzyć hit wszechczasów? Serii Tankian z System of a Down z pomocą Ricka Rubina wylosował z Biblii słowa, które nadały chop suey, głębie i wielowymiarowość. Początkowo piosenka miała nosić tytuł Suicide, ale cenzura zmusiła zespół do zmiany na bardziej strawne chop suey. Mimo kontrowersji i radiowego bana po atakach z 11 września, utwór stał się światowym fenomenem, przekraczając miliard wyświetleń na YouTube. Rubin i jego metoda nachybił, trafił, zadziałały jak złoto.
2: Nergal, lider Behemota, znany z krytyki zespołów grających swoje stare płyty na koncertach, teraz sam zaskakuje. Wspólnie z islandzką grupą Misthyrming odgrywa debiutancki album Sventevit na europejskich festiwalach, a 4 września wystąpi na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Nergal przyznaje, że jego podejście do takich sentymentalnych podróży ewoluowało, choć nie wszystkie albumy Behemota chce odtwarzać na żywo. Tymczasem na początku września Behemot wypuści nowe wydawnictwo A. Szef Elptor, które łączy przeszłość z nowymi brzmieniami. Dee Snider, wokalista Twisted Sister, postanowił przypomnieć światu o swoim istnieniu, podważając autorskie zasługi Ozziego Osborna. W odpowiedzi Kelly Osborne, córka Księcia Ciemności, nie szczędziła mu ostrych słów, przypominając, że jego ostatni hit miał miejsce, gdy ona się urodziła, czyli ponad 40 lat temu. Snider, próbując załagodzić sytuację, stwierdził, że darzy Ozziego miłością, ale jako autor tekstów jest przewrażliwiony na punkcie praw autorskich. Cóż, może czasem lepiej milczeć, niż próbować zdobyć rozgłos kosztem legendy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Starym Lubiejewie wybuchł skandal związany z balem maturalnym. Agnieszka M., matka jednego z uczniów, została oskarżona o przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych z funduszy zebranych na studniówkę. Kobieta przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Mimo problemów, bal odbył się zgodnie z planem 17 stycznia tego roku.
1: Na Ursynowie policja zatrzymała 40-latka prowadzącego Toyotę pod wpływem kokainy i THC. Mężczyzna miał 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, a przy nim znaleziono marihuanę, kokainę i amfetaminę. Usłyszał zarzuty związane z jazdą pod wpływem i posiadaniem narkotyków. Prokurator zdecydował o dozorze policyjnym i zakazie opuszczania kraju. Tragiczny pożar w Świerczynie, w gminie Drobin, zniszczył rodzinną firmę Wędzarka Mielczarka i pochłonął życie 45-letniego mężczyzny. Ogień wybuchł podczas wędzenia wędlin, a budynek zakładu spłonął doszczętnie. Właścicielka firmy wyraziła wdzięczność strażakom i wszystkim, którzy udzielili pomocy, oraz złożyła kondolencje rodzinie zmarłego. Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru trwa. Stuart KB, znany jako Stu, został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski i trafił do aresztu w Warszawie. W środę stanie przed prokuraturą, gdzie usłyszy zarzuty dotyczące afery Pandora Gate. Jest podejrzewany o utrzymywanie pedofilskich relacji z nieletnimi oraz podawanie im alkoholu. Sprawa toczy się od 2023 roku, a ekstradycja była możliwa dzięki decyzji brytyjskiego sądu. Siergiej Własienko, rosyjski opozycjonista, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura nie znalazła dowodów na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę odbędzie się sekcja zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają wyjaśnić przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od czasu inwazji Rosji na Ukrainę i był aktywnym działaczem Kongresu Deputowanych Ludowych. Inicjatywa zbierania podpisów w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, nabiera tempa. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Szanse na sukces akcji szacowane są na procent. Prezydent Trzaskowski zrezygnował z urlopu, przygotowując się na ewentualne referendum. Tragiczny finał wesela w Wadowicach. 6 osób usłyszało zarzuty pobójcy, w wyniku której zmarł 38-letni mężczyzna. Poszkodowany nie był uczestnikiem przyjęcia, a jedynie gościem hotelu. Prokuratura ustaliła, że w zdarzeniu brały udział jeszcze 2 osoby, które mają zostać wkrótce zatrzymane. Podejrzanym grozi kara do 5 lat więzienia. Dziś wszystkie kąpieliska w Dziwnowie i okolicach są zamknięte z powodu trudnych warunków pogodowych. Silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Choć woda jest czysta i wolna od sinic, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pamiętajmy, by zawsze respektować polecenia ratowników. W Białymstoku, przed wjazdem na parking podziemny centrum handlowego, młoda kobieta straciła przytomność. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili brak tętna i oddechu, co zmusiło ich do dwukrotnego przeprowadzenia reanimacji. Dzięki ich działaniom kobieta odzyskała funkcje życiowe i została przekazana pod opiekę lekarzy. Obecnie przebywa w szpitalu. Koalicję rządzącą czeka poważny spór o Trybunał Konstytucyjny. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, przekonuje, że Maciej Berek to odpowiedni kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając jego kompetencje w dziedzinie legislacji. Jednak większość uczestników sądy Radia Z opowiedziała się przeciwko tej kandydaturze. Tomczyk zapewnia, że przywrócenie praworządności pozostaje jednym z najważniejszych celów rządu. Mateusz Morawiecki i jego formacja Rozwój Plus przedstawili plany dotyczące imigrantów. Proponują wprowadzenie internetowego konta imigranta oraz alertu deportacyjnego. System ma monitorować legalność pobytu i szybko reagować na naruszenia prawa. Dodatkowo planowane jest utworzenie sprawnej służby deportacyjnej do egzekwowania decyzji o wydaleniu z kraju. Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by nie wetował ustawy przyspieszającej kluczowe inwestycje infrastrukturalne. Nowe przepisy mają obejmować m.in. budowę drogi krajowej nr 7 do portu morskiego w Gdyni oraz rozbudowę portów w Gdyni i Świnoujściu. Tusk podkreślił, że przyjęcie ustawy to szansa na szybszą realizację ważnych projektów dla polskiej gospodarki. W trakcie konferencji premier odniósł się także do sytuacji związanej z Marcinem Romanowskim oraz incydentem w Bydgoszczy. We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia obywateli Ukrainy, w które zamieszany był zawodnik Federacji Walk. Grupa posłanek złożyła interpelację do ministra kultury, domagając się reakcji na promowanie przemocy w kulturze masowej. Posłanki wyrażają obawy, że takie treści mogą wpływać na młodzież, normalizując agresję i nienawiść. Ministerstwo Kultury ma odpowiedzieć na pytania dotyczące działań przeciwdziałających przemocy w mediach.
0: Ekipa SK Summer City odwiedziła schronisko w Świdnicy, przekazując karmę dla zwierząt od wiejskiej zagrody i pana mięsko. Radość czworonogów i wolontariuszy była ogromna. Pomarańczowy patrol kontynuuje trasę po Dolnym Śląsku, a już 20 sierpnia zawita do Wiwa. Szczegóły na kanałach społecznościowych SK Wrocław News.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Biedronka zapowiada powrót kultowego gangu pluszaków. Nowa seria maskotek pojawi się w sklepach już 24 sierpnia. Sieć trzyma szczegóły w tajemnicy, ale pierwsza wskazówka sugeruje, że motywem przewodnim mogą być narzędzia. Postać przypominająca młotek to jedyna podpowiedź, jaką dotąd ujawniono. Wciąż nie wiadomo, jakie zasady będą obowiązywać przy zdobywaniu nowych maskotek. Biedronka liczy na kolejne kolekcjonerskie szaleństwo, które od 2016 roku przyciągnęło miliony klientów.
1: Mateusz Gessler, znany restaurator, postuluje wprowadzenie obowiązkowych napiwków w restauracjach. Jego zdaniem napiwki powinny być standardem, niezależnie od doliczanej opłaty za serwis. Gessler podkreśla, że napiwki są kluczowe dla zarobków personelu, co wynika z jego własnych doświadczeń zawodowych. W Polsce napiwek pozostaje dobrowolny, a jego wysokość często wynosi około 10% wartości rachunku. Restaurator zwraca uwagę, że opłata serwisowa nie zawsze trafia bezpośrednio do obsługi. Czy propozycja Gesslera zmieni zasady w polskiej gastronomii? Czas pokaże.
0: Na rynku hurtowym paliw w Polsce obserwujemy wyraźne wzrosty cen. Największe podwyżki dotyczą oleju napędowego, który zdrożał o ponad 90 zł na metrze sześciennym. Wzrosty te są efektem napiętej sytuacji na globalnych rynkach oraz osłabienia złotego. Obecnie najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferują Orlen i BP Europa. Natomiast Aramco prowadzi w cenach oleju napędowego. Mimo obowiązującego programu osłonowego, kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Sytuacja jest dynamiczna i może wymusić zmianę rządowych limitów cenowych. Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, poszkodowani i rodziny ofiar mogą ubiegać się o odszkodowania z polisy OC. Pula wynosi niemal 30 milionów złotych, ale jest do podziału między wszystkich poszkodowanych. Prawniczka Agnieszka Ryznar radzi, by już teraz zbierać dokumentację medyczną i rachunki związane z leczeniem. Ważne jest szybkie zgłoszenie roszczeń, ale bez pochopnego podpisywania ugód z ubezpieczycielem. Nie jest jeszcze jasne, według jakiego prawa będą ustalane odszkodowania, co zależy od ustaleń śledczych.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Klienci serwisu Furgonetka zgłaszają nieoczekiwane dopłaty za przesyłki, które pojawiają się długo po ich doręczeniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie, zarzucając jej nieuczciwe praktyki. Problem polega na tym, że Furgonetka może naliczać dodatkowe opłaty na podstawie danych od przewoźnika, bez zgody klienta i bez przedstawienia dowodów. Przykładem jest sytuacja, gdy paczka ważąca 5 kg w drodze powrotnej przytyła do ponad 30 kg, generując wysoką dopłatę. UOKiK ostrzega, że rachunki za przesyłki mogą zaskoczyć, a firma może zostać ukarana finansowo, jeśli zarzuty się potwierdzą. Słowacka firma ST Wow Machinery wznawia produkcję kadłubów dla bojowych wozów piechoty BMP 1 po 36 latach przerwy. Zakłady w Dubnicy nad Wagiem, które kiedyś produkowały radzieckie pojazdy, teraz będą tworzyć zmodernizowane wersje dostosowane do standardów NATO. Pierwsze egzemplarze mają trafić do tajemniczego zagranicznego klienta w latach od 2026 do 2027. Nowe kadłuby będą miały wzmocniony pancerz i możliwość wyboru różnych jednostek napędowych. Produkcja ma osiągnąć nawet 100 kadłubów rocznie, co stanowi strategiczny powrót do korzeni słowackiego przemysłu zbrojeniowego.
1: Niewiadów Polska, grupa militarna, spółka akcyjna, zainwestuje 7 milionów złotych w rozwój krajowego przemysłu obronnego. Dzięki nowej umowie z Polską Grupą Hutniczą, NPGM uzyska dostęp do produkcji kluczowych komponentów, takich jak korpusy bomb NATO i rakiet. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć udział polskich firm w sektorze obronnym. Współpraca obejmuje także rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia się od zagranicznych dostawców. W zakładach Lockheed Martin w Teksasie trwa ostatni etap produkcji pierwszego myśliwca F-35, a Lightning II dla niemieckiej Luftwaffe. Maszyna o oznaczeniu MG-1 otrzymuje specjalne malowanie i powłokę stealth, co przygotowuje ją do testów naziemnych i pierwszego lotu. To pierwszy z 35 myśliwców zamówionych przez Niemcy, które mają zastąpić starzejącą się flotę samolotów Tornado. Decyzja o zakupie F-35A została podjęta w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Pierwsze 8 maszyn trafi do bazy, w USA, gdzie niemieccy piloci przejdą szkolenie. W 2027 roku myśliwce zostaną przeniesione do bazy w Niemczech.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa rodziców w Polsce zaczyna kompletować wyprawkę szkolną już w sierpniu. To spore wyzwanie finansowe, ponieważ wielu z nich wydaje od 500 do nawet 2000 zł. Elektronika, jak laptopy i tablety, staje się coraz ważniejsza w edukacji, ale jej zakup może mocno obciążyć budżet. Rozwiązaniem mogą być profesjonalnie odnowione urządzenia, które są tańsze nawet o 40%. Takie sprzęty są dokładnie sprawdzane i objęte gwarancją, co czyni je bezpieczną alternatywą dla nowych produktów. Dodatkowo, wybór odnowionej elektroniki to także mniejszy wpływ na środowisko.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 15 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. Już w pierwszym odcinku po przerwie, numer 3392, Karolina stanie przed trudnymi wyborami. Jej małżeństwo z Brunem może się rozpaść, gdyż Stanski zażąda podpisania intercyzy. Karolina nie zamierza się poddać i planuje wykorzystać swoją prawniczkę przeciwko mężowi. Tymczasem Rafał Zaborski, były kochanek Karoliny, szykuje zemstę zza krat. Czy Karolina trafi do więzienia za swoje przestępstwa przeciwko Justinowi? Jesień w barwach szczęścia zapowiada się pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Ainur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Ainur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. Już 8 września o 20.55 w TVP2 zobaczymy 1938 odcinek tego popularnego serialu. Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem, gdyż Sowiński nie zamierza odpuścić. Dyrektor kliniki, który szantażował Kasię, teraz planuje zemstę na Olku Chodakowskim. Wciągnie w swoje intrygi nową rezydentkę Klaudię, która wraca do kliniki po długiej przerwie. Sowiński liczy na jej pomoc, ale Klaudia odrzuca jego zaloty. Czy młoda lekarka ulegnie presji? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. M jak miłość powraca na antenę TVP 2 po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relację z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WIMET. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4238 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Kinga stanie w centrum medialnej burzy. Wszystko za sprawą złośliwego artykułu w serwisie plotkarskim, który ujawni jej osobiste problemy. Tomek, jej syn, odkryje, że za publikacją stoi Jolka, co doprowadzi do ostrej kłótni między nimi. Dla Kingi to wyjątkowo trudny czas, gdyż wciąż zmaga się z żałobą po stracie córki Jasminy i rozstaniem z Jankiem. W 4237 odcinku Kinga i Janek spotkają się przy grobie córki, co na chwilę zbliży ich do siebie. Dodatkowo Janek dowie się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami i wprowadzą nowe napięcia w serialu.
2: W serialu Pierwsza Miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowelach. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1007 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Sąd okręgowy w Przemyślu skazał byłą wicewojewodę podkarpacką, Lucynę P., na 2 lata więzienia za przywłaszczenie blisko 700 tysięcy złotych i składanie fałszywych oświadczeń majątkowych. Wyrok jest nieprawomocny. Dodatkowo nałożono na nią grzywnę w wysokości 30 tysięcy złotych oraz 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem w organizacjach pozarządowych. Lucyna P. musi także naprawić szkodę w wysokości 35 tysięcy złotych. Koalicję rządzącą czeka poważny spór o Trybunał Konstytucyjny. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, przekonuje, że Maciej Berek to odpowiedni kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając jego kompetencje w dziedzinie legislacji. Jednak większość uczestników sądy Radia Z opowiedziała się przeciwko tej kandydaturze. Tomczyk zapewnia, że przywrócenie praworządności pozostaje jednym z najważniejszych celów rządu. Mateusz Morawiecki i jego formacja Rozwój Plus przedstawili plany dotyczące imigrantów. Proponują wprowadzenie internetowego konta imigranta oraz alertu deportacyjnego. System ma monitorować legalność pobytu i szybko reagować na naruszenia prawa. Dodatkowo planowane jest utworzenie sprawnej służby deportacyjnej do egzekwowania decyzji o wydaleniu z kraju. Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by nie wetował ustawy przyspieszającej kluczowe inwestycje infrastrukturalne. Nowe przepisy mają obejmować m.in. budowę drogi krajowej nr 7 do portu morskiego w Gdyni oraz rozbudowę portów w Gdyni i Świnoujściu. Tusk podkreślił, że przyjęcie ustawy to szansa na szybszą realizację ważnych projektów dla polskiej gospodarki. W trakcie konferencji premier odniósł się także do sytuacji związanej z Marcinem Romanowskim oraz incydentem w Bydgoszczy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rano Onet opublikował wyniki sondażu dotyczącego przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Zaledwie około 39,5% Polaków uważa, że rząd Donalda Tuska zasługuje na kolejną kadencję. Przeciwników kontynuacji obecnych rządów jest więcej, bo aż około 47,5%. Kluczową rolę mogą odegrać niezdecydowani, którzy stanowią niecałe 13% ankietowanych. NATO przygotowuje się na ewentualny atak Rosji na państwa bałtyckie, ujawniając szczegóły nowej strategii obronnej. Plan zakłada 3-etapową reakcję, w tym neutralizację rosyjskich pocisków, stworzenie autonomicznej strefy na granicy oraz precyzyjne uderzenia w rosyjskie zaplecze wojskowe. Celem jest skuteczne odstraszanie i szybkie odparcie ataku, a nie podbój terytorium. Region bałtycki, ze względu na swoje położenie, jest uznawany za strategicznie trudny do obrony, co czyni te przygotowania kluczowymi dla bezpieczeństwa NATO.
0: Pierwsze oznaki siwizny można ukryć bez użycia chemicznych farb. Domowe metody, takie jak płukanka z kory dębu czy kawa, mogą przyciemnić włosy i poprawić ich kondycję. Regularne stosowanie takich naturalnych specyfików pozwala na stopniowe przyciemnienie kosmyków. To alternatywa dla tych, którzy chcą uniknąć chemii, a jednocześnie zadbać o zdrowy wygląd włosów. Robert Makłowicz zdradza prosty sposób na zagęszczenie sosu bez użycia mąki i śmietany. Wystarczy dodać do potrawy dużą ilość drobno posiekanej cebuli i dusić ją razem z mięsem. Cebula podczas gotowania mięknie i rozpada się, co naturalnie zagęszcza sos i wzbogaca jego smak. Jeśli cebula nie została dodana na początku, można ją podsmażyć, zmiksować i dodać do sosu pod koniec gotowania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nowy trik z internetu zdobywa popularność wśród osób dbających o porządek w domu. Chodzi o owijanie miotły folią aluminiową, co dzięki właściwościom elektrostatycznym ułatwia zbieranie kurzu i sierści. Metoda jest prosta i skuteczna, szczególnie na płytkach i panelach. Wystarczy lekko pognieść folię i owinąć nią dolną część miotły, aby sprzątanie stało się bardziej efektywne. W Swarzędzu doszło do dramatycznego zdarzenia. 51-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który przyznał się do usiłowania zabójstwa. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie.
2: Regularne odkamienianie ekspresu do kawy jest kluczowe dla zachowania jego sprawności i smaku napoju. Zalegający kamień może prowadzić do awarii urządzenia i pogorszenia jakości kawy. Prosty sposób na usunięcie osadów to użycie kwasku cytrynowego rozpuszczonego w wodzie. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu wszystkich elementów ekspresu, by cieszyć się aromatyczną kawą każdego dnia.
0: Czarne plamy między płytkami w łazience to częsty problem, który można rozwiązać domowym sposobem. Wystarczy połączyć sodę oczyszczoną z sokiem z cytryny, by stworzyć pastę do czyszczenia fug. Nakładamy ją na zabrudzone miejsca, pozostawiamy na kilka minut, a następnie delikatnie szorujemy i spłukujemy wodą. Regularne wietrzenie łazienki i dbanie o wentylację pomoże zapobiec powstawaniu nowych nalotów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj zmarł Jan Frycz, wybitny polski aktor w wieku 72 lat. Informacje o jego śmierci podał Teatr Narodowy w Warszawie. Frycz był znany z niemal 200 ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, a jego odejście poruszyło zarówno środowisko artystyczne, jak i polityczne. Aktor pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo, będąc aktywnym zawodowo do ostatnich chwil.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Świat polskiej kultury pogrążył się w żałobie po śmierci Jana Frycza, aktora, którego talent na zawsze zapisał się w historii kina i teatru. Justyna Stepkowska w swoim stylu oddała hołd Fryczowi, pisząc pod grafiką Matyldy Damięckiej. Genialny aktor za wcześnie. Internet zalała fala wspomnień, a grafika Damięckiej stała się symbolicznym miejscem pożegnania. Cóż, nawet wirtualne łzy mają swoją wagę.
3: Jan Frycz, wybitny aktor, odszedł 15 sierpnia, przegrywając walkę z rakiem. Mimo ciężkiej choroby, do ostatnich dni był aktywny zawodowo, jeżdżąc na chemioterapię prosto z prób w Teatrze Narodowym. Jego odejście to ogromna strata dla polskiej kultury, a jego pasja i zaangażowanie pozostaną w pamięci wielu. Frycz miał jeszcze wiele planów na przyszłość, które niestety nie doczekają się realizacji.
2: Na pogrzebie Andrzeja Beja Zaborskiego, znanego z roli komendanta Henryka, uwagę przyciągnęły pałeczki perkusyjne. Tak, dobrze słyszycie, nie kwiaty, nie wieńce, ale pałeczki. Ten symbol młodzieńczej pasji do muzyki przypomniał, że zanim aktor zdobył serca widzów, jego pierwszą miłością była właśnie muzyka. Czerwona róża obok urny dopełniła ten minimalistyczny, ale jakże wymowny obraz pożegnania. Emilia Krakowska, niczym prawdziwa dama, pożegnała swoją przyjaciółkę Igę Cembrzyńską na jej pogrzebie. Zamiast wielkiego wieńca przyniosła kilka drobnych kwiatków, które z delikatnym uśmiechem dołożyła do urny z prochami zmarłej. Ten subtelny gest, choć niezauważony przez wszystkich, miał ogromne znaczenie. Cembrzyńska, znana ze swojej energii i pasji, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wspomnienia, które wybrzmiały podczas ceremonii.
3: Irena Jaroka, znana polska artystka, odkryła, że cisza może być bardziej szkodliwa niż nadmierne śpiewanie. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, zamiast cieszyć się spokojem, popadła w depresję, a jej struny głosowe zareagowały brakiem śpiewu. Amerykańscy lekarze, zamiast przepisać leki, zalecili jej powrót na scenę. Okazało się, że dla niektórych artystów śpiewanie to nie tylko praca, ale życiowa konieczność.
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Jacek Kawalec, były wokalista Budki Suflera, parodiował Zenka Martyniuka, co wywołało burzę. Zenek, król disco polo, nie zamierza tego puścić płazem i planuje pozew. Kawalec z kolei nie zamierza się kajać, twierdząc, że jego artystyczna wolność nie zna granic. Ciekawe, czy sąd też tak uważa. Alice in Chains, zespół, który z glam rocka przeszedł do grunge'u, zadebiutował albumem Facelift 21 sierpnia 1990 roku. Początkowo nieśmiało, ale dzięki MTV i hitowi Man in the Box szybko zdobyli serca fanów. Kto by pomyślał, że spotkanie bezdomnego gitarzysty z wokalistą może zmienić bieg muzycznej historii? Facelift stał się kamieniem milowym dla grunge'u, a nominacje do Grammy i MTV VMA tylko potwierdziły jego znaczenie.
3: Trey Cool z Green Day znowu zaskakuje. W najnowszym wywiadzie perkusista zespołu z humorem odniósł się do ciągłych pytań o ekranizację kultowego albumu American Idiot. Dajcie spokój, dopiero co wypuściliśmy Nimrods, mówi Cool, podkreślając, że zespół nie chce marnować energii na przeszłość, skoro wciąż tworzą nowe rzeczy. Wygląda na to, że fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ Green Day nie zamierza jeszcze kręcić biografii.
2: Fontaines D.C. powracają z nowym albumem, który ma być niczym emocjonalny roller coaster. Dopamine Chamber ukaże się 16 października, a już teraz można posłuchać mrocznego singla Marianne. Lider zespołu, Brian Chatten, twierdzi, że nowa płyta to 60% zepsucia i katastroficzne ostrzeżenie przed przyszłością. Cóż, wygląda na to, że Fontaines D.C. postanowili nastraszyć nas swoją muzyką bardziej niż niejednym horrorem. Kto by pomyślał, że Ian Gillan z Deep Purple dołączy do Black Sabbath po pijackiej nocy? A jednak tak właśnie się stało. Wokalista, który nawet nie pamiętał, że zgodził się na współpracę, stworzył z zespołem album Born Again. Choć krążek wywołał mieszane emocje, muzycy wspominają ten czas jako najdłuższą imprezę swojego życia. Cóż, czasem najlepsze decyzje podejmuje się pod stołem. 4 filmy o The Beatles w drodze, a internet już szaleje. Najnowsze wideo z planu, gdzie odtwarzana jest kultowa scena na Abbey Road, bije rekordy popularności. Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w legendarną czwórkę, a reżyserią zajmie się Sam Mendes. Premiera zaplanowana na kwiecień 2028 roku, ale już teraz emocje sięgają zenitu. Czyżby Beatlesi znów mieli zawładnąć światem? TPO Negative, zespół, który w latach 90. wstrząsnął światem gotyckiego metalu, wciąż pozostaje ikoną. Ich album October Rust, wydany 20 sierpnia 1996 roku, to prawdziwa perełka, która do dziś zachwyca swoim mrocznym klimatem. Peter Steele, lider zespołu, nie tylko zaskakiwał muzyką, ale i okładkami, jak choćby tą z własnym odbytem. Cóż, nie każdy zespół potrafi tak skutecznie przyciągnąć uwagę.
3: Johnny Marr, były gitarzysta The Smiths, wspomina rozpad zespołu i niezwykłe wsparcie od Paula McCartneya. Cztery słowa od legendarnego Beatlesa. Taki już los zespołów. Okazały się dla Mara zbawienne. Teraz Johnny przygotowuje się do premiery swojego piątego albumu The Age of Everything, który ukaże się 2 października. Jak sam twierdzi, to płyta pełna oczyszczenia i nowych możliwości, choć niekoniecznie w różowych barwach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwie nietrzeźwe nastolatki w wieku 13 i 15 lat miały wypadek na elektrycznej hulajnodze na warszawskiej Woli. 13-latka trafiła do szpitala, ale jej obrażenia nie zagrażają życiu. Dziewczyny jechały bez kasków, a 15-latka nie miała uprawnień do jazdy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wczoraj, 17 sierpnia, zmarł Jan Frycz, ceniony aktor teatralny i filmowy, mający 72 lata. W pamięci widzów pozostanie jego niezapomniana rola Daria w serialu Ślepnąc od świateł. Postać bezwzględnego gangstera zdobyła uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Frycz stworzył jedną z najwybitniejszych kreacji w historii polskich seriali. W Chotomowie odnaleziono owczarka niemieckiego przywiązanego do drzewa, bez wody i jedzenia. Dzięki czujności spacerowicza i szybkiej reakcji policji, pies został uratowany. Właściciel usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami i otrzymał surowy wyrok. Owczarek, nazwany Volt, znalazł już nowy, bezpieczny dom.
2: Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura informuje, że na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę zaplanowano sekcję zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od wybuchu wojny na Ukrainie i był związany z rosyjską opozycją.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej oskarżyła Agnieszkę M., matkę jednego z maturzystów, o przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych przeznaczonych na studniówkę. Kobieta przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Środki miały być wykorzystane na bal uczniów zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. Mimo problemów, studniówka odbyła się zgodnie z planem. Stuart K.B., znany jako Stu, został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski i przebywa w warszawskim areszcie. W środę ma zostać przesłuchany w związku z aferą Pandora Gate, dotyczącą zarzutów o kontakty pedofilskie z małoletnimi fankami. Prokuratura planuje formalnie przedstawić mu zarzuty, które obejmują również rozpijanie nieletnich. Sprawa była przedmiotem postępowania przed brytyjskim sądem, który zgodził się na jego wydanie polskim organom ścigania. 6 osób usłyszy zarzuty po śmiertelnej bójce na weselu w Wadowicach. 38-letni mężczyzna, który nie był gościem uroczystości, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Prokuratura ustaliła, że w pobiciu brały udział także 2 osoby, które jeszcze nie zostały zatrzymane. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia.
2: Pożar wybuchł dziś w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ogień pojawił się w trudno dostępnym miejscu, dlatego strażacy musieli zostać przetransportowani śmigłowcem Topr. Pali się ściółka leśna i wnętrze jednego drzewa. Jedną z możliwych przyczyn pożaru jest uderzenie pioruna. Na szczęście ogień został szybko zauważony i nie zdążył się rozprzestrzenić.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poniedziałkowe burze i ulewy spowodowały ogromne zniszczenia w wielu regionach Polski. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, a najtrudniejsza sytuacja wystąpiła na południu kraju, gdzie wichury zrywały dachy, a woda zalewała miasta. W Głuchołazach intensywne opady zamieniły ulice w rwące rzeki, paraliżując życie mieszkańców. W powiecie gliwickim wichura uszkodziła 11 dachów, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Dziś nad Bałtykiem panują trudne warunki pogodowe. W Dąbkach wywieszono czerwone flagi, co oznacza zakaz kąpieli na wszystkich tamtejszych plażach. Silne prądy wsteczne i wysokie fale sprawiają, że wchodzenie do wody jest śmiertelnie niebezpieczne. Na szczęście nie odnotowano obecności sinic, więc gdy pogoda się poprawi, kąpiele będą możliwe. Prawie 1/4 mieszkańców Białegostoku rozważa przeprowadzkę na wieś. Głównym powodem są wysokie ceny domów w mieście, które są o 36% wyższe niż w okolicznych miejscowościach. Podobne tendencje obserwuje się w Szczecinie i Lublinie, choć w Gdańsku aż 44% mieszkańców myśli o wyprowadzce na wieś. Rozwój przedmieść Białegostoku stawia wyzwania przed lokalnymi samorządami, które muszą nadążać z infrastrukturą. Andrzej Splutycz, znany z programu Rolnicy Podlasie, opublikował nowy film z gospodarstwa, pokazując pracę przy belowaniu siana. Podczas nagrania musiał wymienić siatkę w belarce, co prawie skończyło się dla niego urazem. Internauci szybko skrytykowali stan jego maszyn, sugerując, by je umył i nasmarował. Andrzej i jego ojciec Gienek to jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci programu, który przyciąga wielu fanów w Polsce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W rejonie Zagórza Śląskiego zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. To już kolejny taki przypadek w Polsce w ostatnim czasie. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu apeluje o ostrożność i wzmożoną uwagę w okolicach. Służby proszą o zgłaszanie wszelkich nietypowych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
2: Głuchołazy ponownie zmagają się z podtopieniami po intensywnych opadach deszczu. Strażacy interweniowali ponad 50 razy, usuwając wodę z zalanych ulic i piwnic oraz udrażniając przepusty. Mieszkańcy przypominają sobie powódź sprzed 2 lat, a sytuacja zwraca uwagę na potrzebę lepszego zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podobne problemy występują w innych częściach Dolnego Śląska, gdzie strażacy również mają pełne ręce roboty.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej.
2: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski.
1: Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek odniosła swoje setne zwycięstwo na kortach twardych w turniejach WTA, pokonując Marię Sakkari w Cincinnati. Polka potrzebowała do tego zaledwie 127 spotkań, co jest imponującym wynikiem. Jej bilans na kortach twardych to 100 zwycięstw przy 27 porażkach, co daje skuteczność prawie 79%. Świątek zdobyła już 12 tytułów w tej kategorii, co plasuje ją w czołówce wszechczasów.
2: Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Niestety, tuż przed finałem sztafety, 4 razy 400 metrów doznała kontuzji łydki, co wykluczyło ją z udziału w biegu. Polska sztafeta bez Bukowieckiej zajęła 7 miejsce. Kibice czekają na informacje o jej stanie zdrowia przed zbliżającym się memoriałem Kamili Skolimowskiej.
1: Jakub Popiwczak, libero reprezentacji Polski w siatkówce, świętuje dziś drugą rocznicę ślubu z Magdaleną Wróbel. Para powiedziała sobie tak 17 sierpnia 2021 roku. Z tej okazji siatkarz podzielił się z fanami romantycznymi zdjęciami na Instagramie. Magdalena, żona Jakuba, jest prawniczką i autorką publikacji o podatkach. Marianna Schreiber, znana postać internetowa, wywołała burzę w mediach społecznościowych po incydencie na stacji Orlen. Schreiber twierdzi, że obsługa stacji odmówiła jej pomocy przy usterce samochodu, co określiła jako chamstwo. Internauci szybko przypomnieli, że pracownicy stacji nie są mechanikami i nie mają obowiązku diagnozowania usterek. Zapowiedziane przez nią oficjalne pismo raczej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4 na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy.
1: Dziś mija druga rocznica śmierci Franciszka Smudy, wybitnego trenera piłkarskiego, który zmarł 18 sierpnia 2024 roku. Smuda, były selekcjoner reprezentacji Polski, pozostaje w pamięci kibiców jako jeden z dwóch polskich trenerów, którzy wprowadzili drużynę do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jego grób na krakowskim cmentarzu Rakowickim jest miejscem pamięci dla wielu fanów. Podczas pogrzebu uhonorowano go Orderem Odrodzenia Polski.
2: Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere. Jej były narzeczony, Władimir Kliczko, pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, obiecując, że ich córka Kaja zapamięta matkę jak najlepiej. Panettiere została znaleziona martwa w swoim domu w Karolinie Południowej. Kliczko podziękował za wsparcie i kondolencje, dołączając rodzinne zdjęcie z Hayden i ich córką.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek i Amanda Anisimowa awansowały do czwartej rundy turnieju WTA. NBA 1000 w Cincinnati. Świątek pokonała Marię Sakkari, a Anisimowa po emocjonującym meczu z Aleksandrą Ilą wygrała 6 gemów z rzędu. W trakcie meczu Anisimowa zwróciła uwagę złocistym napojem, który okazał się gazowanym energetykiem z elektrolitami. Teraz Amerykanka zmierzy się z Lindą Noskową.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1007 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. Już w pierwszym odcinku po przerwie, numer 3392, Karolina stanie przed trudnymi wyborami. Jej małżeństwo z Brunem może się rozpaść, gdyż Stanski zażąda podpisania intercyzy. Karolina nie zamierza się poddać i planuje wykorzystać swoją prawniczkę przeciwko mężowi. Tymczasem Rafał Zaborski, były kochanek Karoliny, szykuje zemstę zza krat. Czy Karolina trafi do więzienia za swoje przestępstwa przeciwko Justinowi? Jesień w barwach szczęścia zapowiada się pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15:05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anne Garces, Artura Sancho i Ewę Martin.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a Marta Chodorowska ponownie wciela się w postać Klaudii Kozioł. Aktorka zakończyła już swoje zdjęcia do nowych odcinków, co nie oznacza jednak, że Klaudia zniknie z fabuły. W nowych odcinkach Klaudia wraca do Wilkowej jako dojrzała kobieta, związana z Fabianem Dudą i matka dwojga dzieci. Jej życie jest teraz bardziej ustabilizowane niż wcześniej. Powrót Klaudii to tylko część zmian w Ranchu, które po dekadzie przerwy znów zagości na ekranach. Widzowie będą mogli śledzić losy niemal wszystkich kluczowych postaci, które przetrwały te 10 lat. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na jesień.
2: W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WeMed. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4238 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Kinga stanie w centrum medialnej burzy. Wszystko za sprawą złośliwego artykułu w serwisie plotkarskim, który ujawni jej osobiste problemy. Tomek, jej syn, odkryje, że za publikacją stoi Jolka, co doprowadzi do ostrej kłótni między nimi. Dla Kingi to wyjątkowo trudny czas, gdyż wciąż zmaga się z żałobą po stracie córki Jasminy i rozstaniem z Jankiem. W 4237 odcinku Kinga i Janek spotkają się przy grobie córki, co na chwilę zbliży ich do siebie. Dodatkowo Janek dowie się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami i wprowadzą nowe napięcia w serialu.
2: Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowela. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
1: Przepis na życie o obchodzi swoje 15-lecie od premiery. Serial, który zadebiutował 6 marca 2011 roku na antenie TVN, zdobył serca widzów ciepłem i apetycznymi daniami. Przez 5 sezonów śledziliśmy losy Anki Zawadzkiej, granej przez Magdalenę Kumorek, która po życiowych zawirowaniach odkrywa pasję do gotowania. W obsadzie znaleźli się także Borys Szyc, Piotr Adamczyk i Edyta Olszówka, którzy stworzyli niezapomniane kreacje. Serial zakończył się w listopadzie 2013 roku, ale jego bohaterowie wciąż pozostają w pamięci widzów. Dziś, po latach, aktorzy przeszli wiele zmian, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, oświadczył, że nazwa ukraińskiej jednostki imienia bohaterów UPA nie zostanie zmieniona, mimo protestów ze strony Polski. Decyzja ta wywołała poważny kryzys w relacjach między Warszawą a Kijowem, który Bodnar określił jako jeden z najpoważniejszych w historii. Ambasador podkreślił, że stanowisko Polski zostało odebrane w Kijowie jako ultimatum, a spór pozostawił trwały ślad w stosunkach obu krajów.
0: Europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus opuszczają delegację Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Piotr Müller tworzą nową, trzyosobową reprezentację w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To kolejny etap rozłamu w PiS, który finalizuje wykluczenie ludzi Mateusza Morawieckiego z partii. Formalne powołanie nowej delegacji ma nastąpić w najbliższych dniach. Adam Gomoła, najmłodszy poseł w Sejmie, znalazł się w centrum kontrowersji. Ujawniono, że wynajął samochód od firmy, której współwłaścicielką jest jego narzeczona, Barbara Łabęcka. Koszt wynajmu, blisko 40 tysięcy złotych, pokryto z publicznych pieniędzy. Gomoła zapewnia, że transakcja była legalna, jednak przedsiębiorca Aleksander Twardowski kwestionuje prawidłowość dokumentacji. W przyszłym roku przypada setna rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski. Tymczasem do kancelarii prezydenta wpłynęła petycja o zmianę słów hymnu, proponując zastąpienie Napoleona Bonapartego Bolesławem Chrobrym. Autor petycji argumentuje, że stulecie hymnu to dobra okazja, by dostosować jego treść do współczesnych realiów i podkreślić polskie dziedzictwo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zakończono identyfikację wszystkich 12 ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Wszyscy zmarli to dorośli mieszkańcy Podkarpacia. Węgierskie służby kontynuują sekcję zwłok, które potrwają do piątku. Dopiero po ich zakończeniu ciała zostaną przekazane polskim władzom. Wypadek miał miejsce na autostradzie M3, a jego przyczyną mogło być zaśnięcie kierowcy. Brazylijska influencerka Tayane Dalazen została ugryziona w nogę przez dwumetrowego rekina podczas zorganizowanej wycieczki. Organizatorzy karmili drapieżniki, by zachęcić je do interakcji z turystami, co spotkało się z falą krytyki. Eksperci ostrzegają przed rosnącą liczbą ryzykownych zachowań wśród influencerów, które mogą prowadzić do niebezpiecznych incydentów. Rodzina z Rumunii przeżyła niewyobrażalny szok, podróżując włoską autostradą A21. Przez 100 kilometrów byli przekonani, że ich 31-letni syn śpi na tylnym siedzeniu. Dopiero na stacji benzynowej odkryli, że mężczyzna nie żyje. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, mogli jedynie potwierdzić zgon. Niezwykłe ocalenie w Meksyku. 30-letni rybak Erasto Crisanto Valdez spędził 15 dni uwięziony w podwodnej jaskini bez jedzenia. Zaginął podczas łowienia ryb w cenocie, a ratownicy byli przygotowani na odnalezienie jego ciała. Jednak amerykański nurek usłyszał jego odpowiedź z ciemności. Valdez przeżył dzięki wodzie płynącej przez jaskinię i został uratowany, choć był odwodniony i niedożywiony. Obecnie przebywa w szpitalu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prasowanie może być szybsze dzięki prostemu trikowi z folią aluminiową. Wystarczy wyłożyć nią deskę do prasowania, błyszczącą stroną do góry, a następnie nałożyć pokrowiec. Aluminium odbija ciepło, co sprawia, że tkaniny są ogrzewane zarówno od góry, jak i od dołu. Dzięki temu zagniecenia rozprostowują się szybciej, co pozwala zaoszczędzić czas przy większej liczbie ubrań.
0: Osad z kamienia może szybko zniszczyć czajnik, dlatego warto go regularnie czyścić. Tani i skuteczny sposób to użycie soku z cytryny lub kwasku cytrynowego. Można też zastosować ocet, który w pół godziny usunie nawet najtwardszy nalot. Dzięki temu czajnik będzie działał dłużej, a napoje będą smaczniejsze. W kuchniach i łazienkach mogą pojawić się drobne owady przypominające miniaturowe ćmy, znane jako ćmianki. Choć nie są groźne, ich obecność w rurach kanalizacyjnych jest uciążliwa. Aby się ich pozbyć, warto zastosować domowy sposób z sody oczyszczonej i octu. Dodatkowo olejki eteryczne, takie jak eukaliptusowy czy miętowy, skutecznie odstraszają dorosłe osobniki.
2: Policjanci z Lublina przy wsparciu Komendy Głównej zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego od 17 lat. Zatrzymany, podejrzany o brutalne rozboje z użyciem broni, został namierzony w Wielkiej Brytanii i przekazany do Polski. Trafił już do tymczasowego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze postępowanie. To koniec długotrwałych poszukiwań i ostatni z zatrzymanych w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś Zbigniew Ziobro obchodzi swoje 56. urodziny. Znany polityk, od lat obecny na polskiej scenie, jest również prawnikiem z wykształcenia. Mało kto wie, że jego pełne imię to Zbigniew Tadeusz Ziobro. Od 2015 roku pełni funkcję ministra sprawiedliwości w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Pan Andrzej z Jaworzna po wieloletniej walce w sądzie uzyskał sprawiedliwe przeliczenie swojej emerytury. Dzięki temu otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania oraz stały wzrost comiesięcznych wypłat. To przykład dla wielu Polaków, którzy czują się pokrzywdzeni przez system emerytalny. Sprawa pana Andrzeja pokazuje, że determinacja w walce o swoje prawa może przynieść realne korzyści finansowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Skorupko może teraz odetchnąć z ulgą, bo jej córka Julia właśnie wyszła za mąż. Po 10 latach związku z CJ Hicksem, Julia powiedziała tak w otoczeniu zieleni i drzew, a zdjęcia z tej uroczystości już podbijają internet. Ciekawe, czy młoda Skorupko, która zamiast aktorstwa wybrała kulisy Hollywood, również będzie miała tak burzliwe życie miłosne jak jej mama. Na razie jednak cieszy się szczęściem w miłości, a my możemy tylko zgadywać, co przyniesie przyszłość.
2: Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, odszedł w minioną sobotę, pozostawiając po sobie nie tylko wspaniałe role, ale i wiele pytań. Mimo ciężkiej choroby, która towarzyszyła mu od wielu lat, nie przestawał pracować, jakby chciał udowodnić, że scenę opuszcza się tylko na chwilę. Jego nagłe odejście wstrząsnęło środowiskiem artystycznym, a tajemnicza choroba, którą ukrywał, dodaje całej sytuacji nuty dramatyzmu. Czyżby nawet w obliczu śmierci aktorzy musieli grać swoje role do końca?
1: Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła 15 sierpnia w wieku 92 lat. Jej pogrzeb, planowany na 7 września, ma mieć świecki charakter, co oznacza brak duchownego i krzyża. Rodzina stara się o państwowe pożegnanie na warszawskich Powązkach, ale decyzja Ministerstwa Kultury wciąż wisi w powietrzu. A na koniec, jakby życie nie mogło być bardziej zaskakujące, 92-letnia Rawik była zakochana w młodszym o 25 lat mężczyźnie i planowała ślub.
2: Anna Dymna i Jan Frycz, zanim stali się gwiazdami polskiego kina, byli po prostu dziećmi bawiącymi się w teatrzyk przy krakowskiej Poczcie Głównej. Ich przyjaźń, która zaczęła się w szkole podstawowej, przetrwała dekady, a Dymna mówiła o Fryczu jak o bracie. Po jego śmierci aktorka przyznaje, że straciła nie tylko przyjaciela, ale i kawałek własnej historii. Frycz, mimo poważnych problemów zdrowotnych, do końca pozostał aktywny zawodowo, tworząc blisko 200 ról.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Daniel Martyniuk, syn słynnego Zenona, znów zaskakuje. Miał być gwiazdą nowej edycji programu Nasi w mundurach, ale jego żądania finansowe i warunki powrotu do Polski okazały się zbyt wygórowane. Produkcja próbowała go ściągnąć na plan, ale bezskutecznie. Ciekawe, czy jego nieobecność to nowa strategia na zdobycie popularności, czy po prostu kolejny kaprys celebryty. Pozostali uczestnicy odetchnęli z ulgą, ponieważ kontrowersje wokół Daniela mogły przyćmić ich własne występy. W polskim showbiznesie trwa prawdziwa burza. Jacek Kawalec, były członek Budki Suflera, postanowił rozbawić publiczność parodią Zenka Martyniuka, co wywołało prawdziwy skandal. Zenek, nie pozostając dłużny, zapowiada kroki prawne, twierdząc, że jego dobre imię zostało nadszarpnięte. Ciekawe, czy sądowa batalia zakończy się szczęśliwym zakończeniem, czy może kolejnym odcinkiem tej telenoweli.
1: Daria Zawiałow, urodzona 18 sierpnia 1992 roku, to prawdziwa gwiazda polskiej sceny muzycznej, choć zaczynała od śpiewania w chórkach u Maryli Rodowicz i na weselach. Jej droga na szczyt była pełna wyzwań, ale dziś jej piosenki nuci cała Polska. Artystka przeszła spektakularną metamorfozę, od dziewczęcego wizerunku po rockowy pazur i platynowy blond. Mimo że ogłosiła przerwę w koncertach już wiosną 2027 roku, planuje powrót na scenę. Tommy Lee, perkusista Mötley Crüe, był prawdziwym ucieleśnieniem rock'n'rollowego chaosu, latając nad głowami fanów i

0: Łamiąc wszelkie granice. Jego życie to niekończący się spektakl, w którym perkusja kręciła się szybciej niż świat, a małżeństwo z Pamelą Anderson stało się globalnym reality show. Jednak za maską gwiazdora krył się człowiek, który musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego szalonego życia, w tym wyrokiem więzienia za przemoc domową. Dziś Tommy nosi wiele kapeluszy, próbując odnaleźć siebie poza sceną. Ale czy można naprawdę zejść z niej, gdy całe życie było jednym wielkim show?
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kto by pomyślał, że przypadkowe grzebanie w bibliotece może stworzyć hit wszechczasów? Serii Tankian z System of a Down z pomocą Ricka Rubina wylosował z Biblii słowa, które nadały chop suey, głębie i wielowymiarowość. Początkowo piosenka miała nosić tytuł Suicide, ale cenzura zmusiła zespół do zmiany na bardziej strawne chop suey. Mimo kontrowersji i radiowego bana po atakach z 11 września, utwór stał się światowym fenomenem, przekraczając miliard wyświetleń na YouTube. Rubin i jego metoda na chybił, trafił, zadziałały jak złoto. Linkin Park z Emily Armstrong na wokalu to prawdziwy hit kasowy. Po niemal 2 latach od reaktywacji zespół zarobił oszałamiające 251 milionów dolarów na trasie koncertowej From Zero World Tour. To ponad 10 razy więcej niż kiedykolwiek wcześniej, gdy mikrofon dzierżył Chester Bennington. Kto by pomyślał, że zmiana wokalisty okaże się taką żyłą złota?
2: Dee Snider, wokalista Twisted Sister, postanowił przypomnieć światu o swoim istnieniu, podważając autorskie zasługi Ozziego Osborna. W odpowiedzi Kelly Osborne, córka Księcia Ciemności, nie szczędziła mu ostrych słów, przypominając, że jego ostatni hit miał miejsce, gdy ona się urodziła, czyli ponad 40 lat temu. Snider, próbując załagodzić sytuację, stwierdził, że darzy Ozziego miłością, ale jako autor tekstów jest przewrażliwiony na punkcie praw autorskich. Cóż, może czasem lepiej milczeć, niż próbować zdobyć rozgłos kosztem legendy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Starym Lubiejewie wybuchł skandal związany z balem maturalnym. Agnieszka M., matka jednego z uczniów, została oskarżona o przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych z funduszy zebranych na studniówkę. Kobieta przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Mimo problemów, bal odbył się zgodnie z planem 17 stycznia tego roku.
2: Na Ursynowie policja zatrzymała 40-latka prowadzącego Toyotę pod wpływem kokainy i THC. Mężczyzna miał 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, a przy nim znaleziono marihuanę, kokainę i amfetaminę. Usłyszał zarzuty związane z jazdą pod wpływem i posiadaniem narkotyków. Prokurator zdecydował o dozorze policyjnym i zakazie opuszczania kraju. Stuart KB, znany jako Stu, został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski i trafił do aresztu w Warszawie. W środę stanie przed prokuraturą, gdzie usłyszy zarzuty dotyczące afery Pandora Gate. Jest podejrzewany o utrzymywanie pedofilskich relacji z nieletnimi oraz podawanie im alkoholu. Sprawa toczy się od 2023 roku, a ekstradycja była możliwa dzięki decyzji brytyjskiego sądu. Siergiej Własienko, rosyjski opozycjonista, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura nie znalazła dowodów na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę odbędzie się sekcja zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają wyjaśnić przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od czasu inwazji Rosji na Ukrainę i był aktywnym działaczem Kongresu Deputowanych Ludowych.
1: Na warszawskiej Woli doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem 2 nastolatek. Dziewczyny w wieku 15 i 13 lat po spożyciu alkoholu wsiadły na elektryczną hulajnogę i zderzyły się ze znakiem drogowym. Młodsza z nich trafiła do szpitala, ale jej obrażenia nie były poważne. Policja ujawniła, że 15-latka nie miała uprawnień do kierowania hulajnogą, a obie dziewczyny nie miały kasków. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.
2: Kotomowie pod Legionowem przypadkowy przechodzień znalazł owczarka niemieckiego przywiązanego do drzewa, bez wody i jedzenia. Policja szybko zidentyfikowała właściciela, który został ukarany ograniczeniem wolności i zakazem posiadania psów. Pies, nazwany Volt, znalazł już bezpieczny dom. To zdarzenie pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja świadków w takich sytuacjach.
1: Dziś w Tatrzańskim Parku Narodowym wybuchł pożar w okolicach Włosienicy, niedaleko Morskiego Oka. Ogień zlokalizowano w trudno dostępnym miejscu, co wymagało interwencji śmigłowca TOPR. Wstępne przypuszczenia wskazują, że przyczyną mogło być uderzenie pioruna. Pożar udało się szybko zauważyć, dzięki czemu nie objął większego terenu.
2: Tragiczny finał wesela w Wadowicach. 6 osób usłyszało zarzuty pobójcy, w wyniku której zmarł 38-letni mężczyzna. Poszkodowany nie był uczestnikiem przyjęcia, a jedynie gościem hotelu. Prokuratura ustaliła, że w zdarzeniu brały udział jeszcze 2 osoby, które mają zostać wkrótce zatrzymane. Podejrzanym grozi kara do 5 lat więzienia.
1: W Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza odkryto niewybuch o długości 70 cm. Znalezisko odkrył operator koparki podczas prac ziemnych obok siedziby Straży Miejskiej. Ewakuowano około 20 osób, a teren zabezpieczono. Na miejsce zmierza wojskowy patrol saperski, a ruch wokół Ronda Barei odbywa się bez zakłóceń.
2: Dziś wszystkie kąpieliska w Dziwnowie i okolicach są zamknięte z powodu trudnych warunków pogodowych. Silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Choć woda jest czysta i wolna od sinic, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pamiętajmy, by zawsze respektować polecenia ratowników. W Bydgoszczy doszło do ataku na ukraińskie rodzeństwo. 46-letnia kobieta zaatakowała dzieci z powodu rozmowy w ich ojczystym języku. Usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej oraz zniszczenia mienia. Sprawą zajmuje się prokuratura. Andrzej Splutycz, znany z serialu Rolnicy Podlasie, opublikował na YouTube film z codziennej pracy w gospodarstwie. Tym razem belował siano, a podczas pracy musiał zmierzyć się z wymianą siatki w belarce. Internauci szybko skomentowali nagranie, zwracając uwagę na dźwięki maszyn i stan ciągników. Andrzej Onopiuk i jego ojciec Gienek zyskali popularność dzięki serialowi, który pokazuje życie na podlaskiej wsi. W Białymstoku, przed wjazdem na parking podziemny centrum handlowego, młoda kobieta straciła przytomność. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili brak tętna i oddechu, co zmusiło ich do dwukrotnego przeprowadzenia reanimacji. Dzięki ich działaniom kobieta odzyskała funkcje życiowe i została przekazana pod opiekę lekarzy. Obecnie przebywa w szpitalu.
1: 23 sierpnia w Białymstoku odbędą się międzynarodowe zawody Harlem European Strongman Cup. 6 zawodników z 6 krajów, w tym z Polski, zmierzy się w 6 konkurencjach. Wydarzenie ma charakter sportowy i charytatywny, a zebrane środki wesprą Stowarzyszenie Onko Wiktory. Początek imprezy o godzinie 15 na Rynku Kościuszki.
2: W okolicach Zagórza Śląskiego na Dolnym Śląsku zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu ostrzega mieszkańców i turystów o zachowanie ostrożności. To już kolejne takie zgłoszenie w Polsce w ostatnich tygodniach. Służby apelują o zgłaszanie wszelkich podejrzanych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda, obecna szefowa Ministerstwa Zdrowia, znalazła się w centrum uwagi po ujawnieniu jej wynagrodzenia z czasów, gdy była prezesem szpitali pomorskich. W latach od 2025 do 2026 otrzymała niemal 600 tysięcy złotych, z czego 191 tysięcy stanowiło odszkodowanie za zakaz konkurencji. To właśnie ta kwota budzi największe kontrowersje, szczególnie w kontekście trudnej sytuacji finansowej szpitali. Radna województwa pomorskiego Marta Müller-Gajek złożyła interpelację w tej sprawie, podkreślając konieczność wyjaśnienia podstaw wypłaty tak wysokich świadczeń. Sprawa przyciąga uwagę także ze względu na dalszą karierę Sobierańskiej-Grendy, która obecnie kieruje resortem zdrowia.
2: Mateusz Gessler, znany restaurator, postuluje wprowadzenie obowiązkowych napiwków w restauracjach. Jego zdaniem napiwki powinny być standardem, niezależnie od doliczanej opłaty za serwis. Gessler podkreśla, że napiwki są kluczowe dla zarobków personelu, co wynika z jego własnych doświadczeń zawodowych. W Polsce napiwek pozostaje dobrowolny, a jego wysokość często wynosi około 10% wartości rachunku. Restaurator zwraca uwagę, że opłata serwisowa nie zawsze trafia bezpośrednio do obsługi. Czy propozycja Gesslera zmieni zasady w polskiej gastronomii? Czas pokaże.
1: Na rynku hurtowym paliw w Polsce obserwujemy wyraźne wzrosty cen. Największe podwyżki dotyczą oleju napędowego, który zdrożał o ponad 90 zł na metrze sześciennym. Wzrosty te są efektem napiętej sytuacji na globalnych rynkach oraz osłabienia złotego. Obecnie najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferują Orlen i BP Europa. Natomiast Aramco prowadzi w cenach oleju napędowego. Mimo obowiązującego programu osłonowego, kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Sytuacja jest dynamiczna i może wymusić zmianę rządowych limitów cenowych. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem wieprzowiny w galarecie marki Gwarek. W jednej z partii tego produktu wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie może prowadzić do listeriozy, choroby szczególnie niebezpiecznej dla osób o obniżonej odporności, seniorów, kobiet w ciąży i dzieci. Producent już rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumentom zaleca się wyrzucenie produktu lub zwrot do sklepu. W razie wystąpienia objawów, takich jak gorączka czy bóle mięśni, należy skonsultować się z lekarzem.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzoska, znany biznesmen, stał się ofiarą fałszywego materiału na Facebooku. Zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję przedstawiało go w kajdankach, co wywołało poruszenie w jego rodzinie. Brzoska ostro skrytykował właściciela Facebooka i Instagrama, zarzucając tolerowanie dezinformacji. To nie pierwszy raz, gdy Brzoska zmaga się z fałszywymi treściami na tych platformach. Wcześniej wygrał już sprawę sądową przeciwko Meta. Niedawno jego konto na Instagramie zostało tymczasowo zablokowane, co wzbudziło dodatkowe kontrowersje. Ukraina zmaga się z poważnym niedoborem pocisków do systemów Patriot przed nadchodzącą zimą. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie dostaw, podkreślając, że obecne zapasy są niewystarczające. Problem dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Stanów Zjednoczonych i Europy, które również borykają się z ograniczoną dostępnością tych pocisków. Plany uruchomienia produkcji w Ukrainie napotykają na liczne przeszkody techniczne i polityczne. Alternatywą może być rozwój tańszych pocisków FP7.10, które mają uzupełnić amerykańskie PAK-3. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż Rosja może nasilić ataki zimą, co zwiększa presję na ukraińską obronę powietrzną.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i turecki gigant MKE pogłębiają współpracę obronną. W Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezes PGZ Adam Leszkiewicz i dyrektor generalny MKE Ilhami Keleś. Rozmowy dotyczyły programów amunicyjnych, obrony przeciwlotniczej oraz zabezpieczenia kluczowych surowców. To kontynuacja dialogu rozpoczętego w lipcu w Turcji. Celem jest rozwój partnerstwa w sektorze obronnym i wymiana doświadczeń. Spotkanie ma wzmocnić potencjał obronny Polski i jej sojuszników.
2: Na poligonie w tureckiej Koni zakończyła się pierwsza faza testów drona Iryda PLX-1, opracowanego przez polską MBF Group i turecką Shark Aviation Dynamics. 5 prototypów pomyślnie wykonało autonomiczne misje, w tym lot na 24 km. Dron wyróżnia się możliwością odzyskania platformy w trakcie misji, co obniża koszty eksploatacji. Kolejnym krokiem będzie prezentacja na targach MSPO 2026 w Kielcach. Iryda PLX-1 ma konkurować z droższymi systemami, oferując modułową konstrukcję i atrakcyjną cenę. Planowane są dalsze testy i rozwój systemu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ponad połowa rodziców w Polsce zaczyna kompletować wyprawkę szkolną już w sierpniu. To spore wyzwanie finansowe, ponieważ wielu z nich wydaje od 500 do nawet 2000 zł. Elektronika, jak laptopy i tablety, staje się coraz ważniejsza w edukacji, ale jej zakup może mocno obciążyć budżet. Rozwiązaniem mogą być profesjonalnie odnowione urządzenia, które są tańsze nawet o 40%. Takie sprzęty są dokładnie sprawdzane i objęte gwarancją, co czyni je bezpieczną alternatywą dla nowych produktów. Dodatkowo, wybór odnowionej elektroniki to także mniejszy wpływ na środowisko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1007 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. Już w pierwszym odcinku po przerwie, numer 3392, Karolina stanie przed trudnymi wyborami. Jej małżeństwo z Brunem może się rozpaść, gdyż Stanski zażąda podpisania intercyzy. Karolina nie zamierza się poddać i planuje wykorzystać swoją prawniczkę przeciwko mężowi. Tymczasem Rafał Zaborski, były kochanek Karoliny, szykuje zemstę zza krat. Czy Karolina trafi do więzienia za swoje przestępstwa przeciwko Justinowi? Jesień w barwach szczęścia zapowiada się pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anne Garces, Artura Sancho i Ewę Martin.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a Marta Chodorowska ponownie wciela się w postać Klaudii Kozioł. Aktorka zakończyła już swoje zdjęcia do nowych odcinków, co nie oznacza jednak, że Klaudia zniknie z fabuły. W nowych odcinkach Klaudia wraca do Wilkowej jako dojrzała kobieta, związana z Fabianem Dudą i matka dwojga dzieci. Jej życie jest teraz bardziej ustabilizowane niż wcześniej. Powrót Klaudii to tylko część zmian w Ranczu, które po dekadzie przerwy znów zagości na ekranach. Widzowie będą mogli śledzić losy niemal wszystkich kluczowych postaci, które przetrwały te 10 lat. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na jesień.
2: W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WeMed. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relacje z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4238 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Kinga stanie w centrum medialnej burzy. Wszystko za sprawą złośliwego artykułu w serwisie plotkarskim, który ujawni jej osobiste problemy. Tomek, jej syn, odkryje, że za publikacją stoi Jolka, co doprowadzi do ostrej kłótni między nimi. Dla Kingi to wyjątkowo trudny czas, gdyż wciąż zmaga się z żałobą po stracie córki Jasminy i rozstaniem z Jankiem. W 4237 odcinku Kinga i Janek spotkają się przy grobie córki, co na chwilę zbliży ich do siebie. Dodatkowo Janek dowie się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami i wprowadzą nowe napięcia w serialu.
2: Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowela. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
1: Przepis na życie obchodzi swoje 15-lecie od premiery. Serial, który zadebiutował 6 marca 2011 roku na antenie TVN, zdobył serca widzów ciepłem i apetycznymi daniami. Przez 5 sezonów śledziliśmy losy Anki Zawadzkiej, granej przez Magdalenę Kumorek, która po życiowych zawirowaniach odkrywa pasję do gotowania. W obsadzie znaleźli się także Borys Szyc, Piotr Adamczyk i Edyta Olszówka, którzy stworzyli niezapomniane kreacje. Serial zakończył się w listopadzie 2013 roku, ale jego bohaterowie wciąż pozostają w pamięci widzów. Dziś, po latach, aktorzy przeszli wiele zmian, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1007 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić również 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: J-Lo, ja tu z

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, oświadczył, że nazwa ukraińskiej jednostki imienia bohaterów UPA nie zostanie zmieniona, mimo protestów ze strony Polski. Decyzja ta wywołała poważny kryzys w relacjach między Warszawą a Kijowem, który Bodnar określił jako jeden z najpoważniejszych w historii. Ambasador podkreślił, że stanowisko Polski zostało odebrane w Kijowie jako ultimatum, a spór pozostawił trwały ślad w stosunkach obu krajów.
0: Sąd okręgowy w Przemyślu skazał byłą wicewojewodę podkarpacką, Lucynę P., na 2 lata więzienia za przywłaszczenie blisko 700 tysięcy złotych i składanie fałszywych oświadczeń majątkowych. Wyrok jest nieprawomocny. Dodatkowo nałożono na nią grzywnę w wysokości 30 tysięcy złotych oraz 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem w organizacjach pozarządowych. Lucyna P. musi także naprawić szkodę w wysokości 35 tysięcy złotych. Europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus opuszczają delegację Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Piotr Müller tworzą nową, 3-osobową reprezentację w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To kolejny etap rozłamu w PiS, który finalizuje wykluczenie ludzi Mateusza Morawieckiego z partii. Formalne powołanie nowej delegacji ma nastąpić w najbliższych dniach. W przyszłym roku przypada 100. rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski. Tymczasem do kancelarii prezydenta płynęła petycja o zmianę słów hymnu, proponując zastąpienie Napoleona Bonapartego Bolesławem Chrobrym. Autor petycji argumentuje, że stulecie hymnu to dobra okazja, by dostosować jego treść do współczesnych realiów i podkreślić polskie dziedzictwo.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się wysokim poparciem wśród Polaków. Według sondażu Instytutu Badań Polster, aż 64% badanych ocenia jej działalność pozytywnie. Jej aktywność społeczna, w tym ochrona dzieci w sieci i praca fundacji, przyczyniają się do tej popularności. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki ma bardziej podzielone notowania z 47% pozytywnych ocen. Rodzina z Rumunii przeżyła niewyobrażalny szok, podróżując włoską autostradą A21. Przez 100 kilometrów byli przekonani, że ich 31-letni syn śpi na tylnym siedzeniu. Dopiero na stacji benzynowej odkryli, że mężczyzna nie żyje. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, mogli jedynie potwierdzić zgon.
2: Ocet stał się popularnym środkiem czystości, zastępującym chemiczne detergenty. Skutecznie usuwa kamień, działa antybakteryjnie i neutralizuje zapachy. Można go łączyć z solą kuchenną, ale należy unikać mieszania z wybielaczem czy wodą utlenioną, co może być niebezpieczne. Nie nadaje się do czyszczenia marmuru, granitu ani delikatnych tkanin. Prasowanie może być szybsze dzięki prostemu trikowi z folią aluminiową. Wystarczy wyłożyć nią deskę do prasowania, błyszczącą stroną do góry, a następnie nałożyć pokrowiec. Aluminium odbija ciepło, co sprawia, że tkaniny są ogrzewane zarówno od góry, jak i od dołu. Dzięki temu zagniecenia rozprostowują się szybciej, co pozwala zaoszczędzić czas przy większej liczbie ubrań.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nowy trik z internetu zdobywa popularność wśród osób dbających o porządek w domu. Chodzi o owijanie miotły folią aluminiową, co dzięki właściwościom elektrostatycznym ułatwia zbieranie kurzu i sierści. Metoda jest prosta i skuteczna, szczególnie na płytkach i panelach. Wystarczy lekko pognieść folię i owinąć nią dolną część miotły, aby sprzątanie stało się bardziej efektywne. W Swarzędzu doszło do dramatycznego zdarzenia. 51-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który przyznał się do usiłowania zabójstwa. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Zamio kulkas, choć znany z wytrzymałości, może stracić witalność, gdy jego liście zaczynają żółknąć i opadać. Najczęstszą przyczyną jest nadmiar wody, który prowadzi do gnicia korzeni. Aby roślina odzyskała zdrowie, warto zastosować domowy preparat z mąki ziemniaczanej, który wzmacnia korzenie i pobudza wzrost.
2: 5 sierpnia w gminie Wieliszew zatrzymano nietrzeźwego kierowcę Hyundai'a, który stwarzał zagrożenie na drodze. 32-letni mieszkaniec Warszawy uszkodził pojazd świadka i próbował uciec policji, znieważając funkcjonariusza. Mężczyzna, będący instruktorem sztuk walki, odpowie przed sądem za szereg przestępstw, w tym prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Całe postępowanie nadzoruje prokuratura rejonowa w Legionowie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Lublina przy wsparciu Komendy Głównej zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego od 17 lat. Zatrzymany, podejrzany o brutalne rozboje z użyciem broni, został namierzony w Wielkiej Brytanii i przekazany do Polski. Trafił już do tymczasowego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze postępowanie. To koniec długotrwałych poszukiwań i ostatni z zatrzymanych w tej sprawie.
0: Pan Andrzej z Jaworzna po wieloletniej walce w sądzie uzyskał sprawiedliwe przeliczenie swojej emerytury. Dzięki temu otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania oraz stały wzrost comiesięcznych wypłat. To przykład dla wielu Polaków, którzy czują się pokrzywdzeni przez system emerytalny. Sprawa pana Andrzeja pokazuje, że determinacja w walce o swoje prawa może przynieść realne korzyści finansowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Szczecin to miasto przywitana z temperaturą 15 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: odetchnąć z ulgą, bo jej córka Julia właśnie wyszła za mąż. Po 10 latach związku z CJ Hicksem, Julia powiedziała tak w otoczeniu zieleni i drzew, a zdjęcia z tej uroczystości już podbijają internet. Ciekawe, czy młoda skorupko, która zamiast aktorstwa wybrała kulisy Hollywood, również będzie miała tak burzliwe życie miłosne jak jej mama. Na razie jednak cieszy się szczęściem w miłości, a my możemy tylko zgadywać, co przyniesie przyszłość.
1: Anna Dymna i Jan Frycz, zanim stali się gwiazdami polskiego kina, byli po prostu dziećmi bawiącymi się w teatrzyk przy krakowskiej Poczcie Głównej. Ich przyjaźń, która zaczęła się w szkole podstawowej, przetrwała dekady, a Dymna mówiła o Fryczu jak o bracie. Po jego śmierci aktorka przyznaje, że straciła nie tylko przyjaciela, ale i kawałek własnej historii. Frycz, mimo poważnych problemów zdrowotnych, do końca pozostał aktywny zawodowo, tworząc blisko 200 ról. Daniel Martyniuk, syn słynnego Zenona, znów zaskakuje. Miał być gwiazdą nowej edycji programu Nasi w mundurach, ale jego żądania finansowe i warunki powrotu do Polski okazały się zbyt wygórowane. Produkcja próbowała go ściągnąć na plan, ale bezskutecznie. Ciekawe, czy jego nieobecność to nowa strategia na zdobycie popularności, czy po prostu kolejny kaprys celebryty. Pozostali uczestnicy odetchnęli z ulgą, ponieważ kontrowersje wokół Daniela mogły przyćmić ich własne występy.
0: Roman Polański, człowiek, którego życie mogłoby być scenariuszem filmu, kończy dziś 93 lata. Przeżył getto, stracił matkę w Auschwitz, a jego żona Sharon Tate została brutalnie zamordowana przez sektę Mansona. Mimo to zdobył Oscara i Złotą Palmę. Ale nie zapominajmy, że przyznał się do wykorzystania 13-latki i uciekł z USA. Jego biografia to mieszanka talentu, tragedii i kontrowersji, której nie sposób zamknąć w prostych słowach.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Sebastian Fabiański, znany aktor, postanowił podbić muzyczną scenę i rozważa udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Internauci zareagowali entuzjastycznie, dając mu aż 93% poparcia w ankiecie. Czyżbyśmy mieli nowego kandydata na eurowizyjną scenę w Bułgarii? Czekamy na ruch telewizji polskiej, która jeszcze nie ogłosiła konkursu, ale Fabiański już nie może się doczekać. Irena Jaroka, znana polska artystka, odkryła, że cisza może być bardziej szkodliwa niż nadmierne śpiewanie. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, zamiast cieszyć się spokojem, popadła w depresję, a jej struny głosowe zareagowały brakiem śpiewu. Amerykańscy lekarze, zamiast przepisać leki, zalecili jej powrót na scenę. Okazało się, że dla niektórych artystów śpiewanie to nie tylko praca, ale życiowa konieczność. Jacek Kawalec, znany z serialu Rancho, wpadł w niezłe tarapaty po tym, jak podczas swoich występów parodiował Zenka Martyniuka, wykonując hit Przez Twe Oczy Zielone. Budka suflera, z którą Kawalec współpracował, szybko odcięła się od jego działań, a sam aktor postanowił opuścić zespół, nie chcąc wracać do czasów PRL-u. Zenek Martyniuk, król disco polo, nie szczędził ostrych słów, nazywając Kawalca chamskim i bezczelnym, podkreślając, że to zwykła zazdrość. Cóż, wygląda na to, że polska scena muzyczna ma nowego bohatera w kategorii drama roku.
1: Alice in Chains, zespół, który z glam rocka przeszedł do grunge'u, zadebiutował albumem Facelift 21 sierpnia 1990 roku. Początkowo nieśmiało, ale dzięki MTV i hitowi Man in the Box szybko zdobyli serca fanów. Kto by pomyślał, że spotkanie bezdomnego gitarzysty z wokalistą może zmienić bieg muzycznej historii? Facelift stał się kamieniem milowym dla grunge'u, a nominacje do Grammy i MTV VMA tylko potwierdziły jego znaczenie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Tommy Lee, perkusista Mötley Crüe, był prawdziwym ucieleśnieniem rock'n'rollowego chaosu, latając nad głowami fanów i łamiąc wszelkie granice. Jego życie to niekończący się spektakl, w którym perkusja kręciła się szybciej niż świat, a małżeństwo z Pamelą Anderson stało się globalnym reality show. Jednak za maską gwiazdora krył się człowiek, który musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego szalonego życia, w tym wyrokiem więzienia za przemoc domową. Dziś Tommy nosi wiele kapeluszy, próbując odnaleźć siebie poza sceną. Ale czy można naprawdę zejść z niej, gdy całe życie było jednym wielkim show? Kto by pomyślał, że przypadkowe grzebanie w bibliotece może stworzyć hit wszechczasów? Serii Tankian z System of a Down z pomocą Ricka Rubina wylosował z Biblii słowa, które nadały chop suey, głębie i wielowymiarowość. Początkowo piosenka miała nosić tytuł Suicide, ale cenzura zmusiła zespół do zmiany na bardziej strawne chop suey. Mimo kontrowersji i radiowego bana po atakach z 11 września utwór stał się światowym fenomenem, przekraczając miliard wyświetleń na YouTube. Rubin i jego metoda na chybił, trafił, zadziałały jak złoto.
1: Nergal, lider Behemota, znany z krytyki zespołów grających swoje stare płyty na koncertach, teraz sam zaskakuje. Wspólnie z islandzką grupą Misthyrming odgrywa debiutancki album Sventevit na europejskich festiwalach, a 4 września wystąpi na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Nergal przyznaje, że jego podejście do takich sentymentalnych podróży ewoluowało, choć nie wszystkie albumy Behemota chce odtwarzać na żywo. Tymczasem na początku września Behemot wypuści

0: nowe wydawnictwo A. Szczef Elptor, które łączy przeszłość z nowymi brzmieniami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1009 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Starym Lubiejewie wybuchł skandal związany z balem maturalnym. Agnieszka M., matka jednego z uczniów, została oskarżona o przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych z funduszy zebranych na studniówkę. Kobieta przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Mimo problemów, bal odbył się zgodnie z planem 17 stycznia tego roku.
2: W Wołominie doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 49-letni mężczyzna zaatakował strażników miejskich siekierą i gazem pieprzowym. Agresor został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Okazało się, że od lat stosował przemoc wobec swojej rodziny. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym napaść na funkcjonariuszy i znęcanie się nad bliskimi. Tragiczny pożar w Świerczynie, w gminie Drobin, zniszczył rodzinną firmę Wędzarka Mielczarka i pochłonął życie 45-letniego mężczyzny. Ogień wybuchł podczas wędzenia wędlin, a budynek zakładu spłonął doszczętnie. Właścicielka firmy wyraziła wdzięczność strażakom i wszystkim, którzy udzielili pomocy, oraz złożyła kondolencje rodzinie zmarłego. Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru trwa. Stuart KB, znany jako Stu, został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski i trafił do aresztu w Warszawie. W środę stanie przed prokuraturą, gdzie usłyszy zarzuty dotyczące afery Pandora Gate. Jest podejrzewany o utrzymywanie pedofilskich relacji z nieletnimi oraz podawanie im alkoholu. Sprawa toczy się od 2023 roku, a ekstradycja była możliwa dzięki decyzji brytyjskiego sądu. Inicjatywa zbierania podpisów w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, nabiera tempa. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Szanse na sukces akcji szacowane są na procent. Prezydent Trzaskowski zrezygnował z urlopu, przygotowując się na ewentualne referendum. W gminie Nowy Targ doszło do dramatycznego zdarzenia. Nietrzeźwa kobieta kierująca Audi ciągnęła za samochodem psa, przywiązanego do haka. Zwierzę zostało uratowane przez świadków, którzy zatrzymali pojazd. Kobieta miała blisko 3 promile alkoholu we krwi i stanie przed sądem za znęcanie się nad zwierzęciem oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Tragiczny finał wesela w Wadowicach. 37-letni mężczyzna zmarł pobójcę, a 7 osób zostało zatrzymanych. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym i czeka na wyniki sekcji zwłok. Od nich zależy, czy zatrzymani usłyszą zarzuty. Poniedziałkowe burze i ulewy spowodowały ogromne zniszczenia w wielu regionach Polski. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, a najtrudniejsza sytuacja wystąpiła na południu kraju, gdzie wichury zrywały dachy, a woda zalewała miasta. W Głuchołazach intensywne opady zamieniły ulice w rwące rzeki, paraliżując życie mieszkańców. W powiecie gliwickim wichura uszkodziła 11 dachów, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Dziś nad Bałtykiem doszło do ostrego załamania pogody, co zmusiło ratowników do zamknięcia wszystkich strzeżonych kąpielisk w Sarbinowie. Silny wiatr, wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Czerwone flagi powiewają na wszystkich 4 kąpieliskach, a służby ratunkowe wprowadziły bezwzględny zakaz kąpieli. Mimo trudnych warunków, woda w Sarbinowie jest czysta i po uspokojeniu się pogody będzie można z niej korzystać. Mateusz Morawiecki opuszcza Prawo i Sprawiedliwość, co może wywołać poważne zmiany na polskiej scenie politycznej. Według jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego ruch ten nie przyniesie mu sukcesu, a może nawet zaszkodzić PiS. Jackowski przewiduje również zaskakującą koalicję Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji ze Sławomirem Mentzenem na czele rządu.
1: W latach 90. polską telewizję zdominowały amerykańskie seriale, które przyciągały widzów w każdym wieku. Według sztucznej inteligencji, na szczycie listy najlepszych produkcji tamtej dekady znalazł się serial Przyjaciele, który zadebiutował w 1994 roku. Inne popularne tytuły to Z Archiwum X, Beverly Hills, 9210, Ostry Dyżur oraz Miasteczko Twin Peaks. Każdy z nich wniósł coś wyjątkowego do polskiej kultury telewizyjnej. Ekipa Eska z Summer City odwiedziła schronisko w Świdnicy, przekazując karmę dla zwierząt od wiejskiej zagrody i pana Mięsko. Radość czworonogów i wolontariuszy była ogromna. Pomarańczowy Patrol kontynuuje trasę po Dolnym Śląsku, a już 20 sierpnia zawita do Wiwa. Szczegóły na kanałach społecznościowych Eska Wrocław News. W niedzielnym meczu żużlowym Press grupa deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 48-42. Mimo porażki drużyna z Wrocławia zdobyła punkt bonusowy, co przybliża ją do sukcesu w fazie zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, przyznał, że żałuje decyzji o wyborze zawodników do wyścigów nominowanych. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
2: Na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu odbył się emocjonujący supermecz, w którym Milan pokonał Manchester United 4-2. Mimo wysokich cen biletów, trybuny były niemal pełne, a kibice z całej Polski i zagranicy tłumnie przybyli, by zobaczyć swoich idoli. Fani Manchesteru United dominowali liczebnie, choć to sympatycy Milanu mieli więcej powodów do radości. Organizatorzy już planują kolejne takie wydarzenia, widząc ogromne zainteresowanie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: jest szybkie zgłoszenie roszczeń, ale bez pochopnego podpisywania ugód z ubezpieczycielem. Nie jest jeszcze jasne, według jakiego prawa będą ustalane odszkodowania, co zależy od ustaleń śledczych. Klienci serwisu Furgonetka zgłaszają nieoczekiwane dopłaty za przesyłki, które pojawiają się długo po ich doręczeniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie, zarzucając jej nieuczciwe praktyki. Problem polega na tym, że Furgonetka może naliczać dodatkowe opłaty na podstawie danych od przewoźnika, bez zgody klienta i bez przedstawienia dowodów. Przykładem jest sytuacja, gdy paczka ważąca 5 kg w drodze powrotnej przytyła do ponad 30 kg, generując wysoką dopłatę. UOKiK ostrzega, że rachunki za przesyłki mogą zaskoczyć, a firma może zostać ukarana finansowo, jeśli zarzuty się potwierdzą.
1: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej Polaków odchodzi z pracy z powodów pozapłacowych. Dobra pensja już nie wystarcza, by zatrzymać pracowników. Brak autentycznego doceniania i mikrozarządzanie prowadzą do tak zwanego cichego odchodzenia, gdzie zaangażowanie ogranicza się do minimum. Firmy często oferują pozorne benefity, takie jak imprezy czy aplikacje do medytacji, zamiast realnych zmian. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest autentyczne docenianie i zaufanie do pracowników. Bez tego nawet atrakcyjne wynagrodzenie nie zapewni lojalności zespołu. Rafał Brzoska, znany biznesmen, stał się ofiarą fałszywego materiału na Facebooku. Zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję przedstawiało go w kajdankach, co wywołało poruszenie w jego rodzinie. Brzoska ostro skrytykował właściciela Facebooka i Instagrama, zarzucając tolerowanie dezinformacji. To nie pierwszy raz, gdy Brzoska zmaga się z fałszywymi treściami na tych platformach. Wcześniej wygrał już sprawę sądową przeciwko Meta. Niedawno jego konto na Instagramie zostało tymczasowo zablokowane, co wzbudziło dodatkowe kontrowersje. Ukraina zmaga się z poważnym niedoborem pocisków do systemów Patriot przed nadchodzącą zimą. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie dostaw, podkreślając, że obecne zapasy są niewystarczające. Problem dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Stanów Zjednoczonych i Europy, które również borykają się z ograniczoną dostępnością tych pocisków. Plany uruchomienia produkcji w Ukrainie napotykają na liczne przeszkody techniczne i polityczne. Alternatywą może być rozwój tańszych pocisków FP-7,10, które mają uzupełnić amerykańskie PAK-3. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż Rosja może nasilić ataki zimą, co zwiększa presję na ukraińską obronę powietrzną. W zakładach Lockheed Martin w Teksasie trwa ostatni etap produkcji pierwszego myśliwca F-35, a Lightning II dla niemieckiej Luftwaffe. Maszyna o oznaczeniu MG-1 otrzymuje specjalne malowanie i powłokę stealth, co przygotowuje ją do testów naziemnych i pierwszego lotu. To pierwszy z 35 myśliwców zamówionych przez Niemcy, które mają zastąpić starzejącą się flotę samolotów Tornado. Decyzja o zakupie F-35A została podjęta w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Pierwsze 8 maszyn trafi do bazy w USA, gdzie niemieccy piloci przejdą szkolenie. W 2027 roku myśliwce zostaną przeniesione do bazy w Niemczech.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na poligonie w tureckiej Konii zakończyła się pierwsza faza testów drona Iryda PSIX-1, opracowanego przez polską MBF Group i turecką Shark Aviation Dynamics. 5 prototypów pomyślnie wykonało autonomiczne misje, w tym lot na 24 km. Dron wyróżnia się możliwością odzyskania platformy w trakcie misji, co obniża koszty eksploatacji. Kolejnym krokiem będzie prezentacja na targach MSPO 2026 w Kielcach. Iryda plus X. Jeden ma konkurować z droższymi systemami, oferując modułową konstrukcję i atrakcyjną cenę. Planowane są dalsze testy i rozwój systemu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1007 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: będzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Barwy szczęścia wracają z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach po wakacjach Maciej Wilk znów pojawi się w życiu Natalii Zwoleńskiej. Choć ich romans to już przeszłość, Wilk nie zamierza odpuścić. Proponuje Natalii zakup mieszkania na swoim nowym osiedlu przy Zacisznej. Czy to kolejny podstęp, by mieć ją po swojej stronie? Natalia, mimo że zna prawdziwe oblicze Wilka, może być skuszona jego ofertą. Zwłaszcza, że po sprzedaży domu z Cezarym nie będzie miała zbyt wielu opcji. Mieszkańcy Zacisznej obawiają się, że nowe inwestycje Wilka zmienią ich spokojną okolicę w plac budowy. Jak potoczą się losy Natalii i czy Wilk osiągnie swój cel, dowiemy się już wkrótce.
2: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie Joanna i Artur zostaną przyłapani w szpitalu w Gródku w dość niezręcznej sytuacji. Ich romans, który rozpoczął się od wyznań miłości, zostanie zauważony przez kolegę Artura. Współpracownik Rogowskiego dowie się również, że Artur złożył rezygnację z pracy, co wzbudzi jego podejrzenia. Czy to początek końca związku Artura i Joanny? Marysia, żona Artura, zacznie być podejrzliwa, a prawda o jego romansie może wkrótce wyjść na jaw. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę emocjonujące. M jak miłość powraca na antenę TVP. Dwa po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relację z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. W 4238 odcinku Kinga stanie się ofiarą złośliwego artykułu na portalu plotkarskim, co wywoła rodzinną burzę. Tomek odkryje, że za medialnym zamieszaniem stoi Jolka, co doprowadzi do gwałtownej kłótni. Kinga, próbując poukładać swoje życie po rozpadzie małżeństwa z Jankiem, musi zmierzyć się z kolejnym ciosem. W 4237 odcinku Kinga i Janek wspólnie odwiedzą grób córki Jasminy, co przypomni im o bolesnej przeszłości. Dodatkowo Janek odkryje, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Nowy sezon zapowiada się pełen dramatycznych zwrotów akcji.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4238 odcinku, który już wkrótce, klinika WeMed stanie się miejscem chaosu, gdy weselnicy z objawami zatrucia zapełnią jej korytarze. W tym zamieszaniu Julita zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji. W 4241 odcinku Julita podejmie ostateczną decyzję o odejściu z kliniki. Jej pożegnanie z Radkiem, pełne emocji i pojednania, zostanie jednak źle zinterpretowane przez Maję. To niewinne przytulenie może wywołać kolejne nieporozumienia. Julita opuszcza WeMed, ale jej historia z Radkiem jeszcze się nie kończy.
2: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi odcinkami pełnymi niespodzianek. Jedną z nich jest spektakularna zmiana wyglądu Pawła Krzyżanowskiego, który po 13 latach wrócił do serialu. Paweł, grany teraz przez Mateusza Kościukiewicza, pożegnał się z charakterystyczną fryzurą, co symbolizuje nowy etap w jego życiu. Po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu, bohater próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości we Wrocławiu. W jego powrocie do normalności pomagają bliscy, a szczególnie Artur i Janek, którzy przyczynili się do jego uwolnienia. Paweł stara się odbudować relacje z Marysią, co nie jest łatwe po traumatycznych przeżyciach. Jego dalsze losy będą jednym z najciekawszych wątków nadchodzących odcinków. Czy nowa fryzura Pawła zwiastuje nowy rozdział w jego historii? O tym przekonamy się już wkrótce. Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie. serialu Pierwsza Miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
5: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Koalicję rządzącą czeka poważny spór o Trybunał Konstytucyjny. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, przekonuje, że Maciej Berek to odpowiedni kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając jego kompetencje w dziedzinie legislacji. Jednak większość uczestników sądy Radia Z opowiedziała się przeciwko tej kandydaturze. Tomczyk zapewnia, że przywrócenie praworządności pozostaje jednym z najważniejszych celów rządu.
2: Dziś rano Onet opublikował wyniki sondażu dotyczącego przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Zaledwie około 39,5% Polaków uważa, że rząd Donalda Tuska zasługuje na kolejną kadencję. Przeciwników kontynuacji obecnych rządów jest więcej, bo aż około 47,5%. Kluczową rolę mogą odegrać niezdecydowani, którzy stanowią niecałe 13% ankietowanych.
0: W miejscowości Isla Cristina w Andaluzji doszło do tragicznej strzelaniny. Zginęły 3 osoby, w tym kobieta w 8 miesiącu ciąży, jej 62-letnia matka oraz 16-letni chłopak. 2 innych mężczyzn zostało rannych, z czego jeden jest w ciężkim stanie. Śledczy badają, czy zdarzenie jest związane z porachunkami między rodzinami. W Polsce trwa debata na temat gotowości obronnej zainicjowana przez propozycję Sławomira Mentzena o przeprowadzeniu próbnej mobilizacji. Generał Maciej Klisz podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. NATO przygotowuje się na ewentualny atak Rosji na państwa bałtyckie, ujawniając szczegóły nowej strategii obronnej. Plan zakłada 3-etapową reakcję, w tym neutralizację rosyjskich pocisków, stworzenie autonomicznej strefy na granicy oraz precyzyjne uderzenia w rosyjskie zaplecze wojskowe. Celem jest skuteczne odstraszanie i szybkie odparcie ataku, a nie podbój terytorium. Region bałtycki, ze względu na swoje położenie, jest uznawany za strategicznie trudny do obrony, co czyni te przygotowania kluczowymi dla bezpieczeństwa NATO. W Siedlcach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie nieprzytomna kobieta została uratowana dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza policji i ratownika medycznego. Policjant, będący poza służbą, zauważył kobietę bez oznak życia i natychmiast rozpoczął resuscytację. Do akcji dołączył przechodzący ratownik, co pozwoliło przywrócić czynności życiowe poszkodowanej przed przyjazdem karetki. Kobieta została przetransportowana do szpitala, a jej stan jest monitorowany. Żółte zacieki i osad w muszli klozetowej to problem wielu łazienek. Skutecznym domowym sposobem na ich usunięcie jest użycie ciepłego octu spirytusowego. Wystarczy podgrzać ocet, namoczyć nim papierowe ręczniki i obłożyć nimi zabrudzone miejsca na pół godziny. Ocet nie tylko usuwa osad, ale także dezynfekuje powierzchnię.
0: W Chojnowie policjanci zabezpieczyli narkotyki oraz krzewy konopi na jednej z posesji. Podczas rutynowego obchodu funkcjonariusze wyczuli zapach marihuany, co doprowadziło do przeszukania terenu. Zatrzymano 2 kobiety, którym postawiono zarzuty posiadania środków odurzających. O dalszym postępowaniu zdecydują wyniki badań laboratoryjnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Robert Makłowicz zdradza prosty sposób na zagęszczenie sosu bez użycia mąki i śmietany. Wystarczy dodać do potrawy dużą ilość drobno posiekanej cebuli i dusić ją razem z mięsem. Cebula podczas gotowania mięknie i rozpada się, co naturalnie zagęszcza sos i wzbogaca jego smak. Jeśli cebula nie została dodana na początku, można ją podsmażyć, zmiksować i dodać do sosu pod koniec gotowania. Osad z kamienia może szybko zniszczyć czajnik, dlatego warto go regularnie czyścić. Tani i skuteczny sposób to użycie soku z cytryny lub kwasku cytrynowego. Można też zastosować ocet, który w pół godziny usunie nawet najtwardszy nalot. Dzięki temu czajnik będzie działał dłużej, a napoje będą smaczniejsze.
2: Sierpień to ostatni moment, by zadbać o hortensję w ogrodzie. Warto zastosować domowy nawóz bogaty w potas, który wzmocni rośliny przed zimą i zapewni im obfite kwitnienie w przyszłym roku. Prosty sposób na zdrowe i kwitnące hortensje jest w zasięgu ręki.
0: Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiS, po intensywnym okresie pracy postanowił odpocząć. Polityk odwiedził fryzjera, a następnie udał się do Serocka, by zrelaksować się na rowerze wodnym. Karski, znany z egzekwowania partyjnej lojalności, teraz cieszy się chwilą wytchnienia na łonie natury.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj zmarł Jan Frycz, wybitny polski aktor w wieku 72 lat. Informacje o jego śmierci podał Teatr Narodowy w Warszawie. Frycz był znany z niemal 200 ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, a jego odejście poruszyło zarówno środowisko artystyczne, jak i polityczne. Aktor pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo, będąc aktywnym zawodowo do ostatnich chwil. Mateusz Morawiecki, były premier, podzielił się w sieci zdjęciem z dwoma synami, którzy już go przerosli. Starszy syn, Jeremiasz, jest dorosły, a młodszy, Ignacy, to nastolatek. Morawiecki, który zawsze podkreśla, jak ważna jest dla niego rodzina, spędza z dziećmi każdą wolną chwilę. Zwykle dzieli się zdjęciami z młodszymi pociechami, ale tym razem pokazał się z dorosłymi synami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Pokochali jako komendanta z serii U Pana Boga. Na pogrzebie uwagę przyciągnęły pałeczki perkusyjne przy urnie, przypominające o jego młodzieńczej pasji do muzyki. Symboliczny gest, który połączył jego miłość do muzyki z późniejszą karierą aktorską. Wzruszające słowa laudacji zakończono stwierdzeniem, że aktor jest już u Pana Boga w ogródku, co nawiązuje do jego najbardziej znanej roli.
1: Świat polskiej kultury pogrążył się w żałobie po śmierci Jana Frycza, aktora, którego talent na zawsze zapisał się w historii kina i teatru. Justyna Stepkowska w swoim stylu oddała hołd Fryczowi, pisząc pod grafiką Matyldy Damięckiej. Genialny aktor za wcześnie. Internet zalała fala wspomnień, a grafika Damięckiej stała się symbolicznym miejscem pożegnania. Cóż, nawet wirtualne łzy mają swoją wagę. Karolina Ludwiniak, młoda aktorka z brytyjskim dyplomem, wkracza na polską scenę serialową, zdobywając rolę Dorotki w kultowym Ranczu. Jak się okazuje, nie było tu żadnych magicznych sztuczek ani znajomości, tylko tradycyjny casting i odrobina szczęścia. Choć sama przyznaje, że stresowała się reakcją doświadczonej obsady, została przyjęta z otwartymi ramionami. Teraz pozostaje tylko czekać, jak Dorotka, córka Kusego i Lucy, podbije serca widzów.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kelly Clarkson, znana z wygranej w American Idol, przestrzega przed czytaniem umów po łebkach. Okazuje się, że triumf w programie to nie tylko sława, ale i przymusowe występy w filmach, co dla Kelly okazało się koszmarem. Dziś, po rozwodzie i śmierci byłego męża, skupia się na rodzinie, a dzieciom zabrania oglądania swojego filmowego arcydzieła. Clarkson z humorem przypomina, że nie każdy musi być Meryl Streep, a czasem wygrana może smakować jak porażka. Fontaines D.C. powracają z nowym albumem, który ma być niczym emocjonalny rollercoaster. Dopamine Chamber ukaże się 16 października, a już teraz można posłuchać mrocznego singla Marianne. Lider zespołu, Drian Chatten, twierdzi, że nowa płyta to 60% zepsucia i katastroficzne ostrzeżenie przed przyszłością. Cóż, wygląda na to, że Fontaines D.C. postanowili nastraszyć nas swoją muzyką bardziej niż niejednym horrorem. Kto by pomyślał, że Ian Gillan z Deep Purple dołączy do Black Sabbath po pijackiej nocy? A jednak tak właśnie się stało. Wokalista, który nawet nie pamiętał, że zgodził się na współpracę, stworzył z zespołem album Born Again. Choć krążek wywołał mieszane emocje, muzycy wspominają ten czas jako najdłuższą imprezę swojego życia. Cóż, czasem najlepsze decyzje podejmuje się pod stołem.
0: Męskie granie 2026 dobiega końca, a finałowy koncert odbędzie się w Warszawie na lotnisku Bemowo. Organizatorzy postanowili zaskoczyć fanów, transmitując wydarzenie na żywo na YouTube i po raz pierwszy w historii w TVP2. Na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Vito Bambino i Igora Herbuta. Cóż, wakacje się kończą, a z nimi letnie festiwale, więc warto złapać ostatnie dźwięki lata.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 4 filmy o The Beatles w drodze, a internet już szaleje. Najnowsze wideo z planu, gdzie odtwarzana jest kultowa scena na Abbey Road, bije rekordy popularności. Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w legendarną czwórkę, a reżyserią zajmie się Sam Mendes. Premiera zaplanowana na kwiecień 2028 roku, ale już teraz emocje sięgają zenitu. Czyżby Beatlesi znów mieli zawładnąć światem? Type O Negatyw, zespół, który w latach 90. wstrząsnął światem gotyckiego metalu, wciąż pozostaje ikoną. Ich album October Rust, wydany 20 sierpnia 1996 roku, to prawdziwa perełka, która do dziś zachwyca swoim mrocznym klimatem. Peter Steele, lider zespołu, nie tylko zaskakiwał muzyką, ale i okładkami, jak choćby tą z własnym odbytem. Cóż, nie każdy zespół potrafi tak skutecznie przyciągnąć uwagę. Dee Snider, wokalista Twisted Sister, postanowił przypomnieć światu o swoim istnieniu, podważając autorskie zasługi Ozziego Osborna. W odpowiedzi Kelly Osborne, córka Księcia Ciemności, nie szczędziła mu ostrych słów, przypominając, że jego ostatni hit miał miejsce, gdy ona się urodziła, czyli ponad 40 lat temu. Snider, próbując załagodzić sytuację, stwierdził, że darzy Ozziego miłością, ale jako autor tekstów jest przewrażliwiony na punkcie praw autorskich. Cóż, może czasem lepiej milczeć, niż próbować zdobyć rozgłos kosztem legendy.
0: Zespół Happy Sad, jak widać, nie zna umiaru w świętowaniu swojego 25-lecia. Po tym, jak bilety na wiosenną trasę koncertową rozeszły się szybciej niż świeże bułeczki, postanowili dorzucić jeszcze jeden koncert w Warszawie. 22 sierpnia w Amfiteatrze Sowińskiego fani będą mieli kolejną okazję, by usłyszeć utwory, które nie były grane na żywo od dekad. Ciekawe, czy tym razem bilety też znikną w mgnieniu oka, czy może ktoś zdąży mrugnąć.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą również 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj, 17 sierpnia, zmarł Jan Frycz, ceniony aktor teatralny i filmowy, mający 72 lata. W pamięci widzów pozostanie jego niezapomniana rola Daria w serialu Ślepnąc od świateł. Postać bezwzględnego gangstera zdobyła uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Frycz stworzył jedną z najwybitniejszych kreacji w historii polskich seriali. W Kotonowie odnaleziono owczarka niemieckiego przywiązanego do drzewa, bez wody i jedzenia. Dzięki czujności spacerowicza i szybkiej reakcji policji, pies został uratowany. Właściciel usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami i otrzymał surowy wyrok. Owczarek, nazwany Volt, znalazł już nowy, bezpieczny dom.
2: Od 15 sierpnia obywatele Gruzji, Kolumbii i Wenezueli muszą mieć wizę, by przyjechać do Polski w celach zawodowych. Zmiany te mają ograniczyć nielegalne zatrudnienie i szarą strefę. Nowe przepisy mogą wpłynąć na przedsiębiorców korzystających z zagranicznych pracowników, zwłaszcza w sektorach z brakami kadrowymi.
1: Prokuratura rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej oskarżyła Agnieszkę M., matkę jednego z maturzystów, o przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych przeznaczonych na studniówkę. Kobieta przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Środki miały być wykorzystane na bal uczniów zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. Mimo problemów, studniówka odbyła się zgodnie z planem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stuart KB, znany jako Stu, został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski i przebywa w Warszawie. Areszcie. W środę ma zostać przesłuchany w związku z aferą Pandora Gate, dotyczącą zarzutów o kontakty pedofilskie z małoletnimi fankami. Prokuratura planuje formalnie przedstawić mu zarzuty, które obejmują również rozpijanie nieletnich. Sprawa była przedmiotem postępowania przed brytyjskim sądem, który zgodził się na jego wydanie polskim organom ścigania.
2: Tragiczny finał wesela w Wadowicach. W wyniku bójki zmarł 37-letni mężczyzna, a policja zatrzymała 7 osób. Śledztwo prowadzone jest w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura analizuje zapis monitoringu i czeka na wyniki sekcji zwłok, które będą kluczowe dla dalszych decyzji.
1: Dziś na plażach w Trzęsaczu powiewają czerwone flagi, co oznacza zakaz kąpieli. Silny wiatr znad Finlandii spowodował niebezpiecznie wysokie fale, co zmusiło ratowników do zamknięcia kąpielisk. Mimo że woda jest czysta mikrobiologicznie, warunki atmosferyczne uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z morza. Ratownicy apelują o przestrzeganie zakazów i unikanie wchodzenia do wody. Prawie 1/4 mieszkańców Białegostoku rozważa przeprowadzkę na wieś. Głównym powodem są wysokie ceny domów w mieście, które są o 36% wyższe niż w okolicznych miejscowościach. Podobne tendencje obserwuje się w Szczecinie i Lublinie, choć w Gdańsku aż 44% mieszkańców myśli o wyprowadzce na wieś. Rozwój przedmieść Białegostoku stawia wyzwania przed lokalnymi samorządami, które muszą nadążać z infrastrukturą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Białymstoku doszło do nietypowej interwencji policji. Kierowca taksówki nie mógł obudzić nietrzeźwego pasażera, który okazał się być poszukiwany listem gończym. 32-letni mężczyzna próbował uciec, ale został obezwładniony przez funkcjonariuszy. Był poszukiwany za kradzież i używanie skradzionej tablicy rejestracyjnej.
1: Andrzej Splutycz, znany z programu Rolnicy Podlasie, opublikował nowy film z gospodarstwa, pokazując pracę przy belowaniu siana. Podczas nagrania musiał wymienić siatkę w belarce, co prawie skończyło się dla niego urazem. Internauci szybko skrytykowali stan jego maszyn, sugerując, by je umył i nasmarował. Andrzej i jego ojciec Gienek to jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci programu, który przyciąga wielu fanów w Polsce.
2: W Boczkach na Podlasiu doszło do dramatycznego wypadku. 47-letni mężczyzna, cofając samochodem, potrącił swojego 4-letniego syna, który znalazł się pod kołami przyczepki. Chłopiec trafił do szpitala z obrażeniami, ale jego stan jest stabilny. To już drugi taki przypadek w tej rodzinie. 3 lata temu ten sam mężczyzna śmiertelnie potrącił swojego 10-miesięcznego syna. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.
1: W rejonie Zagórza Śląskiego zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. To już kolejny taki przypadek w Polsce w ostatnim czasie. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu apeluje o ostrożność i wzmożoną uwagę w okolicach. Służby proszą o zgłaszanie wszelkich nietypowych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Głuchołazy ponownie zmagają się z podtopieniami po intensywnych opadach deszczu. Strażacy interweniowali ponad 50 razy, usuwając wodę z zalanych ulic i piwnic oraz udrażniając przepusty. Mieszkańcy przypominają sobie powódź sprzed 2 lat, a sytuacja zwraca uwagę na potrzebę lepszego zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podobne problemy występują w innych częściach Dolnego Śląska, gdzie strażacy również mają pełne ręce roboty. W niedzielnym meczu żużlowym Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Sparte. Wrocław 48-42. Mimo porażki, wrocławianie zdobyli punkt bonusowy, co przybliża ich do wygrania fazy zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, podkreślił trudności związane z wyborem składu na wyścigi nominowane i przyznał, że podjąłby inną decyzję, gdyby miał taką możliwość. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnął Polską. Zginęło 12 osób, a 7 jest w stanie ciężkim. W odpowiedzi na tę tragedię PZPN i władze Ekstraklasy zdecydowały, że niedzielne i poniedziałkowe mecze piłkarskie poprzedzi minuta ciszy. To gest upamiętnienia ofiar tego dramatycznego zdarzenia. Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, przyciągnął uwagę zagranicznych klubów. Slavia Praga złożyła ofertę w wysokości 2 milionów euro za zawodnika, którego Legia kupiła za 40 tysięcy euro na początku roku. Mimo atrakcyjnej propozycji, warszawski klub zdecydował się ją odrzucić. Tymczasem Slavia tego lata pozyskała już dwóch innych polskich piłkarzy. Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambę. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
2: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski. Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
1: Hubert Hurkacz przygotowuje się do ważnego meczu w Cincinnati Open, gdzie zmierzy się z Tomim Paulem. Polak, zajmujący 69. miejsce w rankingu ATP, wcześniej pokonał Sho Shimabukuro. Przed wieczornym spotkaniem znalazł czas na trening z partnerką, Hanią Walicką. To nietypowe przygotowanie do meczu, który może zapewnić mu awans do trzeciej rundy turnieju. Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Nowak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Iga Świątek odniosła swoje setne zwycięstwo na kortach twardych w turniejach WTA, pokonując Marię Sakkari w Cincinnati. Polka potrzebowała do tego zaledwie 127 spotkań, co jest imponującym wynikiem. Jej bilans na kortach twardych to 100 zwycięstw przy 27 porażkach, co daje skuteczność prawie 79%. Świątek zdobyła już 12 tytułów w tej kategorii, co plasuje ją w czołówce wszechczasów. Teatr Narodowy w Warszawie poinformował o śmierci wybitnego aktora Jana Frycza. Artysta zmarł 15 sierpnia w otoczeniu rodziny, pozostając aktywnym zawodowo do końca. Jego odejście głęboko poruszyło środowisko kulturalne w Polsce, a wspomnieniami o nim dzielą się koledzy z branży, w tym Maciej Kawulski. Frycz był związany z warszawską sceną teatralną przez 2 dekady.
2: Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere. Jej były narzeczony, Władimir Kliczko, pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, obiecując, że ich córka Kaja zapamięta matkę jak najlepiej. Panettiere została znaleziona martwa w swoim domu w Karolinie Południowej. Kliczko podziękował za wsparcie i kondolencje, dołączając rodzinne zdjęcie z Hayden i ich córką.
1: Iga Świątek i Amanda Anisimowa awansowały do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Świątek pokonała Marię Sakkari, a Anisimowa po emocjonującym meczu z Aleksandrą Ilą wygrała 6 gemów z rzędu. W trakcie meczu Anisimowa zwróciła uwagę złocistym napojem, który okazał się gazowanym energetykiem z elektrolitami. Teraz Amerykanka zmierzy się z Lindą Noskową.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca na antenę TVP. Dwa po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relacje z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garcés, Artura Sancho i Ewę Martin. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. Już od jesieni na ekranach pojawi się Simona, grana przez Agnieszkę Fitkał-Perepeczko, która wraca do Grabiny po długiej przerwie. Wraz z nią przyjedzie jej syn Stefan, co z pewnością wywoła spore zamieszanie w życiu mieszkańców wsi. Do obsady dołączą także nowe twarze, Marcin Kwaśny i Katarzyna Chrzanowska, wprowadzając świeże wątki. Marysia, zraniona przez Artura, wyjedzie na Mazury, gdzie spotka tajemniczego Jerzego Wielickiego. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Jesienny sezon M jak miłość przynosi wiele emocji. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami skomplikowanej relacji Joanny i Artura. Ich namiętność, która w końcu ujrzała światło dzienne, prowadzi do niezręcznej sytuacji w szpitalu. Kolega Rogowskiego przypadkowo odkrywa ich tajemnicę, co budzi jego podejrzenia. Artur, zaskakując wszystkich, składa wypowiedzenie z pracy, co tylko podsyca plotki. Joanna pojawia się w kluczowym momencie, co całkowicie odbiera mowę Arturowi. Czy prawda o ich romansie wyjdzie na jaw? Marysia zaczyna nabierać podejrzeń i może odkryć szokujące fakty o podwójnym życiu męża.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 177 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda na widzów czeka emocjonujący zwrot akcji. Cihan i Hanser, byli małżonkowie, plątują się w dramatyczny wypadek samochodowy, potrącając młodą kobietę. Poszkodowana, która przeżyje, trafi do szpitala, gdzie para zacznie poznawać urywki jej smutnej historii. Tajemnicza kobieta, Sila, okaże się być siostrą Hanser, choć bohaterowie jeszcze tego nie wiedzą. Wypadek wywoła burzliwą kłótnię między Cihanem a Hanser, która oskarży go o brawurową jazdę. W szpitalu Cihan i Hanser zaoferują Sili pomoc, nieświadomi jak blisko są związani z jej losem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia.
0: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WeMed. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa.
1: Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowela. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
0: Przepis na życie obchodzi swoje 15-lecie od premiery. Serial, który zadebiutował 6 marca 2011 roku na antenie TVN, zdobył serca widzów ciepłem i apetycznymi daniami. Przez 5 sezonów śledziliśmy losy Anki Zawadzkiej, granej przez Magdalenę Kumorek, która po życiowych zawirowaniach odkrywa pasję do gotowania. W obsadzie znaleźli się także Borys Szyc, Piotr Adamczyk i Edyta Olszówka, którzy stworzyli niezapomniane kreacje. Serial zakończył się w listopadzie 2013 roku, ale jego bohaterowie wciąż pozostają w pamięci widzów. Dziś, po latach, aktorzy przeszli wiele zmian, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, oświadczył, że nazwa ukraińskiej jednostki imienia bohaterów UPA nie zostanie zmieniona, mimo protestów ze strony Polski. Decyzja ta wywołała poważny kryzys w relacjach między Warszawą a Kijowem, który Bodnar określił jako jeden z najpoważniejszych w historii. Ambasador podkreślił, że stanowisko Polski zostało odebrane w Kijowie jako ultimatum, a spór pozostawił trwały ślad w stosunkach obu krajów.
0: Premier Donald Tusk ogłosił, że Marcin Romanowski prawdopodobnie przebywa w Naddniestrzu w Tyraspolu. Informacje te potwierdziły służby innych państw. Premier wypowiedział się na ten temat tuż przed posiedzeniem rządu. Więcej szczegółów ma być dostępnych wkrótce. Europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus opuszczają delegację Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Piotr Müller tworzą nową, trzyosobową reprezentację w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To kolejny etap rozłamu w PiS, który finalizuje wykluczenie ludzi Mateusza Morawieckiego z partii. Formalne powołanie nowej delegacji ma nastąpić w najbliższych dniach. Adam Gomoła, najmłodszy poseł w Sejmie, znalazł się w centrum kontrowersji. Ujawniono, że wynajął samochód od firmy, której współwłaścicielką jest jego narzeczona, Barbara Łabęcka. Koszt wynajmu, blisko 40 tysięcy złotych, pokryto z publicznych pieniędzy. Gomoła zapewnia, że transakcja była legalna, jednak przedsiębiorca Aleksander Twardowski kwestionuje prawidłowość dokumentacji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W przyszłym roku przypada setna rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski. Tymczasem do Kancelarii Prezydenta wpłynęła petycja o zmianę słów hymnu, proponując zastąpienie Napoleona Bonapartego Bolesławem Chrobrym. Autor petycji argumentuje, że stulecie hymnu to dobra okazja, by dostosować jego treść do współczesnych realiów i podkreślić polskie dziedzictwo. Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się wysokim poparciem wśród Polaków. Według sondażu Instytutu Badań Polster aż 64% badanych ocenia jej działalność pozytywnie. Jej aktywność społeczna, w tym ochrona dzieci w sieci i praca fundacji, przyczyniają się do tej popularności. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki ma bardziej podzielone notowania z 47% pozytywnych ocen. Rodzina z Rumunii przeżyła niewyobrażalny szok, podróżując włoską autostradą A21. Przez 100 kilometrów byli przekonani, że ich 31-letni syn śpi na tylnym siedzeniu. Dopiero na stacji benzynowej odkryli, że mężczyzna nie żyje. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, mogli jedynie potwierdzić zgon. Niezwykłe ocalenie w Meksyku. 30-letni rybak Erasto Crisanto Valdez spędził 15 dni uwięziony w podwodnej jaskini bez jedzenia. Zaginął podczas łowienia ryb w cenocie, a ratownicy byli przygotowani na odnalezienie jego ciała. Jednak amerykański nurek usłyszał jego odpowiedź z ciemności. Valdez przeżył dzięki wodzie płynącej przez jaskinię i został uratowany, choć był odwodniony i niedożywiony. Obecnie przebywa w szpitalu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prasowanie może być szybsze dzięki prostemu trikowi z folią aluminiową. Wystarczy wyłożyć nią deskę do prasowania, błyszczącą stroną do góry, a następnie nałożyć pokrowiec. Aluminium odbija ciepło, co sprawia, że tkaniny są ogrzewane zarówno od góry, jak i od dołu. Dzięki temu zagniecenia rozprostowują się szybciej, co pozwala zaoszczędzić czas przy większej liczbie ubrań. Piątak lancetowaty, znany jako pentas, zyskuje popularność w polskich ogrodach jako alternatywa dla hortensji. Ta roślina zachwyca kulistymi kwiatostanami w intensywnych kolorach i kwitnie aż do pierwszych przymrozków. Aby cieszyć się jej pięknem, warto zapewnić jej ciepłe, nasłonecznione miejsce i regularne podlewanie. Piątak to doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród pozostał kolorowy aż do późnej jesieni.
0: Nowy trik z internetu zdobywa popularność wśród osób dbających o porządek w domu. Chodzi o owijanie miotły folią aluminiową, co dzięki właściwościom elektrostatycznym ułatwia zbieranie kurzu i sierści. Metoda jest prosta i skuteczna, szczególnie na płytkach i panelach. Wystarczy lekko pognieść folię i owinąć nią dolną część miotły, aby sprzątanie stało się bardziej efektywne. W kuchniach i łazienkach mogą pojawić się drobne owady przypominające miniaturowe ćmy, znane jako ćmianki. Choć nie są groźne, ich obecność w rurach kanalizacyjnych jest uciążliwa. Aby się ich pozbyć, warto zastosować domowy sposób z sody oczyszczonej i octu. Dodatkowo olejki eteryczne, takie jak eukaliptusowy czy miętowy, skutecznie odstraszają dorosłe osobniki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Lublina przy wsparciu Komendy Głównej zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego od 17 lat. Zatrzymany, podejrzany o brutalne rozboje z użyciem broni, został namierzony w Wielkiej Brytanii i przekazany do Polski. Trafił już do tymczasowego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze postępowanie. To koniec długotrwałych poszukiwań i ostatni z zatrzymanych w tej sprawie.
0: Pan Andrzej z Jaworzna po wieloletniej walce w sądzie uzyskał sprawiedliwe przeliczenie swojej emerytury. Dzięki temu otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania oraz stały wzrost comiesięcznych wypłat. To przykład dla wielu Polaków, którzy czują się pokrzywdzeni przez system emerytalny. Sprawa pana Andrzeja pokazuje, że determinacja w walce o swoje prawa może przynieść realne korzyści finansowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: piszą poruszeni fani. Roman Polański, człowiek, którego życie mogłoby być scenariuszem filmu, kończy dziś 93 lata. Przeżył getto, stracił matkę w Auschwitz, a jego żona Sharon Tate została brutalnie zamordowana przez sektę Mansona. Mimo to zdobył Oscara i Złotą Palmę. Ale nie zapominajmy, że przyznał się do wykorzystania 13-latki i uciekł z USA. Jego biografia to mieszanka talentu, tragedii i kontrowersji, której nie sposób zamknąć w prostych słowach. Jacek Kawalec, znany z serialu Rancho, wpadł w niezłe tarapaty po tym, jak podczas swoich występów parodiował Zenka Martyniuka, wykonując hit Przez Twe Oczy Zielone. Budka suflera, z którą Kawalec współpracował, szybko odcięła się od jego działań, a sam aktor postanowił opuścić zespół, nie chcąc wracać do czasów PRL-u. Zenek Martyniuk, król disco polo, nie szczędził ostrych słów, nazywając Kawalca chamskim i bezczelnym, podkreślając, że to zwykła zazdrość. Cóż, wygląda na to, że polska scena muzyczna ma nowego bohatera w kategorii drama roku.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Alice in Chains, zespół, który z glam rocka przeszedł do grunge'u, zadebiutował albumem Facelift 21 sierpnia 1990 roku. Początkowo nieśmiało, ale dzięki MTV i hitowi Man in the Box szybko zdobyli serca fanów. Kto by pomyślał, że spotkanie bezdomnego gitarzysty z wokalistą może zmienić bieg muzycznej historii? Facelift stał się kamieniem milowym dla grunge'u, a nominacje do Grammy i MTV VMA tylko potwierdziły jego znaczenie. Rokowizna w Gdańsku za nami, a na scenie prawdziwy show dała łódzka Koma z Piotrem Roguckim na czele. Publiczność pod Polsat Plus Areną nie mogła się nacieszyć, zwłaszcza gdy zespół zagrał kultowy Killing in the Name, Rage Against the Machine. A teraz uwaga, Koma planuje nagrać nową muzykę. Po 5-letniej przerwie wrócili na scenę, a teraz może zaskoczą nas czymś naprawdę mocnym. Czekamy z niecierpliwością.
0: Daria Zawiałow, urodzona 18 sierpnia 1992 roku, to prawdziwa gwiazda polskiej sceny muzycznej, choć zaczynała od śpiewania w chórkach u Maryli Rodowicz i na weselach. Jej droga na szczyt była pełna wyzwań, ale dziś jej piosenki nuci cała Polska. Artystka przeszła spektakularną metamorfozę, od dziewczęcego wizerunku po rockowy pazur i platynowy blond. Mimo że ogłosiła przerwę w koncertach, już wiosną 2027 roku planuje powrót na scenę. Tommy Lee, perkusista Mötley Crüe, był prawdziwym ucieleśnieniem rock'n'rollowego chaosu, latając nad głowami fanów i łamiąc wszelkie granice. Jego życie to niekończący się spektakl, w którym perkusja kręciła się szybciej niż świat, a małżeństwo z Pamelą Anderson stało się globalnym reality show. Jednak za maską gwiazdora krył się człowiek, który musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego szalonego życia, w tym wyrokiem więzienia za przemoc domową. Dziś Tommy nosi wiele kapeluszy, próbując odnaleźć siebie poza sceną. Ale czy można naprawdę zejść z niej, gdy całe życie było jednym wielkim show?
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kto by pomyślał, że przypadkowe grzebanie w bibliotece może stworzyć hit wszechczasów? Seri Tankian z System of a Down z pomocą Ricka Rubina wylosował z Biblii słowa, które nadały chop suey, głębie i wielowymiarowość. Początkowo piosenka miała nosić tytuł Suicide, ale cenzura zmusiła zespół do zmiany na bardziej strawne chop suey. Mimo kontrowersji i radiowego bana po atakach z 11 września utwór stał się światowym fenomenem, przekraczając miliard wyświetleń na YouTube. Rubin i jego metoda na chybił, trafił, zadziałały jak złoto.
2: Nergal, lider Behemota, znany z krytyki zespołów grających swoje stare płyty na koncertach, teraz sam zaskakuje. Wspólnie z islandzką grupą Misthyrming odgrywa debiutancki album Sventevit na europejskich festiwalach, a 4 września wystąpi na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Nergal przyznaje, że jego podejście do takich sentymentalnych podróży ewoluowało, choć nie wszystkie albumy Behemota chce odtwarzać na żywo. Tymczasem na początku września Behemot wypuści nowe wydawnictwo A Scef Elptor, które łączy przeszłość z nowymi brzmieniami.
0: Johnny Marr, były gitarzysta The Smiths, wspomina rozpad zespołu i niezwykłe wsparcie od Paula McCartneya. Cztery słowa od legendarnego Beatlesa. Taki już los zespołów okazały się dla Marra zbawienne. Teraz Johnny przygotowuje się do premiery swojego 5. albumu The Age of Everything, który ukaże się 2 października. Jak sam twierdzi, to płyta pełna oczyszczenia i nowych możliwości, choć niekoniecznie w różowych barwach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie również 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Starym Lubiejewie wybuchł skandal związany z balem maturalnym. Agnieszka M., matka jednego z uczniów, została oskarżona o przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych z funduszy zebranych na studniówkę. Kobieta przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Mimo problemów, bal odbył się zgodnie z planem 17 stycznia tego roku.
1: Na Ursynowie policja zatrzymała 40-latka prowadzącego Toyotę pod wpływem kokainy i THC. Mężczyzna miał 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, a przy nim znaleziono marihuanę, kokainę i amfetaminę. Usłyszał zarzuty związane z jazdą pod wpływem i posiadaniem narkotyków. Prokurator zdecydował o dozorze policyjnym i zakazie opuszczania kraju. Na drodze serwisowej S7 w Woli Dłużniewskiej doszło do dramatycznego wypadku. Pijany 54-letni mężczyzna spowodował kolizję, a następnie próbował zrzucić winę na nieprzytomną pasażerkę, ciągając ją za kierownicę. Dzięki szybkiej reakcji świadków i policji mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. Tragiczny pożar w Świerczynie, w gminie Drobin, zniszczył rodzinną firmę Wędzarka Mielczarka i pochłonął życie 45-letniego mężczyzny. Ogień wybuchł podczas wędzenia wędlin, a budynek zakładu spłonął doszczętnie. Właścicielka firmy wyraziła wdzięczność strażakom i wszystkim, którzy udzielili pomocy, oraz złożyła kondolencje rodzinie zmarłego. Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stuart KB, znany jako Stu, został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski i trafił do aresztu w Warszawie. W środę stanie przed prokuraturą, gdzie usłyszy zarzuty dotyczące afery Pandora Gate. Jest podejrzewany o utrzymywanie pedofilskich relacji z nieletnimi oraz podawanie im alkoholu. Sprawa toczy się od 2023 roku, a ekstradycja była możliwa dzięki decyzji brytyjskiego sądu. Inicjatywa zbierania podpisów w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, nabiera tempa. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Szanse na sukces akcji szacowane są na procent. Prezydent Trzaskowski zrezygnował z urlopu, przygotowując się na ewentualne referendum. Kotomowie pod Legionowem przypadkowy przechodzień znalazł owczarka niemieckiego przywiązanego do drzewa, bez wody i jedzenia. Policja szybko zidentyfikowała właściciela, który został ukarany ograniczeniem wolności i zakazem posiadania psów. Pies, nazwany Volt, znalazł już bezpieczny dom. To zdarzenie pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja świadków w takich sytuacjach. Poniedziałkowe burze i ulewy spowodowały ogromne zniszczenia w wielu regionach Polski. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, a najtrudniejsza sytuacja wystąpiła na południu kraju, gdzie wichury zrywały dachy, a woda zalewała miasta. W Głuchołazach intensywne opady zamieniły ulice w rwące rzeki, paraliżując życie mieszkańców. W powiecie gliwickim wichura uszkodziła 11 dachów, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś wszystkie kąpieliska w Dziwnowie i okolicach są zamknięte z powodu trudnych warunków pogodowych. Silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Choć woda jest czysta i wolna od sinic, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pamiętajmy, by zawsze respektować polecenia ratowników. Andrzej Splutycz, znany z serialu Rolnicy Podlasie, opublikował na YouTube film z codziennej pracy w gospodarstwie. Tym razem belował siano, a podczas pracy musiał zmierzyć się z wymianą siatki w belarce. Internauci szybko skomentowali nagranie, zwracając uwagę na dźwięki maszyn i stan ciągników. Andrzej Onopiuk i jego ojciec Gienek zyskali popularność dzięki serialowi, który pokazuje życie na podlaskiej wsi. W Białymstoku, przed wjazdem na parking podziemny centrum handlowego, młoda kobieta straciła przytomność. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili brak tętna i oddechu, co zmusiło ich do dwukrotnego przeprowadzenia reanimacji. Dzięki ich działaniom kobieta odzyskała funkcje życiowe i została przekazana pod opiekę lekarzy. Obecnie przebywa w szpitalu.
0: Ekipa SK Summer City odwiedziła schronisko w Świdnicy, przekazując karmę dla zwierząt od wiejskiej zagrody i pana Mięsko. Radość czworonogów i wolontariuszy była ogromna. Pomarańczowy patrol kontynuuje trasę po Dolnym Śląsku, a już 20 sierpnia zawita do Wiwa. Szczegóły na kanałach społecznościowych SK Wrocław News. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W niedzielnym meczu żużlowym Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 48-42. Mimo porażki, drużyna z Wrocławia zdobyła punkt bonusowy, co przybliża ją do sukcesu w fazie zasadniczej. Menedżer Sparty, Piotr Protasiewicz, przyznał, że żałuje decyzji o wyborze zawodników do wyścigów nominowanych. Wspomniał także o powrocie Daniela Biuleja do rywalizacji.
1: W okolicach Zagórza Śląskiego na Dolnym Śląsku zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu ostrzega mieszkańców i turystów o zachowanie ostrożności. To już kolejne takie zgłoszenie w Polsce w ostatnich tygodniach. Służby apelują o zgłaszanie wszelkich podejrzanych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda, obecna szefowa Ministerstwa Zdrowia, znalazła się w centrum uwagi po ujawnieniu jej wynagrodzenia z czasów, gdy była prezesem szpitali pomorskich. W latach od 2025 do 2026 otrzymała niemal 600 tysięcy złotych, z czego 191 tysięcy stanowiło odszkodowanie za zakaz konkurencji. To właśnie ta kwota budzi największe kontrowersje, szczególnie w kontekście trudnej sytuacji finansowej szpitali. Radna województwa pomorskiego Marta Müller-Gajek złożyła interpelację w tej sprawie, podkreślając konieczność wyjaśnienia podstaw wypłaty tak wysokich świadczeń. Sprawa przyciąga uwagę także ze względu na dalszą karierę Sobierańskiej Grendy, która obecnie kieruje resortem zdrowia.
2: Mateusz Gessler, znany restaurator, postuluje wprowadzenie obowiązkowych napiwków w restauracjach. Jego zdaniem napiwki powinny być standardem, niezależnie od doliczanej opłaty za serwis. Gessler podkreśla, że napiwki są kluczowe dla zarobków personelu, co wynika z jego własnych doświadczeń zawodowych. W Polsce napiwek pozostaje dobrowolny, a jego wysokość często wynosi około 10% wartości rachunku. Restaurator zwraca uwagę, że opłata serwisowa nie zawsze trafia bezpośrednio do obsługi. Czy propozycja Gesslera zmieni zasady w polskiej gastronomii? Czas pokaże.
1: Na rynku hurtowym paliw w Polsce obserwujemy wyraźne wzrosty cen. Największe podwyżki dotyczą oleju napędowego, który zdrożał o ponad 90 zł na metrze sześciennym. Wzrosty te są efektem napiętej sytuacji na globalnych rynkach oraz osłabienia złotego. Obecnie najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferują Orlen i BP Europa. Natomiast Aramco prowadzi w cenach oleju napędowego. Mimo obowiązującego programu osłonowego, kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Sytuacja jest dynamiczna i może wymusić zmianę rządowych limitów cenowych. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem wieprzowiny w galarecie marki Gwarek. W jednej z partii tego produktu wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie może prowadzić do listeriozy, choroby szczególnie niebezpiecznej dla osób o obniżonej odporności, seniorów, kobiet w ciąży i dzieci. Producent już rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumentom zaleca się wyrzucenie produktu lub zwrot do sklepu. W razie wystąpienia objawów, takich jak gorączka czy bóle mięśni, należy skonsultować się z lekarzem.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzoska, znany biznesmen, stał się ofiarą fałszywego materiału na Facebooku. Zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję przedstawiało go w kajdankach, co wywołało poruszenie w jego rodzinie. Brzoska ostro skrytykował właściciela Facebooka i Instagrama, zarzucając tolerowanie dezinformacji. To nie pierwszy raz, gdy Brzoska zmaga się z fałszywymi treściami na tych platformach. Wcześniej wygrał już sprawę sądową przeciwko Meta. Niedawno jego konto na Instagramie zostało tymczasowo zablokowane, co wzbudziło dodatkowe kontrowersje. Ukraina zmaga się z poważnym niedoborem pocisków do systemów Patriot przed nadchodzącą zimą. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie dostaw, podkreślając, że obecne zapasy są niewystarczające. Problem dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Stanów Zjednoczonych i Europy, które również borykają się z ograniczoną dostępnością tych pocisków. Plany uruchomienia produkcji w Ukrainie napotykają na liczne przeszkody techniczne i polityczne. Alternatywą może być rozwój tańszych pocisków FP-7.10, które mają uzupełnić amerykańskie PAK-3. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż Rosja może nasilić ataki zimą, co zwiększa presję na ukraińską obronę powietrzną.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i turecki gigant MKE pogłębiają współpracę obronną. W Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezes PGZ Adam Leszkiewicz i dyrektor generalny MKE Ilhami Keleś. Rozmowy dotyczyły programów amunicyjnych, obrony przeciwlotniczej oraz zabezpieczenia kluczowych surowców. To kontynuacja dialogu rozpoczętego w lipcu w Turcji. Celem jest rozwój partnerstwa w sektorze obronnym i wymiana doświadczeń. Spotkanie ma wzmocnić potencjał obronny Polski i jej sojuszników.
2: Na poligonie w tureckiej Konii zakończyła się pierwsza faza testów drona Iryda PSIX-1, opracowanego przez polską MBF Group i turecką Shark Aviation Dynamics. 5 prototypów pomyślnie wykonało autonomiczne misje, w tym lot na 24 km. Dron wyróżnia się możliwością odzyskania platformy w trakcie misji, co obniża koszty eksploatacji. Kolejnym krokiem będzie prezentacja na targach MSPO 2026 w Kielcach. Iryda plus X. Jeden ma konkurować z droższymi systemami, oferując modułową konstrukcję i atrakcyjną cenę. Planowane są dalsze testy i rozwój systemu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ponad połowa rodziców w Polsce zaczyna kompletować wyprawkę szkolną już w sierpniu. To spore wyzwanie finansowe, ponieważ wielu z nich wydaje od 500 do nawet 2000 zł. Elektronika, jak laptopy i tablety, staje się coraz ważniejsza w edukacji, ale jej zakup może mocno obciążyć budżet. Rozwiązaniem mogą być profesjonalnie odnowione urządzenia, które są tańsze nawet o 40%. Takie sprzęty są dokładnie sprawdzane i objęte gwarancją, co czyni je bezpieczną alternatywą dla nowych produktów. Dodatkowo, wybór odnowionej elektroniki to także mniejszy wpływ na środowisko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie też 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: pytaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Ainur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Ainur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak Miłość powraca na antenę TVP 2 po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relację z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garces, Artura Sancho i Ewę Martin.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Jesienny sezon M jak Miłość przynosi wiele emocji. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami skomplikowanej relacji Joanny i Artura. Ich namiętność, która w końcu ujrzała światło dzienne, prowadzi do niezręcznej sytuacji w szpitalu. Kolega Rogowskiego przypadkowo odkrywa ich tajemnicę, co budzi jego podejrzenia. Artur, zaskakując wszystkich, składa wypowiedzenie z pracy, co tylko podsyca plotki. Joanna pojawia się w kluczowym momencie, co całkowicie odbiera mowę Arturowi. Czy prawda o ich romansie wyjdzie na jaw? Marysia zaczyna nabierać podejrzeń i może odkryć szokujące fakty o podwójnym życiu męża.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WeMed. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa.
2: Serial Pierwsza Miłość powraca po letniej przerwie z prawdziwym hukiem. W jesiennych odcinkach widzowie zobaczą Pawła Krzyżanowskiego, którego gra teraz Mateusz Kościukiewicz. Po 13 latach nieobecności Paweł wraca z zupełnie nowym wyglądem, co zaskoczyło fanów. Jego powrót wywraca fabułę do góry nogami, odkrywając, że przez lata przebywał w kolumbijskim więzieniu. Teraz, na wolności, próbuje odbudować swoje życie we Wrocławiu i odnowić relacje z Marysią. Nowa fryzura Pawła to symbol jego przemiany i być może początek nowego rozdziału, co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już wkrótce. W serialu Pierwsza Miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1007 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Sąd okręgowy w Przemyślu skazał byłą wicewojewodę podkarpacką, Lucynę P., na 2 lata więzienia za przywłaszczenie blisko 700 tysięcy złotych i składanie fałszywych oświadczeń majątkowych. Wyrok jest nieprawomocny. Dodatkowo nałożono na nią grzywnę w wysokości 30 tysięcy złotych oraz 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem w organizacjach pozarządowych. Lucyna P. musi także naprawić szkodę w wysokości 35 tysięcy złotych. Koalicję rządzącą czeka poważny spór o Trybunał Konstytucyjny. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, przekonuje, że Maciej Berek to odpowiedni kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając jego kompetencje w dziedzinie legislacji. Jednak większość uczestników sądy Radia Z opowiedziała się przeciwko tej kandydaturze. Tomczyk zapewnia, że przywrócenie praworządności pozostaje jednym z najważniejszych celów rządu. Mateusz Morawiecki i jego formacja Rozwój Plus przedstawili plany dotyczące imigrantów. Proponują wprowadzenie internetowego konta imigranta oraz alertu deportacyjnego. System ma monitorować legalność pobytu i szybko reagować na naruszenia prawa. Dodatkowo planowane jest utworzenie sprawnej służby deportacyjnej do egzekwowania decyzji o wydaleniu z kraju. Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by nie wetował ustawy przyspieszającej kluczowe inwestycje infrastrukturalne. Nowe przepisy mają obejmować m.in. budowę drogi krajowej nr 7 do portu morskiego w Gdyni oraz rozbudowę portów w Gdyni i Świnoujściu. Tusk podkreślił, że przyjęcie ustawy to szansa na szybszą realizację ważnych projektów dla polskiej gospodarki. W trakcie konferencji premier odniósł się także do sytuacji związanej z Marcinem Romanowskim oraz incydentem w Bydgoszczy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rano Onet opublikował wyniki sondażu dotyczącego przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Zaledwie około 39,5% Polaków uważa, że rząd Donalda Tuska zasługuje na kolejną kadencję. Przeciwników kontynuacji obecnych rządów jest więcej, bo aż około 47,5%. Kluczową rolę mogą odegrać niezdecydowani, którzy stanowią niecałe 13% ankietowanych. NATO przygotowuje się na ewentualny atak Rosji na państwa bałtyckie, ujawniając szczegóły nowej strategii obronnej. Plan zakłada 3-etapową reakcję, w tym neutralizację rosyjskich pocisków, stworzenie autonomicznej strefy na granicy oraz precyzyjne uderzenia w rosyjskie zaplecze wojskowe. Celem jest skuteczne odstraszanie i szybkie odparcie ataku, a nie podbój terytorium. Region bałtycki, ze względu na swoje położenie, jest uznawany za strategicznie trudny do obrony, co czyni te przygotowania kluczowymi dla bezpieczeństwa NATO. Ocet stał się popularnym środkiem czystości, zastępującym chemiczne detergenty. Skutecznie usuwa kamień, działa antybakteryjnie i neutralizuje zapachy. Można go łączyć z solą kuchenną, ale należy unikać mieszania z wybielaczem czy wodą utlenioną, co może być niebezpieczne. Nie nadaje się do czyszczenia marmuru, granitu ani delikatnych tkanin.
0: Pierwsze oznaki siwizny można ukryć bez użycia chemicznych farb. Domowe metody, takie jak płukanka skory dębu czy kawa, mogą przyciemnić włosy i poprawić ich kondycję. Regularne stosowanie takich naturalnych specyfików pozwala na stopniowe przyciemnienie kosmyków. To alternatywa dla tych, którzy chcą uniknąć chemii, a jednocześnie zadbać o zdrowy wygląd włosów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Lublina zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o seryjne oszustwa. Mężczyzna wyłudzał pieniądze od kobiet, nawiązując z nimi bliskie relacje. Jedna z ofiar straciła ponad 110 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za oszustwa grozi mu do 8 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność w kontaktach finansowych. Robert Makłowicz zdradza prosty sposób na zagęszczenie sosu bez użycia mąki i śmietany. Wystarczy dodać do potrawy dużą ilość drobno posiekanej cebuli i dusić ją razem z mięsem. Cebula podczas gotowania mięknie i rozpada się, co naturalnie zagęszcza sos i wzbogaca jego smak. Jeśli cebula nie została dodana na początku, można ją podsmażyć, zmiksować i dodać do sosu pod koniec gotowania. Monstera, popularna roślina doniczkowa, może stracić swój blask, gdy nie jest odpowiednio pielęgnowana. Żółte liście mogą być wynikiem zbyt dużej ilości wody lub niewłaściwego stanowiska. Warto zadbać o jasne, rozproszone światło i umiarkowane podlewanie. Dodatkowo, domowy nawóz ze skórki banana może wzmocnić roślinę, ale należy stosować go z umiarem, najlepiej raz w miesiącu.
2: Regularne odkamienianie ekspresu do kawy jest kluczowe dla zachowania jego sprawności i smaku napoju. Zalegający kamień może prowadzić do awarii urządzenia i pogorszenia jakości kawy.